płyty bronić. Nie przekonał nas, że powinniśmy to czcić, bo to dzieło. Tylko raczej się z niej tłumaczył, przyjął postawę defensywną. Wyszło jak wyszło, ale powtarzam, Darkside po latach należy się rehabilitacja i dobre słowo.

W latach 80. kreator nazywany był europejskim Slayerem. I oczywiście nie było większego komplementu. Nazywany był tak zasłużenie, bo wszystko, co robił do Coma of Souls, było znakomite. No, choć ja akurat jestem szalikowcem przede wszystkim Pleasure to Kill i już inaczej nie będzie. No ale w latach 90. i sama scena trashowa łapała zadyszkę, podgryzana z ekstremalnej flanki przez Def i Black, a z drugiej kuszona pieniędzmi przez duże wytwórnie, którym marzyło się powtórzenie sukcesu Metaliki. No ale żeby taki sukces odnieść, trzeba by było złagodzić brzmienie. I kreator złagodził, szukając swojej nowej tożsamości w połączeniu to z industrialnym metalem, to z rockiem gotyckim. Najbardziej gotycka i najodleglejsza od trashowych korzeni była Endorama z 1999 roku. W utworze tytułowym, którego za chwilę wysłuchamy, podkreślają to gościnne partie wokalne wyśpiewane przez Tilo Wolfa z Lacrimozy, ale i sama muzyka brzmi jak podkręcone, umetalowione Sisters of Mercy. Ten numer z Ofrą Hazą i nie mówcie, że tego nie słyszycie.

Czy narzekałem na Endoramę, kiedy wyszła? Jeszcze jak. Ale mądry Polak po szkodzie dzisiaj marzyłbym o takim kreatorze szukającym nowych wyzwań w dodatku z kompozycjami i grą Tomiego Wetterliego z Coronera. Niestety wygląda na to, że Mile znalazł już złotą formułę, która cieszy największe grono fanów i na nowe otwarcie nie ma co liczyć.

Przynajmniej na Angel Rat nie narzekałem, bo już wtedy wiedziałem, że nie wolno mówić źle o Wojwod, bo oni zawsze mają rację. No chyba, że nagrywają płytę z orkiestrą symfoniczną. Wojwod na Angel Rat, płycie z 1991 roku, to jednak Wojwod zdecydowanie rockowy. I właśnie to było problemem dla wielu dawnych fanów, że już zupełnie rockowy, a nie metalowy, a na pewno ani trochę nie był trashowy. Płytę wydała duża wytwórnia, licząc na komercyjny sukces, co oczywiście nie nastąpiło, bo Wojwod nie przestał być zespołem dziwnym. Dalsze losy zespołu były burzliwe i pełne kolejnych zwrotów akcji, ale po Angel Rat bez wątpienia część wiernych fanów od nich odpłynęła przynajmniej na jakiś czas. Nie wiedzieli, co czynią.

debiut Machine Head, czyli album Burn My Eyes z 1994 roku, był nokautującym ciosem i od razu dał zespołowi gwiazdorską pozycję. Odnaleźli się w tym fani Slayera, Pantery, Sepultury, wszystko się zgadzało. Druga płyta, The More Things Change, była potwierdzeniem ich pozycji, za to trzecia, czyli The Burning Red z 1999 roku, niemal wszystko zrujnowała. Nie dość, że płyta produkowana przez Rossa Robinsona, a więc specjalistę od nu metalu, pozostawała bardzo mocno pod wpływem tego właśnie gatunku, to jeszcze zespół zmienił wizerunek na zupełnie niemetalowy. Rob tu i ówdzie rapował, a w dodatku, a to już był prawdziwy gwóźdź do trumny, nagrali cover The Police. Piosenki napisanej przez Stinga, zespół, którego uważaliśmy za następcę Slayera. Czujecie to? Nie wiem, jakim cudem The Burning Red zostało Machine Head wybaczone. Zresztą wiem, że nie wszyscy wybaczyli.

inna sprawa, że to nie jest zła płyta. Właściwie jest to płyta dobra. No ale wiadomo, jak to jest z tą muzyką, nie o samą muzykę w niej. Przecież chodzi, ale też na przykład o konsekwencje i wynikającą z niej wiarygodność. Tu tego zabrakło.

na płycie Transgression, szóstej w dorobku amerykańskiej grupy Fear Factory, też czegoś zabrakło. Przede wszystkim tej nieludzkiej, zimnej, industrialnej atmosfery, która ich wyróżniała. Nie było też Dino Cesaresa, choć on odszedł już wcześniej, ale tu wyraźniej chyba słychać, że był niezbędnym elementem tej układanki. Na Transgressions Fear Factory kompletnie uszła energia i zespół, który na trzech pierwszych płytach otarł się o wielkość, tu już jest tylko cieniem własnej, niedawnej przecież, potęgi. Później bywało lepiej, ale do dawnej świetności póki co niestety nie wrócili.

Przed tygodniem mówiłem o tym, że z radością przyjąłbym wieść o powrocie na scenę niemieckiego zespołu Morgoth. I puściłem piosenkę, oczywiście z ich epoki death metalowej. Bo swoją trzecią płytą, Feel Sorry for the Fanatics z 1996 roku, Morgoth skutecznie sabotował własną karierę. Metal alternatywny z posmakiem modnego wtedy industrialu zupełnie wyparł death metalowe mięcho i fani tego nie chcieli, nie rozumieli i zrozumieć nie chcieli. Ale prawda jest taka, że to była świetna płyta i inaczej być nie chce.

Słuchacie Ciężko na sercu, audycji, w której puszczam piosenki z płyt powszechnie uważanych za najbardziej nieudane w karierach skądinąd wielkich zespołów. Nie może zatem zabraknąć bogów amerykańskiego death metalu, czyli grupy Morbid Angel. Kocham ich z Dave'em Vincentem, ale kocham też późniejsze płyty ze Steve'em Tuckerem. Z wyłączeniem Heretic, bo to akurat płyta nieudana przede wszystkim ze względu na produkcję niegodną gigantów gatunku. Ale o dziwo, choć Heretic wielbiona przez fanów nie jest, dopiero kolejna płyta Morbid Angel, czyli Illud Divinum Insanus z 2011 roku, uważana jest za prawdziwą porażkę. Uważam, że przede wszystkim dlatego, że rozminęła się z oczekiwaniami fanów, którzy ówczesny powrót do zespołu Dave'a Vincenta uznali za znak niechybny, że nastąpi też powrót do stylu sprzed jego odejścia. Czyli, że Morbid Angel najpewniej wrócą ze swoją muzyką do czasów Domination, a może nawet Altars of Madness. Ale nie. Zespół zaproponował nowy styl łączący ekstremalny death metal z znowu industrialem, z elektroniką. W sposób w dodatku, to trzeba oczywiście poczytać za zaletę tego materiału, jak i inni tego nie robili. Zaletę, no ale zarazem nie byliśmy przyzwyczajeni do tego rodzaju rozwiązań. Bo i ja na ten materiał narzekałem, kiedy się ukazał, a dzisiaj bije się w pierś. Nie jest to, co prawda, Morbid Angel taki, jakim go pokochałem, ale to bez wątpienia wciąż, czy może znowu, Morbid Angel wielki, wizjonerski, zabójczo sprawny. Ile bym dał, żeby ten zespół dzisiaj był w formie Illud Divinum Insanus i obiecuję, że już ani trochę bym nie narzekał, gdyby grali taką muzykę.

Paradise Lost w tym zestawieniu nie może zabraknąć, ale od razu ostrzegam, że w przypadku tego zespołu zawsze jestem w mniejszości. Bardzo lubię ciężkie i ponure początki tej brytyjskiej grupy. Podoba mi się zatem ich powrót do metalowego mroku na ostatnich płytach, ale najmniej interesują mnie te materiały, które są wielbione przez większość fanów, takie chociażby jak Icon czy Draconian Times. A to oznacza, że bardziej od tychże płyt uważanych za wybitne, kultowe, bardziej lubię ten czas, w którym Paradise Lost zostali zainfekowani nie tylko gotyckim grzybem, ale i wirusem Depeche Mode. Nawet Host, płytę z 99 roku, na której Paradise Lost jest bardziej dark wave'owy, czy wręcz synth-popowy, no może synth-rockowy niż metalowy, nawet Host trochę lubię. Nie najbardziej ze wszystkich płyt tego zespołu, ale na tyle, że nie przyłączałem się do chóru lamentującego po premierze albumu. Inna sprawa, że narzekających rozumiem, bo problemem tej płyty nie jest to, że jest mało metalowa, ale że Paradise Lost przeżywali wówczas kryzys tożsamości i po prostu udawali Depeche Mode, a może nawet myśleli, że są Depeche Mode.

Kiedy byłem młodym metalowcem, szybko nauczyłem się wielbić klasyków gatunku, od Black Sabbath po Iron Maiden. Tylko jakoś do Judas Priest przekonać się długo nie mogłem, a to dlatego, że zacząłem od płyty Turbo, bo właśnie mniej więcej wtedy się ukazała. I nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego niby to mają być główni rywale Maiden. Przecież to takie komercyjne, ładne, amerykańskie brzmienie Turbo, co dzisiaj słyszę znacznie wyraźniej niż wtedy, było próbą pogoni za sprzedającymi góry płyt na amerykańskim rynku grupami Van Halen czy Kiss, tym Kiss oczywiście z lat 80., ale przede wszystkim wydaje mi się, że Judas Priest próbowali na tym albumie zrobić to, co wcześniej udało się Def Leppard, czyli zrzucić skórę brytyjskiego zespołu heavy metalowego i zostać gwiazdą amerykańskiego hard rocka. Nie wyszło. Legion fanów zamruczał gniewnie, więc Judasi grzecznie wrócili do swojego stylu, ale jak w przypadku wielu innych prezentowanych dzisiaj płyt, nie mam wątpliwości. Turbo to świetny materiał. Owszem, inny od Judasowego kanonu. Jasne, wyraźny skok na kasę, ale w jakim pięknym stylu.

Na koniec oczywiście Iron Maiden. Nie mogło ich zabraknąć. Podobnie jak z Metallicą, można by wskazać w ich karierze niejedną płytę, która dla fanów była rozczarowaniem. Wszystko zależy od tego, których fanów zapytacie. Są przecież tacy, co uznają Maiden tylko z Paulem Di'Anno. Znam i takich, co twierdzą, że Maiden skończył się na Seventh Son of a Seventh Son, bo pojawiły się klawisze, a ja na przykład tę płytę uwielbiam. Za to słuchanie wszystkiego, co wydali pod Dance of Death, to dla mnie droga przez mękę. Mam jednak wrażenie, że większość fanów zespołu pogodzi, w sensie negatywnym, płyta Virtual Eleven z 1998 roku. O ile na pierwszej z Blaze'em, czyli The X Factor, zależało im jeszcze na tym, żeby coś udowodnić i sobie, i Bruce'owi Dickinsonowi, czyli wielkiemu nieobecnemu i oczywiście fanom, o tyle Virtual Eleven brzmi.

takimi jak wypełnienie zobowiązania wobec wytwórni, jak materiał, który powstał, choć nie było na niego pomysłu i wiary we własne siły. Ja natomiast wierzę, że spotkamy się za tydzień, tym bardziej, że dla odmiany zamiast wspominek szykuję dla Was sporo znakomitych nowości. Dobranoc.

seems twice.

0: Powolutku, po cichutku przygotowujemy się do nowego dnia. No i już jest piąta.
1: Trójkowy budzik.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie.

Dzisiaj parę takich utworów idealnych do nucenia przygotowaliśmy dla Państwa specjalnie. Wcześnie rano o poranku. 4 minuty po godzinie 5:00. Gramy gitarowo również. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dzień dobry.

0: No Shiba.
1: Również na dobry początek naszego dzisiejszego środowego, już środowego spotkania. 7 minut po godzinie 5 i oczywiście kartka z kalendarza, przypomnienie tego, co kiedyś się wydarzyło, zapowiedzi nowego dnia, prognozy pogody, to co wiedzieć rano powinniśmy.

Tak to krok po kroczku podążamy sobie wraz z tym, co wydarzyło się kiedyś w historii, spoglądając do kartki z kalendarza, oczywiście także wyprzedzając i mówiąc o tym, co dziś przed nami. No to takie połączenie dziś o poranku, środa, 19 dzień sierpnia. No i oczywiście pamiętamy, że odliczając ile to pozostało do końca roku, 231 dzień tegoż. Ile do końca? Takie poranne rachunki, bardzo trudne. Słońce obudzi się, no uwaga, za 13 minut. Zajdzie jeszcze przed 20. No jak pochmurno i deszczowo, to i szybciej robi się ciemno, to odczuwalne. Dzień potrwa prawie 14,5 godziny, a dziś imieniny Emilii, Alfreda, Bolesława, Jana, Juliana, Ludwika, Wiktora i Wincentego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, dziś także Światowy Dzień Fotografii, no to żeby wszystko dobrze wyszło. Wczoraj był Międzynarodowy Dzień Latarni Morskiej, a dziś Międzynarodowy Dzień Pirata. Raczej taki Międzynarodowy Dzień Mówienia jak pirat. No niech by było, jak ten czas spędzi. 13 minut po godzinie 5 do diaska.

The White Stripes na rozbudzenie. A teraz to będzie dopiero rozbudzenie, bo sięgając pamięcią do wybranych wydarzeń z historii z 19 sierpnia, pamiętamy i o solenizantach, to już wcześniej, i o jubilatach. A w gronie tychże dziś m.in. brytyjski wokalista Frost.

Purple urodzinowo i tak szybciusieńko pobiegłem na wyspy sprawdzić, czy można ich posłuchać, zobaczyć. No to będzie okazja w kwietniu i maju przyszłego roku u siebie w Wielkiej Brytanii. Koncertowo, rzecz jasna, to pewnie będą także wielkie wydarzenia. A jakie wydarzenia miały miejsce 19 sierpnia? Między innymi w 1901 roku na szczycie Giewontu poświęcono 15-metrowy żelazny krzyż. W uroczystości wzięło udział 300 pielgrzymów. Ten krzyż zaprojektowany przez krakowskiego przemysłowca Józefa Góreckiego wykonano w jego fabryce z 400 elementów o łącznej wadze prawie 2000 kg. Położenie fundamentu pod krzyż i jego montaż na Giewoncie trwały 6 dni. To było w 1901 roku. W 1920 w nocy, właściwie z 19 na 20 sierpnia, wybuchło drugie z trzech powstań śląskich. Kolejne zbrojne wystąpienie ludności Górnego Śląska przeciwko Niemcom. Oczywiście mające na celu przywrócenie tego terytorium, tego regionu do Polski. W 1960 roku radziecka rakieta kosmiczna Sputnik 2 z psami Strzałką i Białką na pokładzie została wystrzelona w przestrzeń międzyplanetarną. Rok 1961, a w 1981 roku w Polsce rozpoczęły się dwa dni bez prasy. Strajk drukarzy sparaliżował wydawanie gazet, no i była to forma oczywiście nacisku ze strony Solidarności żądającej dostępu do radia i telewizji. Niektóre wydarzenia z 19 sierpnia, ale także wiążą się z tymi smutnymi, również tymi, którym pożegnaliśmy właśnie tego dnia. O nich to za chwilę. Ale

Wcześniej także, pamiętając w muzycznym kalendarzu o urodzinach, sięgamy pamięcią do roku 1963. Wówczas to na świat przyszedł Joey Tempest, wokalista, pianista grupy Europe.

Historia muzyki w pigułce, oczywiście urodziny Joe'ego Tempesta. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe, jak wcześniej wspomniałem, także, no właśnie, wspomnienie tych, którzy odeszli 19 sierpnia i tak w roku 2002 w wypadku samochodowym zginął Marek Kotański, psycholog, terapeuta, działacz społeczny. Na początku lat 80. pamiętamy, że zorganizował młodzieżowy ruch na rzecz przeciwdziałania narkomanii Monar. Był też współzałożycielem, właściwie tak możemy powiedzieć, Stowarzyszenia Solidarni wobec AIDS+. No i to, co zostało po nim, mianowicie nie tylko Monar, także Markot, czyli w latach 90. zajął się bezdomnymi, tworząc dla nich ośrodki. Wspomnienie Marka Kotańskiego, przypomnijmy, zginął w 2002 roku. W 2011 zmarł Janusz Kieszkowski, kolarz torowy, brązowy medal.

Medalista olimpijski letnich igrzysk w Meksyku z 1986 roku. No i jeszcze jedną postać pożegnaliśmy 19 sierpnia. W 2017 roku zmarł Janusz Głowacki, pisarz, prozaik, dramaturg, scenarzysta i wspaniały felietonista. 26 minut po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza i do urodzin. Teraz Mamona i Republika, bowiem w 1961 roku urodził się Zbigniew Krzywański, gitarzysta i kompozytor i współkompozytor wraz z Grzegorzem Ciechowskim właśnie wielkiego nagrania Mamona.

Składamy najlepsze życzenia dziś świętującym urodziny. Zbigniew Przywański w muzycznym trójkowym kalendarzu, Republika z Mamoną, no, na budziku 5:30. Z zachodu napływa wilgotne powietrze polarnomorskie, na południu kraju cieplejsze, rano na wschodzie i na północnym wschodzie jeszcze możliwe rozpogodzenia, w dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, no ale też miejscami przelotnie popada deszcz, lokalnie niewykluczone burze, najmocniej ma padać dziś na północy oraz na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty, nawet do 90 km na godzinę, a ciśnienie rośnie w południe, w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. Dziś od 19 stopni nad samym morzem oraz na Suwalszczyźnie i Podlasiu, w centrum i na wschodzie 21, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie 23, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. No już po 5:30.

Ależ robimy takie nagrania i to jak bardzo, bardzo, tym bardziej, że okazja do tego, by zaprezentować drużynę Dave'a Matthews'a jest oczywiście no, niewesoła, ale jednak to wspomnienie fantastycznych ludzi, ja myślę tutaj o Leroy Morrow, amerykańskim saksofoniście tegoż zespołu, przywołuje te dobre czasy w historii muzyki. Artysta odszedł w 2008 roku, no i oczywiście także to okazja do wspomnień i do tego, by przypomnieć sobie twórczość Dave Matthews Band. Za 26 minut będzie godzina 6. Państwa koranna korespondencja mailowo, telefonicznie, smsowo. Ja zawsze przypominam, szczególnie w lipcu i sierpniu, że to taki wakacyjny porządek, więc przywiązując się również i do tego, sięgamy po kolejną datę z muzycznego kalendarza. Rok 1951, John Deacon. Brytyjski basista grupy Queen.

przyszedł na świat. No i to, myślę, fantastyczna okazja, by sięgnąć po nagranie, które robi ogromną furorę także po latach. Na 75. urodziny artysty robimy głośniej.

Krótko i na temat w wakacyjnym porządku. Pani Maria SMS-owo. Ahoj kapitanie, ahoj załogo. No to płyniemy dalej, tym bardziej, że tak jak zdradza pan Marcin z Chorzowa, już jest w gotowości w blokach startowych, przygotowany do rozpoczęcia nowego dnia. Tylko pytanie od pana Stefana. Kto zgasił światło? No z tym wschodem słońca to rzeczywiście się porobiło, szczególnie gdy człowiek po urlopie i wraca do zwykłego porządku dnia. No i co tam się dzieje? No właśnie, zagląda nie tylko przez okno, ale do kartki z kalendarza. Okazuje się, że słońce obudziło się, ale jakiś kwadrans temu. Dzień potrwa prawie 14,5 godziny. Przypomnę dziś imieniny Emilii, Alfreda, Bolesława, Jana, Juliana, Ludwika, Wiktora i Wincentego. Jeśli państwo odnajdują w gronie tych fantastycznych osób kogoś z rodziny, najbliższych przyjaciół, proszę od budzika przekazać same serdeczności.

0: świat.
1: Ciekawe, czy
2: ale jak dokładnie wyglądał?
1: Tranzystorowo.
2: Proszę opowiadać.
1: Analogowo. No, nie rób tu ze mnie takiego dziadersa. Robert Grzędowski w studiu. Dzień dobry. Młodość, świeżość
2: nie,
1: w studiu.
2: Czemu? Ja też trochę pamiętam.
1: O sobie mówiłem teraz akurat. Poranne zapraszamy do Trójki za 16 minut po szóstej. Co po szóstej dzisiaj? Co to po szóstej nam
2: między
1: wybrzmi?
2: Innymi powiemy o cenach mieszkań, czy nawet nie mieszkania, pokojów, łóżek, bo zbliża się czas. A w zasadzie to już jest ten czas, kiedy studenci, zwłaszcza pierwszoroczni, zaczynają szukać, szukają, próbują wynajmować, próbują doklejać się do znajomych, do kogoś, żeby znaleźć pokój, miejsce do spania
1: pokój,
2: w czasie studiów.
1: Miejsce do spania, apartament.
2: No właśnie, tak, apartament, ekskluzywny mini apartament. No bywa trudno, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny.
1: Trudno i drogo.
2: Właśnie, więc o tym powiemy, przeanalizujemy też, jak to wygląda w różnych studenckich, akademickich miastach w Polsce. No i chodzi mi też po głowie takie pytanie. I myślę, że znajdziemy moment w porannej audycji, żeby spróbować zadzwonić do jakiegoś ornitologa. Wczoraj przyszła ta informacja, że bocian krutek już odleciał. No i tak sobie pomyślałem, a skąd on wie? Którędy? Dokąd? Gdzie?
1: I czy w ogóle zadał pytanie to już?
2: Tak.
1: I czy poleciał.
2: Czy po prostu poleciał. No i skąd one to wiedzą? Niektóre ptaki podróżują w kluczach czy w stadach, więc to wydaje się oczywiste, ale są takie gatunki, które robią to samemu. Od razu, za pierwszym razem. Z Europy do Afryki.
1: Zapinam pasy i lecę. Bo
2: i wiem
1: widzę w ogłoszeniach.
2: I nie wiem, skąd mają tego GPS-a, więc spróbujemy się tego dowiedzieć.
1: W ogłoszeniach widzą, że już się pojawiły ogłoszenia, wynajmę kawalerkę dla studentów.
2: Na Madagaskarze. Więc spróbujemy to ustalić, no i też porozmawiamy o suplementach diety, które no, Polacy wcinają nałogowo i z wielkim upodobaniem, a no, nie jest to do końca zdrowe, więc przypomnimy te najważniejsze informacje dotyczące suplementów właśnie.
1: Może niekoniecznie też potrzebne. A te informacje z suplementami to nie chciałbym zapowiadać, ale pojawiają się. Dość często.
2: No właśnie.
1: No i o nich to także będzie po godzinie szóstej. W porannym zapraszamy do Trójki. U Roberta Grzędowskiego.
2: Zapraszam.

Zapraszamy do Trójki z Państwa udziałem po godzinie 6:00, oczywiście udziałem korespondencyjnym, mailowo, telefonicznie, smsowo, także w mediach społecznościowych. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. No właśnie, skąd na przykład ptaki wiedzą? Skąd taki krótek wie, że to już? Że to już? Że to już. Za 11 minut 6:00.

Alanis Morissette o poranku. Spoglądam w prognozy do końca tego i w przyszłym tygodniu popada dość często, co może poprawiać sytuację hydrologiczną w kraju. W tym momencie prognozy nie wskazują na zagrożenie powodziowe o większej skali, ale nie można wykluczyć także lokalnych podtopień. No, te opady mogą stopniowo poprawiać sytuację hydrologiczną.

technologiczną, no ale w większości będą to wzrosty dochodzące do dotychczasowych stref stanów niskich i średnich, co daje nam do myślenia. No takie upalne, gorące lato i kiepska sytuacja hydrologiczna, więc z każdej kropelki deszczu powinniśmy się cieszyć. Za 8 minut 6.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wielki finał męskiego grania w najbliższy weekend na lotnisku Warszawa Bemowo Babice. Czas na napisy końcowe to oczywiście Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Za 4 minuty o 6 serwis, tu Artur, po godzinie 6 Roberto, a my pięknie dziękujemy Państwu. Smaczne nagranie na koniec, kajzerki szefa, kłaniając się, dziękując za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie poranne sygnały od Państwa. Zapraszamy na jutrzejszy trójkowy budzik. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia. Proszę zrobić troszkę głośniej.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Żegnamy reklamy.
3: I już szósta, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
4: Do Polski wróci dzisiaj 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Milczenie tymczasem przerwał drugi kierowca pojazdu. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat. Szef rosyjskiego MSZ jednoznacznie o brytyjskich bezzałogowcach dla Ukrainy. Mówi, że to udział w wojnie. Dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego wróci dzisiaj do Polski 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsza maszyna startuje o poranku, a ranni trafią do szpitala w Rzeszowie.
5: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie.
4: Zapowiadał dyrektor LPR Marcin Podgórski. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medziugorje doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został aresztowany na miesiąc. W jego obronie staje jednak drugi z kierowców autokaru, tak Grzegorz Wojtoń mówił w TVP Info.
6: Przyszedł, powiedział, że jest całkiem wypoczęty, zrelaksowany. Nie było żadnej atmosfery nerwowości, czy w załodze, czy w pasażerów. Wręcz atmosfera bardzo sympatyczna, miła. No nic nie wskazywało na to, żeby mogło to przewidywać jakąś tragedię. On się czuł bardzo dobrze.
4: Węgierska policja podejrzewa, że Robert M. zasnął za kierownicą autokaru. W wieku 99 lat zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Poinformował o tym w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel. Autorytet sprzeciwiała się mowie nienawiści.

0: zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie, napisał. Wanda Traczek-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku. W Powstaniu Warszawskim walczyła w Śródmieściu Południowym i na Powiślu. Została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Później trafiła do niewoli niemieckiej. Po wojnie wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Prokuratura Krajowa sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i podkreśla, że w oficjalnych rejestrach nie ma śladu po przekroczeniu przez posła PiS-u granic Mołdawii, Rumunii czy Ukrainy. Śledczy w piśmie do sądu punktują też dotychczasową postawę byłego wiceministra sprawiedliwości. Piotr Durys wie więcej o szansach na list żelazny dla ściganego polityka.
1: Obrońcy Marcina Romanowskiego wskazali, że były wiceminister przebywa w Tyraspolu. Dla śledczych samo oświadczenie podejrzanego to jednak za mało, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
2: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Również mołdawska policja przekazała Polskiemu Radiu, że w tym momencie nie posiada żadnych danych na temat przebywania Romanowskiego na terenie Republiki Mołdawii. Prokuratura zwraca też uwagę na dotychczasowe ukrywanie się posła oraz wątek posiadania innego paszportu.
2: Tego rodzaju oświadczenie podejrzanego, że posiadam legalny paszport na cudzą tożsamość, ale bez wskazywania trybu, no jest również przesłanką przemawiającą za tym, żeby tego listu żelaznego nie wydawać.
1: Ostateczną decyzję podejmie Sąd Okręgowy w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski poszukiwany jest listem gończym i europejskim nakazem aresztowania w związku ze śledztwem dotyczącym afery w Funduszu Sprawiedliwości. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: To udział w wojnie, grzmi szef rosyjskiego MSZ, komentując transporty brytyjskich dronów dla Ukrainy. Mamy prawo postrzegać dumnie ogłoszony bezpośredni udział brytyjskich sił rakietowych w atakach na Federację Rosyjską jako udział w wojnie. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, stwierdził Siergiej Ławrow. Premier Andy Burnham po oświadczeniach z Moskwy powiedział krótko, brytyjskie wsparcie dla Kijowa pozostaje stuprocentowe. W minioną sobotę media podały, że Ukraina po raz pierwszy użyła dronów brytyjskiej produkcji do ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji. Zniknął ostatni olsztyński kiosk pamiętający czasy PRL-u. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce fundacji. Kiosk zostanie odrestaurowany i będzie elementem dekoracji.
3: Sebastian Sarnecki, prezes Fundacji Klasyczna Jazda. Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
0: Kiosk przy Żołnierskiej w Olsztynie działał przez ponad 30 lat.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie bardzo dobra, w niektórych miejscach dobra. 13% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, a 43% wytwarza się z wykorzystaniem węgla kamiennego. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Poranek, choć rześki, we wschodniej połowie kraju będzie jeszcze słoneczny, na zachodzie pochmurno, a już po południu zachmurzy się w całej Polsce i możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Termometry pokażą dziś maksymalnie od kilkunastu stopni na Kaszubach i Podlasiu do 25 na Opolszczyźnie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, ale nad morzem i w górach silny i porywisty, z podmuchami do 90 km na godzinę. Dzień dobry, jest 6:05. Czy są z nami jacyś depeszowcy?

0: Policy of Truth. Polityka prawdy. No, czyli oksymoron, no niestety.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A jak zabierzemy z tego równania politykę, zostanie prawda. Prawda czasu i eteru. Dziś zapraszamy do Trójki w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Sama prawda. I czekamy na Państwa telefony, bo to Państwo audycję poranną współtworzą. Dwie dwójki i siedem trójek. I to też prawda. Prawda? I tak naprawdę powiemy dziś o cenach wynajmu pokojów, które mogą po prawdzie przyprawić studentów o niezły ból głowy w najbliższych tygodniach.
2: Chciałbym znaleźć poniżej 1200 zł, jeśli by się udało. Chciałbym nie mieszkać na obrzeżach, jeśli jest to możliwe, bo ostatni rok spędziłem na Pradze południe. Dojeżdżałem 40 minut, pół godziny, w zależności od korków, no trochę warszawski standard.
0: Ale nie tylko o warszawskich standardach będzie, szczegóły około 6.40. Wcześniej powiemy o procesie w sprawie zabójstwa Tupaka Shakura. Raper zginął blisko 30 lat temu, ale okazuje się, jest szansa, że po tylu latach poznamy prawdę.
3: Po 30 latach ta sprawa jest nawet jeszcze ważniejsza, bo tu chodzi także o dyskusję, jaka się toczy, dyskusję o sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która się Tupakowi Shakurowi po prostu należy.
0: Dziś w cyklu News albo Fake News powrócimy do głośnego

0: kompletnego fejka o Ukraińcach mieszkających w Polsce.
1: Jedno nagranie, kilka sekund obrazu i gotowa historia. Ukrainiec pędzi 300 km na godzinę po polskiej drodze. Tyle, że to nie była Polska, kierowca nie był Ukraińcem, a nagranie pochodziło z Rosji.
0: No właśnie. Piotr Bodej zaprasza na okolice 6.50. Po 7.00 też będzie ciekawie i po 8.00 również. Na przykład o 8.13 na rozmowę w Trójce zaprosi Agnieszka Obszańska, a jej gościnią będzie Barbara Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski. Nie marki polskiej, a marki Polski. Więcej o tym po 8.00. Zaczynamy środę, dziś 19 sierpnia. Raz jeszcze dzień dobry.

A to dopiero historia. Choć sprzed kilku tygodni, to ma swoje konsekwencje, ma swoją kontynuację. 10 lipca podczas jednego z lotów pasażer Ryanaira został wyssany z samolotu przez szybę. Ale nie całkowicie. Serb Liubisza Karowicz zawisł przez pęknięte okno z głową i prawym ramieniem na zewnątrz. Tak wiem, nowy strach odblokowany. Pan Liubisza przeżył, ale został ranny i teraz dowiadujemy się, że jego adwokat przygotowuje pozew o odszkodowanie w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów. I tu nie ma się chyba co dziwić. Ale pewną strategię przyjął już kontrowersyjny, chyba mogę tak powiedzieć, szef Ryanaira Michael O'Leary. Powiedział, że przecież nikt nie został częściowo wyssany z samolotu. Policy of Truth? Niekoniecznie, mam wrażenie. Oby nie powtarzał tego wystarczająco długo, prawda? Sprawa zostanie rozstrzygnięta dopiero po dochodzeniu.

służb zajmujących się wypadkami lotniczymi, ale panu Liubiszy Karowiczowi oczywiście życzymy dużo zdrowia i te miliony chyba mu się należą. Teraz Changes Tupaka w Trójce, przebój z roku 1998, wydany już 2 lata po śmierci artysty. Śmierci, której sprawa wróciła do sądu, o czym powiemy za chwilę.

0: never change.
1: That's the way it is. Exactly how it is, wie Michał Strzałkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Niemal 30 lat po śmierci Tupaka Shakura rozpoczął się jeden z najbardziej wyczekiwanych procesów w historii hip-hopu. Proces w sprawie jego zabójstwa.
2: Tak, to prawda. Ten proces się zaczął, tak jak mówiłeś, prawie 30 lat, no bo to był wrzesień 1996 roku,

0: Kiedy w Las Vegas doszło do strzelaniny, w której zginął Tupac Shakur. To było kilka godzin po walce bokserskiej Mike'a Tysona. Zdaniem prokuratury właśnie wydarzenia podczas tej walki bokserskiej wszystko zapoczątkowały. Tam Tupac wraz z grupą swoich współpracowników miał pobić się z inną grupką osób i tam miał się znaleźć siostrzeniec Dwayna Davisa o pseudonimie Kefe D, takiego gangstera, który kilka godzin później miał zorganizować właśnie taką zasadzkę i strzelaninę, w której Tupac Shakur został śmiertelnie postrzelony w zemście za to, że wcześniej doszło do incydentu na tej walce bokserskiej i właśnie ten Kefe D stanął przed sądem. Pierwsze przesłuchania są już za nami. Na razie niewiele one wniosły do sprawy. Główny dowód przeciwko Kefe D to jest jego przechwałki, kiedy on się w 2008 roku przechwalał, to zostało nagrane, że właśnie to on stoi za tą strzelaniną, że on dał nawet pistolet temu komuś, kto strzelał, choć sam nie był tam na miejscu, nie pociągał za spust, no ale jako organizator czegoś takiego oskarżono, to no, może być sądzony i najwyższy wyrok też może, jaki jest możliwy, za to otrzymać. Natomiast no, świadkowie, co ciekawe, po 30 latach niechętnie zeznają. Jeden z nich, choć był członkiem grupy w okolicy działającej Tupaca Shakura, miał być świadkiem tego, co się dzieje, odmawia zeznań i mówi, że nie będzie zeznawał, no bo nie chce tutaj z wymiarem sprawiedliwości współpracować. Więc ta kultura hip-hopowo-gangsterska nawet po 30 latach się tam jakoś trzyma. Zresztą sam Tupac nie chciał, on zmarł 6 dni po tej strzelaninie w szpitalu, sam nie chciał zeznawać, kto był na miejscu, kto do niego strzelał, nie chciał rozmawiać z policjantami. Wtedy, no, po słynnym pobiciu Rodneya Kinga w Los Angeles, czarnoskóra społeczność Kalifornii nie ufała policji. Jak się okazuje, do dzisiaj też nie do końca ufa. Ale jeden z fanów Tupaca, Derrick Lee Stanton Jr., uważa, że to bardzo ważne, że ten proces rusza. Dlaczego? Tak to tłumaczył dziennikarzom. Po 30 latach ta sprawa jest nawet jeszcze ważniejsza, bo tu chodzi także o dyskusję, jaka się toczy, dyskusję o sprawiedliwości. Sprawiedliwości, która się Tupacowi Shakurowi po prostu należy. Ten proces to błogosławieństwo od samego Boga, który pokazuje, że winni zawsze zostaną ukarani, że na ziemi jest sprawiedliwość. To jest moment ważny dla wszystkich. Wiecie, co mam na myśli.
1: Ten proces bardzo bacznie obserwuje się w Oakland w Kalifornii. Carla Lockhart mieszka tam właśnie i mieszkał tam też Tupac. Tam zaczął swoją karierę, tam powstawały jego piosenki. Dlatego dla Carly Lockhart to tak ważne.
2: On często opisywał w swoich utworach naszą okolicę. Opowiadał o naszym życiu, o naszej społeczności. Tłumaczył, jak to jest żyć w Oakland. To miasto jest inne od Los Angeles czy San Francisco. Dużo trudniej tu żyć. Do dziś wiele osób musi przetrwać na ulicy. Jego muzyka jest tak samo aktualna dziś, jak była w latach 90. i do dziś daje nadzieję naszej społeczności.
0: A tak mówi o tym 48-letni Jack Pasua za zaboje.
2: Nie da się opowiadać o Oakland bez mówienia o Tupacu. On nie był stąd. Urodził się w Nowym Jorku, potem dorastał w San Francisco, ale to Oakland wybrał na swoje miejsce. Wrósł w nie. To Oakland stało się glebą, na której stworzył swoją muzykę. Tu ta muzyka znalazła przestrzeń. On był jak róża, która wyrosła na betonie. Oakland to miasto twórców. To tu Tupac stał się Tupakiem, jakiego zapamiętał świat.
0: Tupac zginął w wieku 25 lat. Do dziś można się zastanawiać, ile fajnych piosenek by skomponował, gdyby wtedy w tej strzelaninie nie zginął.
3: Tak, i po 30 latach ta sprawa powraca do sądu w Nevadzie. Będziemy oczywiście czekać na informacje, na wyniki tych przesłuchań chociażby, o których Michał już wspomniał. No i będziemy oczywiście Państwa informować o wszystkim w Trójce. A Michał Strzałkowski przygląda się tej sprawie i pewnie będziemy do Michała z tą sprawą powracać w przyszłości. Michale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
5: i to tylko na tych muzycznych,
4: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
5: Co weekend, gdzie indziej.
4: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
5: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
4: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
5: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
4: Do usłyszenia
5: i do zobaczenia.
4: Gosia Jakubowska.
5: Ania Lalka.
6: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
8: Autokar z pielgrzymami w momencie wypadku prowadził doświadczony kierowca, podkreśla drugi kierowca autokaru Grzegorz Wojtoń. W katastrofie drogowej na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący wtedy pojazdem Robert M. został aresztowany na miesiąc. Węgierska policja podejrzewa, że zasnął za kierownicą.
9: Naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał. Nawet można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
8: O poranku do kraju mają być przetransportowane kolejne osoby ranne w wypadku. Szpital specjalistyczny w Bytomiu wstrzymuje od dzisiaj przyjęcia pacjentów także w trybie nagłym. Tak ma być do końca miesiąca. Dodatkowo dzisiaj zaczną się wypisy tych, którzy leczeni są teraz na oddziale. Powód to braki lekarzy specjalistów, które utrudniają znalezienie całodobowej opieki dla pacjentów. Chorzy, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych placówek. Szpital podał, że prowadzi rekrutację lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, aby uzupełnić kadrę i przywrócić pełne działanie oddziału. Rosja dostarcza Iranowi materiały wybuchowe, amunicję i części do dronów. Według telewizji NBC transporty płyną przez Morze Kaspijskie, gdzie Stany Zjednoczone nie mają jak ich zablokować. Media podają, że Teheran potrzebuje części i uzbrojenia, żeby odbudować potencjał zniszczony w walkach ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Morze Kaspijskie stało się kluczowym szlakiem, bo Zachód nie ma tam wstępu. Akwen podlega jurysdykcji tylko 5 państw: Rosji, Iranu, Kazachstanu, Turkmenistanu i Azerbejdżanu. Trasy omijają te

0: wszystkie cieśniny kontrolowane przez Waszyngton. To był serwis Trójki.
1: Poranek mamy rześki, ale słoneczny. To znaczy słoneczny na wschodzie kraju. Na zachodzie już jest pochmurno. Po południu zachmurzenie duże obejmie już całą Polskę. I znów możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Dziś będzie maksymalnie od kilkunastu stopni na Kaszubach i Podlasiu do 25 na Opolszczyźnie. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 27,5 minuty siódma.

Aztec Camera, Somewhere in My Heart w trójce, jest 6:36 i teraz uwaga mocne. Jak czytam, Donald Trump opublikował grafikę z nowym terytorium USA. Tak głosi napis, a obrazek w portalu, na portalu Truth Social przedstawia cieśninę Ormus. To ciąg dalszy, bo w poniedziałek Trump oświadczył, że uznanie tej przeprawy za część Stanów to świetny pomysł. No i pewnie mylą się eksperci, którzy podkreślają, że sama deklaracja prezydenta nie wystarczy. Bo gdyby wystarczała w takich sytuacjach, to można by wrzucić na przykład do

do mediów społecznościowych zdjęcie wymarzonego mieszkania, napisać moje i już. I całe to oszczędzanie, te wszystkie kredyty nie miałyby sensu. Ale jak mówią eksperci, to nie wystarczy. Trzeba przygotować się na poważne wydatki w kwestii nieruchomości, także wynajmowanych na czas studiów pokojów. I o tym więcej powiemy za chwilę.

0: Tu Trójka i audycja poranna za 20 minut siódma.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: 1 300 000, tylu studentów na początku października rozpocznie rok akademicki. Spora część właśnie teraz szuka dla siebie lokum. Co prawda liczba aktywnych ogłoszeń wzrosła o 10% w porównaniu do roku 2025, ale to nie zmienia faktu, że dla wielu studentów problemem są przede wszystkim oceny. Wiemy, o co chodzi. Jak nie wiemy, o co chodzi. A te, nie bójmy się tego stwierdzenia, są po prostu zabójcze dla studenckiej kieszeni.
2: Dorabiam na studiach jako asystent osoby niepełnosprawnej. Gdybym nie miał wsparcia rodziców, nie musiałbym się sam utrzymać z opłatą mieszkania i wyżywienie. Nie byłbym w stanie sam tego zrealizować.
3: To Michał, student psychologii, szuka pokoju.
2: Chciałbym znaleźć poniżej 1200 zł, jeśli by się udało. Chciałbym nie mieszkać na obrzeżach, jeśli jest to możliwe, bo ostatni rok spędziłem na Pradze południe. Dojeżdżałem 40 minut, pół godziny, w zależności od korków, no trochę warszawski standard. Trzeba sobie liczyć tyle na dojazd do miejsca pracy czy do miejsca uczelni.
3: Ale dojazd można jeszcze

przeżyć. Ważne jest samolokum. Podparte badaniami psychologicznymi minimum to 9-10 metrów własnej, prywatnej, dającej się spersonalizować przestrzeni, dostęp do okna.

0: ściana z jednym ze współlokatorów, tylko były to drzwi dzielące przedpokój. Jeden pokój był podzielony na dwa mniejsze.
1: Z tegorocznego raportu Rankomat.pl i Rentier.io wynika, że w 15 z 17 badanych miast oferty cenowe są wyższe niż przed rokiem, a przeciętny wzrost wynosi 3% w skali rok do roku.
2: Ciekawostką jest Kraków, bo to jest właściwie jedyne miasto wśród 17 badanych.
1: Jarosław Sadowski, Rankomat.pl.
2: Koszty najmu są niższe niż przed rokiem, ale zmiana nie jest jakaś bardzo znacząca, bo jest to spadek o zaledwie 1,3%.
1: Biorąc pod uwagę średnią cenę najmu pokoju w warunkach mogących uchodzić za niezbędne minimum, w kieszeni najmujących zostaje, uwaga, 19 zł.
2: We Wrocławiu stawki są niemal takie same jak przed rokiem, bo dokładnie rzecz biorąc mamy wzrost o 0,4%.
1: Średnia cena pokoju w Warszawie 1500 zł. Wrocław i Kraków 1350, Gdańsk 1000. Na przeciętną kieszeń studenta i rodziców za dużo. Pozostaje jeszcze kwestia podejścia właścicieli.
0: Osoba, która wynajmuje ci mieszkanie, nie chce ingerować w sprawy mieszkania i w to, jak to będzie wyglądać.
1: A nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. Na to pomysł mają studenci z Wrocławia.
3: Nasza aplikacja jest bardzo podobna do popularnych aplikacji randkowej. Chodzi o mechanizm, z który przeglądamy ogłoszenia czy profile innych osób.
1: Marvin Ruciński, współzałożyciel Rent Friends. Wypowiedź dla Radia Wrocław.
3: Chodzi o to, że widzimy skrócony profil. Na pierwszy rzut oka możemy przesunąć go w prawo albo w lewo, w zależności, czy nam się podoba. Jeśli chcemy więcej informacji poznać, możemy kliknąć i sobie szczegóły zobaczyć.
1: Można też szukać na grupach w mediach społecznościowych, czy też pytając rodziców lub znajomych. Choć nie powinniśmy żyć w realiach, gdzie jedyny mierzalny najem dla wielu to ten po znajomości.
4: Tym tematem zajął się Michał Kowarski. Dziękujemy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Nowość w Trójce to kombinowany skład Madame in Poland, czyli kiedyś Madame i Made in Poland, a do tego na wokalu Robert Gawliński, Lambda, tak nazywa się ten utwór, Lambda, nie mylić z Lambada, i znajduje się na liście propozycji do listy przebojów Pierwsza Trójka, głosowanie na naszej stronie, notowanie w piątek. A za chwilę news albo fake news, wcześniej Courtney Barnett i Wonder.

0: Mam dla Państwa propozycję kinową. Pojutrze wieczorem w Ogrodzie Trójki przedostatnie w tym sezonie kino na leżakach. Oczywiście z opcją przeniesienia pod dach, gdyby tfu-tfu pogoda. W tym tygodniu film Minari w reżyserii Lee Isaaca Changa o 21:00. Jeśli ktoś nie jest pewien, to polecam trailer i będą Państwo przekonani, ale można też po prostu mi zaufać, że warto. Mamy wejściówki na to piątkowe kino. W tej sprawie proszę dzwonić 2 2 7 3. A ja coraz częściej mam wrażenie, że na fejki dotyczące Ukraińców mieszkających w Polsce część naszego społeczeństwa łapie się zbyt łatwo. Dziś taki przykład właśnie w cyklu Piotra Łodeja. Za 7 minut 7.
1: News albo fake news.
2: Jedno nagranie, kilka sekund obrazu i gotowa historia. Ukrainiec pędzi 300 km na godzinę po polskiej drodze. Tyle, że to nie była Polska, kierowca nie był Ukraińcem, a nagranie pochodziło z Rosji. Tylko dlaczego tak łatwo przypisujemy Ukraińcom winę za kolejne zdarzenia i kto korzysta na tym, że fałszywa historia brzmi wiarygodnie? Państwa i moim gościem jest Aleksandra Bańka ze Stowarzyszenia Demagog. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy od samego nagrania. Co było pierwszym sygnałem, że historia o Ukraińcu pędzącym 300 km na godzinę po Polsce nie zgadza się? Co zdradziło, że to fake?
3: Mnie najbardziej zaniepokoiło, że żadne inne źródło nie podało tej informacji. Bo jednak kiedy pojawia się gdzieś w internecie informacja o tym, że ktoś tak znacząco łamał przepisy i jeszcze pochwalił się swoimi wątpliwymi dokonaniami w mediach społecznościowych, to jest o tym całkiem głośno, różne media podają te informacje. W tym przypadku tak nie było, więc to właśnie ten fakt, że żadne inne źródło nie podało tej informacji, było dla mnie takim impulsem, żeby sprawdzić, czy to prawda, czy to faktycznie miało miejsce.
2: A co jest bardziej niebezpieczne? To, że mamy do czynienia z fejkiem, wprost, z powielaniem narracji uderzającej w Ukraińców, czy to, że tego typu fałszywe wpisy pojawiają się na platformach społecznościowych, są udostępniane, powielane, komentowane, krótko mówiąc, żyją własnym życiem w sieci?
3: Myślę, że obie te rzeczy, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z fałszywą treścią, która uderza w konkretną grupę społeczną, a tego typu treści zawsze są niebezpieczne, bo mogą przyczyniać się do na przykład pogłębiania podziałów w społeczeństwie. A druga rzecz, czyli właśnie fakt, że te materiały pojawiły się w mediach społecznościowych, dodatkowo szkodzi, bo taka informacja szybko się rozprzestrzenia, dociera do wielu osób, a jeśli dotrze do wielu osób, to tym samym trudniej potem ją zwalczyć.
2: A dlaczego tak łatwo przypisujemy Ukraińcom winę za kolejne zdarzenia w Polsce? Ta fałszywa historia może brzmieć wiarygodnie? Kto na tym korzysta?
3: To, że tak łatwo przypisujemy właśnie winę za wszystko, co złe, mówiąc w cudzysłowie, Ukraińcom, to efekt tego, że naszą polską infosferę tak naprawdę od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zalewa rosyjska dezinformacja. Polaryzuje społeczeństwo, co nigdy nie jest dobrym zjawiskiem. A wiadomo, co jest celem Rosji. Zniechęcenie nas do Ukraińców, zniechęcenie do udzielania im pomocy, tak samo podważenie zaufania społecznego do państwa tak ogólnie. Także myślę, że w skrócie największym beneficjentem właśnie tego, co dzieje się w polskiej infosferze, jest Rosja.
2: Naszym gościem jest Aleksandra Bańka z Demagoga. Bardzo dziękuję za ten fragment rozmowy.
3: Dziękuję.
2: A w podcastach Trójki całość naszego spotkania. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 sierpnia, jest 7. A na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
8: Miesiąc aresztu dla kierowcy prowadzącego autokar, który miał wypadek na Węgrzech. Według śledczych mężczyzna zasnął za kierownicą. Policja sprawdza doniesienia o zamachu na prezydent Gdyni. Ktoś prawdopodobnie poluzował śruby w kołach jej samochodu. Puma widziana na Dolnym Śląsku. Tym razem nie ma wątpliwości. Zwierzę uwieczniła fotopułapka. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jeden z kierowców spędzi miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miskolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według węgierskich śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. W wypadku w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a kilkudziesięciu zostało rannych.
9: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miskolcu Tunde Majoros. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
10: Nie ma nas innych okazji.
9: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępie. W następnym etapie sprawy sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miskolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Policja sprawdza, czy ktoś stworzył zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. W weekend w trakcie podróży odpadło w jej samochodzie jedno z kół. Śruby kolejnego były natomiast poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni zgłosiła sprawę policji. Wcześniej miała otrzymywać pogróżki.
11: Docierały do mnie różnego rodzaju pogróżki, już nie mówię o całym

0: hejcie, który ma miejsce w internecie, natomiast takie pogróżki, które docierały do mnie bezpośrednio, też oczywiście miały miejsce.
1: Policja podała, że bada sprawę, a materiały zostały przekazane do prokuratury. Prezydentce zaproponowano też ochronę. Skarga Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie została rozpatrzona. Belgijski sąd odroczył decyzję dotyczącą zajęcia kont instytucji. Przypomnijmy, pieniądze zablokowano na wniosek firmy Pfizer, która domaga się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciwko COVID. Tak po odroczeniu decyzji sądu mówi rzecznik agencji Marcin Hadaj.
2: Ciągłość działania polskiej przestrzeni powietrznej, a także maksymalny, jak zawsze, poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej zostanie utrzymany. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast bez wątpienia niezbędne jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pewnego rodzaju pomostowego finansowania,
1: które miałoby pochodzić z budżetu państwa. Sąd w Brukseli orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda. Złotych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła sprzeciw, ponieważ jak zaznacza, nie jest powiązana ze sporem. Puma tym razem widziana w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Zwierzę uchwyciła fotopułapka.
3: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia. Więc to było dobrych parę dni temu.
1: Mówił Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica. Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Jeśli ktoś spotka pumę, nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić zdjęć. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów po lesie. Nie żyje Frank Beard, wieloletni perkusista legendarnego blues rockowego ZZ Top. Muzyk zmarł w wieku 77 lat. Przez 56 lat grał w zespole.
4: Jego charakterystyczny styl gry z mocno akcentowanym drugim i czwartym uderzeniem taktu był kluczowy dla utrzymania pozycji ZZ Top na szczycie, napisał w internecie lider zespołu Billy Gibbons. Frank Beard grał z ogromną energią i determinacją. Beard, co ironiczne, zważywszy na jego nazwisko, był jedynym członkiem zespołu, który nie nosił charakterystycznego długiego zarostu. Pozostał ZZ Top przez cały okres 6 dekad istnienia grupy i w 2004 roku został wraz z nią wprowadzony do galerii Sław Rocka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5 po siódmej, to czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Państwu. Ten sportowy poranek rozpoczniemy od wieści koszykarskich. Reprezentacja Polski grała towarzysko w Krakowie, a mierzyła się z Bułgarią. Ta potyczka zakończyła się remisem 93-93. Dalszy ciąg prób kontrolnych będzie miał miejsce jutro w Sarajewie, gdzie Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W tenisowym turnieju w Cincinnati już w pierwszej rundzie gry podwójnej odpadł Jan Zieliński. Polak z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem 6-3, 4-6, 3-10. W turnieju singlowym z naszych pozostała już tylko Iga Świątek, która dzisiaj o ćwierćfinał powalczy z francuską Diane Parry. Spotkanie zaplanowano na 17 czasu polskiego. W nocy grała jedna z głównych faworytek do zwycięstwa, Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. W 52 minuty rozprawiła się z Chinką Xinyu Wang. Wynik 6-1, 6-3, no i awans do 1/8 finału. Odpadł Daniil Miedwiediew. W spotkaniu z Amerykaninem Nakashimą miał 3 piłki meczowe, których nie wykorzystał i mecz przegrał 7-6, 6-7, 1-6. Dalej grają Czech Mensik, Amerykanie Fritz i Tefo, Niemiec Zwieriew, a u pani Rosjanka Mirry Andrijewa, Amerykanka Gowczy, Ukrainka Kostiuk, a Venus Williams, 46-latka, otrzymała od organizatorów wielkoszlemowego US Open zaproszenie do udziału w turnieju, który wygrywała w przeszłości dwukrotnie. Venus przygotowuje się do ostatniego turnieju wielkoszlemowego w sezonie. Siatkarki szlifują formę przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, a te zawodniczki, które nie grają w reprezentacji, do sezonu ligowego. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie deweloper z Rzeszów, a do drużyny po ponad roku przerwy wraca doświadczona środkowa bloku Weronika Centka-Titianiec.
8: My też mamy osobiście takie bardzo duże wygórowane oczekiwania wobec tego sezonu, bo prawda jest taka, że przychodząc do Rzeszowa, znając to miejsce, każdy musi gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że walczymy o złoty medal, walczymy o najwyższe cele, walczymy o to, żeby w Lidze Mistrzów pokazać się na bardzo dobrym poziomie i po prostu każdy przychodzi z takim mindsetem, żeby ugrać coś w tym sezonie. Mamy po prostu chrapkę na kolejny złoty medal. Mam nadzieję, że ten sezon przyniesie bardzo dużo fajnych, pozytywnych emocji. Przy okazji mamy jeszcze Puchar Polski, Super Puchar. No, Liga Mistrzów jest bardzo ciężka w tym roku, ale tak naprawdę takie wyzwania są najfajniejsze.

0: W ramach przygotowań do sezonu już po zakończeniu mistrzostw Starego Kontynentu rzeszowianki w połowie września zagrają w turnieju w Niemczech.
1: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Proszę się nacieszyć słońcem we wschodniej połowie kraju, bo jeszcze jest, ale po południu pochmurno będzie już w całej Polsce i możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Termometry pokażą dziś maksymalnie od kilkunastu stopni na Kaszubach i Podlasiu do 25 na Opolszczyźnie.
1: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
2: Już prawie 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: W drugiej godzinie porannej audycji spróbujemy ustalić, jak to jest, że ptaki migrujące do ciepłych krajów wiedzą, dokąd lecieć. Ale wcześniej porozmawiamy o wiedzy, którą nie ptaki, a ludzie mieć powinni. Wiedzy o suplementach diety.

0: lekarza lub lekarza.
1: Tak orzecze rocker GIS-u, czyli dr Marek Posobkiewicz, czyli za chwilę gość porannej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Dzień dobry.

0: Tak zwany Lex Szarlatan czeka na podpis prezydenta. Trwają jednocześnie prace nad nowelizacją, która ma wzmocnić nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej nad rynkiem suplementów diety. Jest jednak spory opór branży silnej, no ale tak czy siak nic nie zastąpi wiedzy na temat suplementów, więc o niej teraz porozmawiamy. W Trójce o poranku witam doktora Marka Posobkiewicza, byłego szefa Głównego Inspektoratu Sanitarnego i eksperta Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Moje uszanowanie, panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ja tu mówię o oporze branży, która nie chciałaby specjalnych regulacji i to może być opór niezwykle silny, bo suplementy diety to jest w Polsce rynek ogromny.
1: Jest to rynek wart ponad 7 miliardów złotych, cały czas wzrasta. Najważniejsza jest tutaj świadomość konsumenta. Musimy pamiętać o tym, że jest to rynek skierowany do konsumentów, a nie do pacjentów. Pacjenci chętnie kupują suplementy. Czasami kupują suplementy, rezygnując z leków tych, które są im potrzebne.
0: To właśnie, panie doktorze, dlaczego my tak chętnie sięgamy po te suplementy, że ten rynek mógł rosnąć do takich rozmiarów?
1: Niestety ludzie kupują sobie marzenia. Jeżeli ktoś ogląda reklamę, w której jest piękna, młoda dziewczyna ze zgrabnymi nogami, która właśnie mówi o tym, że wzięła jakiś środek, ten suplement i dzięki temu takie ładne nogi ma, no to automatycznie część społeczeństwa, dążąc do poprawy swojej sylwetki, też po to sięgnie. Sięgnie po to, żeby schudnąć, sięgnie po to, żeby lepiej wyglądać, żeby mieć lepsze włosy, paznokcie. Ale oczywiście to nie jest tak, że suplementacja nie jest potrzebna, ale pamiętając o tym, co to jest suplement, czy to jest uzupełnienie. Uzupełnienie czegoś, czego mamy niedobór.
0: To powiedzmy, panie doktorze, tak konkretnie w żołnierskich słowach, łatwych do zapamiętania, czym różni się suplement diety od leku?
1: Suplementy należą do żywności i każdy suplement, oczywiście są firmy też farmaceutyczne, które wypuszczają na rynek leki i suplementy, ale suplementy nie podlegają tym badaniom takim jak leki przed wypuszczeniem na rynek. Czasami biorą się za to przedsiębiorcy, którzy nie mają doświadczenia w tym wcześniej, ale oczywiście są odpowiedzialni za to, co wypuszczają. Jeżeli ktoś w reklamie sugeruje, że ten produkt ma działalności lecznicze, no to już narusza prawo. Może być ukarany zarówno przez Urząd Ochrony Konsumentów, jak przez Inspekcję Sanitarną. Mogą być to w przypadku UOKiK-u kary bardzo wysokie, nawet do 10% obrotu rocznego, czyli mogą być dotkliwe.
0: Jak rozumiem, ta nowelizacja czy proponowane przepisy, zmiany w prawie mają sprawić, że te kary będą jeszcze dotkliwsze?
1: Jeżeli dotychczasowe kary niewystarczająco odstraszyły tych, którzy w sposób nierzetelny żerowali na naiwności ludzi, no to te kary mogą być ostrzejsze, bo prawda jest taka, że to powinno być dla nas bezpieczne. Ludzie czasami przyjmują szereg różnych suplementów, doprowadzając też do hipersuplementacji, czyli do przedawkowania niektórych produktów. Niektóre suplementy i leki nie różnią się między sobą dawką tego środka, który jest w środku, który jest w produkcie. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, jeżeli mamy osobę z anemią spowodowaną niedoborem żelaza, to oczywiście to żelazo trzeba suplementować. Żelazo, często też kwas soliowy równocześnie. Jeżeli ktoś ma i inne

0: braki w organizmie trzeba dorobić. Jeżeli ktoś uprawia intensywnie sport albo latem intensywnie się poci, warto przyjmować elektrolity. Ale dobrze jest, jeżeli ktoś, jakiś produkt na daną swoją przypadłość chce stosować, to skonsultować z lekarzem, który powie, czy, no, ale pan przecież przyjmuje to w leku już. To już panu jest, nie jest potrzebne, bo przetawkowanie niektórych substancji również może być szkodliwe, nawet niebezpieczne dla zdrowia.
1: Doktor Marek Posobkiewicz o poranku w Trójce. Panie doktorze, ja jeszcze zapytam o taką kategorię wyrób medyczny, bo to zdaje się jest jeszcze coś innego niż leki i coś innego niż suplementy. Czy to prawda?
0: Suplementy nie należą do żadnej kategorii medycznej, czyli nie są ani lekiem, ani wyrobem medycznym.
1: To czym jest wyrób medyczny?
0: Wyrób medyczny jest produktem, który też nie jest lekiem, może być przepisywany przez lekarza, można go zakupić w aptece bądź w sklepie medycznym, ale do tej kategorii też absolutnie suplementy nie należą.
1: A jak się połapać w tym wszystkim? Szukamy jakiegoś konkretnego hasła, słowa na opakowaniu, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia?
0: Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, w pierwszej kolejności powinien to omówić ze swoim lekarzem rodzinnym. Nie powinniśmy wierzyć tylko reklamom, które potrafią dobrze namieszać w głowie, i nie kupować marzeń, tylko stosować to, co jest nam rzeczywiście potrzebne.
1: A przekonywał dr Marek Posobkiewicz, były szef GIS-u, ekspert Centrum Medycznego WUM. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie.
0: Kłaniam się, życzę zdrowia.
1: A teraz piosenka dnia. Czyli nowość od Nosowskiej.

0: patrzę. Patrzę.
1: A my słuchamy. Katarzyna Nosowska obchodzi 30-lecie solowej kariery i to w dość nietypowy sposób, bo nie wydała składanki albo jubileuszowego albumu. Nagrała póki co 12 zupełnie nowych piosenek, a cała płyta Nigredo z tymi piosenkami ma ukazać się 23 października. Milczę, patrzę to jest jeden z trzech singli, które ukazały się jednocześnie. Tu nie ma faworyzowania w wykonaniu Nosowskiej, ale właśnie ta piosenka jest dziś naszą piosenką dnia. My faworyzujemy Milczę, patrzę. Katarzyny Nosowskiej. O suplementach diety mówiliśmy kilka chwil temu. Wyjaśniał wszystko dr Marek Posobkiewicz. Obrazowo i telefon w tej sprawie. 2 2 7 3.
2: Stawiam 100 zł polskich przeciwko 100 dolarom USA, że jeśli ja będę kupować suplementy na szczupłe nogi, to na pewno nie zaszkodzi tej pani z reklamy.
1: A proszę pana, jak pan będzie tylko kupować suplementy, to nikomu nie zaszkodzi, z wyjątkiem pana kieszeni. Gorzej jest z tym przyjmowaniem suplementów, więc przypominamy, wszelkie tego typu substancje przed przyjęciem trzeba skonsultować z lekarzem.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofa.
6: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
7: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski.
14: Obrońca Marcina Romanowskiego zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska.
15: Przesłuchanie pana premiera Donalda Tuska w charakterze świadka, dlatego że ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta, a jest to warunkiem skuteczności obu wniosków, które złożył zarówno mój klient, jak i ja, czyli wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
14: Oraz wniosku o wydanie listu żelaznego, precyzował mecenas Bartosz Lewandowski. Wczoraj premier Donald Tusk stwierdził, że Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu. Stamtąd wysłano prośbę o list żelazny. Prokuratura podaje z kolei, że nie ma pewności, gdzie przebywa polityk podejrzany w aferze w Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi z tego powodu jest też przeciwna wydaniu listu żelaznego. W nocnych rosyjskich atakach na Zaporoże zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Szef Zaporowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Iwan Fiodorow informuje o poważnych uszkodzeniach budynków mieszkalnych. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w wieżowiec i spowodował pożar. Wcześniej na Zaporoże spadła rakieta wystrzelona przez Rosjan. Zniszczonych lub poważnie uszkodzonych zostało kilka domów mieszkalnych. Korea Południowa nie wiedziała o planach ograniczenia przez USA manewrów wojskowych na Półwyspie Koreańskim. Szef południowo-koreańskiej dyplomacji Cho Hyu uważa, że w ten sposób Waszyngton chce wywrzeć presję na Seul, aby ten zaangażował się w wojnę z Iranem. W trakcie jednych z największych dorocznych ćwiczeń o kryptonimie Tarcza Wolności prezydent USA Donald Trump poinformował, że zostaną one skrócone o połowę i zakończą się w piątek. Stwierdził też, że Amerykanie ponoszą zbyt duże koszty obecności na Półwyspie.

0: Cyrańskim. To był serwis Trójki.
1: Do ósmej pozostało 27,5 minuty. Ekonomiczna dokładność, teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dziś za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 46 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 47 groszy. Ceny są wyższe niż wczoraj. Ponad 1,5 tysiąca reklam i przeszło 17,5 tysiąca niebezpiecznych domen związanych z fałszywymi inwestycjami zgłosił w lipcu Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego. Cyberoszuści zamieszczają reklamy fałszywych inwestycji w mediach społecznościowych, w których wykorzystują wizerunki znanych osób albo instytucji. KNF apeluje, aby zachować ostrożność i nie dać się okraść. Blisko połowa Polaków uważa tymczasem, że najczęściej ofiarą cyberoszustów padają osoby starsze. Dane temu jednak przeczą. Młodszych gubi pewność siebie, mówi Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu chroń.pesel.pl.
3: To bardzo niebezpieczny mechanizm. Jeśli ktoś uważa, że oszustwa są problemem przede wszystkim osób starszych, łatwiej uznaje, że jego samego to nie dotyczy. Oszuści wykorzystują nie tylko luki w zabezpieczeniach, lecz także ludzkie odruchy, pośpiech, emocje i presję czasu, fałszywe wiadomość z urzędu, informacja o rzekomej zaległości albo wezwanie do szybkiej dopłaty mają zmusić nas do natychmiastowej reakcji, zanim zdążymy sprawdzić, kto faktycznie próbuje się z nami skontaktować.
2: Stąd apele o czujność i rozwagę, zanim klikniemy w podejrzane linki. Blisko połowa rodziców planuje wydać w tym roku na wyprawkę szkolną od 500 do nawet przeszło 1,5 tysiąca złotych. Choć państwo oferuje kilka form wsparcia, coraz częściej rodzicom pomagają także pracodawcy. Z analiz grupy Progres wynika, że już 21% ogłoszeń o pracę zawiera informacje o oferowanej pracownikom wyprawce szkolnej. Rok wcześniej taki benefit pojawiał się w 14% ogłoszeń. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 73 grosze, a euro 4,32.
1: Środa będzie raczej pochmurna. Po południu, bo do południa wschodnia połowa kraju cieszy się jeszcze słońcem. Może dziś popadać przelotnie, możliwe także burze. Najintensywniejsze będą te opady na północy kraju. Termometry pokażą maksymalnie od kilkunastu stopni na Kaszubach i Podlasiu do 25 na Opolszczyźnie. Zaglądamy do kartki z kalendarza. Dziś 19 sierpnia, czyli między innymi Światowy Dzień Fotografii. A to może dobra okazja, żeby podzielili się państwo z nami fotografiami okoliczności, w których słuchają państwo Trójki o poranku? Proszę wrzucać w komentarze pod postem z dzisiejszą ramówką, to na Facebooku, to post opatrzony fotografią uśmiechniętej Moniki Suszek. Zapraszam.

0: Choć do końca lata jeszcze, no, miesiąc, do końca wakacji niecałe dwa tygodnie, to ruszyła już migracja ptaków. Na zimę odlatują już bociany. Wczoraj usłyszeliśmy, że krutek, słynny bocian, już ruszył w drogę do ciepłych krajów. Ruszają też inne gatunki podniebnych stworzeń, ale pytanie pojawia się zasadnicze. Jak one odnajdują drogę? Z tym pytaniem udajemy się do Stanisława Łubińskiego, autora audycji Księstwo Ptaków, prezesa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się dzieje, że te ptaki wiedzą, dokąd lecieć?
1: No to jest ciągle chyba trochę zagadka, bo one rzeczywiście czasami potrafią trafić dokładnie w to samo miejsce. Co ciekawe, one potrafią trafić w miejsce, gdzie się wykluły, wychowały. To się nazywa filopatria pięknie, czyli no taka miłość do ojczyzny. Ale w drugą stronę, niektóre ptaki wybierają te same miejsca na zimowiskach i zachowują się tam trochę tak jak w tych miejscach lęgowych, to znaczy bronią swojego kawałka krzaka czy tam jakiegoś lasku przed pobratymcami. No ale to chyba dotyczy bardziej ptaków w Ameryce Południowej. No i ptaki się orientują na wiele sposobów, często wykorzystując takie po prostu fizyczne wskazówki w krajobrazie. Rzeczywiście uczą się mapy z góry trochę.
0: Tak, znaczy, może aha, się... to jest o, Giewont, rysy, to jeszcze kawałek na północ,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak, dokładnie. A tu Limanowa, a tutaj...
0: No właśnie.
1: Ale przede wszystkim jednak orientują się przy pomocy tych wskazówek na górze, to znaczy położenie słońca. One po prostu orientują się, jaki jest kierunek na podstawie tego, gdzie słońce się znajduje w danym momencie i korygują swój lot w stosunku do tego. Potrafią wyznaczyć jakby oś. Poza tym mają taką dziwną rzecz w dziobie, która się nazywa magnetyt. To jest taki, no taki minerał.
0: To brzmi trochę jak z filmów o superbohaterach.
1: Tak, ja wiem. I też się nad tym zawsze zastanawiam, jak to w ogóle wygląda, bo nie widziałem. Może to jest bardzo mikroskopijne. Ale to jest coś takiego, co pozwala im wyznaczyć tą oś magnetyczną Ziemi po prostu. Więc one mają taki kompas wbudowany.
0: Fantastycznie uzbrojone przez naturę, Staszku, ale jak rozumiem, poznają tę drogę ptaki bardzo często, latając, migrując w stadach czy w kluczach widzimy, prawda, ptaki na niebie.
1: Tak.
0: Ale są też takie gatunki, jak na przykład sokół skalny, który z morza, ze skalnych wysp Morza Śródziemnego udaje się do Afryki, konkretnie do Madagaskaru na wyspę, w tę pierwszą podróż po urodzeniu sam i wie, dokąd lecieć.
1: No właśnie, no to tutaj odpowiedzią jest po prostu instynkt.

on ma to wbudowane w swój program od nowości. Czasami coś się takiego wydarza, że jednak się te kierunki trochę tym ptakom kiełbaszą. I chyba tylko tak można tłumaczyć to, że ptaki z Ameryki Północnej raptem się znajdują gdzieś w

0: Naprawdę coś mu się mocno pomyliło, a przyleciał ze wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Także no, grube odchylenie, więc to też się zdarza.
1: Ale mówisz, ale generalnie... że instynkt jest tą jedyną odpowiedzią nauki na razie na zagadnienie tego, że ptaki trafiają.
0: No właśnie w przypadku, no bo podałeś sokoła skalnego, ja zawsze myślę o kukułce, no, że kukułka jest ptakiem, który przecież nie bardzo zna swoich rodziców, a jednak dobrze wie, co robić i leci do Afryki, migruje też daleko. No i wie, gdzie lecieć, chociaż rodzice, ci, którzy kukułkę wychowali, którzy się namęczyli z karmieniem takiego wielkiego ptaszyska rosnącego ciągle i wrzeszczącego, no oni lecą zupełnie gdzie indziej. Ona leci tam, gdzie lecą kukułki, więc ona ma to po prostu w swoim programie biologicznym, że ma polecieć wtedy, a wtedy w dokładnie jakieś tam określone miejsce, a potem parować się z innymi kukułkami, których przecież za bardzo nie zna.
1: To Staszku, na koniec powiedz krótko proszę, ile pieniędzy, jakie fundusze Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków przeznacza na to, by poznać dokładnie te tajemnice, bo to może być przełom dla nauki.
0: No tym się zajmują naukowcy, raczej chyba uniwersyteccy, na przykład Akcja Bałtycka i Stacja Badania Wędrówek Ptaków. No ale my na przykład zajmujemy się wodniczkami, które staramy się chronić w Polsce i one lecą do Senegalu, dopiero do Afryki Zachodniej. Dopiero całkiem niedawno odkryto, gdzie właściwie one zimują, a żeby ptaki chronić, no to nie można ich tylko chronić tam, gdzie odbywają lęgi, ale też tam, gdzie zimują. Więc nimi się zajmujemy.
1: Stanisław Łubieński, autor audycji Księstwo Ptaków, której co dwa tygodnie w niedzielę można słuchać w Trójce. Prezes OTOP-u był gościem naszym. Staszku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: To Billie Eilish i Birds of a Feather w Trójce, ale w Trójce także Agnieszka Obszańska o poranku.
1: Dzień dobry. Nie to się nieczęsto zdarza.
0: Nie, no właśnie.
1: To nie, ja kocham, ja jestem skowroneczkiem. O ptakach było przed chwilą. Ja jestem w trybie skowronek, czasem sowa, jak kameleon.
0: O, jak taki ptak kameleon. O 8.13 twoja gościni będzie opowiadać o markowych sprawach.
1: Dokładnie, to będzie, myślę, bardzo ciekawa rozmowa. Gościć będzie

0: gdzie Barbara Mróz-Gorgoń, czyli pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Wiesz, co to jest marka Polski?
1: To się kojarzy na razie z marką polską, czyli taką walutą, która kiedyś chyba obowiązywała.
0: No, widzisz, tutaj odmiana ma znaczenie. No jednak marka Polski, czymże gramatyka jest, jak ją zbudować, po co jest to stanowisko? No i przecież były już takie próby budowania marki Polski na arenie międzynarodowej. Zastanowimy się i porozmawiamy, zadam parę ciekawych, myślę, pytań na temat tego, czym ta marka jest i czym pani pełnomocnik będzie się w ogóle zajmować.
1: O, to patrzymy na ręce władzy, też przy okazji. Agnieszka Łopszańska, 8.13 z gościnią. Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.

0: Albo lecę sam, jak w przypadku ptaków, o których mówiliśmy, 2 dwójki i 7 trójek.
1: Ja jako mały dzieciak kiedyś zadałem takie pytanie mojemu ojcu, bo widzieliśmy ptaki na łące bociany, które przygotowały się do wylotu. I zapytałem, tato, a skąd one wiedzą, gdzie lecieć do tej Afryki? Jak to jak? Normalnie lecą w górę i widzą wszystko z góry i lecą do domu. I się okazuje, że nie minął się z prawdą.
0: Niespecjalnie się minął tata. Za 8:08, teraz Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Fine Young Cannibals. She drives me crazy. Krótka historia brytyjskiego zespołu, który podbił Amerykę i zniknął na zawsze. Początek lat 80. w Wielkiej Brytanii to m.in. szeroka fala zespołów, które sięgały po inspirację muzyką z Karaibów. Reggae, a przede wszystkim ska. Wśród nich byli m.in. Madness, The Specials, ale także The Beat, którzy na wyspach wylansowali kilka

0: sporych przebojów. Rozpad zespołu w 1984 roku doprowadził do powstania dwóch nowych grup: General Public oraz Fine Young Cannibals, założonego przez basistę Davida Steela i gitarzystę Andy'ego Coxa. Nazwę zapożyczyli z nieco zapomnianego amerykańskiego filmu z lat 60. Nieco trudniej było ze znalezieniem odpowiedniego wokalisty. Steel i Cox przez 8 miesięcy przesłuchali ponad 500 kaset z głosami potencjalnych kandydatów, zanim w zespole pojawił się on, Roland Gift. Pierwszy album grupy odniósł całkiem spory sukces. Ale dopiero drugi, The Raw and the Cooked z 1989 roku, wyniósł Fine Young Cannibals do roli wielkich gwiazd. Dość powiedzieć, że dwa single z tej płyty dotarły do pierwszego miejsca Billboardu. She Drives Me Crazy swój fenomen zawdzięczało przynajmniej dwóm decyzjom artystycznym. Pierwsza to zaśpiewanie zwrotki falsetem, czego Gift zazwyczaj nie robił. Druga to nietypowa technika nagrania werbla, dzięki czemu piosenka zyskała niezwykłą zadziorność. Niektórym słuchaczom kojarzyła się ona z Prince'em, co nie było zupełnie bezpodstawne. Producentem nagrania był bowiem David Z, współpracownik księcia. Szaleństwo na punkcie Fine Young Cannibals nie trwało jednak długo. Presja potwierdzenia sukcesu i niechęć muzyków wobec show biznesu doprowadziły do rozpadu zespołu, który nigdy już nie nagrał następnej płyty.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Popatrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 sierpnia, jest 8. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski.
11: Do Polski wróci dzisiaj 12 pasażerów rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. 5 najciężej poszkodowanych nie zostanie jeszcze przewiezionych. W wieku 99 lat zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. 46-letnia kobieta usłyszała zarzuty po tym, jak w Bydgoszczy miała ubliżać i zaatakować dzieci z Ukrainy. Nie przyznała się do winy i opowiedziała swoją wersję. 12 rannych pasażerów wypadku autokaru na Węgrzech wróci dzisiaj do Polski samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W miniony weekend autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którym podróżowało prawie 60 osób, zjechał do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało ciężko rannych. Kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Na Węgrzech jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Witaj Michale, jak będzie wyglądać transport polskich pacjentów?
12: Dzień dobry. Specjalistyczne karetki przewiozą pacjentów na lotnisko w Debreczynie na wschodzie Węgier i właśnie tam ofiary katastrofy autokaru zostaną wniesione na pokłady samolotów Learjet Z-75. Dyrektor LPR-u, dr Marcin Podgórski, powiedział Polskiemu Radiu, że samoloty pozwalają przewozić pacjentów należąco.
13: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
12: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle ciężki i niestabilny, że nie można ich jeszcze zabierać na pokład samolotu. Przypomnę, że kierowca polskiego autokaru Robert M. został aresztowany decyzją węgierskiego sądu. Drugi kierowca, Grzegorz Wojtoń, mówił w TVP Info, że jego kolega nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
14: Nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą odpoczywał, nawet można powiedzieć, że chyba z 1,5 godziny sobie drzemnął.
12: Polskie władze rozmawiają też z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy zostały zidentyfikowane.
11: A to był z Węgier nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska odeszła w wieku 99 lat. Jej historię przypomina Krzysztof Kuczyński.
15: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w małym sabotażu oraz w akcji N. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych.

0: Później pani Wanda zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie stolicy. Była również inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Są zarzuty dla 46-letniej kobiety zatrzymanej po piątkowym ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. O szczegółach informuje Monika Chlebicz z policji.
2: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
1: Podejrzana nie przyznała się do zarzutów, złożyła wyjaśnienia i inaczej przedstawiła przebieg zajścia, niż to opisała matka dzieci, zawiadamiając policję. Zarzuty objęły też zniszczenie przez kobietę zabawkowego drona należącego do chłopca, ale ze względu na jego wartość przekraczającą niewiele ponad 100 zł, ten czyn zakwalifikowano jako wykroczenie. Wczoraj do sprawy napaści na ukraińskie rodzeństwo odniósł się premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie, stwierdził. Politycy AfD niedopuszczeni do kandydowania w wyborach w Dolnej Saksonii. Partia w tym niemieckim landzie została uznana za zagrażającą demokracji. Decyzje komisji wyborczych potwierdzają teraz sądy.
3: W Dolnej Saksonii 13 września dojdzie do wyborów na poziomie gmin i powiatów. Komisje wyborcze w różnych częściach landu nie zezwoliły na udział w wyborach przynajmniej 5 kandydatom Alternatywy dla Niemiec. Najbardziej znanym z nich jest Martin Schuster. Obecny poseł do Bundestagu chce zostać radnym w nadmorskiej Fryzji. Od decyzji komisji wyborczej odwołał się do sądu, gdzie przegrał, bo usłyszał, że nie gwarantuje dochowania zasad konstytucyjnych. Martin Schuster porównał wieszanie tęczowych flag LGBT do proporców ze swastykami, w cieniu których zginęły miliony ludzi. W innej wypowiedzi wskazywał, że gruźlica wróciła do Niemiec przez imigrantów, którzy rzekomo odpowiadają za 75% przypadków tej choroby. Odwołanie przegrał też inny działacz AfD, kolejni czekają na rozstrzygnięcia. Podstawowym argumentem dla sądu jest działalność partii uznanej w landzie za groźną dla demokracji. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach w Saksonii-Anhalt i Mecklenburgii Pomorzu Przednim. W tych landach we wrześniu wybierane będą lokalne parlamenty. Kandydaci AfD nie mają tam takich problemów z kandydowaniem jak w Dolnej Saksonii. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 8, Adam Malecki zabiera nas na kort.
6: Iga Świątek.
5: Serwujesz?
6: Serwuję, odbieram, wszystko robię.
5: Bardzo proszę.
6: Tak? Dobrze, to smacz teraz. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju tenisowego w Cincinnati. Rywalką Polki będzie francuska Diane Parry.
7: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Z turnieju w stanie Ohio odpadł Jan Zieliński. Polak w grze deblowej w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Monachijczykiem Hugo Nissem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem. W piłce nożnej jeden z najlepszych zawodników świata, mistrz świata Rodri, przeszedł z Manchesteru City do Barcelony. Defensywnego pomocnika kusił także Real Madryt z José Mourinho. Padło jednak na Barce, która, jak przyznał Hiszpan, była jego pierwszym wyborem. Bez polskich drużyn trwają eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W czwartej rundzie Fenerbahce Stambuł, czyli drużyna, która wcześniej wyeliminowała Górnika Zabrze, zremisowało 1-1 u siebie z Olimpikiem Lyon. Także dwa pozostałe wczorajsze spotkania zakończyły się remisami. W meczu Dinama Zagrzeb z Wikingiem Stavanger było 2-2, a w starciu Lewskiego Sofia za EK Ateny nie padły gole. Dzisiaj zagrają m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, z Hapoelem Berszewa. Mecz odbędzie się w Bukareszcie. NK Celje zagra na wyjeździe z Slovanem Bratysława, a w słoweńskiej ekipie zabraknie kontuzjowanego Łukasza Bejgera. Rewanże w przyszłym tygodniu. A skoro o Słoweńcach mowa, to w rozpoczynającym się w sobotę wyścigu kolarskim Vuelta Espania wystąpi Primož Roglič, który wraca do ścigania po lipcowym wypadku. Pod nieobecność Belga Remco Evenepoela, 36-latek będzie jednym z głównych rywali dla swojego rodaka, giganta Tadeja Pogacara, który wygrał ostatnio Tour de France i teraz ma chrapkę na pętlę hiszpańską.
8: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego CZ.

0: Zaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: W Światowym Dniu Fotografii pani Monika pochwaliła się na Facebooku Trójki w komentarzu zdjęciem pięknego, bezchmurnego nieba w drodze do pracy. W takich okolicznościach pani Monika z Trójki słucha. To ja domyślam się, że to gdzieś na wschodzie kraju, bo w zachodniej połowie jest pochmurno, a po południu wszędzie będzie pochmurno i może popadać, i może też zagrzmieć. I będzie na ogół od 20 do 23 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Jest 8:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
1: Prezes OTOP-u Stanisław Łubieński przekonywał w porannej audycji, że te ptaki, które same samiuteńkie podróżują do ciepłych krajów, robią to dzięki instynktowi. A państwo dzwonią.
3: A ja mam pytanie takie, czy to teoria, czy nauka, że lecą tam, gdzie powinny. Bo tak trudno mi sobie wyobrazić, że ten instynkt w jajku jest zapisany i gdzieś z tego jajka na ten mózg ptaka przechodzi.
1: A właśnie to jest najciekawsze, że tak właśnie jest. I takie są naukowe wnioski na podstawie dostępnych badań, chociaż też uważam, że to szalone i fascynujące. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Stanisław Perzyna i Robert Grzędowski. To my zapraszamy do Trójki. Do 9:00.

0: Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową i na kanał YouTube Polskiego Radia, bo transmitujemy rozmowę o tej porze także w wersji wideo. Jest 8:13, zaprasza Agnieszka Opszańska.
1: Rozmowa w Trójce.
2: Dzień dobry Państwu, a ze mną profesor Barbara Mróz-Gorgoń, sekretarz stanu i pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki Polski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor. Dzień dobry, drodzy słuchacze.
2: Nasi słuchacze, i myślę nie tylko, ja także, bardzo się interesują i są ciekawi, czymże ta marka Polski jest. Będziemy rozmawiać o Polsce, o jej promocji, to jest też nowo stworzony urząd. Dlaczego w ogóle zaistniała taka potrzeba, żeby stworzyć nowy ministerialny urząd, nową funkcję, żeby promować markę Polski? Polska jest taka wspaniała, ona się sama nie wypromuje?
3: Polska jest wspaniała, wszystko prawda. Natomiast jeżeli zapytam panią redaktor o na przykład Włochy, jakie skojarzenia pani redaktor ma z tym krajem?
2: Kawa, pizza.
3: Coś jeszcze?
2: Idziemy w stronę turystyki, czy...
3: To dalej idźmy, może Francja.
2: Francja. Francja to uliczki, Paryż, wieża Eiffla.
3: I właśnie, od razu nawet tembr głosu pani redaktor jest zmieniony.
2: Tak,
3: i od razu przenosimy się w jakiś świat wyobraźni, kiedy pada to jedno hasło. Mówię Francja i pani redaktor jest w jakimś zestawie skojarzeń, w jakimś systemie. I o ten system skojarzeń właśnie chodzi. Tym ma się zająć projekt Marka Polska. Oczywiście markę tworzymy my wszyscy, Polki, Polacy na co dzień. Pani redaktor, ta wspaniała, ja jestem oczywiście bardzo wzruszona, bo radio Trójka, radiowa Trójka to właściwie całe moje dzieciństwo i młodość, więc wzruszenie ogromne. Natomiast rzeczywiście tym codziennym mozołem naszych trudów i naszych talentów wspólnie tworzona jest nasza marka. Natomiast żyjemy w takich czasach, w których już jesteśmy w momencie, w którym trzeba też jasno mówić, jasno powtarzać. I to bardzo często te konkretnych parę elementów, na których ta nasza marka się opiera. Marka, czytaj my. Bo to jest projekt
2: my
3: wszyscy. I to my Polacy, którzy jesteśmy zarówno w środku, jak i za granicą. Pamiętajmy, że też diaspora polonijna jest ogromna na całym świecie. Także jest to projekt o nas, ale tylko po to, żeby świat bardzo klarownie, jasno rozumiał, czym my jesteśmy w takiej pigułce. Bo de facto na koniec dnia, tak jak tutaj pytam, mogłabym pójść dalej, pytać o Norwegię, o Stany Zjednoczone.
2: Szwajcarię.
3: Stany Zjednoczone, które zresztą Ameryki Północnej, które zresztą są świetnym przykładem. Dlatego, że mimo różnych kryzysów, proszę zobaczyć, nadal mimo wszystko w takich badaniach skojarzeń, gdzieś ten tak zwany American Dream, takie marzenie, w szczególności o wolności biznesu, prawda, jest bardzo mocno zakorzenione. Dlaczego? Dlatego, że właśnie konsekwentnie, niczym refren piosenki, było powtarzane nam.
2: Czym będzie się pani i pani zespół zajmować na co dzień? Bo oczywiście mówimy tutaj o nas, mówimy tutaj o Polkach, o Polakach, czyli także o naszych słuchaczach i słuchaczkach, ale czym będzie się pani zajmować i co my z tym wszystkim mamy wspólnego, bo jednak pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski brzmi jak urząd, który jest stworzony dla firm, dla ministerstw, to ma łączyć przeróżne wątki. A co my, zwykli ludzie, mamy z tym wspólnego?
3: Tak jak powiedziałam, to jest historia o nas, więc takim moim marzeniem i w zasadzie tak zacznę być może od tego, jaki powinien być finał. Finał powinien być taki, że za 5-10 lat, czy to licealistka, czy student z Polski, który pojedzie gdzieś ze swoim paszportem, czy każda inna osoba z Polski i ten paszport gdzieś wydobędzie, to słowo Polska będzie ze sobą niosło właśnie takich trzech wspaniałych, takie trzy unikatowe wartości. Polski talent, polską wielką, bardzo nieprawdopodobną pracowitość i fantastyczną myśl inżynierską, technologię, przemysł. W tej chwili nie chcę wymieniać, bo to oczywiście dopiero jest przedmiotem analiz, jakie te trzy filary będą konkretne. Na razie mówię takie hipotezy,

0: które już są oczywiste. No, polski talent się broni, polska jakość się broni. Natomiast, droga pani redaktor, marka narodowa w takim ujęciu rzeczywiście, jak ją buduje, nieważne czy to startup, czy to przedsiębiorstwo, czy to każda inna organizacja, mało tego, nawet rodzina. Proszę sobie tak wyobrazić. To, że mamy jakieś swoje rutyny, jakieś ceremoniały, to, że się jak się wie, że się idzie do Kowalskich, bo robią świetną kolację w piątki wieczorem, to każdy chce tam być. Jak ktoś nie jest zaproszony, to mu smutno. Jeżeli jest ktoś świetny w sporcie, to też się o tym mówi i się nawet mówi, a tutaj wychowana jest córka w takim duchu sportowym, prawda? Czyli pokazujemy na te wartości nawet sami w życiu codziennym.
1: My lubimy oto wychowane na trójce też.
0: Absolutnie. To tutaj się czuję zakwalifikowana do tej społeczności, absolutnie. Natomiast muszę powiedzieć, że te wartości właśnie w takim życiu codziennym trzeba wynieść i uspójnić na tę kanwę międzynarodową, ale też i bardziej silnie podkreślać w środku. Badania pokazują, że zarówno my w środku, my Polacy, nie do końca umiemy siebie sami zdefiniować. No więc tu jest ta jedna potrzeba, żeby rzeczywiście tę wiedzę i tę dumę narodową na tych konkretach budować w sposób zdeterminowany. Czyli żeby rzeczywiście Polki, Polacy mieli tę świadomość, że jeżeli chodzi o polski przemysł, to trzy najważniejsze filary są takie. Jeżeli chodzi o polską muzykę, to trzy najważniejsze spektakle z udziałem polskich artystów, czy w ogóle polscy artyści, no aż się tu chce powiedzieć, prawda, nazwiska wielkich i serdecznie możemy pewnie pozdrowić i Aleksandrę Kurzak. No mamy fantastycznych, prawda, wielkich muzyków. Ja o Fryderyku już tutaj nawet nie pomnę, bo mówię w tej chwili o żyjących oczywiście. Natomiast chodzi o to, żeby zarówno wewnątrz kraju mieć tę świadomość, w tym jesteśmy fenomenalni i zawsze byliśmy, i żeby zewnętrzne otoczenie, czyli to międzynarodowe, które dzisiaj też musimy na to zważyć, jest bardzo konkurencyjne. I tutaj bardzo słusznie pani redaktor zauważa biznes. Akurat polska przedsiębiorczość jest zbudowana na naszych cechach charakteru.
1: Czyli?
0: Czyli determinacji, czyli niesamowitej pracowitości, ale też i polskim talencie. Ten talent połączony jeszcze z pewnego rodzaju takim wysublimowaniem matematycznym, bo polska szkoła matematyczna, która zakwitła później w postaci niesamowitych inżynierów, inżynierów, którzy dziś przecież współtworzą całą rewolucję technologiczną. Jeżeli byśmy naprawdę zrobili, my to w tej chwili robimy wspólnie, współpracując zarówno z Radą Przyszłości, jak i naprawdę całym szeroko zakrojonym światem biznesu i technologii, żeby właśnie wskazywać bardzo ściśle na te punkty, gdzie Polacy są mistrzami świata.
1: Polacy mistrzami świata. Bardzo podoba mi się to hasło. Czy to będzie hasło, które będzie promować Polskę na arenie międzynarodowej?
0: W mojej głowie na pewno jest to pewnego rodzaju światło, którym podążam. A znajdowanie tych elementów, w którym jesteśmy mistrzami świata, to jest bardziej to narzędzie i ta wytyczna.
1: Przypomina mi się 2004 rok, kiedy już pewna strategia dla Polski, strategia promująca markę Polski została stworzona. To była koncepcja Wallego Linsa, która zakładała creative tensions, czyli takie twórcze, kreatywne napięcie, i wtedy mówiło to o tym, że my jesteśmy właśnie twórczy, ale lubimy też z drugiej strony być naciskani, bo jak jesteśmy naciskani, to jak ta sprężynka, jesteśmy lepsi, możemy więcej. I powstała cała kampania. Dekadę później, to jest też dosyć wymowne, że dekadę później po koncepcji następuje stworzenie loga i całego hasła. Jak my dzisiaj według pani się definiujemy? To znaczy, obejmując nowe stanowisko, trzeba to jakoś nazwać. Z czym wkraczamy na tę międzynarodową scenę?
0: Wkraczamy z niesamowitą zmianą cywilizacyjną. To, co Linz tam zresztą znakomicie zdefiniował, moja wielka nawet powiem, taki wiatr w żagle całemu projektowi,

0: nadaje fakt, że z tym, z tą grupą, z całym Sarem, Paweł Tyszkiewicz, fantastyczne nazwiska, które wtedy też uczestniczyły w tym procesie, są dzisiaj z nami w tym, w tej kontynuacji. No jednak, jak pani redaktor słusznie zauważyła, jednak było to, nie pomnę, ale jednak kilka lat temu, a no nawet pomiar badania krwi z 2004 nie jest pewnie równy mojemu pomiarowi krwi dzisiaj. Więc rzeczywiście te badania przesiewowe zostały wykonane ponownie i na tej podstawie można powiedzieć, że o ile rzeczywiście w naszym DNA na pewno jest to creative tension i to jest o nas. My jesteśmy taką kreatywną, bardzo bym powiedziała drżącą, wielką kulą energii, która tryska. Ja mam takie swoje ukute powiedzenie po tym, jak rzeczywiście zjechałam całą Polskę, badania jakościowe wykonywałam z fantastycznymi grupami wolontariuszy z wielu uniwersytetów. I rzeczywiście mamy w sobie taką cechę, która sprawia, że zdajemy się nie widzieć, że czegoś się nie da. I idziemy, robimy, widzimy cel i dążymy do tego celu i ta nasza wielka pracowitość i upór, determinacja nam w tym pomagają, a do tego właśnie ta kreatywność i wielki talent, o którym już mówiłam. Więc to na pewno się broni, z tym wchodzimy. Natomiast wchodzimy też z takim elementem, który na pewno trzeba odczarować, ale edukacją. To znaczy my tak bardzo byliśmy pochłonięci tym parciem do przodu, tym nadganianiem Europy, doganianiem wielu rzeczy, że tak byliśmy tym zajęci, że nie zauważyliśmy, że w wielu wątkach ją przegoniliśmy.
1: I bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy my to zauważyli, ale z drugiej strony, żeby zauważyli nas. Co pani zrobi w tym kierunku?
0: Ten element, o którym już wspomniałam, dosyć prostej konstrukcji, ale konsekwencji w powtarzaniu filarów, na których stoimy, ale nie za każdym razem w innej triadzie, w innym układzie. Skupienie się na tych trzech rzeczach i bardzo mocny na nie nacisk.
1: Czy to będą kampanie? Wyjdziemy z tym na zewnątrz? Czy to będą tworzone produkty? W jaki sposób konkretnie już zamierzamy
0: zaistnieć? Do tego zostanie stworzone całe instrumentarium i to, na co zostałam powołana, zadanie, które dostałam od pana premiera, to koordynacja działań. Więc tu wrócę do jednego z tych pierwszych pytań, pani redaktor. Tak, to jest koordynacja tych najważniejszych ministerstw na poziomie komunikacji marki narodowej po to, byśmy wszyscy mówili jednym głosem i spójnym.
1: Dużo jest podmiotów, które zajmują się promocją Polski, wspominając chociażby IAM, Instytut Adama Mickiewicza, zajmuje się promocją kultury, MSZ także ma swoje działania. Zeszłoroczne Expo bardzo mocno pokazało, jak potrafimy się promować na zewnątrz. Są jeszcze izby gospodarcze, izby turystyczne. Robert Lewandowski w naszych serwisach przemawiał, ponieważ jest twarzą właśnie promocji Polski. To jest pani pierwsze działanie. Ma pani coś z tym wspólnego?
0: Ja zostałam powołana 3 tygodnie. Dzisiaj mija równo.
1: Mnóstwo czasu temu. Można już tyle zrobić.
0: Tak jest. I rzeczywiście zrobiliśmy bardzo dużo na poziomie zbierania wszystkich tych głównych ministerstw, tak jak już mówiłam, zbierania danych i w tej chwili uspójniania tej narracji. Natomiast z tą kampanią jeszcze nie miałam przyjemności być zaangażowaną na poziomie jej projektowania. Natomiast wszystkie tego typu działania do grudnia będą prowadzone, bo nie może Polska w swojej komunikacji zostać zapauzowana. Natomiast od stycznia ruszymy wszyscy jednym spójnym głosem.
1: To tego życzę. A propos jednego wspólnego głosu. Jeśli mówi się jak w szwajcarskim zegarku, to mówiłoby się jak w polskim?
0: Jak w polskim niesamowitym kręgu ludzi, którzy są w stanie wykombinować wszystko z niczego.
1: Profesor Barbara Mróz-Gorgoń, pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polski. Życzę powodzenia i zapraszamy do Trójki. Będziemy na pewno pytać jeszcze nie raz i nie dwa, czym ta marka jest.
0: Z największą przyjemnością przyjmuję to zaproszenie. Dziękuję.
2: Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższy.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Artur Ewertowski.
12: Prokuratura stara się o uzyskanie dowodów w sprawie Marcina Romanowskiego. Premier Donald Tusk mówił, że były wiceminister sprawiedliwości niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu. Śledczy nie potwierdzają tych informacji. Prokurator Przemysław Nowak wyjaśnił, że informacje posiadane przez szefa rządu nie mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy.
13: Skierowaliśmy do Mołdawii i do Rumunii odpowiednie wnioski celem procesowego ustalenia, czy przebywał w tych krajach, czy przekraczał granice, a przede wszystkim, czy przebywa pod wskazanym adresem w Tiraspolu.
12: Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. W ubiegłym tygodniu do sądu trafił wniosek w sprawie przyznania mu listu żelaznego. Romanowski miał wysłać dokument z Tiraspola, stolicy zbuntowanego prorosyjskiego regionu Mołdawii. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik oraz były prezydent Lech Wałęsa wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna, mówi jej prezes Magdalena Krucz.
14: Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej chwili jesteśmy takim rozwiniętym bardzo dobrze krajem.
12: Spoty pojawią się w social mediach w krajach zachodniej Europy i w USA. Pierwszy promuje Warszawę, kolejne Gdański, Kraków. Chińska prywatna firma Landscape po raz pierwszy odzyskała pierwszy fragment rakiety orbitalnej po wystrzeleniu jej w kosmos. To oznacza, że Chińczycy osiągnęli to, co amerykańscy liderzy tej branży, SpaceX i Blue Origin. Odzyskiwanie rakiet pozwala znacząco obniżyć koszty lotów w kosmos. Była to czwarta próba i druga udana. Podczas debiutu rakieta ZUQ-3 w grudniu 2025 roku uległa zniszczeniu. To był serwis Trójki.
11: Chcemy przypomnieć Państwu, że Kopernik... I ja wiem, co Państwo dopowiedzieli w czasie serwisu. A jeśli chodzi o pogodę, to poranek mamy słoneczny na wschodzie kraju. Na zachodzie już jest pochmurno. Po południu zachmurzenie duże obejmie już cały kraj i znów możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Dziś na przeważającym obszarze kraju po południu będzie od 20 do 23 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy.

0: Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek.
1: Przed chwilą widziałem dwa piękne, dorodne bociany w podlubelskim Mętowie, stojące sobie na latarniach, czyli jeszcze nie odleciały. Jeszcze są.
0: No, wszystko jest łatwe do wytłumaczenia, bo informujemy o tym, że odleciał bocian Krutek. Wyruszył w podróż w zasadzie, a bocian Krutek pochodzi z Krutyni, to na Mazurach, trochę dalej ma niż z Lubelszczyzny do Afryki, więc już jest w drodze. Ale oczywiście te migracje ptaków, które odlatują z Polski do tak zwanych ciepłych krajów, już się rozpoczynają, mimo że do końca wakacji jeszcze niecałe dwa tygodnie. Czy w Mielcu są bociany, panie Tadeuszu? Halo, dzień dobry.
2: Oczywiście, że są.
0: Jeszcze są?
2: Oczywiście, że są. Pewnie.
0: Też mają blisko do Afryki z Mielca. To rzut beretem jest.
2: To rzut beretem.
0: Pan Tadeusz zgłosił się do mniejszej gry. Panie Tadeuszu, czy to pana pierwszy raz?
2: Jeśli chodzi o grę, to tak.
0: A jeśli chodzi o grę, to pierwszy, no to będzie debiut. Ale z kim się pan Tadeusz zmierzy, o tym się przekonamy za chwilę, bo czekamy jeszcze na państwa. Dwie dwójki i siedem trójek.

0: Rihanna, Olivia Dean w Trójce za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: I pan Tadeusz z Mielca, z którym już się przywitaliśmy, poznaliśmy, ale dzień dobry raz jeszcze, panie Tadeuszu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: A to jest takie sprawdzenie, czy się słyszymy przy okazji. Pan Tadeusz na co dzień, jak powiedział, zajmuje się dronami i szczegółów zdradzać nie może, także nic nie mówimy, panie Tadeuszu. W ogóle to się wytnie, to co ja powiedziałem przed chwilą. A na stanowisku numer dwa będzie pan Marcin z Rybnika, humanista. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, pozdrawiam Warszawę i pozdrawiam Mielec.
0: A my pozdrawiamy Rybnik.
2: Ja pozdrawiam Rybnik.
0: O, i Mielec też pozdrawiam. Ja i wszyscy się pozdrawiamy nawzajem, a także atmosfera jest jak najbardziej towarzyska, ale rywalizacja pewnie będzie ciekawa. Pan Marcin mówi, że w Rybniku pocianów to już nie widać.
3: Prawda.
0: No właśnie, pociany z Rybnika jednak mimo krótkiej drogi wcześniej uciekają do Afryki. Nie wiem dlaczego. Dobrze, zaczynamy od pana Tadeusza. Panie Tadeuszu, pierwsze pytanie do pana, kategoria ornitologia. Czy kukułki odlatują na zimę do tak zwanych ciepłych krajów?
2: Nie.
0: Otóż odlatują, tak. Kukułki odlatują do Afryki na południe od Sahary. Zimują, a największa ciekawostka jest taka, że kukułki niewychowywane przecież, czy nie, karmione w tej młodości przez swoich rodziców, później poznają tę drogę same, zupełnie. Nigdy nie spotkały rodziców, a jednak lecą tam, gdzie oni, właśnie do Afryki. Nie ma punktu, teraz pan Marcin. Panie Marcinie, pytanie będzie muzyczne. Charakterystyczne dźwięki pan usłyszy, uwaga. To chyba poznajemy. Another One Bites the Dust. Który zespół wykonywał ten przebój?
3: Zespół Queen.
0: Queen, oczywiście. Zespół Queen, którego basista John Deacon świętuje dziś urodziny.
3: Jak tak dobrze idzie, to zaczynam widzieć bociany.
0: O, pojawiły się. To znak na szczęście, albo o mamy z radości, panie Marcinie. Na razie jednak 1-0, wracamy do pana Tadeusza. Panie Tadeuszu, to też będzie kategoria muzyka i jednocześnie kategoria dokończ zdanie. Danuta Rin śpiewała tak.

0: I jakie są kolejne słowa, panie Tadeuszu?
1: Gdzie ci mężczyźni?
0: Prawdziwy tacy?
2: Prawdziwy tacy. Gdzie te chłopy?
1: Gdzie te chłopy?

0: Prawna odpowiedź, mimo podpowiedzi, jak słyszę, to pewnie małżonka podpowiada.
1: Dokładnie. Nie nasze rytmy.
0: Ale z drugiej strony dostaję teraz informację od wydawcy, że tam w innym momencie tej piosenki pojawia się Gdzie te chłopy. Więc zaliczamy, tak, tak. Zaliczamy jednego. Panie Tadeuszu, i mamy jeden do jednego. To mogło być nieco mylące rzeczywiście, za krótki fragment wybrałem. No i w każdym razie, mimo wszystko szansa na zwycięstwo przed panem Marcinem z Rybnika. Panie Marcinie, też poproszę o dokończenie zdania. No, w zasadzie wystarczy jedno słowo i to też w klimacie ornitologicznym, to jest przysłowie. Starego wróbla na co nie nabierzesz? Starego wróbla na nie nabierzesz. Co tam jest w tym przysłowiu?
2: O kurczę, starego wróbla... Poddaję
0: na,
2: się.
0: Na plewy nie nabierzesz, albo nie złapiesz starego
2: wróbla. Bociany
0: zniknęły, a wróble się pojawiły
2: tak,
0: teraz.
2: Tak, wróbelki. Tak.
0: Mamy jeden do jednego.
1: Nadlatują nad Mielcem.
2: Dobrze.
0: Panie Tadeuszu, to ostrożnie z tymi dronami w takim razie. Mamy jeden do jednego, będzie dogrywka. Panie Tadeuszu, panie Marcinie, kto pierwszy, ten lepszy. Szukamy słowa, do którego prowadzą zdania podpowiedzi. To słowo jest konkretne, choć początkowo może się wydawać, że wiele opcji pasuje. A pierwsze zdanie podpowiedzi brzmi: nieprzyjemnie jest, gdy pojawi się pod okiem.
1: Śliwa.
0: Tak, to jest śliwa. Śliwa albo śliwka. Może też zniknąć w kompocie, jest fioletowym owocem. Takie były kolejne zdania. Zwycięża dzisiaj pan Tadeusz.
2: Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
1: No, również pana pozdrawiam.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję za...
2: Widzę stado bocianów.
0: Są bociany, czyli jest radość mimo wszystko z gry u pana Marcina. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia.
1: A
0: pan Tadeusz
1: również
0: zwyciężył, panie Tadeuszu, z małą tak pomocą małżonki, to pewnie małżonce pan zadedykuje.
1: Dokładnie, małżonce zadedykuje, żeby zawsze było bezpiecznie.
0: Siekiera w trójce, dziękujemy.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.

0: Uwaga na mikrofon, uwaga na mikrofon. Michał Noga się szaleje. Zespół Siekiera z dedykacją dla małżonki. Takie cuda.
1: Dla
0: w porannej audycji, tylko w mniejszej grze. Akurat dla małżonki pana Tadeusza, ale może być dla różnych małżonek dedykacja.
1: Dobrze, to dla twojej też w takim
0: też
1: razie.
0: Niech będzie. Pozdrawiamy wszystkie małżonki. Dziś w audycji Listy na M. Cóż się
1: dziś
0: wydarzy?
1: W audycji Listy na M będzie pan Wojtek.
2: Listy na M.
3: Właśnie mając 11 lat, posiadaliśmy z braćmi magnetofon Wilga. Większość starszych kolegów miała Kasprzak, my mieliśmy Wilgę. No i tak jednego dnia przypadkowo kręciliśmy sobie gałeczką, żeby znaleźć jakąś stację radiową. No i nagle usłyszeliśmy fajną muzykę.
1: Posiadałeś Wilgę?
0: Nie, ale kontynuujemy wątki ornitologiczne dziś o poranku uparcie.
1: Tak, ja słyszałem, jak Stanisław wyjaśniał, o co chodzi, i twoje zdziwienie także słyszałem, ale kontynuując wątek listów na M, jeżeli mogę,
0: bardzo
1: w połączeniu
0: proszę
1: z Wilgą, ptakami i tak dalej, dotarliśmy do pana Wojciecha z Kraśnika, który jako 13-latek wysłał wielki list, to jest taka płachta, z głosowaniem w imieniu swoim i dwóch braci, ale także zadawał pytania dziennikarzom programu trzeciego, czy może podać im adresy do zespołów, które lubi. KSU, IRL, TSA, DAP. Zapłacę za te adresy, napisał 13-latek. Dotarliśmy do pana Wojciecha. Opowie o tym, jak to było wtedy z Wilgą i nie tylko, dzisiaj do 12, ale tam jest też bardzo istotny wątek dodatkowy. Otóż ja się dokładnie przyjrzałem temu, na jakie utwory miłośnik
0: to
1: TSA...
0: Było, w którym roku to było to notowanie?
1: W 1989. Na jakie zespoły 13-latek miłośnik TSA, KSU, Tiltu, Dabu, Kultu głosował, a także jego bracia. I oto jest odpowiedź.

0: W związku z tym dzisiaj będziemy Państwa pytać, poza rozmową z panem Wojciechem, czy byliśmy w fanklubie zespołu Kaoma, zespołu, dodajmy, francuskiego, choć wszyscy kojarzą tę piosenkę i słusznie, z Brazylią. Czy ty w ogóle...
1: Słyszałem to kiedyś, na świecie,
0: kiedy ta piosenka
1: się... Myślę, że jeszcze na pewno nie pamiętam tego w każdym razie.
0: No właśnie, nie niesiono cię do chrztu przy dźwiękach lambady.
1: Nie rodziłem się przy lambadzie.
0: Ale myślę, że ta piosenka wzbudza duże emocje.

0: wzbudzała wtedy, opowiem o tym w audycji, ale żeby państwa zachęcić dodatkowo, to powiem jeszcze, że dzisiaj sam Marek Niedźwiecki zapowie to nagranie na antenie.
1: To zapraszamy już po 9, a do 9 6 minut.
0: Sekundę, jeszcze jedna rzecz. Wśród piosenek, na które głosowali panowie i zespołów, które lubili, był także twój ulubiony zespół, polski. Bo zagranicznym jest Bee Gees, to wiemy, a polskim jest formacja nieżywych schabów. Więc pomyślaliśmy,
1: Policy of Truth,
0: pomyśleliśmy, że zagramy ci taką piosenkę o tej porze roku,
1: bardzo dziękuję,
0: którą śpiewasz na korytarzu codziennie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior. Suplement diety.

0: diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
6: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto
6: Aflofarm.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 9:00. Dziś środa, 19 sierpnia. Czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski.
9: Pierwszy dzisiaj samolot z rannymi po wypadku na Węgrzech wyląduje przed południem w Rzeszowie. Łącznie do kraju wróci dzisiaj 12 poszkodowanych. Alarmujące dane policji o wypadkach na hulajnogach i nielegalnych wyścigach. Śledczy coraz częściej badają takie zgłoszenia. Szokująca indoktrynacja dzieci w rosyjskich szkołach. Prowadzone są ćwiczenia z ostrą bronią i granatami hukowymi. Przed południem w Rzeszowie ma wylądować pierwszy samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, którym do Polski wrócą osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Łącznie dzisiaj odbędą się dwa takie loty, a do kraju trafi 12 poszkodowanych.
10: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie.
9: Mówił dyrektor LPR Marcin Podgórski. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medziugorje doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został aresztowany na miesiąc. W jego obronie staje jednak drugi z kierowców autokaru.
11: Naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał. Nawet można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
9: Mówił w TVP Info drugi kierowca Grzegorz Wojtoń. Węgierska policja podejrzewa, że Robert M. zasnął za kierownicą. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż pozwalają na to przepisy.
12: Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
13: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnog elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
12: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
14: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
12: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
9: Wśród 8 najczystszych jezior w Polsce tylko 2 są na Warmii i Mazurach. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To nie do końca oznacza, że stan wody w jeziorach jest zły, tłumaczy Renata Augustyniak-Tunowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
15: Zaczęto badać parametry, które wcześniej nie były jeszcze badane i niestety one nie wypadają dobrze. Bierze się pod uwagę 5 grup organizmów, które zamieszkują takie jeziora i bada się właśnie, jak wyglądają populacje tych organizmów. Jest to fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, ryby i można na podstawie badań tych właśnie zbiorowisk organizmów określić, czy ekosystem funkcjonuje.

0: je w sposób prawidłowy, zdrowy, niezaburzony.
1: A w zestawieniu najczystszych polskich jezior znajdują się Jezioro Budzisławskie, Kraskie Wielkie, Kirsajty, Kownatki, Lubowickie, Malcz Północny, Płaskie, Jezioro Włókna. W Rosji indoktrynacja dzieci wchodzi na nowy poziom, alarmują rosyjskie niezależne media. W przedszkolach i szkołach przeprowadzono ćwiczenia antyterrorystyczne, w trakcie których dzieci rzucano na podłogę, krępowano im ręce i wymachiwano bronią nad ich głowami.
2: Portale internetowe Post i Nowa Gazeta Europa dotarły do zdjęć dokumentujących przebieg takich ćwiczeń. Na fotografiach widać uczniów i nauczycieli leżących na podłodze albo przedszkolaki, w które celowano z karabinów. W Sierkowie, w obwodzie moskiewskim, do klasy wrzucono granaty hukowe. Czterech nauczycieli zostało rannych. Rosyjska dziennikarka z kanału Wot Tak już wcześniej powiedziała Polskiemu Radiu, że są pierwsze efekty takiego wychowania dzieci i młodzieży.
3: Pierwsze osoby, które ukończyły na przykład 18 lat, już zginęły na froncie. I Rosja pod koniec zeszłego roku zaczęła prowadzić ogromną, szeroką kampanię werbunkową również na uczelniach, w technikach i w zawodówkach. Musi wysłać na szturm od razu.
2: Kreml prowadzi indoktrynację, a niezależne media informują o braku benzyny, pożarach spowodowanych eksplozjami dronów i rosnącym społecznym niezadowoleniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 37%, wytwarza się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 po 9 w Trójce Sport i Adam Malecki.
6: Basyście Michała Nogasia. Iga Świątek po ostatnim triumfie w turnieju w Toronto teraz jest gotowa podbić Cincinnati. Polka już dzisiaj zagra z francuską Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału. Mecz zaplanowano na godzinę 17. Zagrają także Rosjanka Diana Schneider z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, czyli zawodniczki, które w poprzedniej rundzie wyeliminowały Polki, Maję Chwalińską i Magdalenę French. Ciekawie zapowiada się starcie z podtekstami. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą, a w nocy do 1/8 finału awansowała Aryna Sabalenka. Białoruska numer 1 światowego rankingu potrzebowała jedynie 52 minut, by pokonać Chinkę Wang. Z turnieju deblowego w parze z Brytyjczykiem Jonesem odpadł już w pierwszej rundzie Jan Zieliński. W niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Europy w Birmingham. Czas na kolejną wielką imprezę lekkoatletyczną, tym razem na ziemi polskiej, na Stadionie Śląskim. Mowa o diamentowej lidze, czyli memoriale Kamili Skolimowskiej, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
7: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
6: Jak zapowiadał prezes, będą gwiazdy, w tym srebrna medalistka Mistrzostw Europy na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
8: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie, bo pamiętam, jak przyjechałam po igrzyskach i naprawdę zostaliśmy pięknie przywitani przez polskich kibiców, także już nie mogę się doczekać, żeby znowu się z nimi spotkać i mam nadzieję, że ta energia po prostu nas poniesie.
6: Dodam, że także na Stadionie Śląskim 18 września odbędzie się memoriał Janusza Kusocińskiego. Kibice, którzy wezmą udział w obu wydarzeniach, otrzymają bezpłatne zaproszenie na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Silesia 2028. A całe Włochy opłakują Varena, najlepszego kłusaka w historii, który zmarł na zawał serca w wieku 31 lat. Legendarny koń, zwany Il Capitano, wygrał 62 gonitwy z 73, w których wziął udział wraz z Gianpaolo Minuccim. Sam driver mówił o swoim kompanie Ferrari z mózgiem. Varen wygrywał wielkie gonitwy, Prix d'Amérique, Etipolet czy trzykrotnie Gran Premio della Lotteria, ustanawiając rekordy świata i zarabiając na torze ponad 6 milionów euro. Już po zakończeniu kariery był także niezwykle cenionym reproduktorem, pozostawił ponad 2000 potomków.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Dziś w większości kraju będzie od 20 do 23 stopni, a popołudnie szykuje się pochmurne i deszczowe, to znaczy z przelotnymi opadami, najintensywniejszymi na północy.
9: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
10: Trójka. program Trzeci Polskiego Radia.

0: Dziękujemy za poranną audycję, za to spotkanie o poranku w Trójce. Ornitologiczne, jak się okazało, w trakcie tych trzech godzin. Na najbliższe trzy spędzą państwo w towarzystwie Michała Nogasia.
1: Dzień dobry ponownie.
0: Dzień dobry.
1: Mamy jakieś dodatki jeszcze przed rozsadzeniem?
0: Czego sobie życzysz, proszę pana? Możemy coś zaśpiewać z Adamem na przykład.
2: Ja chciałem zapytać, czy miotłą zbożową można by grać w tenisa na przykład?
0: W Quidditcha co najwyżej.
1: Tylko koni żal.
0: Listy na M. No właśnie. Karling. Karling. Jeszcze karling jest z miotłą.
1: A ty się pożegnałeś, tak? Tutaj
0: a, tak, państwem? Ja się pożegnałem, więc teraz jeszcze raz. Do widzenia, do usłyszenia.
1: Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Zapraszamy. Dzisiaj będzie dużo piosenek, które 19 sierpnia w różnych latach były na liście przebojów.

1994 rok to był Afternoons and Coffee Spoons, Crash Test Dummies. Dziś na początek listów na M, które krążyć będą wokół... No to nie jest list, to jest płachta z tekstem.

Od pana Wojciecha, którego już na antenie przedstawiałem i do którego wrócimy za kilkanaście minut, ale wcześniej piosenka dnia. Milczę, patrzę. Ja słucham, my słuchamy.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Tonosowska w piosence dnia, nowa płyta 23 października, a ja sięgam po list od pana Wojtka, wtedy miał 13 lat i pisał tak. Bardzo proszę także o przysłanie mi adresów następujących grup, za które również zapłacę. Rozumiem, że za adresy. KSU, Formacja NS, Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Kobranocka, IRL, Tilt, Kult, DAP. Nie wiem, czy dostał. Sprawdzimy to dzisiaj. Ale pytanie do państwa. 22 i 7 trójek. Czy należeliśmy do fan klubów? A jeżeli tak, to do jakich i czyich? 22 i 7 trójek. Michał czeka.

To Timo Maas i Brian Molko, First Day sprzed lat, tak, ta piosenka też 19 sierpnia była na liście przebojów. Zadałem pytanie i proszę o telefony w tej sprawie. Może jakiś kubek się trafi, albo koszulka, kto wie. Oto, czy byliśmy, a jeżeli tak, to w jakich fanklubach? Ale to jest wprowadzenie do tak naprawdę jednego z dwóch głównych tematów dzisiaj. Ta piosenka była na liście przebojów w roku 1989. Jeden raz była na samym szczycie. Co więcej, było to notowanie 400. I tylko los może napisać taką historię. Pierwsze miejsce tego zespołu zapowiadał Piotr Kaczkowski.

0: Nie bez powodu to nagranie się będzie pojawiało dziś w audycji, a na końcu audycji sam Marek Niedźwiecki je zapowie. Warto być z nami, przynajmniej do południa. Zachęcam. A ono się pojawia dlatego, że wśród propozycji do listy piosenek, na które głosował nasz dzisiejszy gość, się znalazło. Kaoma Lambada, rok 1989. No i właśnie on.
1: Listy na M.
0: On, czyli nazywam się Wojciech, tu nazwisko, i mam 13 lat. Od 2,5 roku słucham listy przebojów i zastanawiam się, dlaczego jeszcze nie powstał w liście kącik Mavi, w którym pani mogłaby czytać na antenie 2-3 listy, ogłaszać konkurs i czytać notowania listy sprzed 7 lat. Pan Marek mógłby dać pani na ten cel około 10-15 minut. W tym liście są głosy, głosują Wojtek, ale także jego bracia Paweł, lat 11, i Łukasz, lat 10. Panie Wojtku, bo pana znaleźliśmy. Jak pan zaczął słuchać listy przebojów?
2: A to był zupełny przypadek.

0: Właśnie mając 11 lat, posiadaliśmy z braćmi magnetofon Wilga. Większość starszych kolegów miała kasprzaki, my mieliśmy Wilgę. No i tak jednego dnia przypadkowo kręciliśmy sobie gałeczką, żeby znaleźć jakąś stację radiową. No i nagle usłyszeliśmy fajną muzykę. No i tak już zostało przez jakiś czas. Okazało się, że to była lista przebojów programu trzeciego. No i zostaliśmy z listą na dłuższy czas. W pewnym momencie lista była takim wyznacznikiem weekendu, ponieważ sobota była zarezerwowana na listę przebojów. Nic wtedy nie mogłem robić, nikt nie mógł mi przeszkadzać. Z czasem zacząłem notować wszystkie listy, także do tej pory mam zeszyty z notowaniami. No ale przede wszystkim lista była takim oknem na świat w tamtym czasie.
1: Tak mówi pan Wojtek Skreśnika, który dziś jest z nami. Napisał list w roku 1989. Za chwilę do pana wrócimy, bo chyba jest pierwszy telefon w sprawie fanklubów.
2: Pewnie trochę szokuje. Pierwszy skład zespołu Papa Dance. Na Wawrze siebie był fanklub. Byłem jednym z trzech mężczyzn, którzy mężczyznami dopiero stać się mieli. Mieliśmy chyba z kolegami po 14 lat, kiedy byliśmy w tym fanklubie. Reszta to młode panie w wieku podobnym do naszym. Bardzo sprytne to było. Albo takie osiemnastki, powiedzmy, czy osiemnastki huczące, z całym szacunkiem. Także fankluby były, tak, to był jedyny dostępny. Na ulicy Petofiego, z tego co pamiętam, był kompres. Tak to wyglądało.
1: Mężczyźni, którzy dopiero mieli stać się mężczyznami. Zapiszmy sobie to hasło z dzisiejszej audycji Listy na M. Możemy je wynieść. Mężczyzną, który dopiero miał się stać mężczyzną, był pan Wojtek, nasz dzisiejszy bohater, i jego bracia, przypomnę, Paweł, wówczas lat 11, pan Wojtek miał 13, i Łukasz, wówczas lat 10. No właśnie, może powiedzmy trochę więcej o tym okresie, w którym pan ten list do nas wysłał.
0: List był z 89 roku, natomiast zacząłem słuchać w 87, 87-8, no właśnie końcówka lat 80., początek 90. No byłem wtedy jeszcze dosyć młody i wszędzie w radiu były jakieś piosenki, no, które mi nie podchodziły zupełnie, a tu nagle lista przebojów programu trzeciego. Wow, jakieś takie nie tylko polskie piosenki, głównie alternatywne, które tutaj przypadły mi do gustu. Pierwszy raz Kultu słyszałem, Till of Alternative, Tilt, Dub, Kobranockę, no i przede wszystkim różne zagraniczne zespoły, a wiadomo, że taka sytuacja była, że no nie było internetu, może to młodszych słuchaczy zdziwić, ale nie było internetu, ciężko było zdobyć piosenki jednym kliknięciem. Jedyna szansa to było kupowanie kaset. Wiadomo też, że to były takie kasety pirackie wtedy. No i nagrywało się piosenki z radia. To była taka rzeczywistość.
1: Tak mówi pan Wojciech, dzisiejszy gość listów na M. Kobranocka, bardzo proszę. Pierwsze miejsce listy przebojów 19 sierpnia 2005 roku.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
0: Żegnamy reklamy.
7: 9.30.
8: Informator ekonomiczny.
7: Studium mistrzyni punktualności Sylwia Zadyważna. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, ze mną Aleksandra Myczkowska-Utrata z serwisu ekoekonomia.pl.
10: Dzień dobry.
9: W Polsce zaczęły właśnie obowiązywać przepisy wdrażające unijną dyrektywę Women on Boards. To ważna zmiana dla dużych spółek giełdowych. Nowe regulacje mają zwiększyć udział niedostatecznie reprezentowanej płci w zarządach i w radach nadzorczych. Jak to się ma zmieniać teraz? Co będzie się dziać w spółkach?
10: Tak jest. Przepisy obowiązują od wczoraj. Dość długo na nie czekaliśmy. Weszły do Polski ze sporym opóźnieniem. Efekt będzie taki, że 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich, menadżerskich powinno być obsadzane przez właśnie tą niedoszacowaną płeć. Ostatecznie pewnie będzie to dotyczyło głównie kobiet, ze względu na to, że przepisy dotyczą dużych spółek, największych, tych, które są notowane na giełdzie.
9: Mikro i takie mniejsze, średnie nie mają się na razie czym martwić?
10: Mikro, mniejsze, średnie mogą absolutnie się tym na razie jeszcze nie przejmować. Natomiast przepisy wprowadzają także dodatkowe zasady uszczegóławiające i powodujące większą przejrzystość na przykład procesów rekrutacji. Zatem dotyczą nie tylko i wyłącznie parytetów. Ta nazwa Women on Boards jest trochę myląca, dlatego że ona jakby sugeruje, że dotyczy tylko kobiet, a de facto dotyczy obu płci.
9: No właśnie, czasami w niektórych być może firmach niedoreprezentowani są mężczyźni właśnie w zarządach czy radach nadzorczych.
10: Też się tak zdarza.
9: W trakcie 10 miesięcy systemu kaucyjnego w Polsce zebrano około 2 miliardów 300 milionów opakowań i jak przyznają osoby, które sprzątają lasy, rzeki, no w czasie tych wakacji wyraźnie już zmalała i liczba tych butelek, puszek, które są tam porzucane. Problemem jednak pozostaje szkło jednorazowe, szczególnie małe buteleczki po alkoholu, czyli tak zwane małpki. Czy to szkło jednak powinno trafić do systemu? Ja wiem, że resort już się zastanawia, zapowiada nawet jakieś prace legislacyjne, ale dopiero jesienią.
10: Tak jest i już trwają prace. Miejmy nadzieję, że to szkło trafi do systemu. Chodzi tu głównie o

0: małpki, które zaśmiecają przestrzenie publiczne, zaśmiecają lasy. To jest faktycznie znakomity efekt systemu kaucyjnego. To, że plastik kompletnie zniknął z przestrzeni publicznej. Natomiast miejmy nadzieję, że to samo będzie dotyczyło szkła. I miejmy nadzieję, że to się wydarzy dość szybko.
1: Bo to też jest bardzo dobry surowiec, a lasy, które muszą oczyszczać te tereny, no to ponoszą ogromne koszty. To są miliony złotych wydawane na oczyszczanie lasów.
0: To są ogromne pieniądze, a szkło można przetwarzać w nieskończoność. I to jest jedyny taki surowiec.
1: Czyli ogólnie system kaucyjny zdaje egzamin.
0: Według mnie jak najbardziej.
1: Czyli te głosy pojawiające się w debacie publicznej, że być może powinniśmy likwidować system, nie podpisujesz się pod tym?
0: Nie podpisuję się pod tym zdecydowanie. No co w zamian? Mamy do 1 stycznia 2029 roku wypełnić 90% selektywnej zbiórki. Zatem w jaki inny sposób? To jest tak, jakbyśmy zatrzymali w połowie budowę mostu. Jesteśmy już tak zaawansowani w tej drodze. Mamy ponad 60 tysięcy punktów odbioru opakowań. Wydaje się, że zbieranie kaucji stało się elementem naszego życia.
1: No ja myślę, że tak, że nawet ludzie się tak troszkę socjalizują, poznają w tych kolejkach do butelkomatów, więc być może to nie jest wcale takie złe. Co roku z gospodarstw domowych korzystających z indywidualnych systemów odprowadzania ścieków powinno zostać odebranych nawet 300 milionów metrów sześciennych nieczystości. Tymczasem do stacji tych odbierających ścieki trafia zaledwie około 45 milionów. Co się dzieje z pozostałymi?
0: No właśnie, problem nie kończy się na posesjach. Problem trafia do naszych rzek, jezior i ostatecznie do Bałtyku. No niestety nasze szamba są, okazuje się, nieszczelne. I są nieszczelne celowo.
1: Czyli ktoś dziurawi szambo, żeby po prostu nie płacić?
0: Zdarzają się takie sytuacje, a wręcz one są nagminne. Nie ma niestety odpowiednich systemów kontroli. Można bardzo łatwy sposób obchodzić pewne przepisy i kontrole. Zatem no niestety takie sytuacje mają miejsce, a efektem tego są między innymi sinice pojawiające się w Bałtyku w lato, o których słyszymy i jesteśmy bardzo tym zaniepokojeni, że nie możemy korzystać z naszego morza.
1: Ja jako osoba, która kocha Bałtyk, to bardzo tutaj apeluję o to, żeby jednak zachowywać się odpowiedzialnie. Samorządy w całej Polsce zaostrzają zasady dotyczące segregacji bioodpadów. Coraz częściej nie wystarczy już tylko to, że wyrzucamy jakieś resztki po owocach, warzywach do tego brązowego pojemnika, ale znaczenie ma też to, jak je wyrzucamy, czyli one nie mogą być w żadnej torebce plastikowej, prawda?
0: Tak, one nie mogą być w żadnej torebce. Samorządy wprowadzają różne zasady. Zasady są takie, że na przykład albo są te bioodpady wyrzucane bezpośrednio, bez żadnego opakowania, albo rozdają odpowiednie kompostowalne torebki. To wszystko ma jeden cel, mianowicie utrzymanie czystości frakcji bio i poprawę jakości kompostu, ponieważ to jest bardzo ważna frakcja. Można z niej produkować między innymi biogaz i jej czystość jest tutaj bardzo istotna.
1: I jeszcze na koniec, dlaczego paragonów nie wyrzucamy do pojemnika na papier? Dużo osób jest zaskoczonych, jak to słyszy, no bo w końcu jest to papierowa rzecz.
0: Tak, to w ogóle jest kompletnie nieoczywiste i to jest jeden z takich bardzo problematycznych odpadów. Nie wyrzucamy dlatego, że są wykonane z papieru termicznego, który utrudnia bardzo proces recyklingu. To dotyczy paragonów, ale także wydruków z terminali płatniczych, niektórych biletów. Dlatego powinny te rzeczy trafiać do odpadów zmieszanych.
1: Zmieszanych, pamiętajmy o tym. Aleksandra Myczkowska-Utrata, serwis ekoekonomia.pl, dzisiaj w naszym studiu, w Studiu Trójki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Informator ekonomiczny.
3: I Sylwia Zadrożna. Sylwia, byłaś w jakimś fanklubie?
1: W fan klubie nie byłam, ale ja znałam gitarzystów jednego zespołu i im bardzo kibicowałam.

0: zapisowałam. Mogę powiedzieć jakiego? Kloster Keller.
1: Okej. Okay. A czemu się nie zapisałaś do fanklubu?
0: No nie wiem.
1: Jak się zna blisko gitarzystów,
0: to się chodzi po prostu na koncerty.
1: To się jest chodzącym fanklubem, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jesse
0: tak.
1: Ware.

0: bezsprzecznie jeden z przebojów lata 2026 Sana, Jessie Ware. Bardzo proszę o przysłanie mi adresów następujących grup, za które również zapłacę. KSU, Formacja Nieżywych Schabów, Róże Europy, Chłopcy z Placu Broni, Kobranocka, IRL, Tilt, Kult, Dab. Pisał 13-letni Wojciech, który dziś odnaleziony przez nas gości w audycji. Za chwilę do niego wrócimy, do Kraśnika, ale wcześniej pytanie do państwa. 22 i 7 trójek. Czy byliśmy, powiem więcej, aktywnymi uczestnikami, członkami jakichś fanklubów? A może jesteśmy wciąż?
1: Dzień dobry, Krystyna z Warszawy. Od zawsze należę do fanów Skaldów. Nadal się spotykamy. Raz w roku mamy spotkania, śpiewamy piosenki Skaldów, przyjeżdżają członkowie. No teraz już nie ma Jacka, ale nadal się spotykamy co roku w innym mieście. Mamy swój hymn tak samo, śpiewamy naszą ukochaną piosenkę o maju i o chmurach, jak to spadają chmury na nas. To po prostu są... Cuda i te wszystkie kompozycje Andrzeja Zielińskiego, no absolutny majstersztyk.
2: Listy na M.
0: Czekamy na telefony w sprawie fanklubów, do których należeliśmy, a może należymy, a może ktoś był w fanklubie zespołu Kaoma. Albo śpiewał Lambadę. Nie, Agnieszka, nie byłaś? Okej, w porządku. A może ktoś jest w fanklubie zespołu The Killers? 17 minut do 10.

0: The Killers, 22 i 7 Tujek, halo.
1: Chodziliśmy do podstawówki i mój kumpel zakładał fan klub Lady Punku, jeden z pierwszych chyba. Chodził po ulicach, miał na pistolu wypisany taki baner i najlepsze było to, że trochę ludzi zwerbował jakby do tego fan klubu i ten fan klub jakiś czas działał. Ja akurat nie należałem do tego fan klubu, ponieważ nosiłem grzywę na bok, czyli po persach i bardziej wolałem republiki.
0: No właśnie, to teraz wszyscy fani, ale także fanki Lady Punk sobie mam nadzieję, pod nosem albo na całą ulicę zakrzyczeli. Ale wracamy dzisiaj w audycji Listy na M do pana Wojciecha, wówczas lat 13, 1989 lat 13, to łatwo policzyć, ile ma teraz. Młody człowiek, że tak powiem. Zazdroszczę i pozdrawiam. No i tak, ten list na wielkiej płachcie, prośby o adresy, głosy Wojtka, Pawła i Łukasza, czyli nadawcy i jego braci. Czy jako trzynastolatek, panie Wojciechu, pan podchodził do listy i do głosowania na nią poważnie? Na przykład prosiliście w listach, podobno, o przesyłanie przez Marię brakujących notowań.
2: Wówczas, gdy zacząłem notować, bo na początku było tylko słuchanie, ale z czasem stwierdziłem, że warto sobie zanotować. No i miałem kiedyś taki zamysł, że zrobię sobie taką kolekcję wszystkich nagrań, które pojawiają się na liście przebojów, że będę kupował płyty czy kasety. No ale wiadomo, że w tamtym czasie to była troszeczkę taka mrzonka. Aczkolwiek wiele z tych marzeń zrealizowałem, bo z czasem skolekcjonowałem sobie. No i mam wiele płyt do tej pory w kolekcji, które przez lata kupowałem. Znaczy płyty kompaktowe. Jakoś fanem winyli nie jestem. No i do tej pory mam te wszystkie piosenki.
0: To musi być niezła kolekcja. Czy słuchanie listy przebojów miało wpływ na pańskie muzyczne wybory, panie Wojtku? Tylko niech pan będzie szczery.
2: Ja generalnie lubiłem dobrą muzykę, taka, która była w Trójce. Do tej pory lubię Starą Kobranockę, te wszystkie stare polskie zespoły, Tilt, Dub, Kult, ale gdy były w Kraśniku, rzadko były, ale były, no to chodziłem oczywiście. Był taki z tego czasu w 89-90 roku przegląd zespołów, przyjeżdżały praktycznie z całej Polski, a to był co miesiąc organizowany taki konkurs i zawsze była jakaś gwiazda, no i pamiętam, że wtedy zobaczyłem po raz pierwszy na żywo zespół Kult, który akurat w Kraśniku grał pierwszy koncert po swojej trasie w Brazylii. No zresztą z tą Brazylią to tam oddzielna historia Kultu, ale fakt faktem, że zagrali tutaj.

Tak mówi pan Wojciech, nasz dzisiejszy gość, państwa i mój, w listach na M z panem Wojciechem. Rozmawiała Hanna Dołęgowska, wydawczyni audycji, zadawała mu nie najłatwiejsze pytania, umówmy się, i wyciągnęła całkiem sporo po latach. 327 notowanie listy, 11 czerwca 1988 roku. Na pierwszym Kult.

0: piosenka nieśmiertelna. Halo?
1: Przez to, że należałem do fan-klubu Republika, zostałem pobity w Opolu na koncercie, bo oprócz latach 80. oprócz głównego koncertu w Opolu były podkoncerty. Czyli była taka mała hala i tam po prostu był perfekt, Republika, Manam. I oczywiście ja poszedłem na Republikę, kupiłem sobie bardzo duży plakat Grzegorza Ciałowskiego i oprócz Republiki grał zespół RSC. Zostałem poturbowany, ale licho zostałem poturbowany, ukradziono mi właśnie plakat Republiki. Pierwszy raz już widziałem tego typu rzeczy. Chcesz wypuścić z domu gości, później tylko znak równości, tak? No więc mam tego typu po prostu wspomnienia, jeżeli chodzi o fan klub. I powiem szczerze, zostałem tak poturbowany, że fan klubem przestałem być w sposób czynny. Tak to delikatnie odpowiem.
0: No właśnie, taka to jest historia. To jeszcze jedno nagranie, jeszcze jeden zespół, który się powinien pojawić w tej godzinie. O, jest. Znam nawet słuchaczy, niekoniecznie Polaków, którzy słuchają programu trzeciego w Barcelonie i bardzo lubią to nagranie. Do 10:00 Tame Impala z płyty, którą uwielbiam, przyznaję, a utwór ma taki bardzo istotny tytuł, warto sobie go czasem powtarzać. The less you know, the better.

0: promocja.
1: Audycja nazywa się Pół perfekcyjnej płyty, acz w tym wypadku chodzi o dwie płyty. Pierwsza sprzed pół wieku to pełnometrażowy debiut wielkiego artysty, ale potrzebne było parę dekad i nagranie go na nowo z młodszym i większym składem, by i debiut, i artysta doczekali się należnego statusu. Schody jak kordyliery. Moim prywatnym zdaniem obie wersje są tak bliskie perfekcji, jak rzadko się to zdarza w polskiej muzyce rozrywkowej. O dwóch połowach debiutu Zbigniewa Wodeckiego i tego z 1976 roku i tego późniejszego z zespołem Mitch & Mitch opowiem na antenie Trójki dziś tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach. Na skwerze

0: przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła 10:00, program trzeci, Michał Nogaś. Dzień dobry. Zaczynamy tę godzinę od serwisu, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati.
6: Rowerzysta zginął pod kołami pociągu w Rabie Wyżnej. Wstrzymany jest ruch do Zakopanego. Kolejni ranni wracają z Węgier do Polski. 12 osób wróci dziś transportem LPR-u. Nie żyje bohaterka wielu pokoleń. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą. 66-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej. Pociąg jechał ze Świnoujścia do Zakopanego. W środku było około 360 osób. Według Straży Pożarnej wśród pasażerów nie ma poszkodowanych. PKP organizuje dla nich transport zastępczy. Kolejnych 12 rannych pasażerów w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do Polski. Transport medyczny zapewni im lotnicze pogotowie ratunkowe, a o szczegółach ewakuacji Michał Makowski.
7: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
8: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
7: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
9: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
7: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy autokaru zostały zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali również psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Według dotychczasowych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Węgierski sąd zdecydował o areszcie 62-letniego Roberta M. na miesiąc. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Powstania Warszawskiego. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał na X-ie wiceminister kultury Maciej Wróbel. Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła m.in. w Śródmieściu Południowym i na Powiślu. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. W 2015 wspominała, że koniec powstania był dramatyczny.
10: Nie ma gorszej rzeczy dla żołnierza, aniżeli kapitulacja, kiedy wie się, że się żyje, a tamci polegli. Jeśli jeszcze to jest kapitulacja, która powoduje to, że widzi się swoją bezradność, rozpacz swoich kolegów, którzy chcą nie pójść do niewoli, którzy chcą zostać i walczyć. To był najgorszy dzień powstania, kiedy musieliśmy skapitulować i oddać broń, zdobytą tak ciężko.
6: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, który poznał panią Wandę, powiedział, że była to kobieta bardzo odważna, silna i niezłomna.
11: Pamiętam też taki protest w Warszawie, kiedy ryczeli z boku pseudopatrioci pod dowództwem Bąkiewicza. Pani Wanda podeszła, przejęła ode mnie mikrofon, powiedziała słowa, na które nikt z nas się nie zdobył. Ona po prostu wzięła mikrofon i powiedziała: milcz, chłopie, i dodała, co o nim myśli.
6: Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. 6 osób zginęło, 14 zostało rannych w atakach Rosji na Chersoń i obwód zaporoski. Około 8 rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem minibus komunikacji miejskiej w Chersoniu. Tam zginęły 4 osoby. W obwodzie zaporoskim natomiast Rosjanie przeprowadzili 1000 ataków na 52 miejscowości, zabijając 2 osoby.

0: Muzyka Mozarta zabrzmi w Parku Oliwskim w Gdańsku. Dziś rozpoczyna się tam festiwal Mozartiana. Koncert inauguracyjny o 19 na dziedzińcu Pałacu Opatów. Jak mówi profesor Jan Łukaszewski, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, w programie znalazły się także współczesne interpretacje twórczości Mozarta.
1: Staramy się, aby Mozartiana, czyli mozartowskie, nie stanowiło wyłącznie tylko muzyki Mozarta, chociaż ona przeważa i jest właściwie osią całego programu, ale żeby również takie elementy, które w jakiś sposób są związane z muzyką Mozarta, z jego osobą, żeby były również prezentowane.
0: Bezpłatne koncerty w Parku Oliwskim potrwają do piątku. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
3: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 5 minut po 10. Anno.
0: Tak, słucham, Michale.
5: Ty na pewno należałaś do fanklubów. Tylko nie wiem, Toto Coutinho, Albano, Romina Power czy kto?
0: No Drupi? To już... Drupi, a niedawno miał urodziny.
5: Tak?
0: W tamtym tygodniu.
5: A który?
0: Drupi. O kurczę, nie pamiętam.
5: Drupi?
0: Wiecznie młody.
5: A która piosenka Drupiego jest twoją ulubioną?
0: Cosi Piccola.
5: Nie, no jakąś taką, co mamy może w...
0: Na pewno mamy. Cosi Piccola
5: Piccola Fragile, tak? Dobrze. Uwaga, będzie teraz sytuacja, bym powiedział, niecodzienna. Agnieszka, może byśmy tak z 15 sekund tego Drupiego dla Ani zagrali. On jest długi, ale no jest... Aha.
0: I wczuwamy się.
5: Musisz teraz śpiewać, Anka. A to jest. Ta.
0: Pięknie, nie? I od razu słońce świeci za oknami.
5: A o czym on śpiewa?
0: No, taka mała i taka delikatna.
5: O, to idealnie o tobie, a gdybyśmy przeszli na minatywy, to też o mnie, prawda? Mały i delikatny. 79 lat skończył Drupi.
0: Słuszny wiek.
5: Anno, słyszymy się za niecałą godzinę. Dziękuję.
0: Oczywiście, dziękuję państwu.
5: No dobrze, starczy.
6: Listy na M.
5: Słucham?
0: Nie dałeś wybrzmieć panu Drupiemu.
5: A jak ten refren szedł?
0: Cosi Piccola.
5: Poproszę o oklaski. Oklaski! Są w piosence, oklaski! Już dziś po 19:00 półperfekcyjnej płyty Mitch & Mitch i Zbigniew Wodecki. Wydaje mi się, że nasza realizatorka potrzebuje pomocy. Idę tam.

0: Dziś po 19:00 półperfekcyjnej płyty Jacek Hawryluk zaprasza. Mitch & Mitch Orchestra, Zbigniew Wodecki. To z tej płyty to nagranie. Oj, szerokim się niesie echem po Polsce oraz Italii to, co się wydarzyło kilka minut temu. Halo?
1: Dzień dobry. No co państwo wyrabiają w tej trójce? Nic nie robię, tylko zastanawiam się, która fryzura lepsza, czy Drupiego, czy Wodeckiego. I naprawdę mam dylemat. Pozdrawiam.
0: Proszę pana, nikt tak dobrze jak Anna Kowalik-Brancati się nie zna na fryzurach męskich, zwłaszcza na fryzurach pana Zbyszka i pana Drupka, więc która jest lepsza?
2: Nie no, pana Zbyszka, pan Zbyszek był sąsiadem moim na Ochocie.
0: Oho. Także są kolejne opowieści w tej opowieści. A Drupi nie był twoim sąsiadem?
2: Nie.
0: A może chociaż ci kolanko w kranie naprawiał? Bo to przecież hydraulik z zawodu.
2: Wykształcenia, tak.
0: Nie.
2: Jeszcze,
0: ale sprawdziłaś coś,
2: nie,
0: ale może ci naprawi w październiku, bo...
2: Bo w październiku Drupi przyjeżdża na koncert do Warszawy.
0: W pierwszym rzędzie, jak państwo zobaczą kobietę...
2: W stodole.
0: Rozchełstaną, z włosami, to będzie Anna, tak?
2: Tak.
0: No dobrze. To będziemy patrolować. Może wyślemy tam nasze służby SM-owe, żeby zrobiły filmik, jak się spotyka.
2: Tak, koniecznie.
0: A może wywiad z nim zrobisz? Cose piccola.
2: È fragile.
0: Wspaniale. Anna powróci z poważnymi sprawami po 11:00.
2: Michał mnie tutaj zachęca.
0: Bądź sobą, taka jaka jesteś na co dzień. Płyta tygodnia przed nami. Dla ciebie, Anna. Bravissima. Phoebe Bridgers.

0: Ach, 32 lata temu to było na liście przebojów, aż nie sposób w to uwierzyć. Inside Stiltskin, 19 sierpnia. Tak, tak, byli w poczekalni podówczas. Pan chciał coś zaśpiewać?
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną.
0: No właśnie.
2: Kiedyś byłem fanem zespołu Chłopcy z Placu Broni. Gdzie się nie poszło do kawiarni, to wszędzie leciała piosenka O, Ela, straciłaś przyjaciela. I niezależnie jak dziewczyna miała na imię. Nawet dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów. Chyba w 1988 roku, o ile się nie mylę.
0: To proszę pozwolić, że przypomnę, jak to się zaczynało.

0: Od tego się zaczynał szał na muzykę brazylijską, boliwijską, południowoamerykańską, chociaż Kaoma to był zespół francuski. Swoją drogą, nie wiem, czy państwo dotarli do informacji o tragicznej śmierci wokalistki tego zespołu kilka lat temu. Zginęła w wyniku napadu na zajazd, który prowadziła. Ten napad przeprowadził kierownik tego zajazdu i dwóch jego kolegów. Wokalistka Kaomy uciekała samochodem, no ale została mocno ranna i finalnie zginęła w wyniku wypadku samochodowego po tym napadzie. Jakaś tragiczna zupełnie historia, a przecież z tak wieloma miłymi chwilami nam się to nagranie kojarzy. Dzisiaj na naszej antenie przed 12 zapowie je sam Marek Niedźwiecki. A ta piosenka pojawiła się nie bez powodu, że przypomnę, albowiem w tej audycji...
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną.
0: Halo, co tu się dzieje?
2: Listy na M.
0: No dobrze, to mogło być też do wokalistki zespołu Kaoma oczywiście, albowiem w tej audycji sięgamy po list pana Wojciecha Skreśnika, który jako 13-latek wysłał do nas, do programu trzeciego, korespondencję z głosami na listę swoimi i dwóch braci, z prośbami o adresy do zespołów, które lubi, i z wieloma jeszcze innymi rzeczami. Jaką muzykę? Jakie zespoły z listy przebojów pan pamięta, panie Wojtku, i czy pan nadal jest na przykład fanem Kultu?
3: Nie powiedziałbym, że takim wiernym fanem, znaczy lubię bardzo. Lubię bardzo generalnie. Lubię polską muzykę, głównie polską, ale nie tylko. Przyznam szczerze, że dużo takich ciekawych zespołów usłyszałem, w których po raz pierwszy The Cure. Poza tym jeszcze pamiętam Roxette, gdy się pojawiło, to też w Trójce bardzo popularni byli.
0: Aha, Roxette. No to dość daleko od pana ulubionych zespołów, pana jako 13-latka, mężczyzny, który stanie się mężczyzną. Pamiętamy to hasło z pierwszej godziny. A skąd właściwie był ten pomysł i prośba o przesłanie adresów do takich zespołów jak Kult, KSU czy Dab?
3: Popularne było kiedyś pisanie do różnych firm zagranicznych, zwłaszcza hoteli. Jakieś takie pisemka krążyły wśród kolegów, gdy tam spojrzę z perspektywy czasu, to ten język to był po prostu taki, że ledwo go można było zrozumieć, angielski czy włoski, ale dostawaliśmy jakieś prospekty, jakieś plakaty i to było coś takiego naprawdę fajnego. W pewnym czasie pisałem też do różnych ambasad w Polsce i dostawałem materiały dotyczące poszczególnych krajów, no ale gdy przyszło zainteresowanie muzyką, ja to chciałem właśnie pisać do zespołu, żeby dostać jakieś zdjęcie, jakieś może nagrania, bo ciężko z tym było. Szczerze, pierwszym zespołem, który tak naprawdę potraktował, bo generalnie nie odpisały te zespoły, gdzieś tam zdobyłem adresy później, to był Sztywny Pal Aziz, z którym jakiś tam krótki kontakt miałem.
0: Aha, ja bym jeszcze ten wątek fanklubów kontynuował.
3: Zanim zacząłem pisać do Trójki, to w wieku 10 lat korespondowałem z fanklubami Papa Dance i Kombi. Także do tej pory mam jakieś materiały i taki mini poster zespołu Kombi. Bo akurat do tych fanklubów znalazłem adresy w świecie młodych. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że moja 4,5-letnia córeczka Zosia jest obecnie wielką fanką Lecha Janerki i po prostu praktycznie codziennie słuchamy w samochodzie pierwszej płyty Klausa Mitwocha.
0: Dobrze, wrócimy do tego. Obiecuję jeszcze w naszej audycji do południa, bo za dużo nam się wątków robi. Pan powiedział o świecie młodych, to ja się przyznam może przy okazji, że kiedyś 5 zł wygrałem w krzyżówce w świecie młodych. Czy 50? W każdym razie nie było to mało pieniędzy. Ale też w swojej opowieści sprzed chwili pan wspomniał o zespole, z którym był w kontakcie, a ja ze słuchania wspólnie z tatą i znajomymi listy przebojów z lat 80. pamiętam to nagranie, które zawsze wracało, kiedyśmy jechali pod samiusieńkie Taterki.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
4: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, to ja jestem zachwycony.
3: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
5: O, nie mów takich
3: rzeczy. Mam poczucie...
4: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
3: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
12: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
13: i to tylko na tych muzycznych,
12: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
13: Co weekend, gdzie indziej.
12: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
13: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
12: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
13: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
12: Do usłyszenia
13: i do zobaczenia.
12: Gosia Jakubowska.
13: Ania Lalka.
14: Na program zapraszam.

0: A PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Żegnamy reklamy.
6: 10.30 będziemy przyglądać się budynkom. Nie sami, oto ona, znawczyni.
7: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
8: Od razu przepraszam tych, którzy słuchając o dobrze zaprojektowanych przestrzeniach przyzwyczaili się już do nieco odmiennego poszukiwania sensu w architekturze. Dzisiaj powrót do źródeł, do najprostszych zachwytów, a dźwięki, które słyszymy, do tej oczywistości tylko nas przybliżają.
9: Ja jestem absolutnym entuzjastą. Po prostu ubóstwiam miasta i ja znajduję te dobre wzorce we Włoszech. To od nich się uczymy wielu rzeczy i jak nie wiem, jak coś zrobić, sięgam do historii i patrzę do tej dawnej tradycji.
8: W czasie wakacyjnych wędrówek, gdy oniemiali stajemy na głównych placach Wenecji, Florencji albo Sieny, chcielibyśmy przyklasnąć w zachwycie Tomaszowi Koniorowi. Skoro on, współczesny architekt, zerka w przeszłość, to i my pozerkajmy. Na przykład w sycylijskim Palermo.
9: To jest miasto, którego historia sięga wręcz kilku tysięcy lat. I mimo tego, że jesteśmy dziś w XXI wieku, to widzisz wyraźnie, gdzie jest to Cordo i Decumanum, które się krzyżują w samym centrum tego miasta i tam tętni życie, tam są ludzie, tak samo jak kiedyś.
8: Człowiek w centrum takiego włoskiego placu rzeczywiście czuje się bardzo na miejscu. Trudno jednak proces budowy miast traktować ahistorycznie i zupełnie zapomnieć o tym, dla kogo ówcześni mistrzowie budowali miasta. Ale pozwólmy sobie na te zachwyty, na przykład w Sienie.
9: I jeżeli jesteś na Piazza del Campo w Sienie, nie masz co do tego najmniejszych wątpliwości, że jesteś w miejscu, które jest zbudowane dla ludzi, przez ludzi i pomimo upływu czasu nie straciło niczego na aktualności, bo czas jest czwartym wymiarem architektury.
8: Tomasz Konior od dawna uważa, że dwudziestowieczni architekci, nawet nieświadomie, ale to właśnie oni zgubili człowieka ze swoich radarów.
9: Myśmy o tym zapomnieli. Mam wrażenie, że ostatnie 100 lat bardzo mocno się do tego przyczyniło. Oczywiście długo by mówić, ile tragedii, zwrotów historii, ale jednak też pewnych rewolucji i obietnic, które były postawione przez nas samych, architektów, że oto zbudujemy lepszy świat, się nie sprawdziło.
8: Wracajmy więc do źródeł, apeluje architekt.
9: Mogę się zatrzymać przy każdym budynku, jeżeli popatrzysz na właśnie ten Piazza del Campo. Ja nie mam w głowie do końca, jak wygląda każdy z tych budynków. To nie ma większego znaczenia. Ja podejrzewam, że te budynki są pewnego rodzaju tłem dla tego, co się dzieje między tymi budynkami. I to jest fascynujące, bo ta energia, która tam jest zawarta w tej przestrzeni między budynkami, jest po prostu magiczna. Mimo tego, że zupełnie normalna, życiowa, codzienna. To jest codzienność Sienejczyków, którzy tam są. Powtarzam to za Peterem Zumthorem, moim ukochanym architektem, który mówi, że właśnie w tych murach, w tych tworzywach, w tej sensualności przestrzeni jest jakaś atmosfera, która się wytwarza i oczywiście absolutnie najważniejszy jest człowiek. Jeżeli o tym zapominamy i zaczyna być ważniejsze, nie wiem, zdjęcie, i zachwiane są proporcje,

0: to mamy tego konsekwencje, które są dość trwałe i dotkliwe.
1: Poczujmy architekturę, oddychajmy nią albo spierajmy się, kiedy tak trzeba. Ale zwracajmy uwagę na architekturę, bo od niej naprawdę nie można nigdzie uciec.
2: Anna Dudzińska, przypomnę, że piękna muzyka, że wszystkie odcinki dobrze zaprojektowanych do znalezienia na stronie trojkapolskieradio.pl i w sieci, w serwisach streamingowych. Tam można z Anną zwiedzać świat i jego fascynujące budowle. A to duet, który dostaliśmy niedawno. Madonna i Kylie.

0: Madonna Kylie Love Sensation After Hours Radio Edit, singiel wydany po World Pride w Amsterdamie, gdzie wspólnie pojawiły się na scenie. To jeszcze jeden telefon w sprawie fanklubów. Halo?
1: Od 2001 roku należałam do zespołu Marilyn Manson. Mój ówczesny chłopak jest dzisiaj moim mężem i nadal jeździmy za Mansonem po Europie, w Polsce na koncerty i dalej utrzymujemy znajomości z naszymi starymi znajomymi. Także akurat nas ten zespół połączył i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Także chciałam męża Damiana pozdrowić, naszą córkę Igę. Aha, a żeby było śmieszniej, Iga urodziła się 5 kwietnia, Marilyn Manson 5 stycznia, a mój przeukochany Freddie Mercury 5 września. Pięknie, dziękuję.

0: listy na M.
1: Nikt nie zadzwonił do nas, iż by należał kiedyś lub wciąż do fanklubu Depeche Mode. Jestem rozczarowany, ale teraz uwaga, zmieniam zadanie i, jak to mawia koleżanka Szydlowska, z naszej letniej kolekcji mam dla Państwa kubek albo kubasek, ale uwaga, trzeba wykonać zadanie. To nie jest kubek za nic. Poproszę podkład profesjonalny. Właśnie. Ajajaj, co to będzie? Czekamy na Państwa wspomnienia związane z Lambadą przed 12. To nagranie na antenie zapowie osobiście Marek Niedźwiecki. 22 i 7 trójek. Czy Państwo pamiętają swoje z Lambadą spotkania? Co to było? Z kim to było? Jak to było? Czy się tańczyło? Kubek do przejęcia. Najciekawszą opowieść historyczną o Kaomie, o Lambadzie. Kubkiem nagrodzimy. Można się wzruszać? 19 sierpnia na liście przebojów lata temu. Od tego się zaczęło. Various Monks.

0: Zanim zrozumiesz, Warius Mangs, Anita Lipnicka, matko, ile wspomnień. Halo?
1: Mam na imię Helena i w sumie to mam 16 lat i jestem strasznie zajarana muzyką z lat 80. A moim ulubionym zespołem właśnie jest Duran Duran. Jeżdżę na tyle ich koncertów na tej trasie, która jest obecnie. A pierwszy mój był w Kopenhadze w zeszłym roku i zaczęło się od tego, że zrobiłam jakiś

0: mały karton i flagę polską z wszystkimi członkami zespołu, a skończyło się na tym, że na ostatnim koncercie w Pradze stałam pod hotelem i dowiedziałam się, że artyści mają na mnie ksywkę i okazało się, że o mnie rozmawiali. Jestem girly, mówią na mnie girly. Na razie.
1: Girly, girly, girly. Gratuluję.

0: jakby to jest jakby część języka już, więc byłam jakby w szkole, zjadłam jakby kanapkę. Pytam ją, kochanie, ale co to znaczy jakby kanapka? Oj, tata. A tutaj pani Helena mówi, że ma w sumie 16 lat. Wspaniale, czyli 16-latki mówią teraz Gildi, Gildi, w sumie mam 16 lat. To się dobrze składa, dziękuję za telefon. 22,7 trójek. Przypomnę, że teraz czekamy na wspomnienia związane z lambadą w państwa życiu. To jest walka o kubek z letniej kolekcji. Dobrze się składa z tym Duranem, albowiem 6 grudnia 1986 roku o godzinie 21.30, tak tu jest napisane, w Szczecinie do drogiej pani Marysi pisała list Katarzyna, tu nazwisko, myślnik Taylor, ale podpisywała się jako Taylorowa, jedna z wielu setek tysięcy fanek zespołu Duran Duran. Muzyka może połączyć ludzi na całe życie. Fankluby to nie tylko kolekcjonowanie płyt, wspomnienia z koncertów i znajomość każdego tekstu na pamięć, ale też przyjaźnie, a nawet, uwaga, romantyczne relacje. Girly Girly, mam nadzieję, że słyszysz, co mówię, które zaczęły się od wspólnej fascynacji zespołem i jego twórczością. No a gdy mówimy o zespołach, które mają wyjątkowo oddaną publiczność, nawet nastoletnią, to trzeba powiedzieć o Duran Duran. Karolina Gonet.
1: Wrzesień, 2006 rok, warszawski Służewiec. Pierwszy koncert Duran Duran w Polsce. Na to wydarzenie miłośnicy zespołu czekali ponad 20 lat. A to pani Marzanna.
2: Halo, dzień dobry.
1: Jak sama mówi, fanka z najdłuższym stażem.
2: To był październik 1982 roku. Miałam wtedy 15 lat, byłam młodym dzieciakiem z warkoczkami. I byłyśmy we trzy i rozwiązywałyśmy krzyżówki i czytałyśmy gazetę na Przełaj. I tam na ostatniej stronie były publikowane właśnie takie nowości, nowe zespoły, kogo warto słuchać, kogo warto poznać. No i między innymi zamieszczono zdjęcie zespołu Duran Duran. No i my byłyśmy oczarowane, matko, jacy oni są fajni. A potem usłyszałyśmy Save a Prayer w Radiu Luksemburg, no i to już poszły konie po betonie, już nie było odwrotu.
1: A to pan Adam.
3: Dzień dobry.
1: Nie jest w samochodzie sam, ale o jego towarzyszce później.
3: No ja nie jestem takim typowym fanem, bo tacy typowi fani zaczynali w latach 80. Natomiast miałem to szczęście, że znałem takie dwie fanki Duran Duran, które mnie tam usilnie, w cudzysłowie, katowały muzyką Duran Duran, ale ona mi się podobała już wtedy. Chyba wtedy już zapałem trochę bakcyla.
1: Pani Marzanna i pan Adam, jak na wiernych fanów przystało, rozpoczęli turystykę koncertową. Aż do początku drugiego milenium zespół może i nie zawitał do Polski, ale polscy fani zawitali do tych miast, które były na europejskich trasach zespołu. Niektórzy nawet po kilkadziesiąt razy.
2: No ja byłam na niewielu, w porównaniu z Adamem z Gdańskiem, to ja byłam tylko na 8, ale w 1988 roku pojechałyśmy pociągiem do Budapesztu na koncert Duran Duran, nie mając biletu, nie mając nic kompletnie zapewnionego, na kompletnym spontanie, no ale byłyśmy na tym koncercie i ja niewiele z niego pamiętam, po prostu byłam w jakimś totalnym szoku.
1: Oj, sama bardzo dobrze wiem, czego to się nie robiło dla tych brytyjskich kwintetów.
3: Wedding Album wyszedł na wiosnę 93 roku, a w styczniu pierwszą piosenką, która go promowała, był Ordinary World. Ja dokładnie też w styczniu poznałem się tu z moją żoną, która siedzi obok mnie. Monika, coś powiesz?
4: Dzień dobry.
3: I jak w 1997 roku, 4 lata później, braliśmy ślub, nasze zaproszenie na wesele wyglądało tak, że na pierwszej stronie tego zaproszenia jest okładka płyty Duran Duran, właśnie Wedding Album. Ta okładka była związana z zespołem Duran Duran, no i nasze wesele też zaczynają piosenki Duran Duran.
1: Fani Duran Duran są niezwykle zgranym zespołem. Ponad 20 lat czekali na koncert grupy w Polsce, doczekali się i teraz od ostatnich 20 lat tworzą swoją własną społeczność.
2: My się spotykamy mniej więcej od 20 lat, od 2006 roku, kiedy Duran Duran przyleciało na pierwszy koncert do Polski.
3: I to był taki chyba kulminacyjny moment, bo wtedy myśmy się prawie wszyscy spotkali tam po tym koncercie. Była okazja się spotkać, poznać. Jak się umiecie? I wtedy się chyba takie przyjaźnie zawiązały. Właściwie po tym koncercie już żeśmy coraz częściej gdzieś wspólnie na te koncerty jeździli.
2: To jest naprawdę fajna ekipa, bardzo fajni, sympatyczni, spontaniczni ludzie, z dobrą zajawką, z dobrą energią. Spotykamy się co roku w różnych miejscach Polski.
3: No i czujemy się tak.

0: jak taka duża, duranowa rodzina, jak przyjaciele.
1: Niektórzy na zloty jeżdżą jako fani fanów, tak siebie określają. Nie to, że słuchają muzyki, ale jak gdyby są zaaferowani tym całym naszym towarzystwem, społecznością.
0: Regularnie robimy to od 20 lat i nie zanosi na to, żeby się to przerwało, bo w tym roku już jest kolejny zlot i po każdym już jest hasło, że każdy się zapowiada, że przyjedzie na pewno na kolejny.
2: W tym roku spotykamy się w Górach Stołowych, pierwszy weekend października.
3: I jeszcze pierwszy PS ode mnie.

0: Safe. Safe. Duran Duran. No dobrze, bardzo dziękuję za opowieść Karolinie Gonet, wszystkim tym, którzy opowiedzieli jej o swojej miłości do Durana Durana, ale my teraz w innej sprawie, że przypomnę. Trójek w sprawie utworu, który się nazywał... Był na liście przebojów nawet na pierwszym miejscu. Państwa wspomnienia związane z lambadą. Oto pierwsze. Halo?
1: Mam wspomnienie jeszcze z zerówki. To była jakaś zabawa i lambada wtedy była hitem. Był oczywiście pan z klawiszem, który grał wszystkie przeboje od Mydełka Fa, które też wtedy królowało właśnie po lambadę. I miał jakiegoś młodego asystenta. I kiedy podszedłem, żeby poprosić jeszcze raz o lambadę, to ten młody mówi: "Srambada". Po czym speszony odszedłem. Dziękuję, jeszcze wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy w Frambadzie. No to jest kandydat do kubka z kolekcji letniej, naszej wakacyjnej. Sprawdzimy. Ja teraz wpisuję Mydełko Fa do archiwum listy. Nie było. A lambada była. Było także to nagranie. Chyba moje ukochane. Zespołu Duran Duran. Z płyty The Wedding Album. Ordinary World.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
13: Ciężko na żołądku.
14: A teraz? Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
14: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
15: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
16: Ubezpieczenie samochodu w banku?
17: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku.

0: Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAD. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła 11, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, tu program trzeci. A w nim czas na serwis. Przedstawi go Anna Kowalik-Brankati.
3: Ranni pasażerowie autokaru wracają z Węgier do kraju. Dziś przyleci 12 osób. Fotopułapka uchwyciła Pumę w okolicach Wałbrzycha. Służby zwołują sztab kryzysowy. Szpital w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia. Do końca sierpnia zamknięty będzie oddział chorób wewnętrznych. Kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru, do której doszło na węgierskiej autostradzie, wraca dziś do kraju. Za transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowego. Miejscem docelowym jest Rzeszów. Anna Orzeł ma więcej szczegółów.
4: Dwoma samolotami LPR-u wracają ci, którzy mogą podróżować, ale jedynie w pozycji leżącej. W czasie lotu nad ich bezpieczeństwem czuwają zespoły medyczne, a w każdym jest lekarz i pielęgniarz. Godzina wylotu z Debreczyna uzależniona była od tego, na ile sprawny transport pomiędzy szpitalami a lotniskiem zorganizują Węgrzy, tłumaczy dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski.
5: Będą transporty pacjentów poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły.
4: W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych osób.
3: Anna Orzeł, o tym wszystkim dziękuję za relację. Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie do Zakopanego na odcinku Chabówka-Rawa Wyżna po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą. 66-latek zginął na miejscu.
6: Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
3: Powiedział Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejscu pracują służby, które mają ustalić okoliczności zdarzenia. Za godzinę w starostwie powiatowym w Wałbrzychu zbierze się sztab kryzysowy. To w związku z informacjami o pumie. Zwierzę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Mieszkańcy mówią, że brak im informacji, jak zachować się w razie spotkania z dużym kotem.
7: Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach. To nie jest zwierzę z naszego ekosystemu. Jest duży problem i rano udawałem się do pracy. Widziałem 3-4 turystów, którzy udawali się szlakiem do lasu. Czy to jest bezsens?
8: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Mamy mnóstwo turystów i tak samo przemierzają te szlaki. Spacerują, wędrują, więc również są narażeni. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot. Może być u nas na posesji.
9: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę. No i myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
3: Po spotkaniu sztabu kryzysowego mają być znane dalsze działania służb i zalecenia dla mieszkańców. Na razie nie wiadomo, gdzie jest puma. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani ani w trybie planowym, ani w nagłym. O szczegółach Kamil Jasek.
10: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest w stanie zapewnić pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący pomocy internistycznej mogą zgłaszać się do sąsiednich placówek. Najbliżej znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony zaledwie o 800 metrów, a także Bytomski Szpital nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
3: Bytomska placówka cały czas prowadzi rekrutację lekarzy. Francja wydali dwóch irańskich dyplomatów. MSZ w Paryżu poinformowało, że jest to odpowiedź na brutalne potraktowanie pracowników francuskiej ambasady w Teheranie przez irański reżim.
11: Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot zapowiedział, że irańscy dyplomaci opuszczą Francję w najbliższych dniach. Wyraził oburzenie działaniami irańskich służb, zarzucając im nękanie i zastraszanie pracowników francuskiej ambasady w Teheranie. W lipcu dwóch francuskich dyplomatów zostało zatrzymanych.

0: zatrzymanych w stolicy Iranu. Według Paryża jeden z nich był molestowany i przesłuchiwany przez kilka godzin. Iran twierdzi, że zostali jedynie krótko przesłuchani w związku z ich kontaktami z osobami uznawanymi za wrogów reżimu. Chodzi prawdopodobnie o dwóch irańskich artystów, którzy również trafili do aresztu. Teheran zdecydował następnie o wydaleniu francuskich dyplomatów i oskarżył Francję o prowadzenie szeroko zakrojonych działań mających na celu ingerencję w wewnętrzne sprawy Iranu. Władze w Paryżu stanowczo odrzucają te zarzuty i uznają je za próbę uzasadnienia represji wobec osób wspierających irańskie społeczeństwo obywatelskie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: 6 minut po 11.
6: Listy na M.
5: Wakacje się kończą powoli, to już czas tej piosenki. Agnieszka Łukasiewicz, Hanna Dołęgowska, Michał Żołądkowski i Michał Nogaś. Polecamy się do południa. Przypomnę, 22 i 7 trójek w sprawie wspomnień związanych z lambadą. Przed południem sam niedźwiedź tę piosenkę u nas zapowie.

PESEL ci wciąż znany, ha? Wszyscy dookoła wiecznie biją pianę. Ty pytałeś, gdzie jest Fifi, na wybrzeżu był schowany. Tam spędziłem całe lato marmurowe, liżąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy. Z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Melodia się urywa, nie... To już dekada. Nie sposób nie złapać się za głowę. Tak o Hemingway, deszcz na betonie, piosenka, jedna z piosenek końca wakacji, 19 sierpnia też była na liście przebojów. A w 1989... No to słuchamy Państwa wspomnień z Lambadą związanych. Halo?
1: Lambada mi się bardzo podobała. Miałem 13 lat, to były wakacje, 89 rok, czerwiec, kiedy zaczyna Lambada wchodzić na linię, no i od razu stał się to przebój lata. Natomiast ja kojarzę takie coś, bo byłem łebkiem małym, że później po tej Lambadzie Kaoma, co było ten przebój, hit wakacji, były koszulki, spódniczki dla dziewczynek właśnie w napisie Lambada. Te wszystkie takie ubrania letnie związane były, to oczywiście były takie tandetne rzeczy, bo to było na targu sprzedawane, wtedy były takie targowiska jeszcze osiedlowe, ale to mi się właśnie kojarzy z tą Lambadą, że wszystko szło w kierunku Lambady. Te spódniczki, sukienki, napisy, nawet moja siostra miała taką spódniczkę z napisem Lambada. Pozdrawiam, do usłyszenia, pa.
0: Dziękujemy, pa. Tandetne, no dzisiaj to jest kultowe, proszę pana. Halo?
2: Taką rodzinną pamiątką w domu mojej żony jest kaseta magnetofonowa z jej roczku, a wkrótce obchodzimy 40. urodziny, na której moja żona jako jubilatka tańczy Lambadę z całą rodziną. Bardzo ją oczywiście pozdrawiam.
0: Ile? 40 lat? Młodzieniaszkowie, halo?
3: W czasie, kiedy Lambada królowała w radio, ja pamiętam, że miałam około 5-6 lat i miałam wówczas dwie spódnice, które określałam właśnie mianem Lambada. Nazywałam je, że to były spódnice Lambada. Jedna była czerwona w czarne kropki, druga była z kaczorem Donaldem. Były to dość krótkie spódnice, które były bardzo, bardzo falbaniaste. W taki sposób zapamiętałam. Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękujemy. Lambada z Donaldem. Piękne wspomnienia. 22,7 tujek. Przypomnę, czekamy na kolejne. Kubek z letniej wakacyjnej kolekcji do przejęcia. Kolekcji. W naszej kolekcji przebojów 2026 nie może zabraknąć tego pana. To Sombr oczywiście. Z początku roku, ale wciąż świetnie brzmi.

0: muzyka z listy przebojów z 19 sierpnia. Różne lata bierzemy dziś pod uwagę, między innymi to nagranie Best of You, Foo Fighters. Ta piosenka, jej tekst, tytuł dobrze koresponduje z kolejnym telefonem. Przypomnę, że pytamy Państwa o wspomnienia związane z lambadą. To jest, myślę, nie tylko dla mnie telefon szczególny.
1: To był 89 rok, był Sylwester i my z mężem byliśmy na nim i lambada wtedy królowała. Ja nie znałam jeszcze tak dokładnie tych ruchów, no ale patrząc na wszystkich innych, wykonywałam je. Takie mam bardzo miłe wspomnienia, że Państwo wciąż powtarzają, ponieważ już od kilku lat mój mąż nie żyje. Wróciły wspomnienia. Bardzo dziękuję Panu.
0: To ja Pani dziękuję za ten telefon. Wiem, że to nie znaczy nic w sytuacji, o której Pani mówiła, ale będzie kubek nasz trójkowy z kolekcji wakacyjnej, żeby czasem można było z niego wypić kawę. 21 minut po 11.
2: Listy na M.
0: Dziś nie tylko wokół lambady, na którą głosowali i Wojtek lat 13 i Paweł lat wówczas, ile to on miał lat? 11 i Łukasz lat 10. Tak się złożyło, że trzej bracia z Kraśnika głosowali na zespół Kaoma, francuski przypomnę, nie brazylijski, chociaż taką muzykę grał, południowoamerykańską, ale... Też inne wątki w tym liście, przypomnę, były ważne. Pytania o adresy do zespołów, do fanklubów, pytania różne konkursowe. Na tym kończę mój list. Jeszcze raz bardzo proszę o odpowiedź. Pisał młody 13-letni Wojtek, któregośmy odnaleźli. No i ponieważ pan Wojtek wciąż jest z nami, to może takie istotne pytanie. Czy pan dostał odpowiedzi z Myśliwieckiej na swoje listy?
3: Dostałem odpowiedź z trójki, znaczy często pisałem, często głosowałem i bodajże w 90 roku przysłałem swoje zestawienie list przebojów. Tam było takie notowanie, nie pamiętam, które w tej chwili, ale to było takie zestawienie wszystkich notowań. No i pan Marek czytał wtedy na antenie słuchaczy, którzy przysłali swoje zestawienia tej historycznej listy, między innymi moje nazwisko padło i dostałem wtedy w prezencie płytę Kultu. Akurat tak się złożyło, po prostu to takie małe marzenie się spełniło.
0: No właśnie, trójka potrafi spełniać marzenia, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Panie Wojciechu, czy muzyka nadal jest dla pana ważna?
3: Jeśli chodzi o muzykę, to dalej jestem nastolatkiem i jest bardzo ważna dla mnie i teraz też dla mojej małej córeczki. Znaczy, córeczka ma 4,5 roku, ale uwielbia. Znaczy, uwielbia słuchać muzyki, zwłaszcza gdy jedziemy samochodem i ma niecałe 5 lat, a uwielbia Klausa Mittwocha. I cały czas po prostu puściłem w samochodzie jakiś czas temu i w sumie została. I non-stop, praktycznie codziennie słuchamy i moja córeczka, która ma na imię Zosia, mówi: tatusiu, puść piosenkę o słoniu. Chodzi o powinność kurnupelka.

0: Autopromocja.
1: Audycja nazywa się Pół perfekcyjnej płyty, acz w tym wypadku chodzi o dwie płyty. Pierwsza sprzed pół wieku to pełnometrażowy debiut wielkiego artysty, ale potrzebne było parę dekad i nagranie go na nowo z młodszym i większym składem, by i debiut, i artysta doczekali się należnego statusu. Schody jak kordyliery. Moim prywatnym zdaniem obie wersje są tak bliskie perfekcji, jak rzadko się to zdarza w polskiej muzyce rozrywkowej. O dwóch połowach debiutu Zbigniewa Wodeckiego i tego z 1976 roku i tego późniejszego z zespołem Mitch & Mitch opowiem na antenie Trójki dziś tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz.
3: O tak, taniej masz. Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
12: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Żegnamy reklamę.

0: Dochodzi 11:30.
1: Kawałek muzyki.
0: Dziś oczywiście, jak to zwykle w tej audycji, wokół tematów, które poruszamy. Justyna Grabasz.

we mgle i w deszczu, przez dobre chwile i przez te złe. Wy stoicie na schodach na zewnątrz z kwiatami w dłoniach. Moje Apples Crafts, jak ja was kocham. Tak śpiewał George Harrison o grupie zagorzałych fanów The Beatles, czyli wspomnianych Apples Crafts. Skąd ta nazwa? Od firmy Apple Corps, Beatlesów, przed której siedzibą godzinami koczowali miłośnicy zespołu, bez względu na mróz, deszcz i inne trudne warunki pogodowe. Wszystko po to, by zobaczyć ukochaną czwórkę z Liverpoolu. George Harrison, mimo że przez lata podchodził z rezerwą, a nawet lekką niechęcią do zjawiska Beatlemanii, nawiązał przyjacielską relację z kilkoma Scruffsami i w 1970 roku na swojej solowej płycie postanowił umieścić utwór, który był hołdem skierowanym do grupy tych najwierniejszych fanów. Tuż po jego nagraniu zaprosił Apple Scruffs do studia Abbey Road, aby fani mogli posłuchać gotowej piosenki. Domyślam się, że byli całkiem zadowoleni.

Od Apple Scruffs do robaczków albo larw. Maggots konkretniej, bo tak grupę swoich fanów nazywa zespół Slipknot. I to właśnie Maggotsom poświęcił utwór Pulse of the Maggots. W jednym z wywiadów Sean Crahan, perkusista zespołu, zdradził, że nazwa wzięła się od, ostrzegam teraz wszystkich wrażliwych, zrobionych przez niego zdjęć rozkładającego się jelenia, którego wnętrzności wypełnione były larwami. Crahan porównał larwy żywiące się padliną do fanów, którzy żywią się muzyką zespołu w najtrudniejszych momentach swojego życia i czerpią z niej życiodajną energię. Po tych słowach miłośnicy składu bardzo szybko zaczęli mówić na siebie Maggots i tak już zostało.

0: Jedni porównują fanów do larw, inni do oceanu. Brzmi trochę lepiej. Sing into an ocean, I can hear the ocean's roar. Śpiewam do oceanu i słyszę ryk oceanu. Te słowa to odniesienie do widocznego ze sceny koncertowego tłumu, który według Roberta Planta wygląda jak falujący ocean, a brzmi jak wzburzone morze. Ta koncertowa energia tłumu tak zachwycała Planta, że postanowił napisać o niej piosenkę, wyrażającą przede wszystkim wdzięczność za tak liczną obecność tłumów na koncertach Led Zeppelin. No to przejdźmy jeszcze do artystki, której fan klub liczy ponad 250 milionów fanów, chociaż ta liczba może być jeszcze większa. Mowa o Taylor Swift. Oficjalny hymn Swifties, który Taylor Swift napisała pod koniec swojej przełomowej trasy koncertowej Fearless Tour w 2010 roku. Piosenka powstała jako wyraz wdzięczności dla członków jej zespołu oraz oczywiście dla fanów, z którymi chciała podzielić się radością z odniesionego sukcesu. Utwór przez wiele lat wybrzmiewał na koncertach Taylor, chociaż ostatnio ustąpił miejsca nowym kompozycjom. Nadal jest to jednak jeden z najsłynniejszych na świecie utworów, które artyści zadedykowali swoim ukochanym fanom.
1: Justyna Grabasz, dziękuję bardzo. Opowieść o fanach, o artystach, o przezwiskach. Z tym jeleniem to naprawdę było niełatwe do zniesienia, ale bardzo dziękuję. Mnóstwo fantastycznych informacji. Po przesłuchaniu opowieści Justyny byłem z nią w kontakcie i napisałem do niej tak: słuchaj, może byśmy to zagrali. Na co Justyna: no dobrze, fajnie, George Harrison zawsze okej, ale jednak on to nagrał dla fanów The Beatles. To może The Beatles. To może The Beatles.

0: All My Loving. Ciekawe, kto się kochał w Kaomie. Ajaj. Co to za piosenka? No właśnie. 22 i 7 to wiek.
1: Obóz wakacyjny, chodziłem do pierwszej klasy liceum i na plaży byłem strasznie zakochany w pewnej dziewczynie. Ale nie umiałem tego zatańczyć, więc mnie zostawiła. I miałem wakacje delikatnie zepsute. I do tej pory mam takie skojarzenia z tym utworem. Wielka, wielka miłość wakacyjna. Gratuluję programu jeszcze raz, naprawdę, polecam.
0: Dziękujemy, no ale zadajmy sobie to pytanie wspólnie. Czy ona była warta tej miłości, skoro pańskie niekocie ruchy zniszczyły związek? No właśnie, halo?
2: W sprawie lampady. Ileś lat temu, jak to zaczęło być modne nagranie, żony koleżanka poprosiła o skrócenie firanek. I zapytała mi się, co chcę w nagrodę za to. A ja mówię, zatańcz lambadę. Do tej pory nie zatańczyłem.
0: Nie mam odpowiedzi na to wyzwanie. Jeżeli pani nas słyszy, to może proszę uważać z firankami w nadchodzącym sezonie, bo pan, jak widać, jest wielkim egzekutorem.
3: Tam Jarosław, a ja nawiążę do takiego innego elementu związanego z lambadą, mianowicie do stroju. W tamtym czasie były bardzo popularne majteczki do lambady. One nie były chyba znane tak za bardzo w Polsce. Nosiło się głównie figi i było to taki szał zakupowy na ten temat, pamiętam. Coś takiego bardzo, bardzo charakterystycznego w tamtym czasie.
4: Listy na M.
0: Co ja z tą lambadą zrobiłem najlepszego?
5: Nareszcie jest ten moment, który mogę to powiedzieć. To jest piosenka mojego życia. Ja mając właściwie od pierwszego roku życia non-stop, moi rodzice już mieli tego dosyć. I najlepsze jest to, że pierwsze słowa, jakie ja wypowiedziałam, to było dla Sandry Lambada. Ponieważ tam na końcu jest Lasciando do Lambada i ja jako dzieciak, dosłownie dwutrzlatka, ganiałam po podwórku i do dzisiaj to pamiętam. Wszyscy słyszą tę piosenkę, słyszą, śpiewają razem ze mną dla Sandry Lambada. Tam na samym końcu pojawia się takie kilka zdań. To jest utwór, który towarzyszy mi od 38 lat, praktycznie codziennie.
0: Piosenka życia, Kaoma, jeszcze jeden telefon.
6: Mam taką kasetę z moich pierwszych urodzin i tam w tle właśnie leci piosenka Lambada. I tak teraz się zastanawiam, że daliście mi dobrego questa, bo muszę chyba odgrzebać tą kasetę i zobaczyć, czy to aby przypadkiem nie była jakaś audycja Trójki, bo nad tym się nigdy nie zastanawiałem, nigdy tego nie zweryfikowałem, ale no to ciekawe, realnie.
0: Daliśmy panu dobrego questa, to Mateusz Adamczyk wytłumaczy, o co z questem w języku polskim chodzi. Do lambady wrócimy, a to nowe nagranie z nadchodzącej płyty Artura.
7: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Miła Fiori. To nowy singiel Artura Rojka. Płyta nadchodzi. Czekamy na nią. To była nasza piosenka dnia. I często na antenie się pojawiać będzie. Pan Wojtek z Kraśnika, którego list wysłany w roku 1989 jest motywem przewodnim tego wydania listów na M. Głosował na Bon Jovi, The Cure, kto tu jeszcze? Holly Johnson, Roxette, Queen, KSU, Chłopcy z Placu Broni, Kaoma, Sztywny Palazzi i Richard Marx. Głosy jego braci, Pawła i Łukasza, nieco się różniły, no ale generalnie panowie szli pod rękę, gdy chodzi o słuchanie listy przebojów. Udało nam się odnaleźć ten list i udało nam się pana odnaleźć. Zaskoczyliśmy pana telefonem?
1: Ja ze swojej strony chcę bardzo podziękować i powiem szczerze, że jestem naprawdę, naprawdę mega zaskoczony, bo nie sądziłem, że te listy sprzed ponad 30 lat gdzieś tam jeszcze mogą się znajdować. Także naprawdę archiwa Trójki są lepsze i bezpieczniejsze niż banki szwajcarskie. Także naprawdę ja byłem tak mega zaskoczony, gdy usłyszałem wiadomość, że coś takiego się odnalazło, to po prostu aż mnie zatkało. Dziękuję bardzo, jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny i bardzo miło, że mogłem podzielić się swoimi wspomnieniami. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. No, z tymi archiwami to pan naprawdę wielką nam sprawił przyjemność. Wy się tam w Curychu od nas uczcie, dobrze? W tych waszych ogrodach. Bo ja bym teraz, dziękując panu Wojtkowi za te wszystkie opowieści i Hani Dołęgowskiej za to, że udało się pana Wojtka odnaleźć, otóż bym chciał panu zadedykować piosenkę zespołu, do którego adres pan poszukiwał, adresu pan poszukiwał wtedy, w 1989 roku, oferując pieniądze, przypomnę. Nie wiem, czy był pan wypłacalny, ale ja jestem w ramach podziękowań. W moim ogrodzie, Dab, wielki przebój przełomu lat 80. i 90. na liście przebojów. Niech teraz zagra dla pana Wojtka.

0: Moja córka urodziła się 1 marca 1988 roku. Miała pół roku, usłyszała wampadę. Mieliśmy koiec był ustawiony dziecka w pokoju, tam gdzie był telewizor i leciał teledysk z telewizji. Tak to ją kręciła ta lampada, ona jeszcze nie chodziła, ona jeszcze siedziała, tylko w tym bawiła się zabaweczkami, a jak lampada była, to zaczęła w rytm tej muzyki kołysać się bioderkami ruszać. To było coś fenomenalnego. Nie umiała jeszcze chodzić, nie umiała nic, tylko wstrzymała się tych szczebelków i w rytm lampady, tak jak ci tancerze, którzy tam prezentowali ten utwór, po prostu kołysała się. Wszystkiego najlepszego, kłaniam się, do widzenia.
1: Takie wspomnienie z 1989. Dziękuję. Halo?
2: 1989 rok to był piękny rok. Ja po raz pierwszy zostałam mamą. I gotując przez całe lato kompoty, dżemy, obiady, bawiąc małego synka, słuchałam na okrągło Trójki, bo jestem wierną słuchaczką Trójki. No i oczywiście było w kuchni uczenie się kroków, tańców do lambady. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Ja także i jeszcze jeden telefon.
3: Dopóki nie było lambady, to po wszelkich weselach zwłaszcza, ponieważ panowie zdecydowanie preferowali krok w tańcu 2 na 1, wracało się krokiem 2 na 1.

0: momencie, jak zaczęła królować lambada, wracało się lambadą do domu.
1: Czyli ile na ile? Nie pamiętam. 3 na 2? Jak to było? Sprawdzimy w trakcie piosenki. Temat rzeka, ta lambada. Ale to teraz zupełnie inne nagranie. Wielki finał przed nami. Proszę być gotowym. Wcześniej Canons.

0: to tytuł tego nagrania. Kanons, panie Wojtku.
1: Ogólniak, druga klasa, wycieczka szkolna. My, starzy pankowcy, gdzie był wielki obciach, nagle z koleżanką Gandzią, cały wieczór przeznaczyliśmy lampadę.
0: Wszystko mi się pokiełbasiło. Mam nadzieję, że pan ma na imię Wojtek. W każdym razie pan, pankowiec, wygrywa dzisiaj kubek z naszej wakacyjnej kolekcji, bo jednak pankowce tańczący lambadę to musi być hit. O, pan Wojtek się odnalazł.
2: Naprawdę archiwa trójki są lepsze i bezpieczniejsze niż banki szwajcarskie.
0: No i to jest hasło, z którym państwa zostawiam, przekazując antenę Tomkowi Rządzie, który po 12:00. My się jutro słyszymy z Sopotu. Będziemy przy Gojki 3 i kto nas tam odwiedzi, dostanie kubek albo koszulkę. Pakuję do samochodu, zabieram nad morze, nad zatokę, by być dosłownym. Wielki finał przed nami. Za chwilę sam się tu odezwie, ale wcześniej podziękuję w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Hanny Dołęgowskiej, Michała Żołądkowskiego i swoim Michała Nogasia. Rok 1989. Jak to było, Marek?
3: Pozwolą państwo, że powiem tylko jedno słowo. Lambada. No albo może dwa słowa. Lambada i Kaoma.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
6: i to tylko na tych muzycznych,
5: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
6: Co weekend, gdzie indziej.
5: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
6: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
5: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
6: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
5: Do usłyszenia
6: i do zobaczenia.
5: Gosia Jakubowska.
6: Ania Lalka.
7: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
0: Żegnamy reklamy.
12: Słuchają Państwo Trójki, jest samo południe, więc czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
13: Zapraszam. Kolejna grupa poszkodowanych w wypadku na Węgrzech już w Polsce zostali przewiezieni do szpitala. Łowcy

0: głów dopadli jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców. Wpadł podczas remontu mieszkania w Warszawie. Ukrainiec podejrzany o wysadzenie Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Czeka na ekstradycję do Niemiec. Kilkadziesiąt minut temu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot LPR-u z kolejną grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wróciły trzy osoby. Na płycie lotniska czekały na nich karetki. Na dziś zaplanowano sprowadzenie do kraju w sumie 12 pacjentów. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. W autokarze było 59 osób. Wracali z Medjugorje. Zginęło 12 osób. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. To 47-latek skazany za przestępstwa seksualne. Mężczyzna ukrywał się od 5 lat m.in. we Włoszech, a został zatrzymany w Warszawie. Był w ekipie remontującej jedno z mieszkań w centrum stolicy. Ścigany był zarówno europejskim nakazem aresztowania, jak i czerwoną notą Interpolu, mówi Anna Kamola z Komendy Policji w Lublinie.
1: 47-letni mieszkaniec województwa lubelskiego w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna, wiedząc, że jest poszukiwany, zaczął ukrywać się przed organami ścigania.
0: Zatrzymany trafił już do więzienia. Warszawa żegna swoją bohaterkę. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, po wojnie nauczycielka, aktywna uczestniczka życia publicznego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Wanda Traczyk-Stawska z bronią w ręku walczyła o wolność ojczyzny, a szczególnie ukochanego miasta, a warszawiacy mają wobec pani Wandy zobowiązanie.
2: Pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 100 tysięcy ofiar z Woli, z Ochoty i oczywiście dbania o cmentarz na Woli. My bardzo często mówimy o naszych bohaterach, o powstańcach, natomiast rzadziej mówimy właśnie o ludności cywilnej. Bardzo mi zależy, żeby kontynuować tę pamięć.
0: O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich zostanie wyłożona księga kondolencyjna. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Przypadek wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chorobę potwierdzono u lisa w miejscowości Bubel Granna w gminie Janów Podlaski, przekazała lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
3: Ten lis wałęsał się w pobliżu zabudowań ludzkich. Badania potwierdziły, że przyczyną objawów tego zwierzęcia była wścieklizna. Apelujemy o to, aby wszyscy zachowywali ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami, nie tylko z dzikimi.
0: Jeszcze dziś powiatowy lekarz weterynarii wyda rozporządzenie zawierające określone zakazy i nakazy mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. W Chorwacji aresztowano Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia Nord Stream 4 lata temu. Niemiecka prokuratura informuje, że mężczyznę zatrzymano w mieście Pula na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W komunikacie napisano, że aresztowany, określany jako Wołodymyr Z, jest wyszkolonym nurkiem, jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Najpierw przez niemal 2 miesiące z nieba nie spadła tam ani kropla deszczu. Teraz woda może zalać drogi i posesje. Nad Wielką Brytanią przechodzą ulewy. Paradoksalnie deszcz nie zakończy jednak suszy. Ograniczenia w zużyciu wody nadal obejmują ponad 27 milionów mieszkańców Anglii.
4: Największe zagrożenie podtopieniami jest w północnej Anglii i północnej Walii. To właśnie tam pada i będzie jeszcze padać najmocniej. W czwartek ulewy przesuną się nad centralną i południową Anglię oraz pozostałą część Walii. Miejscami mogą pojawić się także burze i grad. Brytyjskie służby ostrzegają przed wodą na drogach i utrudnieniami w komunikacji. Lokalnie może dojść również do zalania budynków. Na razie nie ogłoszono oficjalnych alertów powodziowych, ale prognozy są na bieżąco aktualizowane. Intensywnie pada już m.in. w Londynie. Pierwsze silne opady pojawiły się tu nad ranem. Synoptycy podają, że w niektórych rejonach brytyjskiej stolicy w ciągu godziny spadły nawet 32 litry wody na metr kwadratowy. Ulewy nie zakończą jednak suszy. Woda szybko spływa po twardej ziemi i nie zasila wystarczająco zbiorników wodnych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
5: Klimat.
0: Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Między 18 a 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej na południu około 25.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
4: Co z tobą jest nie tak?
7: Nie nadajesz się.
6: Jesteś nikim.
8: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
11: Dzień dobry. Dziś w studiu Joanna Kulik.
12: Dzień dobry.
11: Podobno kręci pani Silesią.
12: No tak, kręcę.
11: A wie pani, że obchodzi jubileusz? Ma 80 lat.
12: A nie wygląda.
11: No to może coś filmowego z tej okazji?
12: Happy birthday to Silesia, happy birthday to you.
13: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
9: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po południu.
3: Muzyczna poczta UKF.
17: Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy. Przed nami dwie godziny z Państwa propozycjami na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Lato w tym roku nas traktuje jest dosyć dziwnie. Albo jest gorąco, albo jest deszczowo. Dziś za oknem u nas przynajmniej świeci piękne słońce, troszkę chmur na niebie. W sam raz, by w dobrym nastroju rozpocząć muzyczną pocztę UKF, rozpoczniemy od skocznego utworu zespół Ash Shining Light.

Pamiętam sytuację, kiedy ten singiel się ukazał. Wszedłem do sklepu z płytami, zobaczyłem okładkę tego singla i nawet nie czytając dokładnie, kto to jest i co to jest, wziąłem go do ręki i stwierdziłem, że muszę mieć tę płytę. To jedna z takich kilku sytuacji w moim życiu. Włożyłem do odtwarzacza, już wiedziałem, kto to będzie i co to będzie grało i z dużą przyjemnością wracam do tego singla po latach. Chociaż ten sklep z płytami już od dawna kompletnie nie istnieje. 227 trójek UKF małopa polskie radio.pl. Czekam na Państwa propozycję w muzycznej poczcie UKF. Kolejna piosenka dziś to prośba pana Mateusza, który pozdrawia się swoją siostrę Esterę, która wraca właśnie do Polski z wycieczki na Ukrainę. Prośba o Robiego Williamsa Supreme.

0: Miejmy nadzieję, że wojna się niedługo skończy i będziemy mogli poznawać ten kraj, który jest naszym sąsiadem, a za dużo o nim nie wiemy. 227-3KF@polskiradio.pl. Po Robin Williamsie kolejna propozycja, tym razem telefoniczna. 227-3.
1: Dzień dobry. Czy mógłbym poprosić o piosenkę Florence and the Machine, Everybody Scream, dla wszystkich trójkowiczów, Sławek z Brzozy.

Muzycznie poczucie UK, Florence and the Machine. I czas na coś polskiego. Pan Darek z Ostrowca Świętokrzyskiego prosił o nagranie grupy Zio Wyspy. Troszkę zapomniany przebój zespołu, a przecież kiedyś to był utwór, który właściwie nie schodził z anteny.

0: Wyspy i zespół Zio w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22.7 Trójek UKF, małpa polskieradio.pl. Już za chwilę spotkanie z Agnieszką Obszańską, ale wcześniej jeszcze jedna polska formacja.
1: Dzień dobry, Jacek z Radomia. Jeżeli to możliwe, bardzo chciałbym prosić o piosenkę zespołu Hołk, żyje w tym mieście. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redaktorów.

0: Po długiej przerwie grupa Hołk powróciła. 227 UKF, małpa.polskiradio.pl. Za chwilę kolejne propozycje od państwa, ale wcześniej dowiemy się od Agnieszki Obszańskiej między innymi, cóż to takiego tropikalny gotyk.
1: Terra Cultura. Gotycka gorączka. Co to za połączenie? Możemy to sprawdzić na wystawie w galerii Studio BWA Wrocław. Wystawie zainspirowanej sekcją filmową Tropikalny Gotyk, która pojawiła się na 26. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Festiwal się skończył, ale wystawa została, a my mkniemy jej tropem.
2: Tym razem padło na Tropikalny Gotyk, to jest kino latynoamerykańskie, nowe.
1: Mówi Stach Szabłowski, współkurator wystawy.
2: Cały ruch narodził się w Kolumbii, gdzie filmowcy czuli, że horror, opowieść niesamowita, taka konwencja gotycka być może jest najlepszym kodem do opowiedzenia rzeczywistości, w której żyją. No powiedzmy sobie rzeczywistości tropikalnej, ale też niełatwej w sensie politycznym i społecznym, naznaczonym przemocą, nierównościami. Dochodzą do nas przecież wieści z tych krajów Ameryki Łacińskiej.
1: Dochodzą i te wątki też pojawią się na wystawie. A warto na nią zajrzeć, gdyż bada ona nieoczywisty, fascynujący latynoski fenomen El Gotico Tropical, zderzając go z europejską wrażliwością. A za wystawę odpowiadają kuratorzy Joanna Stembalska, Ewa Szabłowska i obecny z nami Stach Szabłowski.
2: Zgadza się, to jest nasz kuratorski tercet, który przygotował gotycką gorączkę. Myśląc o wrażliwości gotyckiej, wyobrażamy sobie przede wszystkim takie scenografie, w których jesteśmy wychowani do fascynowania się mrokiem, ciemną stroną egzystencji, egzotyzowania. Powiedzmy, malarstwo Kaspara Dawida Friedricha byłoby tutaj matrycą, czyli samotny, melancholijny wędrowiec błądzący po opuszczonym cmentarzu, zapuszczającym się w jakieś gotyckie ruiny, albo stojący nad brzegiem zimowego Bałtyku i patrzący w ciemność. Czasem w gotyku tropikalnym mamy do czynienia trochę z innymi warunkami postawionymi przez tamte miejsce, czyli to jest gotyk barwny, trochę bardziej na temat pewnego nadmiaru. On się nie dzieje w krypcie, często dzieje się w pełnym słońcu, w otoczeniu bardzo bujnej wegetacji, która no, jest tylko drugą stroną medalu, więc nas bardzo interesowało to, że można przeżywać te emocje, które obsługuje gotycka wrażliwość, z innymi rekwizytami, w innej scenografii niż ta, do której jest jesteśmy przyzwyczajeni. Postanowiliśmy na wystawie, by zderzyć te dwa gotyki, albo może inaczej. Może nie chcieliśmy niczego zderzać, raczej przerzucić pewien most między latynoską wrażliwością gotycką i tą polską, a nawet wrocławską, bo pomyśleliśmy sobie, że mimo fizycznej odległości, która nas dzieli, są też rzeczy, które nas łączą. Na przykład taka bardzo mocno postkatolicka wyobraźnia, w której i tam, i tu jesteśmy zanurzeni. Też status peryferii nowoczesności i miejsc, które dotknięte są rozmaitymi takimi postkolonialnymi bólami fantomowymi, więc szukaliśmy różnic, ale też podobieństw i postanowiliśmy zrobić wystawę, na której wspólnie z artystami latynoamerykańskimi i polskimi, często też wrocławskimi, postanowiliśmy przeżywać te emocje, do których takim softwarem, powiedzmy, estetyczno-artystycznym jest wrażliwość gotyki.

0: A co zastaniemy w galerii studio BWA Wrocław?
1: Miejsce, które urządziliśmy w galerii, które jest taką hybrydą miejsca tropikalnego albo nawet dżungli i takiego zrujnowanego kościoła, który mógłby stać we Wrocławiu. I to jest połączone w jedną przestrzeń. Właściwie nie połączyło się samo, tylko zrobił to Kościół Nihilistów, wrocławski kolektyw, który tworzy Justyna Baśnik, Paweł Baśnik i Jędrzej Sierpiński. No, ten kolektyw to jest taki wrocławski skarb. Nihiliści od lat zajmują się gotyckimi tropami wizualnymi, artystycznymi, ale też w bardzo ciekawy sposób pozwalają im mutować pod wpływem cyberkultury, internetu i wizualności wziętej ze świata gamingu. I my właśnie Kościół Nihilistów zaprosiliśmy, żeby stworzył ramę, rodzaj scenografii do tej wystawy i oni zgodnie ze swoją nazwą z jednej strony właśnie poszli tym tropem kościelnym, więc jesteśmy w tej przestrzeni jakby takiego zrujnowanego, zdekonstruowanego kościoła, ale przesyconego takim ciepłym, gorącym, słonecznym światłem. I tam pojawiają się rozmaite opowieści.
0: Sprawdźmy. Gotycka gorączka w galerii Studio BWA Wrocław. A szczegóły znajdziemy też na stronie www.bwa.wroc.pl.
2: Zapraszała Agnieszka Obszańska. My powracamy do Państwa propozycji muzycznej poczucie UKF. 227 trójek UKF Małpa Polskie Radio.pl. Teraz piosenka o zmianach dla pana Konrada. Kiedyś z Lubina, a trochę z Warszawy.

To jest Changing i grupa Kin w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, a było to podczas oglądania programu, którego już nie ma, programu BBC sztandarowego Top of the Pops. To właściwie pokochałem tę piosenkę właściwie tak naprawdę od pierwszego momentu. 227 Trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Teraz prośba pani Beaty Suchej-Beskidzkiej, prośba o piosenkę, która pojawiała się dzisiaj podczas spotkania z Michałem Nogasiem tu na antenie Trójki. I myślę, że musi być w całości również. Piccolo e fragile.

0: Dziś popularni artyści pojawiają się, znikają, ale Drupi przed laty był jedną z największych gwiazd nie tylko we Włoszech, ale także w Polsce. Nawet był tu w Polsce, na słynnym festiwalu. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami kolejny telefon od Państwa.
1: Dzień dobry, z tej strony Teos Pupek. Chciałbym zamówić piosenkę Duty Harry zespołu Gorillaz i pozdrowić przy okazji mojego dziadka Jerego.

Don't you forget about me, Simple Minds w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Szymon przypomina, że dziś chciałby posłuchać piosenki Johna Frusciante, Song to Sing When I'm Lonely.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
2: Tak?
1: Dokładnie tak.
2: Jej, udało się, widzisz?
1: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Żegnamy reklamy.
14: Minęła godzina 13. Słuchają Państwo Trójki. Czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati.
15: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, mają odciążyć klasę średnią. Ukrainiec podejrzany o sabotaż Nord Stream zatrzymany w Chorwacji. Polska wcześniej odmówiła wydania go Niemcom. W piątek zbiórka krwi przed Polskim Radiem. Potrzebna jest krew dla naszego kolegi i innych pacjentów. Ma być bardziej sprawiedliwy, tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. Główne założenie to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Tomku,
16: dzień dobry.
15: Powiedz, jakie dokładnie zmiany w podatkach zapowiedziano.
16: Dziś obowiązują stawki 12 i 32%. W ten drugi

0: Próg podatkowy wpadają osoby, które przekraczają 120 tysięcy złotych dochodu rocznie. I to właśnie ten próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych, wyjaśniał premier.
1: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
0: To jednak nie wszystko, bo podatki dla najbogatszych wzrosną. Stawka CIT z 19 do 22% dla podmiotów, które uzyskają rocznie ponad 200 milionów złotych. Z 1 do 5% wzrośnie też danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie, zapowiedział premier Tusk.
1: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami w sensie rocznym i zarabiają ponad 1 000 000 złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
0: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Roczny zysk, czyli to, co zostanie w naszych portfelach, to 3600 zł. To będzie pakiet trzech rozwiązań, które będą zawarte w jednej ustawie. Jeśli ta przejdzie przez parlament i zyska podpis prezydenta, będzie obowiązywała od stycznia 2027 roku.
2: Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Ukrainiec zatrzymany w Chorwacji w związku z wysadzeniem gazociągu Nord Stream to Wołodymyr Żurawlow, pisze agencja DPA. To właśnie wydania Żurawlowa niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił polski sąd. W październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił także środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał niezwłoczne zwolnienie Ukraińca. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. To drugi zatrzymany z sześciu podejrzanych przez Niemcy o sabotaż na dnie Morza Bałtyckiego.
3: Wołodymyr Z. został ujęty dzisiaj rano w Puli, a zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania koordynowała policja z Zagrzebia. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Zgodnie z ustaleniami 4 lata temu Z. i jego wspólnicy wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników. Na żaglówkę według śledczych załadowali ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W czerwcu do sądu w Hamburgu trafił akt oskarżenia przeciw Serhijowi K., innemu uczestnikowi akcji, która doprowadziła do unieruchomienia Nord Streamu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Policjant jest jedną z sześciu osób, które usłyszały zarzuty w związku z pobiciem na weselu w Wadowicach. Pełnił służbę w jednym z krakowskich komisariatów od ponad 19 lat, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jest także zawieszony w czynnościach służbowych, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
2: Pobity trafił do szpitala i tam zmarł. Powodem bójki był fakt, że mężczyzna nie był gościem weselnym, wszedł na imprezę bez zaproszenia. Miał zaczepiać znajomych pary młodej i kraść alkohol. Potrzebna jest każda kropla krwi. W najbliższy piątek przed siedzibą Polskiego Radia przy ulicy Niepodległości 77 przed 85 będzie stał krwiobóz. Krew potrzebna jest koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale także innym chorym, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
5: Akcja jest organizowana teraz w piątek, gdyż parę dni temu nasz kolega uległ wypadkowi. No i potrzebna jest krew. My jako tutaj pracownicy zorganizowaliśmy się i chcemy pomóc temu koledze. Oczywiście krew nie tylko trafi do niego, ale również do innych potrzebujących.
2: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Rano powinny zjeść lekkie śniadanie i zabrać ze sobą dowód osobisty. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
7: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Już prawie 6 minut po godzinie 13.

0: Muzyczna Poczta UKF.
1: Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę Muzycznej Poczty UKF, ale rozpoczynamy ją od piosenki dnia. To nowy utwór Nosowskiej, Milczę, Patrzę. Kompozycja Andrzeja Smolika, a swoją drogą rozpoczynała swoją karierę solową między innymi wraz z Andrzejem Smolikiem, chociaż głównym producentem płyty Puk Puk był Piotr Banach. 16 września, 30-lecie płyty Puk Puk. Z tej okazji Katarzyna Rozowska wydaje mnóstwo nowych piosenek. Jedna z nich to właśnie utwór Milczę, Patrzę.

0: Milczę. Patrzę. Patrzę.
1: I to był właśnie tytuł tej piosenki Milczę, patrzę. Nosowska to jedna z czterech nowiutkich piosenek, a w sumie tych nowych mamy już 8. Swoją drogą, sytuacja na wakacjach. Na szczęście ja już dawno nie byłem na wakacjach typu All Inclusive, ale kiedy jeszcze tam bywałem, to te sytuacje związane z Polakami były coraz rzadsze. Raczej my obserwowaliśmy innych, patrząc z niejakim politowaniem, na szczęście. 227-3KF@polskieradio.pl. No to może teraz propozycja pana Mariusza.
2: Dzisiaj 81. urodziny obchodzi Ian Gillan, wokalista Deep Purple. Prosiłbym o Smoke on the Water.

Smoke on the Water i Deep Purple w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Stanisław życzy powodzenia w telewizyjnym talent show dla osób w wieku dojrzałym. Pani Małgosi, która zaśpiewa m.in. tę piosenkę Andy Jantar. A w związku z tym, że wakacje, to troszkę muzycznie możemy sobie pozwolić na więcej.

0: Amba, więc pysznie żywa, podobnie jak piosenki w wykonaniu Anny Jantar. Asta Maniana. 227-3QKF@polskieradio.pl. Przed nami kolejna propozycja od Państwa i troszkę zmienimy nastrój.
1: Dzień dobry. Jeśli mogę, to chciałbym poprosić zespół Lordi, Hard Rock Hallelujah. To zespół dosyć popularny, ale zupełnie nie jest grany w stacjach radiowych. Fiński zespół Przybierańcy. Dodam tylko, że w tym roku miał koncert w Poznaniu w czerwcu. Jarosław. Dzwonię z Zielonej Góry, ale jest to taka wioska w centrum Polski. Bardzo ładna zresztą.

Grupa Lordi w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A kolejny utwór jest jak najbardziej na czasie. Sunny Afternoon, The Kings. To piosenka z pozdrowieniami dla pana Radka od Agnieszki.

0: Autopromocja.
1: Audycja nazywa się Pół perfekcyjnej płyty, acz w tym wypadku chodzi o dwie płyty. Pierwsza sprzed pół wieku to pełnometrażowy debiut wielkiego artysty, ale potrzebne było parę dekad i nagranie go na nowo z młodszym i większym składem, by i debiut, i artysta doczekali się należnego statusu. Schody jak kordyliery. Moim prywatnym zdaniem obie wersje są tak bliskie perfekcji, jak rzadko się to zdarza w polskiej muzyce rozrywkowej. O dwóch połowach debiutu Zbigniewa Wodeckiego i tego z 1976 roku i tego późniejszego z zespołem Mitch & Mitch opowiem na antenie Trójki dziś tuż po 19. Jacek Hawryluk.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
12: Już prawie za 29 minut, godzina 14.
13: Powtórka z rozrywki.
12: Dziś powtórce z naszego archiwum wstecz Janny Kołaczkowskiej.

0: z cyklu Myślę, więc uważam, że. Pogoń zawczasu. Każdy się musi w życiu nabiegać za babami i za chłopami. Nie ma tak łatwo. Jeżeli masz 35 lat i masz wrażenie, że udało ci się przez ten etap życia bezkarnie przesmyknąć, wiedz, że los cię dopadnie. Zobaczysz, los się o ciebie upomni. Myślisz, że jeżeli miałeś jedną dziewczynę w życiu, to ci się już upiekło? O nie, ty musisz ciężar swojego przeznaczenia udźwignąć, bo każdy musi się ponauganiać za babami ile się da. I dopiero wtedy można być szczęśliwym. A jeżeli za żonę wziąłeś sobie pierwszą miłość, no to niestety, żona musi ci dać przepustkę i pozwolić pójść w świat, żebyś polatał za babami. To absolutna konieczność. Ona musi pozwolić, ona musi zrozumieć i może powiedzieć, idź tam sobie kochanie pobiegaj, ale za miesiąc wróć, bo remont mieszkania będziemy robić, to się przydasz. Ale generalnie powinna zrozumieć. A jak chłop się wybiega, to później spokojnie w związku może dożyć starości. Inaczej nie dożyje. Ja sobie sama, przepraszam bardzo, tego nie wymyśliłam. Ja mówię na podstawie książki socjologa Ingmara Kowaliewa Nie dożyjesz starości. Takie uganianie się za babami można realizować biegnąc na wschód albo na zachód, albo też i na północ. I że tak powiem na południe. A to tutaj sobie zapozna, a to tutaj se zapozna jakąś, czasami się nawet przedstawi, a to pobiega, postoi, czasem poleży, bo czemu nie, różnie w życiu bywa przecież. A jak się nie nabiega, to durne to będzie przez całe życie, a durność ta będzie emanować na otoczenie. A przecież wiadomo, że taki się zawsze czymś otoczy i potem zbieraj to gruzowisko. Potem nawet nie ma gdzie wywieźć, a za wszystko trzeba płacić i płać, no. A wracając, albo właśnie wcale nie wracajmy. W ogóle nie wracajmy. Bądźmy tu na gruzowisku i stąd nadajmy krótką relację z uganianiem się za babami i za chłopami. No bo nie, to trzeba sobie wyjaśnić. Baby też przecież muszą się uganiać za chłopami. Bo inaczej taka od razu smutna się robi. Jeżeli, drogi człowieku, widzisz, że żona smutna, znak, że trzeba z domu wypłoszyć. Niech se tam polata, na trzepak tęskno spojrzy, okrąży osiedle parę razy, a po trzecim kręgu do domu wróci z uśmiechem. Ale nie, ale byle nie z uśmiechem ukradkowym, bo ukradkowy uśmiech to akurat źle. A, ale jak całą gębą śmiać się będzie, lot był udany. Dla was. No przepraszam bardzo, jak się uganiało?
1: No, udało mi się dwie zapoznać. No takie to przyjemne jest nawet.
0: Przepraszam pana bardzo, przepraszam. Czy można pana prosić o dwa słówka? Proszę powiedzieć słuchaczom, jak tam latanie za babami?
2: Proszę pani, biegłem tam za takim statkiem dziewczyn.
0: Aha.
2: Stały na rogu, no ale ich nie dogoniłem.
0: Słaba kondycja.
2: Proszę pani, to dotyczy całego społeczeństwa.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
0: Witam panią. Pani biegała za facetami, tak?
3: Tak. Ciężko trochę, bo szybkie są skurczybyki, a jak dopadłam jakiegoś, to zaraz, że nie, że on idzie na zakupy, że musi śmieci wynieść.
0: Nie udało się pani żadnego dopaść?
3: Udało się. Taki gościu też biegał w amoku, akurat z północy leciał. To tylko kamieniem rzuciłam, w łeb go trafiłam i powiem pani, że w życiu się tak nie nacałowałam. No to teraz mogę wracać do narzeczonego.
0: Przepraszam tak? Bardzo, widzę, że pan zziajany.
2: Tak.
0: Ile pan ma lat?
2: 44.
0: O, to późno się pan ocknął.
2: Tak, żona mnie wysłała, bo sam wcześniej się nie mogłem zebrać. Wie pani, lenistwo.
0: No tak.
2: A i powiem pani, że nie żałuję, bo naprawdę na świecie jest bardzo fajnie. Podoba mi się.
0: Uganiał się pan za dziewczynami?
2: Tak. I powiem pani, że mimo sukcesu frekwencyjnego, mimo wielu, ale to wielu przyjemności, wracam do żony, bo rodzina jest najważniejsza.
0: Właśnie, rodzina jest najważniejsza i dlatego jak się nie nalatasz zawczasu poza rodziną, to później rodzina nie będzie najważniejsza. Przepraszam bardzo, ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Ja się naczytałam w książce socjologa Siergieja Lindberga Pogoń zawczasu. A teraz idę sobie przeanalizować wiedzę z książki Artura Andrusa pod tytułem Kończ już.
3: Kończ. Co to w ogóle za słowo jest?
0: Koniec.
4: A skoro Joanna Kołaczkowska wspomniała o Andrusie,

0: Artur Andrus, Baba na psy. Zapraszam Państwa jutro do naszego studia po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przedpremierowy odsłuch płyty Sojka Stańko. To nagrania archiwalne, odnalezione cudem jakimś w naszych archiwach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wyda tę płytę już w najbliższy piątek, a mogą Państwo przedpremierowo wraz z nami tę okrążkę posłuchać. Będą też świetni goście. Będzie syn Stanisława Sojki, czyli Marcin Sojka. Będzie fotograf Andrzej Tyszko. Będzie Michał Margański, znany Państwo z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli Państwo chcą się wybrać do nas, zapraszam do internetu. Proszę do nas wysłać wiadomość, że Państwo chcą przyjść do nas. UKF@polskieradio.pl. Proszę podać swoje nazwisko, imię, a my potem się odezwiemy i potwierdzimy obecność już jutro po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A przed nami kolejny utwór w Muzycznej Poczcie UKF.
1: Dzień dobry, kłania się Maciej z Poznania. Prosiłbym o nadanie dawno niesłyszanego zespołu Exodus, jakikolwiek utwór.

Stary Noe, zespół Exodus, to utwór z płyty The Most Beautiful Day. Jeśli państwo sięgną po podcasty trójkowe i historię pewnej płyty, to opowieść o tym krążku, o jego powstawaniu również państwo znajdą. 227 trójek UKF ma po polskiradio.pl. Jeszcze no, przez kwadrans mamy mniej więcej propozycje na czas na państwa propozycje na antenie trójki. Teraz prośba od pani Katarzyny z pozdrowieniami dla Wojtka. Björk, Army of Me.

0: Wielki Army of Me z pozdrowieniami dla żony Kasi od pana Wojciecha. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Ten telefon właściwie to już może nie dzwonić, bo chyba niewiele nam się już zmieści, jeśli chodzi o zamówienia telefoniczne. Natomiast mogą państwo do nas pisać całą dobę, bo muzyczna poczta UKF, ta mailowa, działa 24 godziny. Jutro spotka się z państwem Mariusz Owczarek, więc w jego imieniu zapraszam do pisania. UKF@polskieradio.pl. Kiedy rozpoczynaliśmy muzyczną pocztę UKF, za naszym oknem świeciło słońce, a teraz szaro, buro, ale to jest tego lata, że nie możemy spodziewać się, jaka będzie pogoda wieczorem, kiedy rano jest piękne słońce. Chociaż bywają dni, jak wiadomo, dosyć upalne. Ale tego lata jeszcze mamy ładnych parę dni.
1: Dzień dobry. Poproszę jakąś piosenkę Bruno Marsa. Teraz jest taki na fali. Zuzanna Sandomierza.

Bruno Mars. Pani Basia napisała tak. Wielka prośba o utwór. Dzień dobry, słucham was zawsze i wszędzie i dosłownie. W domu, w samochodzie, u znajomych, jeśli to możliwe. Kocham trójkę. W muzycznej poczcie UKF nigdy nie usłyszałem genialnego utworu Connected zespołu Stereo MCs. Może dzisiaj się uda. Serdecznie pozdrawiam całą redakcję trójki. Pani Barbara, dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Jacek Hawryluk już za chwilę.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Mega,
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz? Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd przedstawia plan zmian w podatkach. Zyskać ma klasa średnia, więcej zapłacą najbogatsi. Tajemnicza Puma na Dolnym Śląsku. W Wałbrzychu obraduje sztab kryzysowy. Prawdziwy oscypek na internetowej mapie, powstał elektroniczny szlak oscypkowy. Zmiany w podatkach zapowiedział premier. Projekt zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%. Powyżej 150 tysięcy 32%. Rząd proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 200 milionów złotych oraz podwyższenie do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie. Ma to na celu, jak mówi Donald Tusk, odciążyć klasę średnią, której podatki w dużej mierze finansują polskie inwestycje.
14: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę, żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę.
13: Premier dodał, że jeżeli zmiany podatkowe mają wejść w życie w przyszłym roku, to muszą być sfinalizowane teraz. Przyznał jednak, że liczy się z tym, że prezydent może zawrócić.

0: wetować projekty ustaw?
1: Bardzo trudno. Podejmuje się decyzje rządowe, które mają na celu zmienić prawo, wtedy, kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta. A jak wiemy, prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie. Myślę, że nie tylko w skali naszego kraju.
0: Zdaniem premiera przez ewentualne weto Karola Nawrockiego najbogatsi będą płacić mniejsze podatki, a klasa średnia większe. Proponowane zmiany mają być korzystne dla 3,5 miliona podatników. Ekonomista Adam Ruciński ocenia, że dobrą decyzją są minimalne zmiany w podatkach, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.
2: Nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Pojawia się drugi próg podatkowy nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. Tu pojawia się pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się w tej granicy. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon.
0: W skali roku niektórzy podatnicy z klasy średniej mają zaoszczędzić do 3600 zł. Duże utrudnienia po wypadku na A1 pod Piotrkowem. Na jezdni w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Kargaulas zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna na lawecie przewoziła nowe samochody, które spadły na jezdnię. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 16. Są zarzuty wobec Stuarta K., znanego w internecie jako Stu. Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że chodzi o czyny, których miał się dopuścić w latach 2015-18.
3: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich, czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Wciąż nie wiadomo, gdzie może być puma widziana wcześniej w kilku miejscach na Dolnym Śląsku. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu obraduje sztab kryzysowy, który ma ustalić dalsze działania i zalecenia dla mieszkańców. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Czmiel.
4: Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo też, skąd przyszła. Zdjęcie wykonane z fotopułapki w okolicach Michałkowej jest datowane na 9 sierpnia. Tydzień wcześniej ostrzeżenie o dużym kocie wpłynęło do starostwa powiatowego w Kłodzku. Wówczas puma miała być widziana w okolicach Polanicy Zdroju. Mariusz Wojciechowski z nadleśnictwa Świdnica uspokaja, że nie ma powodów do paniki, ale trzeba być ostrożnym.
5: Powodów do paniki nie ma, no ale wszelkie bezpieczeństwo trzeba zachować. Ona mogła się przemieszczać na znaczne odległości. W tym momencie naprawdę może być tak naprawdę wszędzie.
4: Mieszkańcy Zagórza Śląskiego, gdzie miała być widziana puma, są tą informacją zaniepokojeni.
6: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
7: Myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
4: Po południu poznamy dalsze zalecenie dla mieszkańców. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Elektroniczny szlak oscypkowy ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Internetowa strona, na której zaznaczono miejsca, w których powstaje tradycyjny ser, cały czas jest rozbudowywana. Docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
8: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył, a tam kiedyś były owce, owce chodziły nad Morskim Okiem.
0: Na południu kraju działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone także burze. Temperatura od 19 do 23 stopni, na południu około 25.
10: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Autopromocja.
12: Trzecia godzina.
0: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
13: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
14: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
13: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
15: O, nie mów takich rzeczy.
14: Dziecko nie było zachwycone i ja szczerze powiedziałem,

0: pierwszy też nie.
1: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 7 minut po godzinie 14.
6: W tonacji Trójki.
5: Przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Czas na środową tonację. 2 godziny najlepszej popołudniowej muzyki i trochę słowa. O nie zadba, jak to zwykle bywa, Mateusz Adamczyk. Zapraszam do godziny 16.

Lubię powracać do nagrań zespołu Lamb Chop, lubię powracać do płyty Nixon, zwłaszcza teraz, kiedy zapowiadany jest nowy krążek tej formacji. Już nie pamiętam, który z kolei, ale nie jest to już tak bardzo istotne. To w piątek pojawi się nowy album Lamb Chopa, Punching the Clone. Dziś w tonacji garść nowości z ostatnich dni. Tak jest zawsze, trochę również letnich zaległości. Tradycyjnie single sprzed czterech dekad, czyli z 1986 roku. W 1986 zamelduje się także zespół Pulp i to, zapowiadam, będzie ciekawostka, rzadko przypominany dzisiaj utwór. W drugiej godzinie, czyli po 15, także kolonie francuskie z przeszłości i artysta niezwykle zacny. Skoro przeglądamy nowości, to tej nie może dzisiaj zabraknąć. Zdaje się, że będzie to jedna z bardziej wyczekiwanych płyt tej jesieni. Płyta płytą, ale singiel już jest.

Marianne Fontaine's DC. Już na początku tego roku pojawiła się informacja, że zespół pracuje nad nowym materiałem. Ostatnio w Hiszpanii zagrali dwie nowe kompozycje, właśnie Marianne i Six Shot Morning. No i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać do premiery 16 października. Dopamine Chamber to będzie kolejny album tej formacji. Wakacje wakacjami, oczywiście mają to do siebie, że czasami coś się przegapi i przyznaję, przegapiłem także lipcowy singiel jednego z moich ulubionych tegorocznych debiutantów. Zatem nadrabiam zaległości.

Taylor Ballgame i Live It Down. Lipcowy, wakacyjny singiel tego amerykańskiego piosenkarza. Mówię o nim na własny użytek, że to nowy Roy Orbison. Wiem, że to trochę przesadzone, ale niech tak już pozostanie. Zawsze z przyjemnością powracam do jego nagrań i do jego debiutu, który ukazał się pod koniec stycznia, choć to wcale nie zimowa muzyka.

Tak, Taylor Ballgame For the First Time Again. Płyta styczniowa, chociaż muzyka, która świetnie brzmi o każdej porze roku. Czy ten nowy singiel Levittown to jest zapowiedź czegoś nowego? No niewykluczone, ponieważ ten debiutancki zbiór to był album, który Taylor Ballgame zestawiał w ciągu ostatnich długich miesięcy. Zatem niewykluczone, że gdzieś może na początku przyszłego roku pojawi się coś już zupełnie innego od tego artysty, który nie tylko fantastycznie śpiewa, ale ma piękny głos i potrafi go znakomicie wykorzystać. Opowiadałem Państwu o tym, że w połowie października czeka na nas nowy album Fontaines DC. Tych oczekiwanych płyt będzie więcej. Wypatrzyłem, że w październiku pojawi się także płyta zespołu Teenage Fan Club. To jest trochę, mam wrażenie, zapomniany zespół, choć on nigdy w Polsce nie był bardzo popularny. Przyznaję, dla mnie lata 90. związane były z tą grupą nagrywającą wówczas dla

wytwórni Creation. No, ale różnie później się układało. W każdym razie lata 90. i płyty wtedy wydawane tej szkockiej formacji cały czas brzmią nieźle. Pan Wagonesk, rok 1991, to była bodaj jedna z brytyjskich płyt, które podobały się także dziennikarzom zafascynowanym amerykańską muzyką grunge. No a później już piękne piosenki, czyli 13 Grand Prix i Songs from the North Britain. To te najważniejsze płyty, które jak dzisiaj sobie myślę o tej grupie, to wymieniam je w pierwszej kolejności. Jak dzisiaj brzmi zespół Teenage Fan Club? Bardzo proszę, 9 października nowa płyta. Pierwszy singiel Day in Sun już się pojawił, ale mamy także drugi utwór There Was You. To jest Teenage Fan Club po latach.

0: Teenage Fan Club z roku 2026, There Is Was You, prawie jak na płycie Grand Prix z 95.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektryczny.

0: Elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. U nas to jest czas Mateusza.
9: Przysłowie.
10: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Skąd się wziął frazeologizm wieszać na kimś psy? Na logikę nie ma sensu, chyba że chodzi o prześmiewczy charakter, gdzie zamiast futra z lisów wieszamy na kimś byle psie futra. Taką wiadomość wysłał do mnie pan Ryszard. Niestety wyrażenie wieszać na kimś psy nie ma związku z poczuciem humoru. Prawdopodobnie chodzi tu o dawny zwyczaj, który polegał na tym, że osobę, która popełniła przestępstwo, skazywano na chodzenie po okolicy z najczęściej nieżywym psem na szyi. Miało to symbolizować karę, na jaką ta osoba zasłużyła, haniebną psią śmierć. Psy, najczęściej bezdomne, wieszano także razem ze skazańcem, by dać do zrozumienia, że nie był on warty więcej niż zwierzę. Dlatego wieszać na kimś psy oznacza właśnie hańbić czy obrażać kogoś. Pies w kulturze naszych przodków był uznawany za zwierzę niższej kategorii. Wprawdzie mówimy, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale wartość tej przyjaźni mierzona jest chyba wyłącznie tym, że psy okazują nam wierność i są nam posłuszne. Mamy przecież takie powiedzenia jak wierny jak pies, psie przywiązanie czy psi obowiązek. O kłamcy z kolei powiemy, że łże jak pies, a o kimś, kto stracił renomę, podupadł moralnie, że zszedł na psy. Kiedy chcemy obrazić kobietę i zasugerować jej w cudzysłowie złe prowadzenie się albo złośliwość, używamy słowa suka. W przypadku mężczyzn będą to kolejno pies na baby i sukinsyn. To, że psom przypisujemy rozwiązłość, widać też w wyrazie psocić, który pochodzi od słowa pies i który oznaczał dawniej cudzołożyć, a to dlatego, że nasi przodkowie kojarzyli rozwiązłość z zachowaniem suki w czasie rui. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
8: Za 25 minut będzie godzina 15:00 w Trójce. Wracamy do nowej muzyki.

Ci też grają dokładnie tak, jakby byli w latach 90. i czas stanął w miejscu, trochę jak Teenage Fan Club, nie przymierzając, choć to zupełnie inny zespół. Dinosaur Jr. z nową muzyką Blowing Up to kolejny singiel zapowiadający kolejny nowy materiał. Lato w pełni, koncerty przenoszą się na festiwale przede wszystkim. My jesteśmy na tych festiwalach i o nich Państwu opowiadamy, ale w klubach również od czasu do czasu pojawiają się rzeczy interesujące. I tak na przykład wczoraj w Warszawie wystąpił bardzo ciekawy zespół. O tym koncercie mówiliśmy Państwu, zanim się wydarzył, zapowiadając go. Formacja 10 do potęgi 17. To wyjątkowe trio, które tworzą saksofonista Colin Stetson, gitarzysta i wokalista Stian Westerhus i perkusista Erland Dahlen. De facto to jest zespół Colina Stetsona, chociaż wszyscy muzycy, wydaje mi się, występują na równych prawach. Wspaniały to był koncert. Byłem na początkowym fragmencie jego po 30 minutach. No, Państwo wiedzą doskonale, HCH, antena i tak dalej, ale ten początek już był imponujący. Świetne brzmienie saksofonisty, który nie tylko gra solówki, ale także tworzy partię basową całego składu. Poza tym Stian Westerhus jako wokalista, no i perkusista Erland Dahlen. Wszystko to gdzieś było świetnie wymyślone i zagrane od początku, no do tej 30 minuty, do kiedy uczestniczyłem w tym koncercie. Sytuacja wygląda tak, że zespół 10 do potęgi 17 zapowiada dopiero swój nowy materiał. Powinien chyba pojawić się jeszcze w tym roku. W każdym razie, póki co mamy jeden utwór. End This Now.

Recenzje po tym wczorajszym warszawskim koncercie są znakomite. Czytam tu i tam. 10 do potęgi 17. Po raz pierwszy w Polsce wystąpił ten skład. Colin Stetson, Stian Westerhus i Erland Dahlen and This Town. To jest jedyny fragment w tej chwili dostępny, natomiast więcej na pewno już niebawem. No i można powiedzieć, że to jedyne takie trio z takim składem. No ale jeśli ktoś nagra na saksofonie tak jak Colin Stetson, to musi to być trio wyjątkowe. Kolejnej piosenki, przyznaję, nie planowałem z Mateuszem Adamczykiem, który dziś zaplanował dla państwa psi, że tak powiem, temat. Po prostu zajrzałem do dyskografii zespołu Pulp i zgodnie z tradycją sięgam do roku 1986. No i jakoś tak się okazało, że coś znalazłem, chociaż to nie był wyjątkowy rok dla tego zespołu Sheffield, który istniał ledwie kilka lat. Miał na koncie debiutancki album, ale tak naprawdę cała historia dopiero gdzieś tam się rozgrzewała. 86 rok i jeden singiel, który pojawił się pod koniec czerwca. Singiel, który na stałe wszedł przynajmniej do tego pierwszego repertuaru zespołu Pulp. Dogs are everywhere.

Tak, zespół Pulp brzmiał 4 dekady temu, w 1986 roku. Dogs Are Everywhere. Z małej płyty wydanej pod koniec czerwca, wówczas piosenka pojawiła się także na składance Masters of the Universe. Więcej utworów z 1986 roku za mniej więcej 30 minut, a teraz, no to Jarvis niech nam zamknie tę godzinę, a ja wracam po 15.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w świecie, w którym niemal wszystko ma być szybkie, łatwe i dostępne od ręki. Zakupy jednym kliknięciem, jedzenie pod drzwi, odpowiedź natychmiast i rozrywka bez końca. Jednocześnie, usuwając z życia wszelkie przeszkody, coraz częściej tracimy cierpliwość, koncentrację i zdolność znoszenia niewygód. W Klubie Trójki porozmawiamy o świadomym utrudnianiu sobie codzienności. I zapytamy, czy łatwiej zawsze znaczy gorzej, a trudniej to zawsze lepiej. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, co ty robisz?
5: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Żegnamy reklamy.
14: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny występuje do Węgier o przejęcie sprawy wypadku polskiego autokaru. Kolejna dymisja z korupcyjnym tłem w otoczeniu ukraińskiego prezydenta. Agresywni pacjenci z morą szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Jest wniosek do prokuratora generalnego o przejęcie od strony węgierskiej postępowania w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie mówi, że przesłuchania pokrzywdzonych rozpoczęły się już wczoraj.
15: Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. Tak jak powiedziałam na wstępie, na razie zostały nam przedstawione informacje. Natomiast w dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
14: Polski autokar wracający z pielgrzymki w Medziugorje rozbił się na węgierskiej autostradzie w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został tymczasowo aresztowany. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym i jego przewodniczącym Bogdanem Święczkowskim będzie rozwiązany, zapowiada premier. Donald Tusk tak komentuje doniesienie, jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szefował Bogdan Święczkowski, inwigilowała Europejski Trybunał Praw Człowieka. Szef rządu zapewnił, że mimo, jak to ujął, zabetonowania przez PiS systemu sprawiedliwości, będzie zreformowany.
16: Oni bronią tego chorego systemu jak niepodległości. Ja się nie dziwię, ja wiem dlaczego. Ale nie będziemy się wahali. Ja użyję wszystkich dostępnych, zgodnych z prawem, wszystkich dostępnych metod, aby tę sytuację ostatecznie uzdrowić. I dotyczy to także pana Święczkowskiego. Niezależnie od tego, kogo podsłuchiwał, wiem, że lubił podsłuchiwać i według wielu danych także ja i moja rodzina byliśmy tego ofiarami. To naprawdę bardzo ciekawe, że ktoś taki jest szefem Trybunału, ale mam nadzieję, że najbliższe tygodnie pokażą, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą sytuacją.
14: Wyjaśnień w sprawie inwigilacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oczekuje minister sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią służby antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni. To kolejna w ostatnich miesiącach afera w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego, relacjonuje Paweł Buszko.
1: Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego i śledczy antykorupcyjnej prokuratury prowadzili dziś u byłej już szefowej biura ukraińskiego prezydenta Iryny Mudrej przeszukania. Jak przekazano, operacja ma na celu ujawnienie organizacji przestępczej, która działała pod kierownictwem obecnego i byłego deputowanego do parlamentu Ukrainy z udziałem wysokich rangą urzędników biura prezydenta. Działania śledcze prowadzone były też u deputowanego Wadyma Stolara, w przeszłości związanego z prorosyjską partią regionów, a następnie współpracującego z byłym już szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem. Jermak został zwolniony w zeszłym roku po ujawnieniu podejrzeń, że był zamieszany w ogromną aferę korupcyjną. Powtarzające się afery korupcyjne w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego nadwątliły zaufanie społeczne wobec jego osoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Awanturują się, zaczepiają chorych, szarpią lekarzy. Pijani pacjenci z morą SOR-u w miejskim szpitalu powiatowym. Tylko w ostatnich dniach dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedną z nich był 41-letni mężczyzna, który znieważył ratownika.
2: Funkcjonariusze przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało około 2 promili alkoholu. Od ratownika medycznego przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci zatrzymali 41-latka. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna był wcześniej znany ratownikom, ponieważ niejednokrotnie przebywał na SOR-ze. Dotychczas jednak nie dochodziło z jego udziałem do podobnych agresywnych zachowań.
0: Relacjonuje rzeczniczka miejskiej policji Paula Antolak. Dyrektor szpitala Artur Więckowski zaznacza, że co roku jest średnio 120 takich pacjentów, 120 takich pacjentów i to dla placówki duże obciążenie.
3: Osoby nietrzeźwe to jest rzeczywiście duży problem, jeżeli chodzi o SOR-y. W ubiegłym roku mieliśmy takich pacjentów około 120. To jest utrapienie, powiem wprost, naszych lekarzy, bo po pierwsze, my niestety zajmujemy się takim pacjentem. Z nim jest kontakt utrudniony. Musimy zrobić szeroką diagnostykę. To zajmuje czas, to kosztuje. Nie mamy co zrobić z tym pacjentem. On musi wytrzeźwieć. I niestety on trzeźwieje u nas na SOR-ze. I to jest rzeczywiście rzecz, która jest skandaliczna.
0: W Mińsku Mazowieckim nie ma izby wytrzeźwień. Najbliższa jest w Warszawie.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. IMGW informuje, że deszcz z ostatniej doby poprawił wilgotność gleby w znacznej części kraju, ale nie oznacza to końca suszy hydrologicznej. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na razie od 20 do 25 stopni nad ranem, 12 stopni na Mazurach, 16 w centrum, do 17-18 na południu.
6: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały.

0: Mały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
1: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 9 minut po godzinie 15.
12: W donacji Trójki.
11: Jesteśmy już z powrotem przy konsolecie. Elżbieta Malinowska, przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Środowej tonacji ciąg dalszy dla wszystkich hofowiczów i nie tylko.

The Flaming Clips zagrali na OFF-ie w Katowicach w tym roku. Zagrali także w 2010. Wayne Coyne, wokalista zespołu, przepraszał, że tak rzadko do nas przyjeżdżali i żartował, że teraz to pewnie będą grali już co roku. Żarty żartami, ale swoją drogą ciekawe, czy jeszcze kiedyś powrócą, no i czy jeszcze nagrają nową muzykę, bo póki co to odtwarzają tylko to, co dali nam w przeszłości. My dziś wracamy do nowych propozycji Everything is Recorded, czyli Richard Russell i jak zwykle nie sam, tylko w towarzystwie. Tym razem wraz z nim Peter Gabriel i raper IDK.

Richard Trussell, szef wytwórni XL oraz producent, taki człowiek, który lubi na swoich płytach zapraszać bardzo różnych artystów. Everything is Recorded, to jest to najważniejsze jego przedsięwzięcie. Co pewien czas Russell dostarcza nam swoją nową muzykę. Ta piosenka, która zabrzmiała przed momentem, już była znana od pewnego czasu, ale ostatnio pojawiła się cała czwórka zbierająca te ostatnie muzyczne doświadczenia Russella i to jest zawsze trochę połączenie ognia z wodą. Nic nigdy nie jest oczywiste i myślę, że w tym projekcie to jest najważniejsze. Everything is recorded. Kolejna nowa propozycja, Sweeping Promises.

Lato nie oznacza oczywiście wakacji w fonografii. Sezon na nowe płyty dzisiaj trwa właściwie cały rok. Oczywiście są lepsze tygodnie i gorsze, jak to w życiu bywa, ale rynek nie znosi pustki. Sweeping Promises, amerykańska formacja z Bostonu, z nowej płyty i utwór Cocoon. Czy ja Państwu mówiłem o tym już, że niebawem, na początku jesieni pojawi się nowy album Boniego Pinsa Bilego?

To było tylko pytanie retoryczne, bo oczywiście o płycie koncertowej Boniego Prince'a Billego wspominaliśmy już w audycji HCH z Bartkiem Chacińskim, gdzie Boni pojawia się regularnie. Tym razem płyta koncertowa, jak wspomniałem, w dyskografii obszernej tego artysty, tych nagrań koncertowych jest sporo. Zatem zobaczymy, czym będą się różnić od tych poprzednich. Przede wszystkim skład, bo Boni Prince Billy ostatnio występował, powiedziałbym, częściej ze składem tak zwanym Dentym i w takim zestawie również występował w Warszawie. No i zestaw utworów to będą przede wszystkim kompozycje z ostatnich lat, chociaż na płycie pojawi się I See a Darkness, zdaje się, że na zakończenie tego zestawu. Wracamy do roku 1986, by już zespół Pulp przed godziną 15. Przypominam, w naszych środowych spotkaniach wertujemy dyskografię singlową roku 1986. To teraz troszeczkę przeniesiemy się do czerwca. Chciałem powiedzieć jeszcze do wakacji. No nie, to nie były jeszcze do końca wakacje. W każdym razie 16 czerwca 1986 roku pojawiła się mała płytka Nicka Cave'a.

0: And did you forget my song?
1: Nick Cave z roku 1986. Nick Cave and the Bad Seeds w zespole m.in. Mick Harvey, Barry Adamson i Thomas Widler. 16 czerwca pojawiła się mała płytka z kompozycją The Singer. To utwór, który skomponowali Charles Daniels i Johnny Cash, tak naprawdę The Folk Singer, taki był tytuł oryginalny, chociaż utwór funkcjonuje także pod tytułami Folk Singer czy po prostu The Singer. Oryginalnie Johnny Cash nagrał tę kompozycję w roku 1968, no ale później pojawiały się także różne wersje. No i mam nadzieję, mam wrażenie, że ta Nicka Cave'a to taki bardzo ważny punkt w historii tego utworu. Bardzo charakterystyczna wersja dla tego, co Nick Cave robił w latach 80. Nick Cave, rok 86, no to był początek czerwca. Przenosimy się do początku sierpnia. Lubię takie zestawienia, kiedy z jednej strony mamy Nicka Cave'a demonicznego, który opowiada takie bardzo ważne historie, ale z drugiej strony 4 sierpnia tego samego roku pojawił się niezwykle przebojowy singiel zupełnie innego artysty. Właściwie żadnych związków, ale i jeden utwór, i drugi znakomity. Prince, Girls and Boys.

0: girls and boys. It's a trip, Bill, mama, girls and boys. It's a trip, Bill, mama, girls and boys. Girls and boys.
1: Prince pozostaje Prince'em, wiadomo, w znakomitej formie, dęte, świetne, ale są takie wersy, które przechodzą do historii. Przede wszystkim I love you baby, I love you so much, maybe we can stay in touch. I tak było w przypadku fragmentu tej piosenki Prince'a, Girls and Boys. To kolejna mała płyta wydana 40 lat temu.

0: Je ne regrette rien.
1: To kogo dzisiaj mamy w koloniach? Panie, panowie, Serge Gainsbourg.

Tak to jest, że zawsze jest dobra okazja, by sięgnąć po nagrania Gainsbourga. W tym roku minie 50 lat od wydania jego koncepcyjnej płyty L'Homme à tête de chou. Płyta, podobnie jak te poprzednie z lat 70., czyli chociażby Histoire de Melody Nelson czy Vie de l'extérieur, to są opowieści stworzone przez Gainsbourga. On jest narratorem i on jest postacią najważniejszą. Tak zawsze było w przypadku tych najważniejszych płyt. No, przyznaję, to jedna z moich ulubionych płyt tego artysty. Właśnie gdy słucha się takich krążków od początku do końca. A utwór Variation sur Marie Lou to myślę, że jedna z najważniejszych w ogóle kompozycji w jego dorobku.

Variation sur Marie-Lou. Nikt inny nie recytował tak tekstu jak Serge Gainsbourg. W 1976 roku Gainsbourg wydał album L'homme à tête de chou. W Polsce w tym samym czasie debiutował z pierwszym piosenkowym albumem pewien znakomity krakowski skrzypek. I tu stawiam kropkę, bo ciąg dalszy tej opowieści pojawi się u nas kilka minut po godzinie 19 w audycji półperfekcyjnej płyty, na którą już teraz Państwa zapraszam.

0: Czy muszę coś więcej mówić? Dziś po godzinie 19 u nas w Trójce opowieść o polskiej perfekcyjnej płycie, a właściwie o dwóch perfekcyjnych płytach. Pierwsza ukazała się w roku 1976, druga w 2015. A teraz mogę Państwu powiedzieć już tylko au revoir, jak to czyni Elliot Armen w swoim nowym utworze. Elżbieta Malinowska, Jacek Hawryluk, dziękujemy. Spotykamy się w takim składzie po 19, a od 16 w Trójce Michał Matus.
1: Sous les chênes, j'ai vu la rose. J'ai vu qu'ici-bas, toute hésitance, je m'étais perdu.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj.

0: Daj kontrolę.
1: Zdrowid.
2: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
3: i to tylko na tych muzycznych,
2: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
3: Co weekend, gdzie indziej.
2: Do tego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
3: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
2: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
3: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
2: Do usłyszenia
3: i do zobaczenia.
2: Gosia Jakubowska.
3: Ania Lalka.
4: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
5: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzecie Polskiego Radia. Jest 16-19 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Kolejni ranni w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Jest rządowy plan zmian w podatkach. Za chwilę polityczne komentarze. Służby sprawdzają zgłoszenie mieszkańca Wałbrzycha, który twierdzi, że widział pumę. Dobiega końca ewakuacja 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski mówi, że akcja wymagała precyzyjnego planu.
12: Czyli precyzyjnego rozpisania tego w taki sposób, aby można było spiąć ze sobą transport karetkami ze szpitali na lotnisko w Debreczynie, a następnie również zaplanować ten element związany z koordynacją tych działań już w Rzeszowie, jeżeli chodzi o odebranie przez karetki tych pacjentów i przetransportowanie do wskazanych szpitali.
11: 5 rannych osób zostanie na razie w szpitalach na Węgrzech, informuje wiceministra zdrowia Katarzyna Anna Kacperczyk. Ich transport zależy od stanu zdrowia.
13: 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu. I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
11: W poniedziałek do kraju rządowym samolotem wróciło 21 poszkodowanych osób. W wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Trafił do tymczasowego aresztu. Parlamentarzyści podzieleni w ocenie rządowych propozycji zmian w systemie podatkowym. Koalicja rządząca przekonuje, że na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu zyska 3,5 miliona Polaków. Opozycja ostrzega, że podwyżka podatku CIT dla największych firm i zmiany w ryczałcie uderzą w całą gospodarkę. Komentarze zebrał Piotr Durys.
14: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
15: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
14: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
0: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
14: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od

0: 2027 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: O zmianach podatkowych więcej już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Zatrzymany w Chorwacji Ukrainiec podejrzewany przez niemiecką prokuraturę o wysadzenie fragmentu gazociągu Nord Stream był wcześniej w polskich rękach, ustaliło Polskie Radio. W październiku warszawski sąd zdecydował o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Więcej o sprawie Adam Kurczewski.
2: Ujęty w chorwackiej puli Wołodymyr Rzet został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Mężczyzna nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2. 4 lata temu Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy. Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W sądzie w Hamburgu wkrótce zacznie się proces Serhija K., oskarżonego już o współudział w spowodowaniu eksplozji, sabotaż przeciwko konstytucji i zniszczenie infrastruktury. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio.
1: Służby sprawdzają zgłoszenie o pumie w Wałbrzychu, a w sprawie dzikiego kota grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się rano w Świdnicy sztab kryzysowy. Nie ma zdjęcia, ale udało się dotrzeć do osoby, która miała widzieć zwierzę, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
3: Potwierdziliśmy w rozmowie z tym człowiekiem, który to widział, to było na Podgórzu. Widział kotowatego, może pumę, na spacerze. My takie wezwania czy takie sygnały traktujemy poważnie, tym bardziej, że wcześniej już gdzieś ten dziki kot, duży kot się przemieszcza od strony powiatu wałbrzyskiego, więc teoretycznie kwestią czasu było, że może zawitać do Wałbrzycha.
1: A wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Leśnicy na razie nie zamykają lasów, ale apelują o ostrożność.
4: Powinien zachować ciszę, oddalić się od tego miejsca, a następnie wykonać telefon pod numer 112 informujący o tym zdarzeniu, a na pewno odpowiednie służby zajmą się tą sprawą dalej. My tego lasu nie zamykamy, przestrzegamy przed tym, żeby nie było totalnego zdziwienia.
1: Tłumaczy Jerzy Zemlik z Nadleśnictwa Świdnica. Dolnośląskie służby przygotowują plan na wypadek potwierdzenia obecności pumy. W sprawę zaangażowane są policja, straż miejska, straż pożarna, leśnicy i organizacje zajmujące się dzikimi zwierzętami. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: 5 po 16, czas na sport. W Trójce Norbert Michalak.
7: Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał tenisowego prestiżowego turnieju w Cincinnati. Polka zagra z francuską Diane Parry. 2 lata temu Świątek pokonała Parry 6-1-6-1 w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Raszenianka w Cincinnati broni tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie. USA. Nasza tenisistka do USA przyjechała z pierwszym trofeum wywalczonym w tym roku. Wcześniej wygrała turniej w Toronto. Początek meczu Świątek Parry o 17 czasu polskiej. Łucznictwo to kolejna dyscyplina sportu, do której wracają Rosjanie na pełnoprawnych zasadach z własną flagą i hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendację MKOL-u, który doradził organizacjom sportowym zniesienie ograniczeń dotyczących Rosjan. Prezes Polskiego Związku Łuczniczego Dawid Michalski podkreśla, że w wielu federacjach międzynarodowych zaczyna pojawiać się tendencja przywracania Rosjan do rywalizacji.
8: Rozmawiając z jednym z członków zarządu Światowej Federacji, dostałem informację, że oni muszą dostosować się docelowo do wytycznych MKOL-u. Skoro jesteśmy członkiem MKOL-u i najbardziej oponowała członkini zarządu z Ukrainy, która wiadomo jest tym tematem związana.
7: Jeśli chodzi o łucznictwo, Rosjanie będą mogli uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Na koniec badminton. Nie wiedzie się naszym reprezentantom na Mistrzostwach Świata w Indiach. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska odpadły z rywalizacji w deblu. W spotkaniu drugiej rundy Marczak i Cybulska przegrały z parą z Chin 0-2. Wcześniej w pierwszej rundzie singla nie poradzili sobie Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski.
9: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
6: W nocy miejscami przelotnie popada. Niewykluczone są także lokalne burze. Na południu i w centrum będzie lało. Temperatura minimalna od 10, miejscami na Pomorzu do 18 lokalnie na Podkarpaciu. A jutro sporo chmur i od 19 do 24 stopni w centrum i nawet 30 miejscami na południu.
9: Sponsorem audycji było Invigo.

0: Producent herbicydu selektywnego Cezaro. Środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
1: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, już 8 minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonach czuwa Michał Kowarski.
5: Zapraszamy do Trójki.
4: Dziś w audycji popołudniowej obniżka podatków dla tych bardzo dobrze zarabiających.
6: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej.
4: Obniżce towarzyszyć będzie jednak podwyżka podatków dla firm i najbogatszych ludzi zarabiających ponad milion rocznie. Dziś opowiemy też w audycji popołudniowej historię konia, który nie miał sobie równych.
7: Miał ciemnogniadą, niemal machoniową sierść, w słońcu błyszczał miedzianymi refleksami, smukły, sprężysty, napięty jak struna, był potężnym atletą.
4: A nazywał się Varenne. Powiemy też Państwu o zmianach w fotoradarach. Będą łapać od niższej prędkości. Wspomnimy w audycji popołudniowej też Wandę Traczyk-Stawską i przypomnimy jej słowa.
8: Ona powiedziała: chłopcy, psia krew, chłopcy za mną. I pobiegła pierwsza, za nią od razu biegł Ludwik. Chłopak, który przypłynął z Australii, żeby walczyć. Dostał pierwszy ten Ludwik, potem Alinka. Ci, co wybiegli pierwsi, wszyscy dostali.
4: Wspomnienia zmarłej powstanki między innymi w reportażu po godzinie 18.30. A dla Państwa numer do dyspozycji, tematy wszystkie dozwolone. 2 2 7 3.

0: Dwie dwójki, siedem trójek. Pan Paweł się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: W sprawie Igi Świątek.
1: Tak, naturalnie. Chcę powiedzieć, że po tym chwilowym załamaniu, to nawet nie było załamanie, ale przegrała Iga parę meczy, to jest już historia.

0: taki jest sport. Natomiast dzisiaj będzie mecz tuż po 17 z panią Diane Paris i proszę wiedzieć, że Iga wygra. Po prostu Iga wygra. Idzie teraz jak strzała.
1: Jest pan w 100% przekonany?
0: Tak, na pewno. O tym mogę powiedzieć, że wygra i to jest jeden z tych kolejnych meczów wygranych i następne też będą wygrane.
1: Zero zawahania. Takich kibiców sobie można tylko życzyć. Dziękujemy bardzo.

0: Your Love Alone is Not Enough. Manic Street Preachers w trójce. Już prawie 14 minut po godzinie 16. Będą zmiany w systemie podatkowym. Donald Tusk zapowiedział dziś podniesienie progu podatkowego. Zyskać ma na tym tak zwana klasa średnia. O szczegółach Józef Niewiarowski.
1: Donald Tusk zapowiedział dziś podniesienie drugiego progu podatku PIT ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy złotych rocznie.
2: Postanowiliśmy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Domańskim, aby ulżyć i pomóc tej rosnącej klasie średniej.
1: Więc jeśli zarabiamy na rękę nawet 10 czy 11 tysięcy złotych każdego miesiąca, po zmianach zapłacimy tylko najniższą stawkę podatku PIT, czyli 12%. A jeśli zarabiamy jeszcze więcej, ta kwota nie wpadnie od razu w stawkę 32%, bo rząd planuje wprowadzić stawkę przejściową 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych rocznie.
2: Nie łapiemy się na ten najwyższy próg 32%, tylko będziemy mieli 24%.
1: I choć w portfelu Kowalskiego z klasy średniej zostanie na koniec roku więcej pieniędzy, ekonomista Andrzej Sadowski uważa, że podatek dochodowy powinien być jeszcze niższy.
3: Uczciwszą propozycją byłoby uwzględnienie inflacji z ostatnich lat, stąd ten pierwszy próg powinien być na poziomie nie mniejszym niż 170 tysięcy złotych.
1: Bo choć, jak mówił dziś Donald Tusk, płace Polaków wciąż idą w górę, część tej podwyżki, jak sami wiemy, pochłonęła w ostatnich latach szalejąca inflacja.
0: Warto przypomnieć jeszcze, że wyższy podatek dotyczy tylko kwoty przekraczającej próg. Czyli jeśli umowny Kowalski zarabia 135 tysięcy złotych rocznie, to od 130 tysięcy złotych zapłaci najniższy podatek. A tę wyższą stawkę zaraz za pierwszym progiem jedynie od 5 tysięcy złotych przekraczających ten pierwszy próg. Według premiera ma na tym zyskać 3,5 miliona Polaków. To nie jedyna planowana zmiana. Rząd chce podnieść podatek CIT z 19% do 22%. Tym firmom, które rocznie generują przychody przekraczające 50 milionów euro rocznie. Ja jestem ciekawy, co państwo na te zmiany podatkowe. 2 2 7 3 to jest dla państwa numer do dyspozycji. Tematy wszelakie, ale te podatkowe szczególnie istotne. I co z tą grupą zarabiającą najmniej, której zmiany w ogóle nie dotkną? 2 2 7 3. A to Nosowska, Milczę, Patrzę w trójce.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Milczę, patrzę, Nosowska, jeden z kawałków wyprodukowanych na 30-lecie solowej kariery Nosowskiej, a wyprodukowany przez Smolika. To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Państwo dzwonią w sprawie podatków pod 2 2 7 3. Jest z nami pan Wojciech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem powiedzieć o tym, że mój premier Donald nie będzie się użalał nad biednymi, dlatego że to jest ich wina, że są biedni. Powinni się wykształcić, dokształcić, a jak chcą, to niech sobie wyjadą z zagranicy, a on nie będzie dawał nikomu za darmo nic. Pozdrawiam gorąco.
1: Pozdrawiamy również, to garść myśli od pana Wojciecha. W związku ze zmianą podatków, która dotknie przede wszystkim klasę średnią, całkiem nieźle zarabiającą, powyżej 130 tysięcy złotych rocznie, a także tych ludzi, którzy zarabiają zdecydowanie najwięcej, powyżej miliona, ale im akurat podatki wzrosną, a nie zmaleją.
3: Zapraszamy do Trójki.
1: Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej. A po wojnie psycholożka i działaczka społeczna. Do końca życia była strażniczką pamięci ofiar Powstania Warszawskiego. O niej Monika Gosławska.
4: To było wielkie święto. Przede wszystkim dlatego, że nareszcie mam broń i mogę Niemców wypędzić z tego miasta.
5: Tak Wanda Traczyk-Stawska wspominała wybuch Powstania Warszawskiego.
4: Kiedy zobaczyłam na ulicach flagi ludzi płaczących ze szczęścia, jak ja rozdawałam apel do ludności, to oni mnie całowali, ściskali, częstowali czereśniami. Pamiętam smak tych czereśni.
5: W powstaniu była strzelcem i łączniczką. Z bronią w ręku została uwieczniona w reportażu powstańczym.
6: Wspominała to w sposób taki dla siebie bardzo ekspresyjny, bardzo żywy.
5: Opowiada dr Michał Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
6: Pozostały nam pamiątki, bo ona nam przekazała tą pilotkę, w której jest w tej scenie, i bluzę mundurową, w której właśnie była ubrana podczas kręcenia tej sceny.
5: Wanda Traczyk-Stawska otrzymała pseudonim Pączek. Michał Wójciuk tłumaczy, że wiąże się z tym pewna anegdota.
6: Bo ona się chciała inaczej nazywać. Ona sobie wymyśliła Atmę, tak? To jest tam z filozofii dalekowschodniej. Koledzy ją po prostu nazywali Pączkiem z racji jej wyglądu. Ona po prostu miała takie cechy fizyczne, ale jej to nie przeszkadzało.
5: Ostatnim rozkazem, jaki otrzymała, było odnalezienie grobów kolegów. Do końca życia pozostała strażniczką nie tylko pamięci o nich, ale też pamięci o ofiarach cywilnych. Walczyła też o godny wygląd powstańczego cmentarza.
7: Bo to jest cmentarz wojenny, na którym leżą razem cywile i wojsko, tak jak było w powstaniu. Razem trwaliśmy przez 63 dni i, co bardzo ważne, pomagali nam.
6: Ona uważała, że ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim była jednym z tych filarów właśnie powstania. Zwracała uwagę właśnie na rolę ludności cywilnej. Dzięki niej właśnie mamy dzień 2 października jako dzień właśnie pamięci ludności cywilnej.
5: Wanda Traczyk-Stawska podczas swoich wystąpień często apelowała do Polaków o jedność.
8: Bo jesteśmy razem ludzką rodziną, bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
1: Przy cmentarzu

0: Darzył powstańców Warszawy. W Izbie Pamięci wystawiona będzie księga kondolencyjna. Od godziny 17 w sali historii.
1: Tle się dogasam jak to miasto, pełna ślepych zakątków. Ciągnie mnie do światła i ludzi.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w świecie, w którym niemal wszystko ma być szybkie, łatwe i dostępne od ręki. Zakupy jednym kliknięciem, jedzenie pod drzwi, odpowiedź natychmiast i rozrywka bez końca. Jednocześnie, usuwając z życia wszelkie przeszkody, coraz częściej tracimy cierpliwość, koncentrację i zdolność znoszenia niewygód. W Klubie Trójki porozmawiamy o świadomym utrudnianiu sobie codzienności. I zapytamy, czy łatwiej zawsze znaczy gorzej, a trudniej to zawsze lepiej. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne

0: Połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Kolejnych 12 rannych w wypadku na węgierskiej autostradzie zostanie otoczonych opieką medyczną w szpitalu w Rzeszowie. Dziś wrócili do kraju. Wiceministra zdrowia Katarzyna Gacperczyk mówi, że niektóre osoby pozostające na Węgrzech są w ciężkim stanie.
14: Osoby, które nie mogły być zakwalifikowane do transportu ze względu na stan zdrowia. 5 osób. 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu, ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport.
13: 12 rannych osób transportowały do kraju 2 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest alert dla 4 województw w związku z prognozowanymi silnymi burzami i ulewami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że nawałnice mogą pojawić się do końca dnia i jutro wystąpią w województwie lubuskim, na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Opolszczyźnie. RCB zaleca unikanie otwartych przestrzeni i ostrzega, że mogą być przerwy w dostawach prądu. Plaga kieszonkowców w Mediolanie, Wenecji i Rzymie. Polskie służby konsularne apelują do turystów o czujność. Włoskie media informują, że na mediolańskim lotnisku Malpensa policja aresztowała 10 kobiet, które miały dokonać około 100 kradzieży w windach. Złodziejki wykorzystywały tłoki, okradały ich z portfeli i cennych przedmiotów. Ofiarą kieszonkowców turyści padają też w historycznym centrum Wenecji, w zatłoczonym zawsze rejonie mostu Rialto. Z kieszonkowcami walczy też policja w Rzymie, gdzie aresztowano ostatnio 7 osób działających w auto. W autobusach i w metrze. Pełny serwis Trójki o 17.
12: Godzina 18:00, a w Trójce ekonomia i Sylwia Zadrożna.
15: Zapraszam. 3,5 miliona Polek i Polaków może zyskać na ogłoszonych dziś zmianach podatkowych. Zmiany przede wszystkim odczują etatowcy zarabiający około 12 tysięcy złotych brutto i więcej.
16: Roczny zysk, korzyść tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
15: mówił minister finansów Andrzej Domański, a zapowiedziane dziś zmiany to podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, od których PIT wyniesie 12%.

0: 20% i dalej wprowadzenie nowej stawki podatku w wysokości 24% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Tym samym najwyższa stawka PIT wynosząca 32% będzie dotyczyć dopiero osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. Największe zmiany nie pozwala obecnie stan finansów państwa, dodaje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
1: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Natomiast no, dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny, o tym też mówił minister finansów.
0: W opinii doradców podatkowych maksymalna korzyść ze zmian w progach będzie taka sama, jaka byłaby z podwyższenia kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych. A obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Do 5% wzrosnąć ma także danina solidarnościowa płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie. 8 września, czyli ponad miesiąc wcześniej niż w poprzednich latach, rozpocznie się wypłata zaliczek tegorocznych dopłat bezpośrednich dla rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że płatności będą realizowane na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez unijne przepisy. Chodzi o to, aby pieniądze jak najszybciej trafiły do rolników. Jutro kierowcy będą musieli trochę głębiej sięgnąć do portfeli, bo maksymalne ceny paliw pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, a oleju napędowego 7,52 zł. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa poprawi się. Nie oznacza to jednak braku ambicji młodych na rynku pracy, mówi Monika Baneś-Bator z Personel Service.
2: Z barometru polskiego rynku pracy wynika, że niemal 7 na 10 młodych ludzi do 24 roku życia chce zawalczyć o wyższe zarobki. Natomiast przy wyborze nowego pracodawcy liczy się dla nich nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale dużego znaczenia nabiera też wygoda codziennego funkcjonowania czy czas dojazdu do pracy.
0: Dla młodych czas staje się po prostu kolejną walutą na rynku pracy. A skoro o walutach mowa, to dolar kosztuje dziś 3,70 zł, a euro 4,31.
3: W nocy popada i będzie od 10 do 18 stopni. Jutro też można na przelotne opady liczyć, na przykład na południu i wschodzie, tam też na burze, a temperatura wyniesie od 19 na wybrzeżu do 30 na południu Polski. Sylwia opowiadała Państwu o planach zmian podatkowych, a Państwo dzwonią.
4: A ja bym chciała zwrócić uwagę na wysokość ulgi na pierwsze dziecko. 112 tysięcy brutto dla dwojga rodziców nie waloryzowano od wielu lat. Akurat mam jedno dziecko i czuję się pokrzywdzona, bo moja na przykład szefowa, która jest dużo bardziej majętną osobą, ma taką ulgę, natomiast ja jestem zbyt bogata.
3: Dwie dwójki, siedem trójek. W każdej sprawie. Telefon do Państwa dyspozycji. A to Move On Up, Curtis Mayfield, a my wkrótce Pumą się zajmiemy.

0: 21 do 17. Boją się państwo pumy? To proszę to tak na spokojnie wziąć, bo znamy jednego takiego, który zna innego, co ma w domu pumę.
1: Żaden kot nie wejdzie, żaden pies, a już nie mówiąc o obcych, bo ta puma sobie lata po ogrodzie i sam widok jej odstrasza. A ona jest naprawdę niegroźna, śpi w domu, ma specjalne leże, nie brudzi w domu, wychodzi na pole. Ja mogę przed każdym sądem stanąć i nawet poprosić tego kumpla, żeby przyjechał.
0: I że broniłby pan tej pumy, mimo że się boją ludzie.
2: Zastanawia mnie jedna rzecz. Przy takiej technologii, posiadanych dronach, sprzęcie, że jeszcze tego drapieżnika nie unicestwiono, ewentualnie nie uśpiono.
0: Może dlatego, że właśnie nie groźne i że wcale nie trzeba. A według najnowszych informacji puma mogła pojawić się już w samym Wałbrzychu. Służby sprawdzają zgłoszenie z Podgórza, gdzie duży kot miał być widziany przez jednego z mieszkańców. To kolejny sygnał po wcześniejszych doniesieniach z okolic Michałkowej, Zagórza Śląskiego i powiatu kłodzkiego. A tematem zajmuje się nasz reporter Mateusz Czmiel.
3: Na miejsce wysłano patrole policji, a Straż Miejska i organizacje zajmujące się dzikimi zwierzętami szukają śladów. Wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Jeśli obecność pumy się potwierdzi, służby chcą ją namierzyć, a następnie odłowić żywą. Do poszukiwań mogą zostać wykorzystane także drony z termowizją. Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu, podkreśla jednak, że to dzikie i potencjalnie niebezpieczne zwierzę.
4: Też trzeba brać pod uwagę, i o tym była rozmowa dzisiaj, scenariusz, że będziemy się starali zrobić wszystko, żeby uratować to zwierzę, to znaczy odłowić je żywe, ale też miejcie państwo świadomość, że to jest zwierzę niebezpieczne i może dojść do już takich rozwiązań ostatecznych. Natomiast panujemy na razie nad sytuacją. Mówię na razie, bo to jest ten etap rozruchowy.
3: Informacje o pumie od kilku dni pojawiają się w różnych częściach regionu. Wcześniej duży kot miał być widziany także w powiecie kłodzkim. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie zgłoszenia dotyczą tego samego zwierzęcia. Mieszkańcy Zagórza Śląskiego i okolic przyznają, że sytuacja budzi niepokój i oczekują od służb konkretnych reakcji.
5: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę. No i myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
6: Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot, może być u nas na posesji. Tego nie wiemy.
3: Na razie lasy nie zostaną zamknięte. Służby apelują, żeby nie zbliżać się do dużego kota, nie próbować go fotografować ani śledzić. W razie spotkania trzeba zachować spokój, oddalić się i zadzwonić pod numer 112.
0: Mnie w tej całej sprawie niepokoi to, że jak słyszeli państwo przed chwilą, słyszeli to sformułowanie, prawda? Że nie wiadomo, czy zgłoszenia dotyczą jednego i tego samego zwierzęcia. Być może pum jest więcej.

0: Tree Love w Trójce, Miazda, 14 minut do godziny 17. Rząd zapowiada niższe podatki dla dobrze zarabiającej klasy średniej, wyższe dla najbogatszych. Część grup społecznych została jednak przemilczana. Mam wrażenie, że państwu, słuchaczom, kompleksowej reformy podatkowej brakuje.
1: W Polsce brakuje nauczycieli. Pracują nauczyciele emeryci, którzy przeszli na starych zasadach karty nauczyciela. I mimo, że brakuje nauczycieli, pracującym emerytom zabiera się, bo ustala się jakiś sztuczny limit i to jest kwota znacząca w dochodzie. Bo ja mówię około 1000 zł. Nauczyciel emeryt pracujący jeszcze dopłaca do systemu.
0: Te zmiany zaproponowane dzisiaj przez rząd mają być dla budżetu neutralne, bo z jednej strony mniej mają zapłacić ci dobrze zarabiający z klasy średniej, ale więcej duże firmy i ci zdecydowanie najbogatsi Polacy.
2: Pan Tusk i jego koledzy, jego politycy robią wszystko, żeby przegrać najbliższe wybory. Podejrzewam, że już mu się nie chce być premierem. I niech pan Tusk lepiej zobaczy, ile osób pracuje w naszym kraju za najniższą krajową, mimo że niech się tą grupą ludzi zajmie, a nie klasą średnią, która nie za bardzo wie już co z pieniędzmi robić.
0: Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na państwa komentarze w tej

sprawie i każdej innej także. A dziś mamy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej i korzystając z uwagi związanej z tym dniem, organizacje niosące pomoc ofiarom wojen proszą o pomoc i alarmują, bo kolejny rok z rzędu rośnie liczba ataków na karetki, na szpitale, na pracowników medycznych oraz humanitarnych, przede wszystkim w Gazie i w Ukrainie, ale nie tylko.

0: dotyczy Ukrainy, Libanu i okupowanych terytoriów palestyńskich. Jednak w innych miejscach też dochodzi do ataków na służbę zdrowia. Dotyczy to m.in. Mianmy, Iranu, Sudanu, Demokratycznej Republiki Konga, Sudanu Południowego, Federacji Rosyjskiej, Syrii i Nigerii. Chronione przez konwencję genewską szpitale są bombardowane, karetki ostrzeliwane, a pracownicy medyczni porywani, aresztowani i zabijani. Z ponad 10 tysięcy zweryfikowanych incydentów od 2018 roku za żaden nikt nie został osądzony. W Ukrainie WHO potwierdziła ponad 3 tysiące ataków na infrastrukturę medyczną i na karetki. W centrum świata łączymy się teraz z Draginią Nadazdin, dyrektorką generalną Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dlaczego rośnie liczba ataków na lekarzy, służby medyczne, ratowników, organizacje taka jak wasza?
1: Można by było właściwie powiedzieć jednym słowem. To jest kwestia lekceważenia międzynarodowego prawa humanitarnego. Czyli nie tylko poprzez strony, które popełniają zbrodnie i atakują właśnie placówki medyczne i lekarzy, mimo tego, że oni powinni być chronieni, ale to też jest poczucie bezkarności, które po prostu wzmacnia te tendencje.
0: A dlaczego teraz ta bezkarność jest większa? Dlaczego to lekceważenie jest większe? Dlaczego reakcji na tego rodzaju działania jest mniej?
1: Ja bym powiedziała, że to są taki system naczyń połączonych. Jeżeli popatrzymy na strefę Gazy, ja bym tutaj popatrzyła na takie miejsce, które jest jako soczewka, pokazuje wszelkie problemy, z którymi mamy do czynienia, jeżeli chodzi o ochronę pracowników humanitarnych. I to widzimy, jaka jest skala tych zniszczeń, że nie mamy tak naprawdę w tym momencie pełni funkcjonującego szpitala w strefie Gazy. Ponad połowa przedwojennych szpitali jest nieczynna, poza obiegiem. Mamy też kilkaset pracowników medycznych, którzy zostali zatrzymani przez siły izraelskie. Nie mówiąc od ponad 1700 osób, które są medykami i którzy zostali zabity podczas tej wojny. I tutaj zabrakło odpowiedniej szybkiej reakcji ze strony wspólnoty międzynarodowej, łącznie z państwami Unii Europejskiej. Druga kwestia jest taka, że wojna też zmienia swój charakter i to pokazujemy w naszym ostatnim raporcie w Ukrainie. Pokazujemy, jak bardzo zmieniają się działania wojskowe i jak bardzo na przykład drony zmieniają w ogóle cały sposób prowadzenia wojny, a jeżeli chodzi o prawo, które mamy, ono mogłoby nas chronić, gdyby faktycznie było bardzo konsekwentnie używane.
0: Jak ten fakt, że lekarze na przykład bez granic czują się coraz bardziej zagrożeni, wpływa na waszą pracę?
1: Największe obciążenie jest dla ludzi, którzy są na miejscu, w samych projektach i przede wszystkim dotyczy miejscowych naszych pracowników.
0: Czyli Palestyńczyków w Gazie, Ukraińców w Ukrainie.
1: Dokładnie, bo to oznacza, że ci ludzie martwią się o swoje bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo swoich pacjentów, bo szpitale nie są bezpiecznym miejscem według tego, jak prowadzone są te wojny. Po prostu martwią się też najnormalniej na świecie o swoją rodzinę, o swoich najbliższych. Więc to jest ogromne obciążenie, którymi się te osoby muszą mierzyć. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że ta determinacja do pracy jest ogromna. I to muszę podkreślić, tak, że czuję ogromną wdzięczność dla wszystkich osób, które pracują z nami, ale szczególnie tych osób, które po prostu martwią się i o siebie, i o swoich najbliższych, i tym wszystkim ratują pacjentów.
0: Na co liczą dzisiaj organizacje międzynarodowe, pozarządowe, ale też ONZ, w ten dzień nagłaśniając właśnie rosnący problem ataków na pomoc medyczną?
1: Ja liczę na to, żeby chociażby w tym momencie, kiedy dużo krajów myśli o konkretnym zagrożeniu wojny i nakłada coraz większe środki na obronność.
0: Na przykład Polska.
1: Żeby też pamiętać o tym, że przygotowanie się musi się łączyć z tym myśleniem i przypomnieniem sobie walki międzynarodowego prawa humanitarnego. Zasadnicze znaczenie ma ochrona opieki medycznej. To jest obowiązek prawny, ale tutaj bym wyczuła, że Polska na forach międzynarodowych będzie po prostu promować ochronę placówek medycznych, ale również będzie naciskać na stronie konfliktu niezależnie, kim są te strony.
0: Draginia Nadazdin, dyrektorka generalna Polskiego Biura Lekarzy Bez Granic, była państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
2: Centrum Świata.
3: Więcej na ten temat już jutro w Klubie Trójki. Gośćmi Pauliny Wilk będą przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej Misji Medycznej i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

To New Radicals i One Night Only. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 6,5 minuty do 17. Dla Państwa numer do dyspozycji w sprawie każdej. 2 2 7 3.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Tarnowie. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Tarnów.
9: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja schowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z

0: Dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
5: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna, bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
6: Żegnamy reklamy.
7: Oj, oj, oj, już 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Zarzuty dla youtubera Stu podejrzanego w sprawie Pandora Gate za 4 czyny.
9: Rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów dotyczą innych czynności seksualnych.
8: Rząd przedstawił zmiany w podatkach. Skorzystać może nawet 3,5 miliona Polaków. Kolejna pomoc polsko-saudyjska dla ofiar wojny na Ukrainie.
10: Pracujemy od 2 lat. 12 misja. Już wykonaliśmy ponad 300 protez.
8: Zarzuty usłyszał główny podejrzany w tzw. Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystania przez influencerów popularności do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilskim. YouTuber Stuart B. został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Stu nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. 34-latek usłyszał zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-18. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy wystąpili o jego tymczasowe aresztowanie.
9: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208. To jest rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
8: Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba podaje, że w międzyczasie śledczy badali też inne wątki dotyczące Pandora Gate i planują kolejne zatrzymania.
9: Chcę podkreślić, że jest to bardzo szerokie postępowanie. Były przeprowadzane przeszukania, zabezpieczenia różnych nośników elektronicznych, których jest bardzo dużo. Te najważniejsze wątki, najlepiej udokumentowane, są w dalszym ciągu analizowane w prokuraturze okręgowej w Warszawie.
8: Wątki dotyczące innych influencerów i innych przestępstw zostały wyodrębnione do osobnych kilkunastu śledztw prowadzonych przez inne prokuratury. 3,5 miliona podatników może skorzystać na zmianach zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów przedstawili plany podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Na zmianach mogą zyskać osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki, mówi Sebastian Roy z banku Pekao S.A.
11: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób. A 2 lata później, w 2024 roku, liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
8: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego niektórzy podatnicy dzięki zmianom zyskają rocznie nawet 3600 zł. To bezcenne wsparcie dla 20 osób. Protezy dla obywateli Ukrainy, którzy zostali ranni w czasie wojny, powstały w rzeszowskich zakładach ortopedycznych. Wszelkie koszty, zarówno wykonania protez, jak i pobytu pacjentów w Rzeszowie, pokrywa Fundacja Opieki nad Ofiarami Wojny i Katastrof Al Amen króla Arabii Saudyjskiej Salmana.
12: Od 25 lat choruję na cukrzycę. Dostałam piętę cukrzycową i wówczas trzeba było amputować nogę. Dziękuję naszemu organizatorowi. Bardzo dobrze nas Polska przyjęła.
13: Zakłambaj, jestem koordynatorem programu. Pracuję.

0: Pracujemy od 2 lat, 12 misja, już wykonaliśmy ponad 300 protez. Fundacja Króla Salmana, oni mają programy na 113 krajów.
1: Nasi technicy ortopedzi.
2: Mariusz Grela, pełnomocnik firmy Rzeszowskie Zakłady Ortopedyczne.
1: Bardzo mocno wspierają wolontariuszy z Arabii Saudyjskiej. Pobyt jest w zasadzie Ukraińców od poniedziałku do piątku. W te 4 dni wykonujemy protezę od początku do końca, która jest dobra, wygodna.
3: Dzięki wsparciu fundacji oraz pracy polsko-saudyjskiego zespołu protetyków wykonano ponad 300 protez dla poszkodowanych obywateli Ukrainy. To przyrodnicza i wędkarska sensacja. W brytyjskiej części Morza Północnego złowiono tuńczyka błękitno-płetwego, ważącego prawie 350 kg. Ogromna ryba trafiła do portu w Whitby na północnym wschodzie Anglii. O pierwszym takim połowie w tej okolicy od niemal 90 lat Anna Rączkowska.
4: Gigantycznego tuńczyka złowiła załoga brytyjskiego Kutra. Po usunięciu wnętrzności ryba nadal ważyła ponad 300 kg. Na jednym sukcesie się nie skończyło. Już następnego dnia ci sami rybacy przywieźli do portu kolejny potężny okaz, ważący prawie 320 kg. Dla miasta Whitby to powrót do czasów dawnej świetności. W latach 30. ubiegłego wieku wybrzeże Yorkshire było jednym z najważniejszych na świecie miejsc połowu wielkich ryb. Przyjeżdżali tam zamożni wędkarze i gwiazdy Hollywood. Później potężne drapieżniki zniknęły z Morza Północnego, przyczyniły się do tego nadmierne połowy oraz gwałtowny spadek liczebności śledzi i makreli, którymi żywią się tuńczyki. Teraz morskie olbrzymy wracają wraz z odbudowującymi się łowicami ryb. Naukowcy uznają to za dobry znak dla całego ekosystemu. Brytyjskie władze pozostają jednak ostrożne. Licencje na komercyjne połowy otrzymało tylko 30 jednostek, a tuńczyki wolno łowić wyłącznie na wędkę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: W Trójce Sport o 17:05. Norbert Michalak.
7: Iga Świątek powinna być już na korcie w Cincinnati. Polka powalczy dziś o ćwierćfinał. Rywalką jest francuska Diane Paris. 2 lata temu pokonała ją 6-1, 6-1 w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Do USA nasza tenisistka przyjechała z pierwszym trofeum wywalczonym w tym roku. Wcześniej wygrała turniej w Toronto. Poznań szykuje się do Mistrzostw Świata w kajakarstwie. W przyszłym tygodniu jezioro Malta będzie miejscem najlepszych zawodniczek i zawodników w kajakowym sprincie. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz o wynik jest spokojny, szczególnie jeśli chodzi o panie.
8: Mocniejszą grupą to jest grupa kobiet, kajakarek, ale tak jak rozmawiałem z trenerami, patrzyłem na wyniki, jakie osiągają, to większość osad to powinny gdzieś kręcić się koło finału, a może nawet zdobywać medal. Ale takim najsilniejszym punktem to na pewno grupa kobiet.
7: Moc jest, bo w sezonie 2026 z Mistrzostw Europy w Portugalii Polacy przywieźli 7 krążków. Na 2 dni przed meczem derbowym z Wieczystą Kraków Krakowia pozyskała nowego napastnika. Nową dziewiątką w zespole Bartosza Grzelaka został Momaet Berech. Nowy gracz w Krakowiu urodził się w Brukseli. To 5. pozyskany piłkarz przez Krakowie w tym oknie transferowym i ma wzmocnić rywalizację w ataku. Według nieoficjalnych informacji koszt transferu to 500 000 euro.
6: To będzie całkiem ciepła noc, przede wszystkim na Podkarpaciu, tam lokalnie do 18 stopni Celsjusza, bo na Pomorzu to chłodniej, od 10, w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro ma być od 19 do 30 stopni, najcieplej na południu Polski, najchłodniej na wybrzeżu, w centrum około 24.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 7 po 17, ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska i Michał Kowarski. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19.
5: Zapraszamy do Trójki.
6: Gdyby się Państwo pumy obawiali, to przecież puma to ma tylko wielkie oczy.
10: Śpi w domu, ma specjalne leże, a ona jest naprawdę niegroźna, nie brudzi w domu, wychodzi na pole.
11: A może to nie jest puma? Może to jest zwykły nasz krajowy rysiek? A pamiętajmy, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Pozdrawiam serdecznie.
6: Skoro wszystkie ryśki to fajne chłopaki, a wszystkie pumki to co? Może Państwo coś podpowiedzą. 2 2 7 3. Young Fox już teraz w programie trzecim. 8 po 17. A za chwilę porozmawiamy o Stewie i o tej aferze nazywanej Pandora Gate.

0: Już 12 minut po godzinie 17. Główny podejrzany w aferze Pandora Gate usłyszał zarzuty. Stewart B., znany w sieci jako Stu, po ekstradycji do Polski w zeszłym tygodniu, dziś został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Według śledczych mężczyzna utrzymywał nieodpowiednie relacje ze swoimi fankami i dopuścił się pedofilii. W prokuraturze był Krzysztof Polasik, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie zarzuty usłyszał YouTuber?
1: Prokuratura postawiła głównemu i do tej pory, to jest istotne, jedynemu podejrzanemu w tym śledztwie zarzuty za przestępstwa, których miał dopuścić się w latach 2015-2018, kiedy był znany przede wszystkim z filmów poświęcanych popularnej, zwłaszcza wśród młodych internautów, grze Minecraft. Szczegóły przekazał dziś rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
2: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
1: Stu do winy się nie przyznał i nie złożył wyjaśnień. Jutro sąd zdecyduje o przedłużeniu aresztu 34-latka.

0: Przypomnę tylko, że podejrzany od 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii. Grozi mu teraz do 12 lat więzienia. Jak przekazał prokurator Skiba, śledczy nadal badają sprawę. Można spodziewać się kolejnych zarzutów, ale też część z kilkunastu wyodrębnionych śledztw dotyczących wątków pobocznych została umorzona. Ekspert od mediów społecznościowych Wojtek Kardyś uważa, że w sprawie Stew i być może innych youtuberów zadziałał tak zwany efekt aureoli.
1: Skoro ktoś jest popularny, jest zabawny, jest piękny, jest charyzmatyczny, to podświadomie przypisujemy mu kompetencje takie jak uczciwość, mądrość. I to jest ogromny problem tego braku krytycznego myślenia u odbiorców.
2: A czy widać efekt Pandora Gate na przykład po reklamodawcach? Ta afera mogłaby zmienić dość luźne podejście do influencerów tych firm, które korzystają z ich popularności.
0: Pandora Gate miała być takim otwarciem mitycznej puszki Pandory w świecie polskich influencerów. Rozmawiałem o tym z ekonomistą z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Dariusz Tworzydło. Powiedział mi, że chociaż niektórzy stracili płatne współpracę, widzimy chociażby, że Stew już nie kontynuuje kariery, nie widać jeszcze zmiany standardów na całym rynku.
3: Moim zdaniem monitoring i klauzule etyczne powinny obejmować influencerów równie rygorystycznie jak innych dostawców oraz partnerów biznesowych.
0: Dla równowagi warto wspomnieć, że afera wybuchła po tym, jak inny youtuber, Sylwester Wardęga, opublikował materiały dotyczące nieodpowiednich kontaktów Stew z fankami, czyli nie demonizujemy polskiego internetu. W sprawę zaangażowało się wielu internautów, z których pracy teraz korzysta też prokuratura.
2: A o tej sprawie opowiadał Państwu Krzysztof Polasik. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
2: A to pustki i bałagan w trójce. 15 po 17, a dla Państwa numer 2 dwójki i 7 trójek.

Bałagan Pustki, tu program trzeci Polskiego Radia. Mogą Państwo dzwonić do nas pod numerem 2 2 i 7 3. Na zegarach już 18 minut po godzinie 17. Włochy opłakują Varena, najlepszego kłusaka w historii. Legendarny koń wygrywał gonitwy na całym świecie, wzbudzając podziw nie tylko znawców tematu.

0: Maren stał się prawdziwym celebrytą, o czym opowie Adam Malecki.
1: Baren, très bien, très bien.
2: Baren, włoski koń, legenda.
3: Was born on May 1995.
2: Urodził się 19 maja 1995 roku w okolicach Ferrari. Ojciec Faiki Beach, amerykański ogier, syn wybitnego Speedy Somoli, a matka Lalmas. Jej kariera wyścigowa nie była znacząca. Baren wyglądał jak koń legenda. Miał ciemnogniadą, niemal machoniową sierść. W słońcu błyszczał miedzianymi refleksami. Smukły, sprężysty, napięty jak struna. Był potężnym atletą. Mówi miłośnik koni i wyścigów kłusaków, w których bierze udział, były wybitny piłkarz Zbigniew Boniek.
4: Baren wyprzedził epokę. Koniec lat 90., początek tego wieku, no to wygrywał wszędzie. W Ameryce, w Francji, we Włoszech. Był niesamowicie mocny, niesamowicie wytrzymały. Miał przydomek Il Capitano.
2: Jego powożący, Gianpaolo Minucci, mówił o nim Ferrari z mózgiem. A talent Varena do ścigania objawił się w wieku 3 lat, kiedy wygrał wyścig w Bolonii, choć został zdyskwalifikowany. Jednak jego galop wzbudził podziw. Oczywiście towarzyszył mu jego przyjaciel, powożący Gianpaolo Minucci. To z nim w dwukołowym wózku wyścigowym wygrał 62 gonitwy z 73, w których wziął udział. Varen wygrywał wielkie gonitwy. Prix d'Amérique, Elite Lopez, czy trzykrotnie Gran Premio de la Lotteria, ustanawiając rekordy świata i zarabiając na torze ponad 6 milionów euro.
5: Come on, Baren! Come on! Vieni, vieni, vinci!
2: A Minucci w wywiadzie dla Equi TV podkreślał, że zawdzięcza swojemu końskiemu przyjacielowi bardzo wiele. To ja powinienem mu dziękować. Był siłą napędową mojego życia. Moje nazwisko już na zawsze pozostanie związane z Varenem. Tego nie da się wymazać. Varen, kiedy już odszedł na emeryturę, został niezwykle cenionym reproduktorem. Pozostawił ponad 2000 potomków. Wśród nich konie, które wygrywały m.in. 5 edycji Derby Italiano del Trotto. A Varen zmarł niespodziewanie w wieku 31 lat na zawał serca. Jednak legenda o nim będzie trwać wiecznie.
0: Adam Malecki wspominał Varena, a państwo w sprawie Pumy dzwonią pod 2 2 7 3.
6: Otrzymałeś SMS-a głosowego o treści: Puma to wygodne buty.
7: A może to nie jest Puma? Może to jest zwykły nasz krajowy rysiek? Pozdrawiam serdecznie.
0: Dla państwa numer 2 2 7 3.

Radio Free Alice i Kick in the Shins to za nami. Przed nami z kolei mogą Państwo głosować na listę przebojów pierwsza trójka, notowani na trójkapolskieradio.pl, to jeszcze miałem dodać. Przed nami z kolei jeszcze przed 11.30, The 1975, a po nich Puls Moniki Suszek o tym, czy da się skutecznie walczyć z Big Techami. To też pytanie do Państwa. Numer 2273 cały czas aktualny i cały czas do Państwa dyspozycji.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Gdyby ktoś chciał być na wszystkich letnich festiwalach w Polsce,
5: i to tylko na tych muzycznych,
4: musiałby rzucić wszystko i wyjeżdżać.
5: Co weekend, gdzie indziej.

0: niego przydałaby się umiejętność bi albo nawet tri lokacji.
1: Podejmujemy te rękawice. O wszystkim opowiemy na antenie Trójki.
0: W każdą środę. Zapraszamy na Fest Program o godzinie 20.
1: Przegląd wykonawców, wywiady oraz bilety, karnety i fest gadżety.
0: Do usłyszenia
1: i do zobaczenia.
0: Gosia Jakubowska.
1: Ania Lalka.
2: Na program zaprasza PKO Bank Polski, partner główny Bittersweet Festival.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
5: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Żegnamy reklamy.
8: Jest 17.30 i w studiu Monika Suszek i goście.
9: Puls Trójki.
10: Rafał Brzoska rzuca rękawice Mecie, koncernie, który wielokrotnie publikował fałszywe reklamy z jego wizerunkiem i z jego danymi. Czy przypadek polskiego miliardera utrze nosa do linii krzemowej i też zmusi platformy do weryfikacji tego, co emitują? I czy my, użytkownicy, już nie miliarderzy, możemy też liczyć na ochronę przed samowolką cyfrowych gigantów? O tym dzisiaj porozmawiamy w Pulsie Trójki. W studiu goście dr Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry.
11: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
10: I Maciej Gawroński, radca prawny GP Partners, laureat Nagrody Urzędu Ochrony Danych Osobowych 2022. Ale też autor książek RODO, przewodnik ze wzorami i książeczka o pisaniu pism. Dzień dobry, panie mecenasie.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, Wysoki Sądzie Opinii Publicznej.
10: No właśnie, bo my trochę będziemy o tym mówić, co chyba rozgrzewa opinię publiczną. Rafał Brzoska idzie na wojnę, można powiedzieć, z wielkim koncernem. A czy my, którym nie stoi za nami żadna armia prawników, mamy też szansę wygrać z tym, że często platformy stosują bardzo takie zabiegi związane z fałszywymi reklamami, z fałszywymi treściami. Panie mecenasie, może od pana zacznijmy. Jak to wygląda w obliczu prawa?
12: Znaczy w obliczu prawa i w obliczu faktów. W szczególnie istotnych sprawach w zasadzie nie mamy szans w walce z takimi gigantami technologicznymi, dlatego że oni niezwykle oportunistycznie podchodzą do spraw sądowych i sam próg wejścia, bo to musielibyśmy wchodzić w sprawy rzeczywiście w postępowania, no dla osób fizycznych jest potężnie wysoki, a dla nich jest to tak naprawdę ten próg ochronny. Z tym, że jakby, bo my taką sprawę choćby prowadzimy jak sprawa deplatformizacji na Facebooku partii Konfederacja, gdzie jest ciekawa sytuacja, ponieważ została przywrócona ta Konfederacja. Natomiast sądy polskie odmawiają rozpatrywania tej sprawy. Zwracając, z kolei w takich sprawach mniejszych, gdzie jest zagadnienie takie, że padamy ofiarą na przykład cenzury wykonanej przez sztuczną inteligencję, bo tam są przecież algorytmy w pierwszej kolejności nas cenzurują, to akurat może tak być, że jeżeli skorzystamy z procedur samej platformy, to często jest tak, że jesteśmy rozpatrywani jakby i ta nasza sprawa jest załatwiana pozytywnie. Znam takie przypadki, gdzie nasi przyjaciele do nas pisali prośbą o pomoc prawną. Myśmy zaczęli pomagać, a ta sprawa się rozwiązywała wprost.
10: Dobrze, ale żebym tak dobrze zrozumiała. Rozumiem, że jeżeli pewnego dnia włączę platformę społecznościową i zobaczę swój wizerunek, swoje zdjęcia albo swój głos zmodyfikowany, spreparowany czy na reklamę, czy na jakiś post, to ja nie mam żadnych szans, żeby domagać się sprawiedliwości, usunięcia?
13: I tak, panie i nie, doktorze. Bo teoretycznie to powinno zadziałać w sposób niemalże automatyczny. Każdy użytkownik w większości mediów społecznościowych ma możliwość zgłoszenia zastrzeżeń do poszczególnych treści.

0: Do mety, czyli.
1: Dokładnie.
0: W tym przypadku. Ale meta nie odpowiada często.
1: Meta nie będzie odpowiadać, ponieważ to nie trafia do żywego człowieka. To trafia do weryfikacji, tak jak pan mecenas powiedział, przez algorytm. I jeżeli my udowodnimy przed algorytmem naszą prawdę, i ta w zasadzie prawda jest rzeczą obiektywną. Natomiast jeżeli my udowodnimy swoją rację przed algorytmem, algorytm zadziała w sposób bezwzględny i treść zostanie zablokowana.
0: No dobrze, ale przecież też i Komisja Europejska, mam tutaj na myśli cyfrowy akt o usługach, akt o usługach cyfrowych, DSA w skrócie. Jest to narzędzie, gdzie Komisja Europejska chciałaby zastosować i właściwie stosuje po to, aby no, mieć tego bata na wielkie koncerny. Czy wobec tego nawet DSA nie jest w stanie tutaj pomóc?
2: Teraz jakby schodząc z tej sprawy może pana Rafała Brzoski, tylko tak schodząc na takiej codzienność,
0: tak.
2: Rzeczywiście DSA, wcześniej ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a teraz artykuł 6 Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych, mam tu przed sobą, zapewnia taką procedurę, się nazywa zawsze notice and takedown, czyli powiadomienie i zdjęcie, to znaczy jeżeli powiadomimy o nielegalnej treści, to jest taka obiektywna, wiarygodna wiadomość, to ocenia właśnie algorytm, jak pan doktor mówi. W pierwszej kolejności oczywiście, bo potem gdzieś ten człowiek często się pojawia. No to platforma ma obowiązek zareagować i tę treść zdjąć. Ewentualnie też, jeżeli posiada te informacje jakby w innym trybie, choć to akurat jest niepraktyczne, platformy opierają się na zgłoszeniu.
0: Dobrze, ale w Polsce DSA mimo, że jest, to tak trochę nie jest, bo my też nie mamy wdrożonych naszych ustaw.
2: Bo to są różne rzeczy. To są różne rzeczy. To znaczy DSA jako takie jest i te przepisy, nawet tutaj rozwiązanie proponowane przez DSA nie różni się wiele od rozwiązania, które obowiązywało dotychczas na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z naszej perspektywy to to samo. Natomiast ustawa wdrażająca DSA, szanowni państwo, ustawa wdrażająca DSA według aktualnej treści proponowanej przewiduje też rozwiązania pozwalające wprost na usuwanie treści legalnych, jeżeli ich usunięcie nie stanowi nadmiernej ingerencji w swobodę wypowiedzi. Jak usunięcie legalnej treści miałoby nie stanowić nadmiernej ingerencji w swobodę wypowiedzi, to ja nie wiem.
0: Aha, czyli interpretacja też może być różna.
2: To jest artykuł tam 14M, już nie pamiętam dalej numerka, ale niezwykle to krytycznie skomentowałem na LinkedIn nie dalej jak w niedzielę, jak się zapoznałem z tym i myślałem sobie, co tu się zdarzyło.
0: No dobrze, ale panie doktorze, jak to jest możliwe, że skoro często algorytmy weryfikują to, co my wpiszemy w naszych postach i są bardzo skrupulatne w tym wszystkim, a nie są w stanie zweryfikować na przykład takiej fałszywej reklamy? Czy jak to się w ogóle odbywa, że to ma miejsce?
1: Bo to się dzieje niestety post factum. Jeżeli rozpatrujemy Meta jako instytucję obsługującą ponad 8 petabajtów danych takiego normalnego transferu generowanego przez użytkowników. To są serwery rozsiane po całym świecie, które niektóre treści obsługują w sposób redundantny, czyli jednocześnie w kilku miejscach naraz. To jeżeli mówimy o systemie, w którym istnieje około 4 miliardy aktywnych kont, to proszę sobie wyobrazić, jak wielką imersję ma ten system. Jeżeli algorytm wyłapie jakąś spośród tych setek tysięcy treści w danej chwili wrzuconych przez użytkowników i ją zablokuje, to zanim ona zostanie zablokowana jako niewidoczna na wszystkich kontach użytkowników, trochę czasu minie.
0: Czyli na przykład takie zdjęcie, czy taki post się już i tak ukaże?
1: No, może. Istnieje takie ryzyko.
2: Z tym, że, szanowni państwo, to jest też trochę tak, że ja się zgadzam z tym, co pisze Rafał Brzoska w tym poście na temat menedżerów Facebooka, że te reklamy tych nielegalnych jakby usług, czy w ogóle tak naprawdę treści legalnych i tak naprawdę przestępcze, to one generują potężną ilość pieniędzy dla Facebooka,
1: tak.
2: I znane są platformy, w szczególności te media społecznościowe, Facebook dokładnie, z tego, po pierwsze, że traktują zgodność z prawem w sposób niezwykle oportunistyczny i że kierują się przede wszystkim chęcią zysku. Wykazano oczywiście celowe budowanie interfejsów w celu uzależniania i dorosłych, i dzieci. Wykazano celowe odmawianie realizacji praw własności intelektualnej z uwagi na to, że gdybyśmy honorowali, to by nas zbankrutowało. I tutaj tak samo

0: zagadnienia kontroli wieku użytkowników mogą być rozwiązane technicznie już od dawna. W związku z czym to wszystko jest realizowane z chęci zysku i to, co pisze Rafał Brzoska, że oni to robią po to, żeby zarabiać. I tam jest wręcz, powołuje dane, z których wynika, że można, jeżeli to były o większym ryzyku treści reklamowe, to trzeba było więcej zapłacić, żeby one poszły i nie można było obciąć tego pasma tych reklam o więcej niż tam jest, on podał jaki procent.
1: Tak, bo tutaj Rafał Brzoska też powoływał się na śledztwo Reutersa. Akurat mam te dane. 10% całkowitych przychodów z wewnętrznych takich prognoz Mety wynika, że reklamowanie oszustw, fałszywych sklepów czy zakazanych produktów przynosi firmie rocznie około 16 miliardów dolarów. 7 miliardów dolarów z reklam wysokiego ryzyka, czyli reklamy, które mają taki charakter. Ale czy to oznacza, że my jesteśmy zupełnie bezbronni właśnie w starciu z koncernami? Nie możemy się zgłosić.
0: To zależy od państwa tak naprawdę polskiego i od tego, czy ono chciałoby używać narzędzi, które już istnieją oraz czy chciałoby prowadzić więcej tych narzędzi, no prawnych oczywiście. Sędziowie boją się tych spraw, nie lubią. Oczywiście. A jeśli chodzi o tego typu wielkie platformy, to się mówi, ja w ogóle zawsze mówię, że to jest too big to comply, czyli za duża, żeby zachowywać się zgodnie z prawem. No. I co się dzieje? I jak w tym dowcipie. No. Nie boi się pani, jak się ludzie dowiedzą, że kradnie pani z budżetu? No właśnie się pan dowiedział i co? Mamy tą sytuację dokładnie z Facebookiem.
1: A jak łatwo jest i tanio wygenerować deepfake, zdjęcie fałszywe, jeżeli każdy z nas ma jakąś galerię swoich zdjęć na platformach?
2: Och, bardzo tanio, ponieważ dzieje się to w zasadzie za darmo, jeżeli mamy dostęp do odpowiedniego narzędzia. Te narzędzia w takim podstawowym wydaniu są upubliczniane, czyli wygenerowanie obrazu, bądź nawet jakiegoś krótkiego materiału wideo nie stanowi najmniejszego problemu. Ewentualnie warstwa audio może przysporzyć troszeczkę problemu, ale tu też podstawowa wiedza z zakresu informatyki wystarczy do tego, żeby zbudować wzorzec, jeżeli chodzi o głos i później ten wzorzec podłożyć do jakiegoś systemu typu text to speech, żeby automat głosem czyimś żywej, realnej osoby odczytał jakiś fragment.
1: To rzeczywiście proste, szybkie i niestety bardzo niebezpieczne.
2: Tak, i to jest coraz trudniejsze do odróżnienia od normalnych, realnych, prawdziwych, normalnie nagranych materiałów.
1: Ale panie mecenasie, ja rozumiem, że deepfake'i, one naruszają nasze prawo do wizerunku, prawo danych osobowych. To wobec tego chyba mogę się udać na policję, do prokuratury i wtedy jestem chroniona.
0: I to jest pewnego rodzaju paradoks, o którym mówił kiedyś, nie tak dawno, na konferencji prezes Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdzie rozmawialiśmy właśnie o różnych takich zagadnieniach, gdzie urząd rzeczywiście się zaangażował, wydał decyzję w sprawie, gdzie dokonano właśnie takiego, jak nie wiem, kto się nazywa, jak się przerabia, czyjeś zdjęcie, jakieś nagie zdjęcie.
2: Deepfake właśnie.
0: Deepfake na nudesa, prawda? Albo w ogóle na jakąś pornograficzną treść tam połączono wizerunek dziecka, naprawdę. Tylko że co zrobiła prokuratura? Prokuratura powiedziała, że skoro to były fikcyjne dane, no bo to nie było ciało tej osoby, to nie były dane osobowe. I umorzyła postępowanie. To jest oczywiście, jestem przekonany, że kryły się za tym zupełnie inne powody niż prawne, ponieważ ta linia rozumowania jest oczywiście bzdurna.
1: Tak, to prawda. Ale to w dalszym ciągu pokazuje...
0: Fałszywe dane osobowe pozostają danymi osobowymi.
1: Tak. Dobrze, a wobec tego, jakie szanse ma taki zwykły człowiek, który nas słucha, ma pewnie jakąś swoją galerię, co powinien zrobić? Usuwać teraz całą galerię z nadzieją taką, że nikt już po nią nie zajrzy?
2: Oj, tu też pojawia się problem, ponieważ to nie sama platforma jako taka sięga po te materiały, tylko inni użytkownicy tych platform. Są nawet wyspecjalizowane narzędzia sztucznej inteligencji, które przeszukują na bieżąco bazę upublicznionych treści, pobierają te, które akurat spełniają określone kryteria i następnie te materiały mogą być przygotowywane do przeprowadzenia kolejnych akcji, ale tutaj już wkraczają normalni cyberprzestępcy, bo to w sumie nie Meta opublikowała reklamę o określonej treści z wykorzystaniem na przykład wizerunku prezydenta czy premiera, to byli cyberprzestępcy, którzy wykorzystali narzędzie, jakim jest Facebook, do tego, żeby dotrzeć do odbiorców. No i

0: pokrzywdzonym jest w tym przypadku zarówno ten, którego wizerunek został wykorzystany, jak i w pewnym sensie można powiedzieć, że pokrzywdzonym jest też ten, czyja platforma została wykorzystana do rozpowszechniania tych treści.
1: Panie doktorze, proszę nie podpowiadać. Bo tak jak mówię tutaj, prawnicy Meta, znani mi osobiście, z przyjemnością na pewno wykorzystają te linie tak argumentacji.
0: Pójdą drogą ofiary.
2: Dobrze, ale to wobec tego, to kiedy Platforma ponosi odpowiedzialność?
1: Platforma ponosi odpowiedzialność, jeżeli posiada wiarygodną informację o nielegalności treści. I te informacje może pozyskać sama, albo może pozyskać od kogoś.
2: Czyli ze zgłoszenia na przykład. Ja jestem głównie poszkodowana zgłoszenia, tak. I wtedy...
1: Z tym, że znowu to jest takie podstawowe, jakby to jest bazowy mechanizm. Są natomiast przepisy, które pozwalają, mówią, że po pierwsze odpowiada dla względem użytkownika, po drugie, że nie może bronić się tą ochroną, tarczą, immunitetem opartym o niewiedzę przed nakazami sądowymi dotyczącymi właśnie zwiększenia bezpieczeństwa. Wreszcie platformy wykorzystują akurat te narzędzia i jakby te obrony w sposób niezwykle instrumentalny, ponieważ mamy do czynienia z dwoma rzeczami. Mamy z jednej strony do czynienia z arbitralnym usuwaniem treści, które nie pasują z różnych przyczyn ideologicznych, finansowych albo politycznych tym platformom, a z drugiej strony mamy tutaj obronę przed odpowiedzialnością za publikowanie treści przestępczych. Bo te przynoszą pieniądze. No, może na przykład zamiast tam publikować tych menedżerów Facebooka na koncie na Instagramie, czy tam gdzieś pan Brzoska powinien był wykupić reklamę. No to pewnie jakby wykupił i zapłacił, to nie byłoby problemu.
0: I jeszcze lepsze zasięgi by wygenerował.
1: Dobre zasięgi.
0: Ja bym dodał jeszcze do tego, że operatorzy platformy i tak ponoszą odpowiedzialność zgodnie z prawem europejskim, na które już się powoływaliśmy dzisiaj, za treści, które są zamieszczane na ich platformach.
2: Jest odpowiedzialność, ale jeżeli... Teoretycznie ona jest respektowana, rozumiem.
0: Tak, tylko trzeba właśnie zgłosić taki materiał w pierwszej kolejności, jeżeli algorytmy go nie wyłapią przed nami.
2: Długa droga jeszcze przed nami, żeby to wszystko uporządkować i jakoś mieć w ryzach takich prawnych i skutecznie respektować. Bardzo panom dziękuję za dziś. Dr Igor Protasowicki, Akademia Finansów i Biznesu w Istule. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: I Maciej Gawroński, radca prawny GP Partners, laureat Nagrody Urzędu Ochrony Danych Osobowych i także autor książek, przewodnik ze wzorami i książeczka o pisaniu pism. Również dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
4: Puls Trójki.

0: U2 i Unforgettable Fire w programie trzecim. 9 minut do godziny 18. Na polskim niebie spore poruszenie. Wczorajsze ćwiczenia lotnictwa NATO przyciągnęły uwagę ciekawskich, a powściągliwość wojska podsyca te emocje. Niektórzy dostrzegli latające cysterny, samoloty wczesnego ostrzegania i F-35. Kuba Witkowski.
1: Internet zawrzał. Aplikacje do śledzenia ruchu lotniczego pokazały wczoraj coś wyjątkowego.
2: Bezprecedensową od 2 lat obecność powietrzną sojuszu nad Polską.
1: Mówi Jarosław Wolski, analityk z zakresu wojskowości i twórca z kanału Wolski o wojnie, a ma na myśli liczbę i rodzaj samolotów zaangażowanych w te ćwiczenia.
2: Nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć o około 50 maszynach krajów NATO nad południowo-wschodnią Polską.
1: Pojawiły się maszyny z różnych krajów.
3: Na przykład AWACS natowski.
1: Grzegorz Sobczak z redakcji portalu Milmak.
3: Samolot tankujący KC-135 z Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Też latająca cysterna Boeing KC-767A z włoskich sił powietrznych. I pojawiły się też samoloty walki elektronicznej.
1: W tym podobno takie, które rzadko operują na naszym niebie. Także myśliwce, między innymi F-35. O czym to może świadczyć? Oficjalnie o tym, że ćwiczymy.
4: To jest jeden z elementów Eastern Sentry, czyli wzmożonej aktywności na wschodniej flance NATO po incydentach, które miały miejsce w naszej przestrzeni powietrznej, czyli wielokrotnym jej naruszeniu.
1: Wyjaśnia podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych.
4: No i mają na celu oczywiście pokazanie naszej gotowości i tego efektu deterrence, czyli odstraszania.
1: I oficjalnie na niebie pojawiło się nie 50, jak donoszą internauci, a jedynie kilkanaście maszyn. Zdaniem niektórych ta powściągliwość może świadczyć o czymś więcej.
2: Albo chciano przeprowadzić mocną taką demonstrację względem Rosji, albo uznano, że jest zagrożenie tym, że ze strony Rosji lub Białorusi coś wleci nad Polskę.
1: Ale takich szczegółów, także dokładnej liczby samolotów nikt nam nie ujawni.
4: To, co chcemy pokazać, to pokazujemy, a czego nie chcemy, co chcemy przećwiczyć w skrytości, no to takie jest zadanie, żeby tego nie było widać.
1: Dlatego też, mimo że ćwiczenia były planowane, zostały przeprowadzone bez żadnej zapowiedzi.
0: Kuba Witkowski, na zegarach 7 minut do 18, a dla Państwa szansa na zdobycie wejściówki do naszego letniego ogrodowego kina przy Myśliwieckiej 3x5x7. W ten piątek o 21 będą mogli Państwo zobaczyć film Minari. To film o koreańskiej rodzinie Yi, która przenosi się do Arkansas i tam próbuje spełnić swój amerykański sen. Filmy do tego letniego ogrodowego kina trójki dobierała Katarzyna Borowiecka, a dla Państwa numer 2 2 7 3 to szansa na zdobycie zaproszenia na ten piątek, na 21.

0: ściany, do ściany biegamy myślami.
1: Autopromocja.
2: Audycja nazywa się Półperfekcyjnej Płyty, acz w tym wypadku chodzi o dwie płyty. Pierwsza sprzed pół wieku to pełnometrażowy debiut wielkiego artysty, ale potrzebne było parę dekad i nagranie go na nowo z młodszym i większym składem, by i debiut, i artysta doczekali się należnego statusu. Schody jak kordyliery. Moim prywatnym zdaniem obie wersje są tak bliskie perfekcji, jak rzadko się to zdarza w polskiej muzyce rozrywkowej. O dwóch połowach debiutu Zbigniewa Wodeckiego i tego z 1976 roku i tego późniejszego z zespołem Mitch & Mitch opowiem na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Jacek Hawryluk.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych.

0: społecznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej, prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-19 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
6: W trzech rzeszowskich szpitalach pod opieką lekarzy jest 12 osób przetransportowanych z Węgier. Jutro ostatnia zmiana polskich strażaków wylatuje do Hiszpanii pomagać gasić pożary. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Jakie idzie, o tym za chwilę w sporcie. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Do Rzeszowa trafiło 12 osób, które przebywały w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot lądował w Jasionce po południu. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech miejskich szpitali.
7: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
6: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Księga kondolencyjna ku czci zmarłej Wandy Traczyk-Stawskiej jest od godziny wystawiona w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szeregów odeszła w wieku 99 lat.
8: Do księgi kondolencyjnej, która zostanie wystawiona na cześć Wandy Traczyk-Stawskiej, będzie mógł się wpisać każdy, kto chciałby pożegnać uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki.
8: Wandę Traczyk-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Jak mówi szef rządu, będzie ona zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu.
10: Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce. I uosobieniem honoru.
8: Wanda Traczyk-Stawska po wojnie była psychologiem i działaczką społeczną. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: Mają pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać niezbędne doświadczenie. Jutro ostatnia 35-osobowa zmiana polskich strażaków wylatuje z Warszawy do Madrytu. Będą wspierać przy gaszeniu pożarów. Walka z ogniem trwa od kilku tygodni. Polscy strażacy mają działać w środkowej Hiszpanii.
11: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
12: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
11: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
13: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
12: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
13: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
14: Stanowimy trzecią już ostatnią zmianę 35-osobowej grupy modułu GFFF Polska.
12: Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat.
14: To przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy, którzy przy użyciu odpowiedniego sprzętu wyspecjalizowani są do gaszenia pożarów obszarów bardzo trudno dostępnych.
6: Sytuacja pożarowa na terenie Hiszpanii jest bardzo niekorzystna. Wysokie temperatury, brak opadów i bardzo mała wilgotność ściółki leśnej powodują, że wystarczy iskra czy niedopałek papierosa, aby doszło do wybuchu ognia. Nie jeden, ale prawdopodobnie 2 delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika. Tydzień temu delfin pojawił się także w pobliżu słynnego mostu Rialto.
15: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może m.in. charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów.

0: systemów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę, a władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny, należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 21 zaleca się oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 18 i sport w Trójce, Norbert Michalak.
4: Iga Świątek po zwycięstwie nad Marią Sakkari awansowała do 4. rundy prestiżowego turnieju w Cincinnati. Teraz Polka gra z 66. w rankingu francuską Diane Paris. Polka wygrała pierwszego seta, choć nie było łatwo, 6-3. W drugim jest remis 1-1. Jest to drugie spotkanie obu zawodniczek. Do pierwszego doszło podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy z wygranej cieszyła się Iga Świątek. Miejmy nadzieję, że dziś będzie podobnie. Mistrz Polski Lech Poznań mocno osłabiony przystąpi do meczu ze szwajcarskim FC Thun w 4. rundzie eliminacji Ligi Europy. Największym dylematem trenera Nilsa Frederiksena jest pozycja napastnika. Mimo to duński trener uważa inaczej.
5: Uważam, że potrafimy grać dobrze także u siebie i liczę na duże wsparcie ze strony kibiców. Liczę na to, że będzie ich dużo i że będą nas dopingować. Naturalnie mieliśmy niełatwe mecze, także w Europie, jeżeli chodzi o postawy tutaj przy bułgarskiej, również w zeszłym roku. Także oczywiście pamiętamy ten mecz z Orchus, ale myślę, że stać nas na to, żeby zaprezentować się z dobrej strony. Liczę, że to będzie dobry występ w naszym wykonaniu.
6: That we will beat them at home.
4: Pierwsze spotkanie 4. rundy eliminacji Ligi Europy Lecha z FC Thun rozegrane zostanie jutro o 19. Kierowca Formuły 1 Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy kontrakt i to na wiele lat z zespołem Williams, oficjalnie potwierdził team. Na razie nie ujawniono, na jak długo związał się z zespołem nową umową. 31-letni Hiszpan, czterokrotny zwycięzca wyścigów Formuły 1, dołączył do Williamsa w 2025 roku.
3: Noc taka z deszczem raczej. W centrum to nawet będzie lało, a miejscami niewykluczone są także burze. Temperatura minimalna od 10 do 18 stopni. Jutro też sporo chmur, przelotne opady, a na południu i wschodzie burze i tam też możliwy grad. Temperatury maksymalne od 19 na wybrzeżu do 30 miejscami na południu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7 minut po godzinie 18. Ze mną Michał Jędrkowiak, Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i w tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Grasująca puma Państwa bardzo zajmuje.
8: A co jeżeli ta puma to nie jest nasza, to gdzie są te wszystkie ruchy obrony granic, które się tak namnożyło? Przed czym oni nas obronią, jak ze zwykłym kotem sobie nie mogą poradzić?
3: Ale chyba wszystko wskazuje na to, że to nasza polska puma. Czy to jednak jakieś odwracanie kota ogonem jest? Może państwo pomogą. 2, 7, 3. To Genesis.

0: drugim secie w gemach 3-1 dla Iggy Świątek, która gra z Diane Parry. Czyli wszystko się sprowadza do tego, że przepowiednia pana Pawła z godziny 16:15 mniej więcej sprawdzi się, czyli Iga Świątek wygra ten mecz, a potem wiele kolejnych. No, trzymamy kciuki w każdym razie, żeby te słowa się ziściły. Już 13 minut po godzinie 18. Przez lata polscy kierowcy mieli z tyłu głowy, że fotoradar łapie dopiero po przekroczeniu prędkości o 10 km na godzinę. Nadal pewnie mają, a fotoradary wkrótce będą surowsze.
1: Jeśli kierowca przekroczył prędkość o mniej niż 10 km na godzinę, wykroczenie nie jest rejestrowane. Ta granica ma zostać zmieniona do 5 km na godzinę. W przypadku autostrad i esek będzie to 6 km na godzinę. Jednak głównym powodem wprowadzenia zmian jest nieszczelność systemu.
2: Obecnie skuteczność systemu to jest około 46%.
1: Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
2: Bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, ażeby w przypadku każdego wykroczenia wysłać zawiadomienie, oczekiwać na odpowiedź. W tej odpowiedzi może być wskazana inna osoba, później trzeba wysłać do tej innej osoby. Przedłuża się, można powiedzieć, w nieskończoność, a ta nieskończoność niestety tutaj jest określona, bo to jest jeden rok karalności wykroczenia, no i w ciągu tego jednego roku niekiedy połowie tych wykroczeń no nie udaje się ustalić i ukarać sprawcy wykroczenia.

0: zaskoczenie.
1: Dlatego od 2028 roku obowiązkowa będzie rejestracja użytkowników leasingu i aut na wynajem. Ponadto przewiduje się uszczelnienie systemu dla aut na zagranicznych tablicach.
2: Jednym z kluczowych elementów tego projektu ustawy fotoradarowej jest wprowadzenie instytucji zawiadomienia o zarejestrowaniu naruszenia.
1: Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego.
2: Będzie wysyłane na adres centralnej ewidencji pojazdów i właściciel nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył pojazd, bo z tym był największy problem. Nie pamiętał, wskazywał 2-3 osoby, czasami wskazywał osoby spoza Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeśli właściciel nie wskaże faktycznego kierującego i nie zapłaci standardowego mandatu w ciągu 30 dni, sprawa nie trafia do sądu na dotychczasowych zasadach, lecz automatycznie naliczana jest administracyjna kara pieniężna od 1500 do 7,5 tysiąca złotych, w zależności od wykroczenia.
3: Te sprawy wyjaśnią Michał Kowarski i dopisał mi tutaj, nie wiem po co, że od fotoradarowej kary będzie można się odwołać, powołując się na przykład na stan wyższej konieczności. No i ciekawy jestem, czy państwo to uszczelnienie systemu witają z ulgą, czy z niepokojem? Sporo to może mówić o tym, jak się państwo przepisów pilnują. Podobnie jak i ta informacja o tym stanie wyższej konieczności, na który będzie można się powołać, odwołując się od fotoradarowej kary.

0: Stack, Basi Małecki. Już 18 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i cały czas zachęcam do dzwonienia pod 2 2 7 3. Na przykład w sprawie tych fotoradarów, które mają łapać nas nie od 10 km przekroczenia tej dozwolonej prędkości, ale już od 5 lub 6 w zależności od konkretnej drogi. Teraz zajmiemy się już Marcinem Romanowskim, ściganym europejskim nakazem aresztowania. Jest w Naddniestrzu na 99%, tak mówi premier Donald Tusk, powołując się na zaprzyjaźnione służby specjalne. Po tych słowach obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości, Bartosz Lewandowski, złożył wniosek o przesłuchanie premiera i zniesienie ENA. Jacek Frenzel.
1: Premier stawi się na przesłuchanie w sprawie Marcina Romanowskiego, jeśli tylko zostanie wezwany.
2: Jeśli mogę w czymś pomóc sądowi, to w ogóle nie mam z tym problemu. Pan Lewandowski to jest ten znany adwokat. No na pewno ma dużo do powiedzenia o Naddniestrzu i rosyjskiej kontroli. Nie dziwi mnie, że akurat taka ekipa się zebrała razem i że finałem tego jest Naddniestrze. To bardzo mi pasuje do profilu wszystkich zaangażowanych w tę paskudną sprawę.
1: A mecenas Bartosz Lewandowski oczekuje od premiera wyjaśnienia.

0: wyjaśnień, skąd wie, gdzie znajduje się jego klient, skoro prokuratura nie ma takich informacji.
1: Pan premier dość nieoczekiwanie bardzo pomógł procesowo Marcinowi Romanowskiemu tym swoim oświadczeniem.
0: Bartosz Lewandowski podkreśla.
1: W przypadku potwierdzenia tego, że nie jest on na terenie państw Unii Europejskiej, dalsze utrzymywanie europejskiego nakazu aresztowania nie ma podstaw.
0: Mecenas Lewandowski złożył również wniosek o wezwanie służb do potwierdzenia słów premiera, a prokuratura uważa, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego, o który wnioskował sam Romanowski i jego obrońca.
2: Z materiału dowodowego nie wynika, aby Marcin Romanowski przebywał w Tyraspolu na terenie Zadniestrza.
0: Podkreśla rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Nie wynika również, aby tam nie przebywał.
0: Tymczasem politycy mówią, że jeśli Romanowski jest w Naddniestrzu, to ociera się to o zdradę.
3: Widać, że coś się z tym człowiekiem stało złego i nie powinniśmy mieć wszyscy w polskiej polityce z nim do czynienia. To jest jednak krok za daleko.
0: Podkreśla Michał Nieznański z Konfederacji.
3: Marcin Romanowski bardzo mocno chce trafić do Polski, chyba być jakimś, nie wiem, świadkiem koronnym, albo naprawdę uznał, że powrotu do Polski nie ma i trzeba się schować w trzecim świecie.
0: Jeszcze dalej w ocenie sytuacji idzie Marek Sawicki z PSL.
4: Zadniestrze jest terytorium w pełni kontrolowanym przez Kreml i zarówno FSB, jak i GRU nie dałaby ochrony panu Romanowskiemu, gdyby nie miała z tego ewidentnych korzyści.
5: Jacek Frenzel zajął się tym tematem dla Państwa. Na zegarach mamy już 20 minut po 18, a to Bitterfruit i Young the Giant w Trójce.

Już 24 minuty po godzinie 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia i audycja popołudniowa, w której dziś po 18:30 usłyszymy reportaż. I dziś będzie on poświęcony Wandzie Traczek-Stawskiej, o której śmierci dowiedzieliśmy się w nocy, z wczoraj na dziś. Teraz gramy Is This Real Overpass. Tak jak mówiłem, 24 po 18:00, a reportaż no mniej więcej 20 minut przed 7:00.

0: Autopromocja.
1: Żyjemy w świecie, w którym niemal wszystko ma być szybkie, łatwe i dostępne od ręki. Zakupy jednym kliknięciem, jedzenie pod drzwi, odpowiedź natychmiast i rozrywka bez końca. Jednocześnie, usuwając z życia wszelkie przeszkody, coraz częściej tracimy cierpliwość, koncentrację i zdolność znoszenia niewygód. W Klubie Trójki porozmawiamy o świadomym utrudnianiu sobie codzienności. I zapytamy, czy łatwiej zawsze znaczy gorzej, a trudniej to zawsze lepiej. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
2: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest Borys Szyc. Czy to prawda, że ma Pan nowy romans?
8: To żadna tajemnica. Od 20 lat kręcę z Silezją. To raczej stary romans.
7: A coś z tego się urodziło?
8: O, nie jedno.

0: szat, zimna wojna, czy miało cię nie być?
1: A nie przeszkadza panu, że kręci nie tylko z panem, a z całą kulturą?
0: A czy to źle? Powiedzmy, że dla dobra kultury nie jestem zazdrosny.
2: Silesia Film. Od 80 lat kręcimy z kulturą. Ogólnopolskim patronem radiowym jubileuszu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Żegnamy reklamy.
7: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
8: Kłopoty szpitala specjalistycznego numer 1 w Bytomiu. Przez brak lekarzy placówka do końca sierpnia wstrzymała przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych.
9: Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Pacjenci zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
8: Mówię Aleksandra Giczewska z bytomskiego szpitala. Służby sprawdzają, czy grasująca na Dolnym Śląsku puma nie pojawiła się w Wałbrzychu. W sprawie obradował w Świdnicy sztab kryzysowy. Powstaje plan na wypadek potwierdzenia obecności dzikiego kota.
10: Jeżeli stwierdzimy, że dane zwierzę jest, no to musimy teraz je zdiagnozować, w którym miejscu one się znajduje. A jeżeli już przystąpimy do działania, to musimy wiedzieć, mieć zabezpieczone i klatki, i służby, które ewentualnie podadzą lek usypiający. A jeżeli to zwierzę uśnie, no to trzeba szybko zareagować i coś z nim zrobić.
8: Mówi starosta wałbrzyski Leonard Górski. W sprawę zaangażowane są policja, straż miejska, straż pożarna, leśnicy i organizacje zajmujące się dzikimi zwierzętami. Mija pierwsze 100 dni rządów Tisy i premiera Węgier Pétera Modiora. W tym czasie parlament przyjął ponad 30 ustaw i dwie poprawki do konstytucji, podkreśla rządzące ugrupowanie i dodaje, że kluczowe było odzyskanie należnych Węgrom środków unijnych. W ciągu pierwszych 100 dni rządów Pétera Modiora obniżono też koszty funkcjonowania parlamentu i wynagrodzenia posłów. Ograniczono także kadencję parlamentarzystów do 12 lat, a premiera do 2 kadencji. Pełny serwis Trójki o 19.
7: Temperatura w nocy do 18 stopni w najcieplejszym miejscu Polski, ale w najchłodniejszym momencie nocy z kolei. Jutro w ciągu dnia ma być maksymalnie około 30, ale uwaga, można spodziewać się przelotnego deszczu. Dzwonią państwo w sprawie tych fotoradarów, które niedługo mogą zacząć mierzyć, a właściwie karać kierowców przekraczających prędkość. Nie od momentu, tak jak to jest teraz, kiedy przekraczają dozwolony limit o 10 km na godzinę, ale już przy przekroczeniu go o 5 km na godzinę.
11: Powinien policjant karać za to, co może udowodnić. Może udowodnić przykładowo w wypadku prędkości 60 km na godzinę, że jechałem 57 albo 63, czyli powinien ukarać za 57. W Niemczech na przykład jest taka tolerancja, która automatycznie jest odliczana od pomiaru właśnie z uwagi na tolerancję przyrządów pomiarowych. A u nas tylko się patrzy na to, żeby powiększyć ściągalność.
7: Też mają państwo takie wrażenie, że u nas chodzi o ściągalność, a tam gdzieś na zachodzie o bezpieczeństwo i sprawiedliwość? Ciekawy jestem, jak państwo na to patrzą. 2 2 7 3 to jest numer do państwa dyspozycji, a to jest Slide Away grupy Oasis.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Do godziny 19 zostały nam jeszcze 22 minuty.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Ważne słowa, ważne wspomnienia, których dzisiaj słuchamy ze szczególną uwagą. Żegnamy Wandę Traczyk-Stawską, która przez wiele lat dzieliła się opowieściami z czasów Powstania Warszawskiego. Właściwie tak działo się do ostatnich dni, ale też odważnie mówiła o potrzebie tolerancji i wolności w Polsce. Urodziła się 7 kwietnia 1927 roku, walczyła w oddziale osłonowym generała Montera, a jej okupacyjny pseudonim to Pączek. Gdy w sierpniu 1944 roku zgłosiła się do powstania, w domu zostawiła dwie siostry i dziadka. Posłuchajmy archiwalnego reportażu Urszuli Żółtowskiej "Do powstania poszedł mój ojciec, brat i ja". Dokument został zrealizowany przez Bartosza.

0: Szczepanka.
1: Najpiękniejsze moje przeżycie w powstaniu to było to, kiedy niosłam do ludzi odezwy. Hubert, bo to był wtedy mój dowódca, on widział, że ja się skręcam, że za chwilę wybuchnę jak granat i wylecę kominem chyba, bo nic nie robię, a widzę, że toczy się walka, a ja stoję, a ja nic nie robię, bo nie umiem parzyć kawy. No to wysłał mnie z odezwą do ludności cywilnej. Byłam całowana, ściskana, dostawałam cukierki, dostawałam czereśnie. No w ogóle taka cudowna chwila po tych latach zniewolenia, ale nie tylko zniewolenia, mordowania nas w sposób bestialski, traktowania nas gorzej niż psy, bo ta metoda zamykania ulicy to przypominała mi, jak mojego ciapka złapali, mojego psa, że zamknęli z obu stron hycle i bramy trzeba było pozamykać i łapali psy, tak? Bezpańskie. Nas tak łapali Niemcy, zamykając ulicę. To była tak wielka potrzeba odzyskania wolności, żeby odzyskać swoją godność. Żeby wreszcie nas w ten sposób nikt nie miał prawa traktować. Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek. Idąc do powstania, zostawiłam bez opieki moja mama nie żyła. Mój ojciec był w czasie konspiracji, to o tym mówił, bo mnie zaprowadził do swojego dowódcy. Nazywał się Berka, jego dowódca. To był wywiad i łączność. Ja pamiętam od najmłodszych lat, on miał kontakt z tym oficerem. I w konspiracji ojciec był bardzo zaangażowany i musiał iść. Mój brat bardzo był zaangażowany, też musiał iść. Ja zastępowałam mamę, więc powinnam zostać z moimi młodszymi siostrami w domu. Ale ja miałam też rozkaz. I poszliśmy, zostawiając moje młodsze siostry pod opieką mojego dziadka. A dziadek mieszkał po przeciwległej stronie przemysłowej i na 3 dni zostawiliśmy im jedzenie. I byliśmy pewni, że dziadek będzie do nich zaglądał. Dziadek zginął w pierwszych dniach powstania. Ale ja o tym nie wiedziałam. Ja wiedziałam tylko, że zostawiam moje siostry na 3 dni i że jest tam dziadek, który będzie się nimi opiekował w razie, jakbyśmy nie wrócili po tych 3 dniach. A tata powiedział, że jeśli powstanie wybuchnie, to będzie trwało 3 dni najwyżej, bo to jest zasada, że musi być zaskoczeniem dla Niemców i wtedy będzie zwycięskie. To był, bo jeszcze muszę zaznaczyć, że to był oddział dyspozycyjny generała Montera. W przeciwieństwie do innych oddziałów, my nie mieliśmy jakiejś ważnej jednej placówki, której byśmy bronili, tylko byliśmy rzucani w różne punkty miasta, tam gdzie łamał się odcinek albo gdzie trzeba było atakować. Członem oddziału były osoby, które w czasie konspiracji były w osłonie drukarni. Ten moment powstania, kiedy wysłał mnie dowódca z tą najpierw odezwą, a później jak wróciłam szczęśliwa, ale dalej świadoma tego, że ja nie nadaję się do służby łącznika w redakcji. Bo ja mam po pierwsze siostry w domu i muszę się śpieszyć, żeby powstanie trwało 3 dni tylko. A po drugie, że muszę robić to, co umiem, a umiem dobrze strzelać i rzucać granatem. No to jak mnie wysłał do tego oddziału z jakąś informacją, bo to był oddział, który był oddziałem osłonowym drukarn, to tam zastałam sytuację, że trzeba było łącznika, który przeniesie meldunek, to była godzina jakaś 6, 1 sierpnia, do Montera, który był w hotelu Victoria, ale trzeba było przebiec jeszcze całą ulicę Jasną, żeby ten meldunek donieść, a tam toczyły się dalej walki. Jeszcze na Świętokrzyskiej toczyły się walki, jeszcze nie było pewności, co się dzieje na tym placu, bo nie było łączności. No i ja się zgłosiłam, że przeniosę, ale warunek, że mnie przyjmą do tego oddziału na łączniczkę strzelca. I wtedy właśnie Zdzisiek Wrona, który mnie odprowadzał, bo najtrudniejszy odcinek był przeskoczyć ulicę Sienkiewicza. Bo z poczty głównej strzelali nie tylko z okien wszystkich, ale także były bunkry, z których był strzelany.

Jeden czekałem tak dokładnie w tą ulicę, że ją ryglował. I tam był bosak i dziewczyny, które skakały z meldunkiem, dostawały i to je ściągano tym bosakiem. I ja o tym nie wiedziałam, ale rozumiałam, że trzeba ten meldunek jak najpilniej zanieść, a biegałam bardzo szybko, więc byłam pewna siebie, że przeskoczę i jakoś sobie poradzę. Ale dowódca tego oddziału wtedy dał mi jako obstawę chłopaka, który miał mnie doprowadzić do tej ulicy i zobaczyć, czy przeskoczę, tak? I Zdzisiek Wrona, który odprowadzał mnie tam, widząc, jaka jest sytuacja dalej, miał swój pistolet, taki prywatny zupełnie, taki sprzed pierwszej wojny światowej, bębenkowy, jedenastkę. Tak z dobroci serca, widząc, że ja muszę tam biec, a tam kotłuję się, dał mi ten pistolet, spytał mnie, czy umiem się obchodzić. Powiedziałam, że tak, dał mi pistolet i powiedział, biegnij. I tylko spytał, w której kieszeni mam meldunek. No to mu powiedziałam, a chodziło o to, że jak dostanę, to tym bosakiem musi mnie ściągnąć i wyjąć meldunek. On w odruchu dobroci serca dał mi coś bezcennego. Swój konspiracyjny, prywatny, w jakiś tam sposób zdobyty pistolet. Ale mając przy sobie ten pistolet, nie bałam się wcale, bo wiedziałam, że w razie co, to strzelam i wzwiewam. Z konspiracji wyniosłam świadomość bezbronności, bo nie miałam broni, a wykonywałam bardzo trudną robotę. Roznosiłam ostrzeżenia o wyroku śmierci i musiałam to doręczyć temu, do kogo to było adresowane. Bez broni, a wiedziałam, że to są zwykle mężczyźni, a ja nie byłam duża. Miałam 16 lat, bo to był 43 rok. Dlatego mnie do tego zadania wyznaczono, że wyglądałam na dużo mniej i miałam długie warkocze i bardzo pyzatą gębę i sympatyczny uśmiech. Także zwykle jak komuś to wręczałam, to patrzył na mnie jak na takie dziecko, które ma najwyżej 13 lat. Nikt nie podejrzewał, co ja mu daję do ręki. Nie można było tego nieść, nie mając kogoś, kto obserwuje, jaki będzie los tej osoby, która to zanosi, tak? Bo musiał być od razu sygnał, że wpadła i że trzeba liczyć się z tym, że może sypać, jak ją będą bić, tak? Bo nikt nie wie, jak się zachowa wtedy, kiedy będzie bity. Nikt nie może przewidzieć tego. Także był to dla mnie trudny okres, kiedy marzyłam o broni. A tu już miałam broń i potem zostałam w tym oddziale, który, no, przygarnął mnie ten pluton pierwszy, ponieważ Zdzisiek Wrona, jak wrócił, to się martwił, czy ja dalej sobie poradziłam. Jak wróciłam, te chłopaki od razu byli, no, powiedziałabym, z uznaniem dla mnie, tak? A Zdzisiek był w pierwszym plutonie i ja zaraz do tego plutonu dołączyłam. I atakowaliśmy drugiego dnia powstania Pocztę Główną. Dowódca, nie będę wymieniać jego pseudonimu ani nazwiska, zamiast powiedzieć nam, że to będzie fingowany atak, bo to była niemożliwa do wykonania, zadanie niewykonalne. Trzeba było od czoła biec na Pocztę Główną, gdzie tam były dwa CKM-y i były we wszystkich oknach stanowiska, z których strzelali, tak? A odległość pomiędzy ulicą Sienkiewicza, bo Sienkiewicza 1, Bodłena 2 była nasza kwatera do czwartego, dokąd nam nie zburzyli, to bieg przez tą przestrzeń był, ja byłam bardzo jeszcze dziecinna prawie w tym czasie, wierząca w to, że jak mogę zginąć, jak ja tak szybko biegam, tak? I że sobie poradzę, ale ja wtedy już nie szłam do przodu. Widziałam, że to jest niewykonalne, że to jest śmierć na pewno. On powinien był powiedzieć, że my mamy udawać, że atakujemy, kryjąc się.
ale tego nam nie powiedział, tylko

pokazał biec. Chłopcy nie ruszyli. I wtedy minerka nasza, wspaniała dziewczyna, komendantka sekcji minerskiej, którą nam przydzielił monter, powiedziała, jak on powiedział nam, że tchórze, to ona powiedziała, chłopcy, psia krew, chłopcy,

0: Wybiegli pierwsi, wszyscy dostali. Dostał pierwszy ten Ludwik, potem Alinka, a Krzysiek, Pan Bóg go strzegł, upadł pod śmietnikiem. Ale my wybiegliśmy i tak, ja się przewróciłam o jakiegoś zabitego Niemca przy oknie jachtklubu. I wtedy Zdzisiek otworzył to okno i wciągnął mnie za nogi, bo jakbym wstała, to bym była powierzchnia, którą by trafili na pewno. Ale on mnie tak wciągnął, że mi wtedy uratował życie, bo ja w żadną stronę, bo nie było się gdzie skryć. No to tyle, o. I Zdzisiek po tym też stale osłaniał, jak była akcja. Do 23 sierpnia był moim aniołem stróżem. Może dlatego, że przypominałam mu jego żonę bardzo młodziutką, nie wiem. W każdym razie dostał na komendzie policji w walce o Kościół Świętego Krzyża i tą komendę. Dostał rozkaz, żeby przeskoczyć dziurę do ataku na taki mały budynek i dostał z granatu odłamkiem w komorę zamkową. W komorze wybuchła jego własna amunicja, żołądek w płuca i on wtedy, cierpiąc niewymownie, po 2 godzinach zmarł. Jego śmierć była dla mnie ciężkim przeżyciem. Choć to jest nieprawda, że my żeśmy mieli czas na płakanie.
1: Ej, moje dziewczyny, moje dziewczyny.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Witajcie najmilsze.
2: Dobry.
1: Tylko ja muszę się nimi nacieszyć. Przepraszam, były na obozie, powiedzcie jak było.
2: Super.
1: Pogoda?
2: Tak, bardzo dobrze.
1: A w ogóle?
2: Bardzo dobrze.
1: Czuwaj, chodźcie dziewczęta,
2: idziemy. Do siedzenia jestem.
3: Pani Wandol, tutaj mamy jeszcze to? Więcej. Przyjechały jeszcze posiłki, tu są druhne z Zawiszy.
1: O.
3: Przyszły nam pomóc, jak najbardziej też są.
1: Bardzo się cieszę. Traczyk, Stawska, Wanda, pseudonim Pączek. No, tu leżą moi koledzy, moje koleżanki. Rozkaz był prosty, że jakieśmy kapitulowali, to wszyscy się martwili, co będzie z naszymi poległymi, prawda? Jest braterstwo i nawet można by powiedzieć krwi, bo się ją przelewa. Nie tylko broni.
4: To był reportaż archiwalny Urszuli Żółtowskiej. Nagrania powstały w roku 2017, ale przez kilka lat nie mogły być emitowane w Polskim Radiu. Po raz pierwszy wyemitowało go studio reportażu Polskiego Radia 2 lata temu.
5: Najbliższy reportaż w Trójce już jutro o 18.40, bo w audycjach popołudniowych pojawiają się one w każdy wtorek, środę i czwartek właśnie o tej godzinie. Reportaż w Radiowej Trójce, także w Klubie Trójki Audiodokumencie w poniedziałki po 21.00. Jeśli chodzi o dziś, to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękujemy pięknie za wspólnie spędzony czas. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Elżbieta Malinowska, telefon odbierał Michał Kowalski. Michał Matus, dziękuję i dobrego wieczoru.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej. Może to prawda, gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się, go tu na migawki.

Stacha do Kaszki, dwie rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tu jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, i gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już marszałkowska.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko? Zamów ją

0: Na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku na Węgrzech. 3,5 miliona Polaków może zyskać na nowej skali PIT i podniesieniu progu, przekonuje rząd. Kary dla największych holenderskich gazet za artykuł o lekach na odchudzanie. Na początek jednak świetna informacja sportowa. Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka wygrała 6-3, 6-3 z Dianne Perry. Iga Świątek, która broni tytułu w walce o półfinał, może zmierzyć się z Jeleną Rybakiną. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. W katastrofie autokaru wracającego z Medjugorje zginęło 12 osób. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, informuje wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
2: Kolejni ranni w tragicznym wypadku autokaru zostali dziś przetransportowani do kraju. 12 osób będzie pod opieką lekarzy w szpitalach w Rzeszowie. Na Węgrzech pozostaje 5 ciężko rannych osób. Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak o zmianach w systemie podatkowym mówi premier. Donald Tusk przedstawił je razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. By sfinansować propozycję, będzie wyższy CIT dla największych firm.
4: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
5: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
4: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie.
5: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
4: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Rafał Brzoska zrzucił rękawicę Mecie, koncernowi, który publikował fałszywą reklamę z jego danym i wizerunkiem. Czy przypadek miliardera utrze nosa właścicielom mediów społecznościowych i zmusi do weryfikacji tego, co wyświetlają? A praktycznie nie mamy szans w walce z gigantami technologicznymi, mówił w Pulsie Trójki radca prawny Maciej Gawroński.
6: Oni niezwykle oportunistycznie podchodzą do spraw sądowych i sam próg wejścia, bo to musielibyśmy wchodzić w sprawy rzeczywiście postępowania, no dla osób fizycznych jest potężnie wysoki, a dla nich jest to tak naprawdę ten próg ochronny.
2: Każdy może próbować zgłaszać reklamację, mówił z kolei dr Igor Protasowicki z Uniwersytetu WSB Merito.
7: Meta nie będzie odpowiadać, ponieważ to nie trafia do żywego człowieka, to trafia do weryfikacji przez algorytm. I jeżeli my udowodnimy przed algorytmem swoją rację, algorytm zadziała w sposób bezwzględny i treść zostanie zablokowana.
2: Mimo wyroków sądów i decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujących blokadę treści, fałszywe reklamy wciąż się pojawiały. Rafał Brzoska zapowiedział dziś, że nie poprzestanie na prywatnej batalii, ale chce stworzyć ruch społeczny, który w sposób systemowy będzie walczył z big techami. Holenderskie media ukarane grzywną za publikowanie informacji o lekach na odchudzanie. Inspektorat Zdrowia uznał artykuły w 4 największych gazetach za reklamę. Te twierdzą, że to atak na wolność prasy.
8: Dzienniki NRC, The Volkskrant, Algemeen Dagblad oraz De Telegraaf dostały grzywny za artykuły o korzyściach zdrowotnych leków na odchudzanie. Znalazły się w nich wyniki badań opublikowane wcześniej przez czasopismo naukowe Nature. Oprócz korzyści omówiono w nich także skutki uboczne ich przyjmowania. Inspektorat uznał artykuły za reklamę naruszającą zdrowie publiczne. Holenderskie prawo zabrania bowiem reklamowania leków na receptę. Ozempik, Wigowi i Manżaro są zarejestrowane w Holandii jako leki na cukrzycę, a nie na odchudzanie. Ukarane media oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy uznały działania inspektoratu za naruszenie wolności prasy. Artykuły bowiem dotyczą dziennikarstwa naukowego i debaty publicznej na temat leków. Dziwne jest ocenianie pracy dziennikarzy według kryteriów

0: ustawy o lekach. Nigdy wcześniej nie miało to miejsca, powiedział NOS redaktor naczelny dziennika Volkskrant Peter Klock. Ukarane media zamierzają wystąpić na drogę sądową. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a na wschodzie i południu także burze. Nad ranem 12 stopni na Podlasiu, 16 w centrum, do 18 miejscami na południu. W dzień nad samym morzem 20 stopni, na Mazowszu 24 do 30 w Małopolsce.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Pół perfekcyjnej płyty.
10: Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Jacek Hawryluk. Dziś sytuacja jest o tyle niecodzienna, że bohaterkami audycji będą de facto dwie płyty. Biorąc pod uwagę daty ich wydania, dzielą je blisko 4 dekady, dokładnie 39 lat. Ta nowsza pochodzi z 2015 roku, nagrano ją w 2014, na tej starszej widnieje rok 1976. Tej drugiej, bliższej naszym czasom, nie byłoby bez tej pierwszej, ale ta pierwsza zapewne przepadłaby z kretesem, gdyby nie sukces tej nowej. Dziś opowieść o tym, że można mieć alternatywne życie sceniczne i koncertowe, że nie należy poddawać się presji środowiska i że trzeba robić to, co człowiek ma w sercu i czekać na swój czas. Dokładnie to zdanie nasz bohater wypowiedział w 2016 roku, zaraz potem, gdy odebrał dwa Fryderyki za piosenkę roku i album pop, czyli za kompozycje, które przeleżały na półkach blisko 4 dekady. W audycji półperfekcyjnej płyty Zbigniew Wodecki i zespół Mitch & Mitch i ich album 1976 A Space Odyssey, czyli 1976 Odyseja Kosmiczna, album wydany przez wytwórnię Lada ABC 15 maja 2015 roku. Opublikowanie tej płyty było kolejnym punktem w kilkuetapowej historii, która powoli toczyła się od 4 dekad. Wspólny album Wodeckiego i Miczów nie zawierał bowiem nowego materiału, tylko odtwarzał debiut piosenkarza wydany w 1976 roku.

1966. Na okładce Zbigniew Wodecki w ujęciu fotografa rodem z Lwowa Zbigniewa Łagockiego. W białej koszuli, muszce, smokingu, charakterystycznych dużych, przyciemnionych okularach. Na płycie 11 kompozycji, 5 na stronie pierwszej, 6 na drugiej. Gra orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Trzcińskiego, śpiewa grupa wokalna Alibabki. W tekście zamieszczonym na tylnej stronie okładki czytamy. Płyta, którą Państwu rekomendujemy, pierwsza długogrająca płyta Wodeckiego, to nie tylko efekt jego kilkuletniej działalności piosenkarskiej. Słuchając kolejnych utworów, poznajemy również Wodeckiego kompozytora, aranżera i instrumentalistę, trębacza, gitarzystę i pianistę. Wszechstronność czy samowystarczalność tego rodzaju budzić może pewien niepokój. Jako pierwszy rozwiał te obawy Wojciech Trzciński, który był kierownikiem muzycznym nagrania. To była wyjątkowa sesja, powiedział. Od początku wiadomo, o co chodzi. Nagranie przygotowane w każdym szczególe. Rezultat jest też udany. Interesująca, kulturalna, jednorodna stylistycznie płyta. Istotnie, po jej wysłuchaniu dochodzi się do wniosku, że powinna się znaleźć we wszystkich zbiorach. Tym razem wszechstronność muzyka przyniosła efekty, które oby powtarzały się częściej. Tak pisano w roku 1976, rekomendując ten album. Płyta była debiutem Wodeckiego, znanego dotąd głównie jako instrumentalista skrzypek zespołu Anawa, Marka Grechuty i grupy Ewy Demarczyk. Skrzypek na co dzień, dodajmy, związany z krakowską radiówką. Na początku lat 70. artysta zaczął śpiewać, głównie standardy, powoli włączając do repertuaru także nowe, pisane dla siebie kompozycje. Utworem Tak to ty zdobył w 1972 roku na 10. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nagrodę za debiut. Kolejnym etapem była właśnie płyta długogrająca. Nagrania trwały 11 dni, między 27 lutego a 29 marca 1976 roku. Orkiestrę poprowadził wspomniany już Wojciech Trzciński, a muzycy pochodzili z warszawskich orkiestr, więc sesje w Studiu Polskich Nagrań przy ulicy Długiej w Warszawie odbywały się wieczorami i nocami. Część tekstów powstawała na ostatnią chwilę, więc artysta śpiewał je z dostarczanych ręcznie pisanych kartek. Muzyka w dużym stopniu była dziełem Wodeckiego, który skomponował 6 piosenek na 11. 3 napisał Trzciński, po jednej dołożyli Jarosław Kukulski i Marian Zimiński, muzyk zespołu ABC, autor słynnej organowej solówki w piosence Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Debiut piosenkarza, nazwany po prostu Zbigniew Wodecki, ukazał się jeszcze w tym samym 1976 roku. I jak bez zapowiedzi się pojawił, tak bez wielkiego szumu zniknął. Płyta nie znalazła uznania ani wśród publiczności, ani wśród dziennikarzy. Album nawiązywał do modnego stylu Berta Bacharaka, album lekki, melodyjny, nieco wycofany, w którym wiele działo się w partiach orkiestry. Cały ten album przepadł. Wodecki, który znał i uwielbiał muzykę brazylijską, muzykę włoską czy francuską, przeniósł świetne wzory na rynek polski. No tyle tylko, że nie znalazł na nim odbiorców. Nawet muzycy i niektórzy znajomi artyści nie wiedzieli o istnieniu tego albumu. Na płycie nie było wielkiego przeboju, co oczywiście utrudniało także sprawę. Co więcej, nagrano same nowe utwory, co także wówczas się nie zdarzało. Koniec końców, Wodecki nigdy nie wykonywał wówczas tych piosenek na koncercie i jedynie czasami w radiu można było usłyszeć Dziewczynę z konwaliami, dzieło spółki Wojciech Trzciński i Marek Skolarski. Ale poza tym cisza.

Cała ta historia z nieudanym, jak się wydawało, debiutem Wodeckiego mogłaby zakończyć się w tym samym 1976 roku, w którym się rozpoczęła, i wszystko właściwie wskazywało na to, że tak się stanie. Ale nic z tego, bo rynek jednak nie znosi próżni. Wprawdzie operacja się nie udała,

0: Ale pacjent przeżył. Otóż mniej więcej na przełomie XX i XXI wieku debiutancki album Wodeckiego zaczął żyć własnym życiem. Było to tyle zabawne, że artysta w międzyczasie stał się wykonawcą rubasznych utworów, takich jak temat z pszczółki Mai czy chałupy Welcome To. Co się stało? Otóż debiutancka płyta zaczęła krążyć po warszawskich imprezach tanecznych. Te piosenki, zwłaszcza Panny mego dziadka, grywał Tomek Konca, dziennikarz i popularyzator muzyki brazylijskiej. Płytą zachwycał się także Maciej Moruś, czyli Macio Moretti, perkusista, gitarzysta, człowiek związany z wieloma przedsięwzięciami muzycznymi, między innymi z grupą Mitch & Mitch. Moruś z gitarzystą Bartkiem Tycińskim marzyli o spotkaniu z Wodeckim na scenie i wykonaniu choćby kilku piosenek z tej słynnej płyty. Jak się okazało, nie było to marzenie nierealne. Pierwsza okazja pojawiła się 23 lutego 2008 roku. Wodecki przyjął zaproszenie muzyków i wystąpił na koncercie Miczów w naszym radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko było owiane tajemnicą. W trakcie trwania koncertu na estradę wyszedł przywołany przez muzyków tajemniczy chętny, który stanął do pojedynku na klawisze z członkiem zespołu Mitch & Mitch, czyli Manetką, czyli Bartkiem Tycińskim. Koncert mamy na taśmie.
1: What's your name?
2: My name is Zbigniew Wodecki.

A zatem z Biggie Łodygi dołączył do zespołu Mitch and Mitch i pozostał jeszcze na dwie piosenki. Panny mego dziadka oraz Posłuchaj mnie spokojnie. Obie z debiutanckiej płyty sprzed lat.

Posłuchaj mnie spokojnie. Muzyka Zbigniew Wodecki, słowa Janusz Terakowski. Studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej, 23 lutego 2008 roku i pierwsze spotkanie na scenie Zbigniewa Wodeckiego i zespołu Mitch & Mitch. Przez kilka minut było pięknie, ale ciągu dalszego nikt nie zaproponował, przynajmniej nie od razu. Macio Moretti był jednak nieustępliwy i wciąż dążył do zrealizowania pierwszego pomysłu, czyli zagrania płyty z Wodeckim w całości, od początku do końca. Wodecki chyba nie był do końca przekonany co do pomysłu, zwłaszcza, że o istnieniu Mitchów dopiero co się dowiedział. W jego świecie zespół Morettiego i Tycińskiego nie istniał. Nie istniał także dawno zapomniany album z 1976 roku. O całym projekcie i tym zamieszaniu z Myśliwieckiej dowiedział się Artur Rojek, szef OFF Festiwalu, i zaproponował artystom wspólne wykonanie płyty w Katowicach. Tyle tylko, że Wodecki odmawiał. Ponoć zgodził się dopiero za trzecim podejściem i zarezerwował czas na próby oraz występ. Ale trochę od tego czasu upłynęło. W trójce artyści zagrali w 2008 roku, zaś na OFF-ie

0: 5 sierpnia 2013 roku, czyli 5 lat później. Przed OFF-em cały skład intensywnie próbował w Soho w Warszawie. Dzień przed wyjazdem do Katowic odbyła się próba generalna. Przyszły rodziny, przyjaciele, goście. Wśród nich był także Wojciech Trzciński, współautor albumu, który nie krył wzruszenia. Wspominał tak. Na sali siedziało kilkaset młodych osób. Zespół zaczyna grać, a tu wszyscy śpiewają razem z nim. Byłem w szoku. Skąd ci młodzi ludzie znają teksty z 76? Okazało się, że ta płyta jakoś funkcjonowała. W ich środowisku była znana. Po próbie Zbyszek tłumaczy, że jutro jadą do Katowic na OFF Festival. Dla mnie to było kolejne zdziwienie. Prowadziłem Fabrykę Trzciny, organizowałem festiwale i doskonale wiem, czym jest OFF Festival i jaka tam dominuje muzyka. Takie piosenki na OFF-ie? Nic nie zrozumiałem, ale Zbyszek powiedział, że też nie do końca rozumie, co się dzieje. Dostał zaproszenie od Rojka, więc jedzie. Występ na OFF-ie był ważnym przystankiem w tej historii. Kilkunastoosobowy zespół wystąpił na dużej scenie, a przed nimi zagrała amerykańska formacja The Smashing Pumpkins. Przyjęcie Wodeckiego z miczami było entuzjastyczne. Wodecki nie krył wzruszenia. Wspominał tak. Mnie, facetowi, który stoi nad grobem, pojawia się pod stopami nowa ścieżka. Mam własną karierę, mam swój program, który sprawdza się przy świecach i w lecie z radiem, ale to może być zupełnie nowe otwarcie. Po raz pierwszy w życiu chętnie odpuściłbym te własne koncerty i na chwilę zajął się tylko tym. Kiedy te utwory komponowałem w domu przy fortepianie czy z gitarką, to od razu wyobrażałem sobie, jak one zabrzmią na koncertach. Wydawało się już, że tamte wszystkie pomysły szlak trafił. A tu nagle przychodzi gość z propozycją, by tę płytę zagrać w całości. Po 40 latach pojawiła się szansa, żeby zrealizować to dokładnie tak, jak mi wtedy się wymarzyło. I ci młodzi ludzie będą musieli udźwignąć fakt, że ten stary rap nie jest tak znowu zupełnie do dupy. A jeśli damy plamę, to powiemy, że tak to sobie zaplanowaliśmy. Plamy oczywiście nie było. Do Katowic przyjechała rodzina Wodeckiego, ale także Danuta Grechuta, żona Marka i Anna Wójtowicz. Pierwsza wiolonczelistka Zanawy, z którą Wodecki grał w tym zespole i która była pierwowzorem prześlicznej wiolonczelistki. Dla Macia Morettiego i całego zespołu występ na OFF-ie był z pewnością podsumowaniem tych ostatnich lat, lat fascynacji tym albumem, przekonywaniem do niego nieprzekonanych i wreszcie upragnionym występem z Wodeckim z pełnym programem. I tu miał nastąpić prawdziwy koniec, bowiem cel został osiągnięty. Zagrali razem, a świat dowiedział się o pięknej, zapomnianej płycie sprzed lat. Ale i w Katowicach, podobnie jak po występie w studiu Agnieszki Osieckiej, nic się nie zakończyło. Ciąg dalszy miał nastąpić już niebawem.
1: Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli w tamten dzień, pani wie. Bardzo chcę, chcę to wyznać dziś. Proszę wybaczyć mi.
0: Gdy wydawało się, że spotkanie Miczów z Wodeckim przeszło właśnie do historii, pojawiło się kolejne radiowe zaproszenie. Kilka miesięcy później, już w roku 2014. Tym razem z programu Drugiego, który od kilku lat organizował koncerty z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, przypadającego 30 kwietnia. Ponieważ planowany projekt wypadł, dwójka zwróciła się do Morettiego z propozycją zagrania materiału z 1976 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Odpowiedź była natychmiastowa i pozytywna zarówno zespołu Mitch & Mitch, jak i Wodeckiego, który powtarzał, że to dla niego zaszczyt, bo sam jest przecież z radia, a w orkiestrze radiowej grał całe lata. Koncert zaplanowano 30 kwietnia o godzinie 20. Gdy ogłoszono sprzedaż biletów, po 3 godzinach już ich nie było. Ponieważ zaraz następował długi weekend majowy i muzycy się rozjeżdżali, artyści zdecydowali się zagrać drugi koncert tego samego dnia o godzinie 17. I ten też natychmiast się wyprzedał. Ponieważ koncerty miały odbyć się w miejscu o znakomitej akustyce, artyści zdecydowali się na odtworzenie składu orkiestry

z 1976 roku. W Katowicach na Ofie z miczami wystąpił tylko ich kwartet smyczkowy. W Warszawie zaś dołączyli muzycy Polskiej Orkiestry Radiowej, obecnie Orkiestry Polskiego Radia. Na estradzie więc pojawił się 42-osobowy skład. Micze oczywiście z Maciem oraz między innymi z Bartkiem Tycińskim, Bartoszem Weberem, Hubertem Zemlerem, Miłoszem Pękalą, Piotrem Zabrockim i Tomaszem Ziętkiem, z drugiej strony zaś instrumentaliści warszawskiej radiówki. Do śpiewających z miczami Oli Bilińskiej i Joanny Halszki-Sokołowskiej dołączyło także dwoje wokalistów wybranych przez Wodeckiego. Skład musiał brzmieć oryginalnie, bowiem zaplanowano nagranie płyty kompaktowej i DVD. Przy tak dużym zestawie potrzebny był także człowiek spinający całość, czyli po prostu dyrygent. Został nim kompozytor i perkusista Jerzy Rogiewicz, który znał doskonale cały projekt, bowiem to on ze słuchu rozpisał instrumentację piosenek. Oryginalnych bowiem partytur z 1976 roku nie odnaleziono. I tak na dwóch koncertach 30 kwietnia 2014 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zabrzmiał ten legendarny materiał. Nie obyło się bez niepokojów, bowiem w dniu koncertu Wodecki zachorował, ale występów nie odwołał. Miał ponoć 39 stopni gorączki. Na początku wydawał się nieco zmęczony, pomylił nawet tekst w Pannach mego dziadka, ale ostatecznie wszystko poszło tak jak zaplanowano. Było świetnie. W przerwie między pierwszym a drugim występem Wodecki wypalił kilka papierosów i choroby nie było widać. Pewnie i nerwy odpuściły, bo artysta zawsze podkreślał, że bardzo się przed tymi koncertami, zwłaszcza na początku, stresował. Koncerty z 30 kwietnia stały się podstawą płyty, która ukazała się rok później, właściwie dwóch płyt, audio i wideo. Album wydała firma Lado ABC. Nagrania zmiksowano w dniach od 6 do 8 października 2014 roku w studiu Zbigniewa Preisnera w Niepołomicach. Nagrań i miksów dokonał Tadeusz Mieczkowski wraz z Klementyną Walczyną, zaś za wideo odpowiedzialny był Kuba Kossak. Album od początku do końca powstawał pod okiem miczów. To oni wymyślili nawiązanie tytułu do słynnego filmu Stanleya Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna. Tym razem dostaliśmy Odyseję Kosmiczną 1976. Na zdjęciach w książeczce nie zobaczymy twarzy artystów. Nawet na okładce Wodecki stoi tyłem odwrócony, trzymając latynoski instrument perkusyjny guiro. Ale taki był pomysł Macia, autora koncepcji graficznej. Liczyła się wszak tylko muzyka. A zatem czas na pół perfekcyjnej płyty, ale i tutaj też należy się drobny komentarz, bowiem oryginał z 1976 roku zawierał 11 utworów, a wersja z 2014 zawierała ich 14. Skąd ta różnica? Otóż po latach dołożono na otwarcie piosenkę Opowiadaj mi tak, którą Wodecki wykonywał w latach 70., a na zakończenie sambę George'a Bena oraz powtórkę Panien mego dziadka, w których wcześniej Wodecki się pomylił. Wybieram zatem pierwszą połówkę według oryginału, ale z dodanym pierwszym utworem. Zbigniew Wodecki oraz Mitch & Mitch, orkiestra i chór, album 1976, Odyseja Kosmiczna. Nagrania zarejestrowane w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 30 kwietnia 2014 roku. Opowiadaj mi tak, rzuć to wszystko co złe, pieśń ciszy, wieczór już, ballada o Jasiu i Małgosi i Panny mego dziadka.

0: Zbigniew Wodecki oraz Mitch and Mitch, chór i orkiestra, album 1976, A Space Odyssey. Opowiadaj mi tak, muzyka Zbigniew Wodecki, słowa Leszek Długosz. Rzuć to wszystko, co złe, raz jeszcze Wodecki i Długosz. To był także pierwszy numer jeden Wodeckiego na liście przebojów trójki, z czego bardzo się cieszył. Pieśń ciszy, muzyka Wojciech Trzciński, słowa Paweł Chowil, czyli Marek Skolarski. Wieczór już, Jarosław Kokulski, Andrzej Kuryło. Ballada o Jasiu i Małgosi, Zbigniew Wodecki i Janusz Terakowski. I Panny mego dziadka, raz jeszcze duet Wodecki-Terakowski. Album ukazał się 15 maja 2015 roku. Wodecki i Micze otrzymali za niego dwa Fryderyki, za album roku pop i utwór roku Rzuć to wszystko, co złe. Fryderyki 2016 za utwory z 1976 roku. Od takie tam paradoksy historii. Wydanie tego albumu, nawiązując do opowiadanej dzisiaj historii, także niczego nie zamknęło, a wręcz przeciwnie, otworzyło kolejny etap. Dopiero wówczas rozpoczął się intensywny okres koncertowy prowadzący przez największe polskie sale i festiwale z openerem włącznie. Przygodę z pierwszą debiutancką płytą, już nie zaginioną, tylko odkrywaną na nowo, zakończyła niespodziewana śmierć Zbigniewa Wodeckiego w 2017 roku. Długo tym wspólnym graniem artyści się nie nacieszyli. Czy gdyby nie odejście Wodeckiego, byłaby szansa na dalszą współpracę? Czy powstałby nowy materiał Miczów i Wodeckiego? To trudne pytania i trochę wróżenie z fusów oraz opowiadanie historii alternatywnej. Mam wrażenie, że taki ciąg dalszy nie wchodziłby w rachubę. Wodecki był na innym etapie kariery, Micze myśleli w zupełnie innych kategoriach i jednak pochodzili z innego świata. Gdyby Wodecki stał się regularnym Miczem, musiałby całkowicie odciąć się od swoich wielkich przebojów z lat 70. i 80., które z kolei zupełnie nie interesowały zespołu, a które jemu, jakby nie patrzeć, dawały rozpoznawalność i profity. Od po prostu połączyła ich jedna konkretna płyta, ta z 1976 roku. Płyta perfekcyjna. Jacek Hawryluk, kłaniam się, miłego wieczoru.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
5: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
4: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
6: O, nie mów takich
4: mam poczucie...
6: rzeczy.
5: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
6: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Podniesienie kwoty wolnej od podatku nieprędko. Premier tłumaczy, że priorytetem jest dozbrajanie armii. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami na południowym zachodzie, nocą zagrzmi też w centrum. Wciąż trudna sytuacja w części kanału Gliwickiego. Wyłowiono około 2 ton śniętych ryb. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku na razie nie ma co liczyć. Premier mówi, że nie będzie to możliwe przez najbliższe 1,5 roku. Donald Tusk mówi, że środki, które mogłyby pokryć kwotę wolną od podatku, będą jednak wykorzystane na dozbrojenie armii.
1: Prawdopodobnie jakiś czas będziemy w okolicach 5% finansowali przezbrojenie naszej armii. To jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Ale nie rezygnujemy z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna, bo zakładam, że przez te 2 lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności, to kwota wolna jest mało realna.
0: Premier zapowiedział, że próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg zapłacą nie 32%, a 24% podatku. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Przed nawałnicami, które mogą być groźne tej nocy, ostrzega Instytut Meteorologii, najintensywniejsze burze mogą wystąpić na południowym zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono z 6 sekcji kanału Gliwickiego w województwie śląskim. Wykryto tam złote algi. Obowiązują rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, wskazuje rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hoffman.
3: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5. i 6. kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5. sekcji kanału Gliwickiego.
0: Od poniedziałku obowiązuje też zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego, gdzie wykryto złote algi i gdzie pojawiły się śnięte ryby. Kandydaci popierani przez Donalda Trumpa przegrali kolejne republikańskie prawybory, tym razem w Wyoming i na Florydzie. To już kolejna w tym roku porażka osób, którym prezydent udzielił osobistego poparcia.
4: W Wyoming o nominację na gubernatora ubiegała się Megan Degenfelder, którą Trump poparł jeszcze w styczniu. Przegrała z senatorem stanowym Ericiem Barlowem, byłym marszałkiem lokalnej izby niższej. To o tyle znaczące, że Wyoming jest jednym z najbardziej republikańskich stanów w kraju. Na Florydzie przegrała Catalina Lauf, którą prezydent poparł na finiszu kampanii. Wygrał właściciel lokalnej konserwatywnej rozgłośni radiowej Jim Schwerzel. Nominacji nie obronił także kongresman Cory Mills, który przegrał z byłym prezydentem telewizyjnym Ryanem Elidżem. Choć większość popieranych przez Trumpa kandydatów wygrywa prawybory, kolejne porażki sugerują, że słabnie wobec niego lojalność części republikańskiej bazy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Łąki kwietne zajmują już w Białymstoku ponad 40 hektarów. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie są i jakie korzyści przynoszą. I tego dowiadują się najmłodsi podczas warsztatów Łąka Kwietna, ukryty obraz w centrum Ludwika Zamenhofa.
5: Widziałam maki, stokrotki i mnóstwo innych pięknych kwiatów. Tam można przychodzić, tam nikt cię nie zwróci uwagi, że zrywasz kwiaty i tam są bardzo ładne kwiaty, można z nich formować piękne bukiety i wianki.
6: Też na łące są owady, pszczółki, osy.
7: Są ładne widoki, można zrobić piknik, zrywać kwiatki, no i oglądać przyrodę.
8: Podczas warsztatów Łąka Kwietna, ukryty obraz, skupiamy się na czymś, co jest wokół nas, a w tym pośpiechu, w biegu, a może przez to, że ciągle jesteśmy skupieni w ekranie telefonu, nie dostrzegamy, a jest to cały czas wokół nas.
0: Dodawała prowadząca warsztaty edukatorka Katarzyna Lewończuk-Barańczuk. Warsztaty organizowane są do końca wakacji w najbliższą niedzielę dla całych rodzin. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc i czwartek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burza. Nad ranem od 12 do 18 stopni. Jutro od 20 stopni w Ustce do 24 w Warszawie i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
10: Autopromocja. Żyjemy w świecie, w którym niemal wszystko ma być szybkie, łatwe i dostępne od ręki. Zakupy jednym klikiem.

0: pstryknięciem jedzenie pod drzwi, odpowiedź natychmiast i rozrywka bez końca. Jednocześnie, usuwając z życia wszelkie przeszkody, coraz częściej tracimy cierpliwość, koncentrację i zdolność znoszenia niewygód. W Klubie Trójki porozmawiamy o świadomym utrudnianiu sobie codzienności i zapytamy, czy łatwiej zawsze znaczy gorzej, a trudniej to zawsze lepiej. Zapraszam, Anna Kowalczyk.
1: Klub Trójki. Od poniedziałku do czwartku, kilka minut po 21.
2: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Na zegarach już prawie 26.
5: Na program zaprasza sponsor PKO Bank Polski.
6: Fest Program. Audycja festiwalowa w Trójce.
4: A w nim Ania Lalka,
7: Gosia Jakubowska, a audycję realizuje dla nas Elżbieta Malinowska i do godziny 21 jesteśmy razem.

0: Hejka, z tej strony Maciej i mega dziękuję za możliwość zobaczenia Gorillaz w tym roku na Bittersweetie i też za spełnienie mojego marzenia, bo Gorillaz słucham całe swoje życie. Po koncercie dosłownie przez bite 40 minut nie byłem w stanie domknąć szczęki i też nie byłem w stanie nic powiedzieć, bo mi chyba styki przegrzało od ilości pozytywnych emocji. Zagrali same hiciory, piękne aranżacje, te wizualki na żywo, kosmos zupełnie. Jeszcze zagrali Last Living Souls, a to jest mój ulubiony utwór. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, było super i polecam wszystkim zobaczyć Gorillaz na żywo.
1: 14 sierpnia Gorillaz wystąpili na festiwalu Bittersweet, a my tydzień temu rozdawałyśmy karnety. Jeden z nich trafił właśnie do Maćka, jak można było usłyszeć dużego fana grupy Gorillaz.
2: Maciek poleca

0: wszystkim koncerty Gorillaz, a ja polecam wszystkim, my polecamy wszystkim słuchać audycję Fest Program, bo właśnie w tej audycji rozdajemy najczęściej karnety na różnego rodzaju wydarzenia, festiwale, koncerty, te, które dzieją się na tym większym formacie, bądź też na tym mniejszym, ale to nie jedyny uczestnik Bittersweet Festival 2026, który zdobył karnety właśnie w Trójce, między innymi Radek, który stwierdza, że Bittersweet to coś więcej niż festiwal. Tam się wszystko zgadzało. Line-up, miejscówka, ludzie, aranżacja przestrzeni, nagłośnienie, efekty świetne, wizualizacja, obsługa i znacznie, znacznie więcej. To dopiero druga edycja. Festiwal urósł moim skromnym, amatorskim zdaniem do takiej rangi, na którą na przykład Opener pracuje już od kilkunastu lat.
1: Mocne słowa.
0: Pozdrawiamy Radka. Dawid też do nas napisał, ale o tym więcej może za chwilę, bo całkiem sporo takich peak momentów było, cały internet o tym huczał, a zatem przedstawiamy teraz jeden z tych momentów.
2: In the middle of the show, you want me to phone your mother. She's not gonna answer. She gonna answer?
1: Nie wiem, czy moja mama ucieszyła, znaczy na pewno by się ucieszyła. Nie wiem, czy Robbie Williams byłby tą gwiazdą, którą najbardziej chciałaby zobaczyć na takim właśnie połączeniu na żywo, ale myślę, że ta mama tej fanki, która połączyła się dzięki Robiemu razem z nią na Bittersweecie, na pewno była zachwycona.
0: No właśnie, dla tych może przetłumaczymy, że Robbie Williams w trakcie podszedł do barierek, gdzie jedna z fanek prosiła go o to, aby w samym środku show zadzwonił do jej mamy, po czym okazało się, że ta mama długo nie odbierała, aż w końcu odebrała i powiedziała z wielkim wzruszeniem: kocham cię, Robbie Williams. Na co Robbie Williams powiedział: ja ciebie też. No i to był taki jeden z magicznych momentów tego koncertu. Było ich znacznie, znacznie więcej, ale o nich za chwilę.

0: Robbie Williams i utwór Feel, który pojawił się również na żywo w ramach Bittersweet Festival pod koniec całego jego występu, którym też i Robbie Williams pokazał, co oznacza tak naprawdę granie festiwalowych koncertów, czyli granie nie dla siebie, nie dla zespołu, a dla tych wszystkich ludzi, którzy wyczekiwali jego godzinami pod barierkami, czy też tak tłumnie przybyli. I myślę, że to jest też taki artysta, który właśnie zbija tą ścianę jakiegoś takiej nieosiągalnej gwiazdy, że z wielką przyjemnością właśnie do tych fanów wychodzi, rozmawia, wspomina nawet jakieś zdarzenia z lat 90. Tu akurat odsyłam wszystkich do tych filmików, które są tak obficie dostępne w internecie.
1: Nasz słuchacz, inny, który zdobył karnet, mówi z kolei, że ten koncert spodobał się jego narzeczonej. To nie jest do końca muzyka Dawida, który zdobył karnet, ale docenia to jako show, bo stało to naprawdę na najwyższym poziomie.
0: No właśnie, bardzo się cieszymy, że Radek, Dawid i Maciej podzielili się swoimi wrażeniami z drugiej edycji Bittersweet Festival. Całkiem sporo komentarzy też nieprzychylnych było mimo wszystko, chociaż Dawid tutaj kontynuuje w swojej wiadomości całkiem długiej. W internecie pojawiło się sporo opinii dotyczących słabej organizacji. Wydaje mi się, że to wszystko trochę na wyrost. Pozdrawiam grupkę fanów Toma Odela z Kielc, którzy byli już na 10 koncertach tego artysty. Świetni ludzie, a co do krytyków, chyba po prostu brakuje dziś ludziom luzu. No właśnie.
1: No myślę, że to jest takie bardzo słodko-gorzkie, już nawiązując do też tego festiwalu. Myślę, że przede wszystkim za rzekome nieprzygotowanie na tak dużą publikę. Widziałyśmy nagrania z tego wydarzenia i same byłyśmy trochę, może nie przerażone, ale wyglądało to naprawdę tłoczno, choć z tego, co czytałam, sporo zależało od konkretnego miejsca w Cytadeli. No niezależnie od tego, kto ma rację w tej dyskusji, jedno jest pewne, tak duzi headlinerzy wciąż będą przyciągać tłumy. No ciekawe, jak festiwal poradzi sobie w przyszłym roku z przestrzenią, chociaż może publika trochę się przerzedzi, bo Bittersweet odbędzie się w tym samym czasie, co Orange Warsaw Festival w Warszawie. Także ciekawy ruch organizatorów.
0: Ajajajajajaj. No właśnie, Orange Warsaw Festival między 13 a 14 sierpnia 2027 roku, w tym samym czasie Bittersweet. No i teraz pytanie, kto przyciągnie więcej uczestników? Pierwsza edycja Bittersweet przyciągnęła 70 tysięcy uczestników w ciągu całego weekendu. Druga edycja, czyli tegoroczna, przyciągnęła 120 tysięcy uczestników około, więc widzimy, że ten festiwal urósł prawie o 100%. No 70%. A więc czy ci sami uczestnicy wybiorą częściowo Orange i na przykład jeden dzień weekendu w Warszawie, a drugi dzień weekendu w Poznaniu? No, jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwiąże.
1: A myślisz, że ktoś z nich zaprosi Fountains DC z najnowszą płytą?
0: Być może to się wydarzy. Zobaczymy.
1: Właśnie zapowiedzieli najnowszy album singlem Marianne.

0: Madra Salak i utwór Blue and Gold przed chwilą w Trójce. Dla tych, którzy wcześniej słuchali jeszcze Fontaines DC i utwór Marianne, to zachęcamy oczywiście do tego, aby włączyć Trójkę jutro. To będzie nasza piosenka dnia, więc kilka okazji do tego, aby porządnie wsłuchać się w ten utwór będzie. No a przy okazji nieco więcej na temat nadchodzącej płyty w audycji Nowe w piątek. Tymczasem Madra Salak pojawia się nie bez powodu, ponieważ to jest również zespół z Irlandii, który mam wrażenie, że skradł nasze serce na tegorocznym OFF festiwalu.
1: Na pewno to była część irlandzkiej fali. Scena eksperymentalna jednego dnia festiwalu zamieniła się w scenę irlandzką. No i Madra Salak to jest niesamowite odkrycie w ogóle tegoroczne festiwali. Rok temu jeszcze grał w irlandzkich pubach, a w tym roku zagrał na kilkudziesięciu, pewnie już nawet koncertach na największych festiwalach, bo zasłynął właśnie z tej koncertowej energii.
0: No właśnie, dzisiaj pojawił się artykuł na NME, czyli na takiej zagranicznej stronie internetowej z muzyką, że wywiad z Madra Salak jest dostępny.
1: Tak,
0: dzisiaj.
1: A dzisiaj dostępny też w Trójce, ponieważ tej nocy posłuchamy wywiadu, który przeprowadziłam właśnie na OFF festiwalu. Tematy są przeróżne. Będzie o porządku społecznym w Irlandii, będzie o miłości, o żałobie emigracji, no ale przede wszystkim o muzyce. Co ciekawe, wiele wątków takich polskich pojawiło się w naszej rozmowie, bo myślę, że istnieje pewna nić porozumienia Polski z Irlandią. Uwaga, lider zespołu Madra Salak Paul Banks. I proszę się nie dziwić, bo to bynajmniej nie jest ten sam, co w zespole Interpol, ale z nim właśnie rozmawiałam i zaczęliśmy od tego wątku polskiego. Pozwolę sobie tłumaczyć na bieżąco. W Irlandii mieszka dużo polskich emigrantów i to bardzo wzbogaca naszą kulturę. Przez różne prace, które wykonywałem, poznałem wiele Polaków i wydaje mi się, że Irlandczycy i Polacy mają ze sobą naprawdę dużo wspólnego. Łączy nas w podobne, dość suche poczucie humoru. Jesteśmy narodami, które wiele przeszły, ale nauczyły się z tego wszystkiego trochę śmiać. Koncert na OFF-ie był naszym pierwszym występem w Polsce i przyszło na niego naprawdę dużo osób. Bardzo nas to cieszy, bo granie na żywo jest chyba najprzyjemniejszą częścią bycia w tym zespole. To właśnie na scenie nasza muzyka może w pełni wybrzmieć. I tutaj zapytałam ich, czy był jakiś konkretny moment, w którym wybrali połączenie muzyki tradycyjnej z brzmieniami innych gatunków. I Jack odpowiedział: dorastałem słuchając ballad i folkowych piosenek i szczerze mówiąc przez długi czas uważałem je za dość obciachowe. Interesowałem się muzyką indie czy rockiem, ale sporo członków mojej rodziny działało w związkach zawodowych, więc dorastając słuchałem wiele pieśni robotniczych i właśnie ballad. Przez jakiś czas zupełnie nie doceniałem tego, co miałem wokół siebie. Dopiero kiedy dorosłem, zacząłem w te utwory bardziej się zgłębiać i wtedy nagle do mnie dotarło, że te piosenki powstawały w konkretnym celu i z ogromną intencją. I takie tematy pojawiły się dziś właśnie w mojej audycji Barżancie Serce po godzinie pierwszej, tam wywiad z Madra Salak.
0: No właśnie, chciałam tylko dodać jeszcze, że to, że cały dzień na scenie eksperymentalnej był poświęcony muzyce pochodzącej właśnie z Irlandii, to świadczy o tym, jak bardzo bogata i

0: obfita w przeróżne brzmienia jest ta scena, bo to nie tylko właśnie muzyka folkowa, ale też i właśnie muzyka bardzo mocno opierająca się na współczesnych trendach, przykład między innymi zespół Czolk, ale też bardzo to, co mi się podobało w Madra Salak w ich występie, to to, że siedzieli w rzędzie usadowieni, nie wiem, czy zauważyłaś na scenie, wokalista na samym środku, instrumentaliści po bokach i to już jest drugi koncert drugiego pochodzącego z Irlandii zespołu, który właśnie jest tak ułożony scenicznie. Pierwszy, który tak miałam okazję z tobą zresztą oglądać, to było na Unsoundzie kilka lat temu, dwa lata temu.
1: Lancum,
0: dokładnie tak. Nie wiem, czy zauważyłaś. Nie byłam na wszystkich wtedy koncertach na Offie, jeżeli chodzi o scenę irlandzką. Jestem bardzo ciekawa, czy pozostałe też były tak ułożone, ale chyba nie.
1: Nie wiem, nie sprawdziłam, ale jest to ciekawe spostrzeżenie. Może to właśnie tak zbliża do tego słuchacza, bo na pewno atmosfera była bardzo taka komfortowa. Ale w ogóle na festiwalach i w branży muzycznej jest ten taki, może nie niedosyt, ale ciągota do nieanglojęzycznej muzyki i myślę, że kolejny utwór dzisiejszej audycji jest tego też doskonałym przykładem.

0: Rosalía, Eve Tumor i oczywiście Björk. I to wokół niej trochę się zaczepimy. W utworze Berghain pojawiło się wiele jej cech charakterystycznych. Myślę, że ona bardzo podpisała się pod tym utworem z płyty, którą ty, Gosiu, jak najbardziej kochasz. Może o niej chcesz jeszcze kilka słów powiedzieć?
1: Bardzo lubię, nie. Ale chcę powiedzieć, że to jest festiwalowy pewniak. A mianowicie miksowany jest ten utwór na wiele sposobów przez DJ-ów występujących na różnych wydarzeniach tego lata. Widziałam gdzieś tam, mi mignął raz filmik, jak Fred Again sięgnął po właśnie ten utwór i zmiksował go. A zresztą Nina Giraci na tegorocznym Off Festiwalu, która zamykała naszą scenę trójki w niedzielę, również fenomenalnie to zrobiła. Aż dziwne, że pojawił się tylko jeden remix na streamingach tego utworu. Myślę, że powinno

0: No, być ich znacznie, znacznie więcej.
1: Może jeszcze za mało czasu minęło od...
0: Ogromny potencjał tkwi w takim razie w tym utworze. Rzadko kiedy się tak zdarza, że aż tylu DJ-ów sięga po jeden utwór tego jednego artysty, w tym przypadku trzech. Natomiast też jeżeli chodzi o Rosalię, to jest ciekawe bardzo, że ona nie schodzi ze sceny, ale nie festiwalowej, tylko w ramach swojej trasy koncertowej. I ja się teraz zastanawiam, na ile właśnie festiwale połaczą się i na ile jest w nich pokusa tego, aby sięgnąć po cały jej najnowszy album.
1: Może nie mają takich możliwości wizualnych nawet, bo zawsze jej występy są okraszone niesamowitymi tymi efektami i inscenizacją. Wydaje mi się, że na festiwalu jest to trochę trudne do wykonania, może to jest ten powód, ale po na przykład Berghain na żywo sięgnęła na przykład sama Björk w remiksie właśnie na swoim secie wyjątkowym podczas zaćmienia słońca na Islandii. Odbywał się wtedy festiwal Ekolalia, festiwal, na którym pojawiła się właśnie Björk, myślę, że najsłynniejsza islandzka gwiazda, ale też wiele innych artystów. Choć to wokół niej można się zaczepić, szczególnie, że będziemy też mieć skrawek tego festiwalu u nas w Polsce.
0: No raczej tej wizualnej części, ze względu na to, że dementujemy, Björk nie wystąpi w Bielsku Białej w tym roku, ale pojawi się jak najbardziej część jej twórczości. To będzie składająca się z trzech instalacji właśnie wystawa, która opowiada o nieustannej przemianie, o pamięci i wspólnocie, więc jestem bardzo ciekawa, jaki będzie odbiór tej wystawy. Ona będzie rozsiana po całej miejscowości Bielsko-Biała, więc to będzie też okazja do tego, aby nadać indywidualną narrację, no bo będziemy mogli chodzić i oglądać w różnych miejscach tego miasta właśnie pracę Björk. W ramach, to wszystko wydarzy się w ramach wędrującego festiwalu, który oparty jest na tej wymianie sztuk, zarówno tańca, architektury, muzyki, teatru, performansu, sztuk wizualnych, więc jak widzimy, jest to festiwal międzynarodowy, interdyscyplinarny, który każdego roku odbywa się w innym mieście noszącym tytuł Polskiej Stolicy Kultury, a zatem w tym roku będzie to Bielsko-Biała. Tak dużo sobie zanotowałam różnych rzeczy a propos tego wydarzenia, że nie zanotowałam dat z tego wszystkiego, więc zaraz powtórzę, kiedy będziemy już mogli oglądać wystawę Björk w Bielsku Białej.
1: A mając taki jeszcze skrawek tego jej seta w zaćmieniu słońca, jednym z utworów, które wykonywała, była Marina Herlop i jej najnowszy singiel Jack.

0: Marina Herlop jako jedna z artystek, której muzykę prezentowała Björk w Islandii. A mówiąc o Björk?
1: No właśnie, to powiedzmy to głośno i wyraźnie, że wędrujący festiwal odbędzie się po raz pierwszy w Bielsku Białej między 2 a 4 października, gdzie to właśnie będziemy mogli oglądać autorską wystawę Björk. No właśnie, a Trójka też będzie patronować temu wydarzeniu. Trójka też tam będzie, więc mamy nadzieję, że nie tylko my, ale także i słuchacze fest programu.
0: Bielsko-Biała, a my też wędrujemy w inne miejsca i też w tej muzyce eksperymentalno-elektronicznej będziemy się odnajdywać jesienią. Już we wrześniu kolejna odsłona festiwalu Avant Art we wrześniu i w październiku w różnych terminach, w zależności od miejsca, od Dolnego Śląska przez Wrocław też, Warszawę i Lublin. Na tej lubelskiej edycji się na chwilę dzisiaj skupimy, bo do line-upu tej lubelskiej przyciągnął nas Hati Vati.

0: Hati Vati, czyli Piotr Kaliński i jego zespół, już 24 września wystąpią w Centrum Kultury w Lublinie w ramach festiwalu Avant Art. Elektronika, jazz, takie między innymi gatunki na tym festiwalu rozsianym po całej Polsce.
1: I bardzo dużo muzyki eksperymentalnej, bardzo dużo. O tym festiwalu również będziemy całkiem sporo mówić, ze względu na to, że to kolejne wydarzenie, które odbywa się pod patronatem Trójki.
0: A będąc w polskich wątkach, na koniec audycji Fest Program, wątek bardziej rockowy, może tak to zapowiem. Moja krew, twoja krew to wyjątkowy projekt muzyczny, który pojawił się na festiwalu w Jarocinie. Będzie też na ostatniej odsłonie Męskiego Grania, więc kto ma ochotę posłuchać muzyki z lat 80. granej przez młodszych artystów, nowych artystów, to zachęcamy do zapoznania się z tym projektem.
1: Tak, to jest też kolejny taki wątek, którym zamykamy, a mianowicie to, że na festiwalach w 2026 roku w tych polskich line-upach pojawia się powrót do lat 80. No i my dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Gosia Jakubowska.
0: Ania Lalka, dziękuję.
1: Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Na program zaprosił sponsor PKO Bank Polski.
1: Trzecia wakacyjna lektura w Trójce. Autor
2: Marek Węcowski.
1: Tytuł
2: Homer na nasze czasy.
1: Czyta
2: Przemysław Bluszcz.
1: Piotr Moos i Maciej Rychły. Muzyka.
3: Fragment 11. Przedostatni. Poeta Odysei funkcjonował w świecie, w którym pieśń cieszyła się wielkim prestiżem. Płynąca z niej przyjemność, zapomnienie o bieżących problemach, to nie tylko przywilej większych zbiorowości. Jak pisze Hesiod. Nawet jeśli ktoś w piersi ból nosi świeżo doznany, serce zgorzałe mu jęczy, to jednak pieśniarz Aoidos, sługa mus, mu zaśpiewa o czynach ludzi dawniejszych i o bogach szczęśliwszych, co na Olimpie mieszkają. Zaraz mu myśl odmieni, zapomni i nie spamięta trosk swych, bo szybko odwróci wszystko dar bogiń. Odyseja raz po raz nazywa pieśń najlepszą ozdobą uczt. Homer w swojej poezji koncentruje się na konkretnym przypadku pieśni, która jest czymś więcej niż tylko barwną opowieścią, publiczną rozrywką ludu albo elit na ich wykwintnych biesiadach. Epicką opowieść o swoich tułaczkach w baśniowych światach wyśpiewa w pałacu Alkinoosa sam Odys, a jego talent od razu zostanie porównany do sztuki Aoida. Kontekst tego porównania wydaje się jednak trochę niepokojący. W końcu bohater Odysei na pewno pasuje do obrazu oszusta i spryciarza. To wręcz jego najistotniejsza w tym eposie cecha. Nie oznacza to, że poeta wprost sugeruje, że bajania Odysa o cyklopach, czarodziejkach czy Scylli i Charybdzie to wierutne kłamstwa z repertuaru żeglarzy samochwałów. Ale pewna dwuznaczność jest tu na pewno intencją Homera. I wiele, jak już widzieliśmy, wynika w Odysei z zestawienia przyziemnych losów króla powracającego w przebraniu żebraka na Itakę z baśniowym światem, który mieści się poza ludzkimi szlakami. W Odysei znajdujemy jeszcze jedno miejsce, w którym pieśń, na pozór podobna zwykłym opowieściom Aoidów, powinna budzić nasz głęboki niepokój. Odys na szczęście został wcześniej ostrzeżony przed hipnotycznymi syrenami siedzącymi na wyspie pośród kości tych, którzy ich słuchali, oraz skór butwiejących takowych. Nasz najwyższy niepokój powinno budzić to, że pieśń zbrodniczych syren jest niczym innym, jak idealną reklamą pieśni epickiej w ogóle. Jej temat pozostaje bez zmiany w stosunku do twórczości Aoidów w Odysei, samego Odysa, a także Homera Iliady. My bowiem wszystko wiemy, jakie pod Troją szeroką trudy znieść.

myśli przez bogów Argiwi oraz Trojanie. Ale to nie wszystko. Syreny reklamują się także wiedzą właściwą wieszczką, bez których ludzie tamtych czasów nie mogliby funkcjonować. Wiemy też, co się stać może na Ziemi, co żywi tak wielu. Potrafią one również doskonale zrównoważyć dwie najważniejsze funkcje poezji – przyjemność i korzyść z wiedzy przez pieśń dostarczanej. A kto nią się nacieszy, odjeżdża o wiele mądrzejszy. Dawno już zauważono, że syreny to po prostu złe siostry mórz Homera. Do kompetencji mórz dodają syreny wiedzę o przyszłości, której swoim wieszczkom użycza sam Apollon, z tym drobnym zastrzeżeniem, że poprzez przyjemność czarownej pieśni działają one na szkodę swoich słuchaczy, starając się o ich zgubę, a nie ocalenie. Wróćmy na chwilę do Odyseusza. Kiedy wreszcie poznaje, że wylądował na Itace, w rozmowie z przebraną za młodzieńca Ateną, chwyta się swoich zwykłych umiejętności i przybiera tożsamość fałszywego Odysa. Ale nie rzekł prawdy, powstrzymał się przed ujawnieniem. Zawsze bowiem snuł w sercu i myślach plany podstępne. Nie inaczej w swojej pierwszej konfrontacji z własną żoną Penelopą, kiedy wiele zmyślał, mówiąc rzeczy do prawdy podobne. I tu właśnie dochodzimy do sedna sprawy. Niezależnie od tego, czy opowieści Odysa czarujące Feaków są prawdziwe, czy też nie, poeta oczekuje od słuchaczy Odysei zupełnie innej wrażliwości niż ta, którą zakłada prostolinijna Iliada, mająca pełne zaufanie do mórz i ich darów. To zupełnie inna poezja, wyczulona na problem prawdy, bawiąca się tym, co późniejsze epoki nazwą literacką fikcją, podejmująca ze swoją publicznością wyrafinowaną grę, a jednocześnie zainteresowana tym, co anachronicznie można by określić mianem teorii literatury. Po raz pierwszy w dziejach naszego kręgu kulturowego. Odys w kulminacyjnym momencie swojego pobytu na dworze Feaków zwraca się do króla. Nie ma niczego milszego od tej chwili, gdy nastrój radości panuje wśród całego ludu, a biesiadnicy w sali największej słuchają pieśniarza, siedząc jeden za drugim. Nastrój radości to przyjemność społeczna, koniecznie łącząca biesiadującą w największej sali elitę z całym ludem. Pieśń epicka to dobro całej wspólnoty. Refleksja na temat poezji nabiera tu już wymiaru społecznego.

0: Przemysław Bluszcz czyta nową książkę w Trójce.
1: Marek Węcowski. Homer na nasze czasy. Fragmenty.
0: Barbara Marcinik, polecam.
1: Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa.
0: Piotr Moss i Maciej Rychły, muzyka.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Raport jest nowy, sytuacja nie. Tak wiceszef MSZ komentuje doniesienia brytyjskiej prasy o nowych rosyjskich bazach. Po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej przybywa wpisów w księdze kondolencyjnej wyłożonej przy cmentarzu powstańców Warszawy.
1: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką.
0: Armia Izraela po raz pierwszy od początku wojny w Gazie publikuje wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów. Tak wiceszef MSZ Marcin Bosacki komentuje doniesienia o budowie przez Rosję tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z baz tych mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Marcin Bosacki podkreślał w TVP

0: info, że zarówno NATO, jak i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
1: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu. Robimy bardzo, powiedziałbym nawet agresywnie, nie tylko dynamicznie, ale agresywnie, bo musimy być zdolni do przeciwdziałania sile, która w tej chwili jest zajęta wojną z Ukrainą, ale nie wiadomo, co sobie niestety wymyśli.
0: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Rosja ma też szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahid. Pamięć o niej zostanie z nami na zawsze. Tak o zmarłej Wandzie Traczek-Stawskiej mówią mieszkańcy stolicy i okolic, którzy składają wpisy do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy.
2: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
3: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no była dla nas, przede wszystkim dla tego pokolenia, takim wielkim przykładem. Znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
4: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
0: Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Zmarła wczoraj, miała 99 lat. Izraelska armia po raz pierwszy od początku wojny w Gazie opublikowała wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Raport obejmuje ponad 150 spraw, w tym śmierć polskiego pracownika World Shelter Kitchen Damiana Sobola. W kwietniu 2024 roku w izraelskim ataku zginęło 7 pracowników tej organizacji. Według raportu żołnierze najpierw pomylili uzbrojonych ochroniarzy organizacji humanitarnej z bojownikami Hamasu. Później także tych nieuzbrojonych wzięli za bojowników. Armia podtrzymała wcześniejszą decyzję, że choć doszło do poważnych błędów, nie były one przestępstwem. Wobec odpowiedzialnych osób zastosowano kary dyscyplinarne. Coraz gorsza sytuacja w stawach Echo w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. Wody ubywa z dnia na dzień, wysycha również zasilający stawy strumień Świerszcz. Ciężko tu o optymizm, mówi zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Przemysław Stachera.
5: Codziennie w stawach Echo bywa centymetr, 2 centymetry, w zależności od temperatury, jak woda ginie w oczach. Do końca wakacji będzie kałuża w tych stawach. Potem tej wody będzie systematycznie ubywać. Być może będzie tak, że w tym roku te stawy w ogóle wyschną. Deszcz, który spada, on jest w stanie zmoczyć warstwy gleby do głębokości kilku centymetrów, kilkunastu może, czyli operuje na głębokości roślin uprawnych. Natomiast na przykład w ogóle to nie wpływa pozytywnie na przykład na strefę korzeniową drzew, bo ta strefa korzeniowa jest dużo bardziej rozwinięta, więc jest tragedia.
0: Z ostatniego raportu hydrologicznego opracowanego przez park wynika, że miesięczna suma opadów w Zwierzyńcu wyniosła w ubiegłym miesiącu prawie 73 mm i była znacznie niższa od średniej wieloletniej dla lipca.
6: Klimat.
0: I jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na rzekach w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jednocześnie w większości kraju panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Mateusz Foremniak.
8: Dobry wieczór. Iga Świątek nie zdejmuje nogi z gazu. Nasza najlepsza tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati dzięki wygranej 6-3 i 6-3 z francuską Diane Perry. Więcej szczegółów ma dla Państwa Jan Pachlowski.
9: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Perry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Perry nie zdołała wykorzystać dwóch szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, rozgrywki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki.

0: Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała czwartą piłkę meczową. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: O awans do najlepszej czwórki jutro Iga Świątek powalczy z lepszą z pary Diana Schneider i Jelena Rybakina. W decydującą fazę wkraczają również eliminacje europejskich pucharów. Kilka minut temu rozpoczęły się spotkania środowej porcji grania w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, gdzie próżno niestety szukać naszych klubów. Nam pozostaje odliczanie do jutra i trzymanie kciuków za Lecha i Jagiellonię w eliminacjach Ligi Europy oraz za Raków i Górnika Zabrze w Lidze Konferencji. Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie mają przed sobą zawodnicy z Zabrza, bo na ich drodze los postawił AS Monaco. Mimo tego drużyna nie traci dobrego ducha, zapewnia obrońca Górnika Rafał Janicki.
2: Pozytywne nastawienie jest u nas w zespole i to jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko z meczu.
1: Europejski wieczór o 18:00 zaczyna Jagiellonia z Iberią i co godzinę startujemy z kolejnym spotkaniem. Lecha z Tun o 19:00, Górnika z Monaco o 20:00 aż do 21:00 i meczu Rakowa z Hajdukiem Split. Więcej meczów do rozegrania w Mistrzostwach Świata nie będą miały niestety nasze badmintonistki. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska odpadły w drugiej rundzie debla, gdzie większych szans nie dały im Chinki Jing Li i Xumin Luo.
3: Noc i czwartek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Nad ranem od 12 do 18 stopni. Jutro od 20 stopni w Ustce do 24 w Warszawie i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie. A dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jest prawie 21:09.
4: Klub Trójki.
7: Przez ostatnie dekady obiecywano nam, że technologia zdejmie z nas ciężar codzienności. Nie będziemy czekać, nie będziemy błądzić, nie będziemy pamiętać numerów telefonów, ani stać w kolejkach, ani szukać drogi, ani nawet zastanawiać się, co ugotować na obiad. Wszystko będzie szybsze, prostsze, dostępne natychmiast, najlepiej za jednym kliknięciem. Ale okazuje się, że właśnie przeciwko tej wygodzie rodzi się dzisiaj niewielki, co prawda, ale ciekawy bunt. Nazywa się z angielska friction maxing, od angielskiego właśnie friction, czyli tarcie, opór. Termin ten na początku tego roku ukuła amerykańska dziennikarka Catherine Geezer Morton. I o co chodzi? Chodzi o świadome przywracanie do życia drobnych trudności. Czyli żeby zamiast zamawiać jedzenie, coś sobie ugotować, albo zamiast pytać AI, samej poszukać odpowiedzi. Zamiast włączyć nawigację, spróbować poszukać drogi, pytając kogoś, którędy, a zamiast pisać do znajomych, zadzwonić do nich, albo najlepiej się z nimi spotkać. I my, chociaż jako gatunek, wyewoluowaliśmy tak, żeby nasz mózg niemal zawsze chętniej wybierał to łatwiejsze rozwiązanie, to jednak wygląda na to, że usuwając z życia wszelkie przeszkody, usuwamy też coś, czego naprawdę potrzebujemy. Nudę, ale też cierpliwość, wysiłek, konieczność podejmowania decyzji i zwyczajną zaradność. Więc w Klubie Trójki dziś pytamy, czy niewygoda rzeczywiście jest luksusem, na który tylko niektórzy mogą sobie pozwolić i tylko wtedy, kiedy nasze życie już stało się wystarczająco wygodne, to wtedy sobie na niewygodę możemy pozwolić. Czy jednak potrzebujemy może kolejnej mody i trendu z modną nazwą, żeby odkryć, że czasem po

0: Po prostu warto zrobić coś wolniej, trudniej i samodzielnie. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk. Audycję przygotowałyśmy wraz z Kingą Kurysią, która też czeka na Państwa telefony, a realizuje ją Elżbieta Malinowska. A ze mną w studiu przy Myśliwieckiej Olga Drenda, pisarka i antropolożka kultury, też uprawiająca, utrudniająca sobie życie aktywnie i pisałaś o tym ostatnio w Tygodniku Powszechnym przed wakacjami. Tuż, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami też Emilia Dąbrowska, psycholożka i psychoterapeutka, która trochę opowie o tym, jak to w gabinecie wygląda od strony twoich pacjentów i klientów. A przy telefonie we Wrocławiu jest z nami dr Aneta Pereświec-Sołtan, psycholożka, pedagogzka, właścicielka sieci poradni psychologicznych, która też ma na temat życia ułatwionego, chociaż to akurat termin z międzywojnia, zupełnie czego innego dotyczący, coś do powiedzenia. Dobry wieczór, pani doktor.
2: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
0: Olga Drenda tuż przed wejściem na antenę się trochę zżymała na to anglojęzyczne pojęcie. Ja go też postaram się nie nadużywać. Zastanawiam się też, jak je zgrabnie i czym zastąpić. Utrudnianie sobie życia.
1: Jej, to też brzmi trochę nieprzyjemnie.
0: Brzmi nieprzyjemnie.
1: Bo tak naprawdę chodzi o radzenie sobie. Wydaje mi się, że to jest po prostu radzenie sobie. Ja też myślę, że to jest rodzaj kontaktu z rzeczywistością po prostu. I jest to dla mnie takie smutno, śmieszne i trochę żenujące, że powstał modny anglojęzyczny termin, jeszcze otoczony taką aurą odkrycia Ameryki, na coś, co myślę, że należy do dość zdroworozsądkowej wiedzy. I myślę, że mamy dość dużo powiedzeń nawet w wiedzy potocznej, które tę wiedzę wyrażają w rodzaju jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Albo takie trochę poirytowane, bo ziarączek nie dała, jeżeli ktoś za bardzo chce być wyręczany, prawda?
0: Ale jednocześnie lubimy iść po linii najmniejszego oporu, chociaż w Polsce mówimy częściej po najmniejszej linii oporu.
1: Ale to ma negatywne konotacje. Proszę zwrócić uwagę, że tak mówi się, kiedy chce się kogoś skrytykować. Że pójście na łatwiznę. O, odmowa pójścia na łatwiznę. To jest chyba to.
0: Odmowa pójścia na łatwiznę. To może tego będziemy się trzymać, choć za tym też ukryta jest pewna ocena i stanowisko. My jednak spróbujemy się zastanowić, czy każde ułatwienie jest złe i każde utrudnienie sobie życia jest dobre. Ale chciałabym zapytać nasze psycholożki i terapeutki, czy rzeczywiście mamy problem, czy korzystając z dobrodziejstw niewątpliwych albo wątpliwych może jednak technologii czy rozwoju cywilizacji, tego, że każdy z nas ma w kieszeni właściwie scyzoryk MacGyvera do potęgi, coś tracimy i czy panie to widzą w swojej pracy z klientami, klientkami, pacjentami, pacjentkami, czy mamy większe trudności w związku z tym, że nam w życiu jest łatwiej? Emilia Dąbrowska.
3: Może ja powiem, bo przyszło mi do głowy teraz, jak słuchałam tego wstępu, że w sumie pacjenci czy klienci gabinetów psychologicznych, psychoterapeutycznych, to są zazwyczaj ludzie, którzy przestają, no na pewno sobie nie ułatwiają tym, że tam się pojawiają. To jest takie miejsce konfrontacji, ale też naprawiania, rozpoznawania, czyli patrzenia tam, gdzie często lepiej nie patrzeć, tak żeby było wygodniej. Więc z tej perspektywy, jak myślę o różnych osobach, z którymi pracowałam, to widzę właśnie ten aspekt utrudniania, ale takiego twórczego, bardzo rozwojowego. I to jest niesamowite, aż mnie to, no mam takie wow, to o tym jest. Więc tak, to bardzo, bardzo jest ważne. Myślę też, że wracając już tak jakby myśląc o tym, czego dotyczy to odchodzenie od ułatwiania w kategoriach relacyjnych na przykład, czy takich osobistych, to myślę o emocjach, że tutaj mamy tendencję. Chyba ułatwianie to może nie jest, no może tak, może to jest o tym. Myślę o takim dystansowaniu się, unikaniu.
0: Uciekaniu?
3: Tak.
0: Od czego?
3: No od odczucia, od wyrażania, od mówienia, od nazywania, zauważania. I to no, jednak jest bardzo relacyjne.
0: Ale też od konfrontacji, czy konfrontowania się z drugim człowiekiem. O tym mówi się dużo w kontekście tych ułatwień.

0: również technologicznych, tak, które nam to umożliwiają, żeby podtrzymywać kontakt, ale w social mediach, żeby rozmawiać, ale nawet nie telefonując, tylko wysyłając wiadomość, bo drugi człowiek generalnie stawia opór zwykle tym po prostu, że jest inny, że nie jest nami, że o tych samych sprawach nie myśli zawsze tak jak my, a nawet przeważnie nie. Doktor Anetta Perez-Sultan ma takie poczucie, że też właśnie uciekamy od tej konfrontacji, czy od tego tarcia, ścierania się z innymi ludźmi, z ich światami, z ich obecnością wręcz czasem fizyczną w naszym życiu?
1: Myślę, że uciekamy czasem. I tutaj słuchałam też mojej koleżanki po fachu o tym, jak pani rzeczywiście zauważyła, coś szczególnie istotnego, że ludzie przychodzą do gabinetu, żeby zająć się tym, co trudne. Więc tutaj można by było powiedzieć, że wychodzą naprzeciw temu, żeby coś zmieniać w swoim życiu i to nie jest łatwe nigdy. Natomiast z drugiej strony, myślę, że ten medal ma drugą stronę, a może nawet i trzecią, że czasem ludzie przychodzą do gabinetów też po rozwiązanie proste. Licząc na to, że właśnie dostaną jakąś receptę, jakąś prostą odpowiedź. I to są często w naszych gabinetach, to są często nastolatkowie, ale to są też często rodzice, którzy by oczekiwali, że to właśnie będzie taki prosty sposób, że oto przyjdą do poradni, oddadzą dziecko do psychologa. Oczywiście nie wszyscy, nie chciałabym absolutnie generalizować. I ktoś wykona jakąś pracę za nich i dziecko będzie naprawione.
0: A to jednak tak nie działa i to dobrze, że tak nie działa chyba, bo tarcie, opór rzeczywistości, materii i opór też kontaktów międzyludzkich ma wiele funkcji. I chyba dzisiaj będziemy mówić głównie o nich, bo zachęcać do wybierania łatwiejszych rozwiązań generalnie nas nie trzeba, tak jak jako dwunożne ssaki wyewoluowaliśmy właśnie w tym kierunku, żeby oszczędzać energię i żeby szukać rozwiązań, które nam tę energię oszczędzą. Tymczasem coś po drodze może ważnego tracimy. Co, Olgo, tracimy twoim zdaniem?
2: Ja myślę często o tym, że nadmiar ułatwień, on wbrew pozorom jest bardzo męczący i on po prostu wytwarza w naszym życiu sytuację, w której czujemy się gorzej, dlatego że to spycha nas w coś naprawdę przerażającego, to znaczy bezradność. Myślę, że tutaj moje współrozmówczynie z punktu widzenia psychologii pewnie może się zgodzą albo nie, ale wydaje mi się właśnie, że poczucie bezradności, braku wpływu na własne życie, to jest naprawdę coś, co we mnie na przykład budzi pewną grozę.
0: I kiedy to poczułaś i tak na własnym przykładzie, nie wiem, właśnie rozmawiałyśmy trochę o mapie w telefonie i o tym, że ona tobie nie ułatwiła.
2: Tak. Ja oczywiście czasami korzystam, ale zauważyłam, że jednak moje życie, moje korzystanie z przestrzeni, także na przykład poruszanie się na rowerze, bo ja dość często jeżdżę na rowerze, sporo straciło. Że na przykład wybór najbardziej algorytmicznie efektywnej drogi to nie jest koniecznie wybór drogi najlepszej, że zadaję sobie pytanie, co robisz na przykład, to, że otrzymuję wyliczenie na przykład dotyczące dotarcia na miejsce
0: 27
2: szybciej.
0: Minut.
2: Tak, tak. Co ja zrobię z tymi zaoszczędzonymi minutami? Prawdopodobnie spędzę je na denerwowaniu się, czy dotrę do celu w porę, na ściganiu się z czasem.
0: Bo już minęło 29.
2: Tak, dlatego ja zauważam tutaj jednak więcej minusów. Nie chciałabym tutaj się wypowiadać jako jakaś ascetka

0: programowa, dlatego że ja też z pewnych niewygód życiowych w pewnym sensie zrezygnowałam, to znaczy przeprowadziłam się jednak do miasta, mieszkając poza miastem dość długo, także ze względu na to, że nie wszystko byłam w stanie załatwić na własnych nogach, więc też musiałam pewne rzeczy sobie zrewidować, ale no właśnie, ja tych rewizji dokonuję cały czas i zauważam, że bardzo często takie rozwiązania, które mają uwygodniać życie, one sprawiają, że jednak staje się to dla mnie niekorzystne. Ja czuję się lepiej, zdecydowanie psychologicznie, czuję się stabilniej, czuję się bardziej w równowadze, wiedząc, że mogę polegać na własnej wiedzy, na własnych umiejętnościach. Myślę, że jest dużo takich ułatwień technologicznych, które najlepiej by było, żeby zostały w takiej dziedzinie na przykład dla osób przewlekle chorych, dla osób z niepełnosprawnościami, bo ich życie wtedy stanie się dużo lepsze. No ale też mogę tutaj powiedzieć taki przykład z życia wzięty. W ubiegłym roku miałam poważny wypadek, nie mogłam chodzić przez kilka miesięcy i to, co mówiono mi przez cały czas, wszyscy specjaliści powtarzali, to jest to, że nie można pozostawać biernym absolutnie, że pozostanie w bezruchu doprowadzi do zdecydowanie pogorszenia stanu zdrowia, że nie odzyskam wtedy sprawności. Więc trzeba wtedy nawet wbrew chęciom zmuszać się do tych małych kroków jednak w stronę odzyskania sprawności.
1: Zanim zapytam nasze dzisiejsze psycholożki, po co nam trudności w życiu, to jeszcze chciałam przypomnieć Państwu, 22 i 7 trójek to jest numer, pod którym można podzielić się z nami swoimi wygodami i niewygodami życiowymi i ułatwieniami, z których Państwo zrezygnowali, albo z których Państwu jest trudno zrezygnować i nie ma tu złych ani dobrych odpowiedzi. Jesteśmy ciekawe, bo chyba będziemy szukać balansu, jak sądzę, między jednym a drugim dziś do 22, ale wracając do studia i do Emilii Dąbrowskiej, po co nam trudności z perspektywy psychologicznej? Kosztują przecież właśnie te energie, kosztują strzały kortyzolu i adrenaliny. To nie jest łatwe bardzo często, a my byśmy chcieli przeważnie, żeby było łatwo.
2: No to jest taka pierwsza myśl, żeby sobie jakoś ułatwić, żeby było lżej, takie dążenie do ulgi, jakiś taki impuls, że jakby to jest za duże w danym momencie. Natomiast po fakcie najczęściej widzimy, że to miało sens, to trudne. I to znowu z jednej strony tak życiowo, z drugiej tak czysto, nie wiem, w małych rzeczach, czy w jakichś takich wydarzeniach, które się po prostu dzień po dniu wydarzają. Myślę, że nasz układ nerwowy jest tak zaprojektowany, żeby balansować między tym, co jest o odpoczynku, bezpieczeństwie, komforcie, a tym, co jest jakimś pobudzeniem, jakimś wysiłkiem, jakimś działaniem. Po prostu tak działamy, że jest. No i właśnie istotne jest to, żeby zauważyć, czego w danym momencie potrzebujemy, żeby unikać może najłatwiejszych rozwiązań, ale bardziej zwiększać, ja to tak czuję, świadomość, czyli czy jakby, żeby to nie była taka sztuka, tak sobie myślę o tym temacie ogólnie, żeby to nie była taka sztuka dla sztuki, że teraz to będzie taka moja ideologia, taka filozofia, że będę sobie utrudniać. Tylko właśnie, czy może teraz bardziej potrzebuję odpocząć, czy może jednak
1: potrzebuję wyzwań.
2: Tych właśnie wyzwań, bo też istotne, cieszę się, że to słowo padło, bo dla jednych to jest wyzwanie, dla innych zagrożenie. To też jest tak bardzo głęboko w psychologii osadzone, że...
1: No i czasem chyba największa sztuka polega na tym, żeby to rozróżnić albo gdzieś w swojej głowie przeformułować. To jest ponoć szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży, bo trudności, ja sobie tu też wynotowałam, co nauka mówi na temat tego, co nam trudności dają i czego nas uczą, ponoć sprawiają, że mamy lepszą pamięć, bo te informacje, które zdobywamy z wysiłkiem, po prostu lepiej zapamiętujemy. Skuteczniej się dzięki temu uczymy i uczymy się również rozwiązywać problemy, to znaczy nie sposób samodzielnie dojść do rozwiązań, jeśli od razu dostaje się je gotowe na tacy. ale jednocześnie

0: jednocześnie zwiększamy też naszą elastyczność poznawczą, czyli umiejętność dostosowywania się do tych zmiennych sytuacji, tego, żeby kombinować, jeśli jedno rozwiązanie nie działa, to szukać następnego, a nie po prostu poddawać się i czekać na pomocną dłoń, na łaskę niebios, czy innych ludzi. Czego jeszcze się uczymy, pani doktor, dzięki trudnościom? I dlaczego właściwie?
1: Ja w ogóle myślę sobie, że warto opowiedzieć o tym, że my głównie dzięki technologiom nowoczesnym ulegamy pewnym złudzeniom, że właśnie korzystając na przykład z tej wiedzy, która jest tak łatwo do pozyskania, i to wydaje nam się, nawet nam dorosłym, a dzieciom szczególnie wyraźnie się to może wydawać, że mamy wiedzę. Natomiast to, o czym właśnie tutaj pani przed chwilką powiedziała, jeśli ta wiedza nie jest aktywnie przyswojona w pewnym trudzie właśnie i wysiłku, to my jej nie mamy. To jest złudzenie, że my ją mamy. My ją o niej poczytaliśmy, ale ona nie została zintegrowana do naszych struktur poznawczych, żeby można było na przykład z niej skorzystać. Kiedy czytamy jakąś nową wiedzę, wydaje się, że ją rozumiemy, ale właśnie potem okazuje się, że wcale nie możemy jej użyć, bo właśnie ona nie jest naszą wiedzą, nie jest wypracowaną właśnie w pewnym wysiłku jednak. No, okazuje się, że nasz mózg, a szczególnie mózg dzieci, bo jest wszystkie mózgi na szczęście mamy neuroplastyczne, czyli one się poddają obróbce, ale ta obróbka to właśnie wysiłek, czyli im więcej używamy jakąś część mózgu, to ta część mózgu się bardziej rozwija. No i kiedy mówimy o dzieciach, to dzieciaki szczególnie dobrze by było, żeby używały tego mięśnia, jakim jest mózg, oczywiście trochę metaforycznie o tym mówię, bo nie ma innego sposobu, jak pokazują badania, żeby się na przykład rozwijała kora przedczołowa, odpowiedzialna za planowanie, za samoregulację, za logiczne myślenie, jak właśnie rozwiązywanie problemów, jak poddawanie tej kory właśnie przedczołowej wysiłkowi.
0: I też adaptacja do stresu i poczucie sprawczości, o którym Olga Drenda wspominała, to są wszystko niewątpliwe korzyści z tego, że się czasem zmuszamy do wysiłku.
1: Tak,
0: i że czasem też zmuszamy albo zachęcamy do nich nasze dzieci. Pan Kamil z Warszawy dzwonił się do nas, żeby nam opowiedzieć o jakiejś wygodzie, z której zrezygnował, czy ułatwieniu, które zaadaptował do swojego życia. Dobry wieczór, panie Kamilu.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie. Może na wstępie zarysuję kontekst. Jestem właśnie w drodze w Bieszczady. Drugi raz w ciągu 2 dni z Warszawy. Tak się złożyło,
0: że dopiero będąc... utrudnienie.
2: Zaraz do tych utrudnień przejdziemy, bo są to jak najbardziej świadome utrudnienia, o których właśnie dzisiaj panie doskonale rozmawiacie. I ten wątek dzieci, żeby też za długo nie mówić. Jadę właśnie gdzieś do mniej więcej 20 takich dzieci, które przebywają od ponad tygodnia w praktycznie środku lasu, głęboko schowani w Bieszczadach w przepięknej Dolinie Łopienki, bez prądu, bez bieżącej wody, bez cienia telefonów. Także wszystkiego tego, co te ułatwienia nam daje, co to sprawia. To sprawia to, że te dzieci nagle już na przestrzeni 2-3 dni pobytu są samowystarczalne w pełni. Czyli zabranie tych wszelkich ułatwień cywilizacyjnych, to, co wymaga od rodziców podjęcia samej chociażby decyzji o wyjeździe, o zaproponowaniu dzieciom innej przestrzeni, w której mogą uzyskać narzędzia, które posiadają, i my im nie pokazujemy, jak rozwiązywać pewne codzienne sytuacje, które spotykają ich w każdej godzinie, każdego dnia. One doskonale, intuicyjnie sobie są w stanie z tym poradzić. Przeżywają radości, przeżywają smutki, ranią się w paluszki, ale

0: potrafią się sobą zaopiekować nawzajem, czyli robią dokładnie odwrotnie wszystko to, z czym my jako rodzice borykamy się, będąc na co dzień wygodnie w swoich domach, mieszkaniach.
1: Czego nieustannie próbujemy naszym dzieciom oszczędzić.
0: Oczywiście,
1: dobrego serca
0: oczywiście,
1: i dobrej woli.
0: Jesteśmy, to są dosyć banalne stwierdzenia, ale jesteśmy po prostu ofiarami tej cywilizacji. Jako osoba niespełna 50-letnia, no pamiętam te czasy, kiedy no siłą rzeczy rodzice nie mieli wystarczająco często, dzisiaj byśmy powiedzieli, czasu dla nas. My wiele rzeczy musieliśmy sami zrozumieć, sami dojść do rozwiązań. Dlatego posiadamy pewne cechy i pewne kompetencje, które, użyję słowa, ułatwiają nam życie, tak?
1: Ale a jednocześnie nie zawsze uczymy ich nasze dzieci, albo nie pozwalamy im, żeby się uczyły same.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję pani Kamilu za ten telefon i
0: dziękuję
1: pozdrowienia
0: serdecznie
1: dla ekipy dzieciaków, które bez telefonu, prądu i bieżącej wody w Bieszczadach spędzają wakacje. Tak, bardzo proszę. Mam
2: tak,
1: jeszcze jeden telefon, ale pani doktor Anetta Pereświet-Sołtan.
2: Ja tutaj myślę właśnie o odpoczynku, o którym tutaj też pan wspomniał, że ten odpoczynek właściwie jest niemożliwy, kiedy nie ma wysiłku, bo nie ma po czym odpocząć. Więc on wtedy najlepiej smakuje, kiedy się właśnie trochę zmęczymy. Nie? Jak jakiekolwiek sobie wyzwanie wyznaczymy, to wtedy dopiero możemy z niego naprawdę korzystać i mieć z poczuciem satysfakcji i takiego poczucia, że jest zasłużony, że nam się należy, że to jest, że nie grzeszymy teraz, tylko się
1: no,
2: możemy
1: to ciekawe,
2: cieszyć.
1: To ciekawe. Ja jednak zupełnie bezwstydnie czasem odpoczywam, nic nie robiąc i nie czując, że jeszcze bardziej muszę na to zasłużyć niż pracując przez 11,5 miesiąca w roku. Pani Agnieszka z Poznania jeszcze swoje 3 grosze do naszej rozmowy chciała dorzucić. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, jestem z paniami i nawet nie wiecie panie, jaką mi przysługę zrobiłyście, wyjaśniając moje dzisiejsze wątpliwości. Bo właśnie wracam od lekarza, wybrałam się do lekarza specjalisty od chorób metabolicznych, bo zmagam się od dłuższego czasu z taką, ktoś by powiedział, że niewielką nadwagą, ale dla mnie jest ona na tyle obciążająca, że uznałam, że już sobie nie mogę z nią poradzić naturalnymi, dostępnymi metodami. No więc pójdę do specjalisty po ten magiczny, cudowny lek na odchudzanie, który rozwiąże mój problem. Wyobraźcie sobie pani sytuację, że lekarz, specjalista odmówił mi przepisania tego leku i długo i cierpliwie tłumaczył zasady funkcjonowania metabolizmu, na ile ja mam wpływ, namówił mnie gorąco i zmotywował do zwiększenia aktywności, regularnej aktywności, przemyślanego jedzenia, ale wcale nie namawiał na jakąś strasznie ograniczającą dietę. Mówi, trzeba żyć po prostu, żeby się cieszyć, ale spróbować i zacząć metodą małych kroczków, dlatego że one na pewno przy systematyczności przyniosą efekt i ten efekt będzie mój. Nie będzie spowodowany działaniem jakiejś substancji, tylko będzie mój, przyniesie mi wielką satysfakcję i kolejne postępy będą jeszcze bardziej cieszyć, bo będą ugruntowane własnym wysiłkiem i zaangażowaniem. I tak mnie panie przekonałyście, że jednak do najlepszego specjalisty
1: trafiłam. Pani Agnieszko, to wyłącznie pani zasługa, ale jeśli cokolwiek nasza rozmowa mogła pomóc, żeby w niej wytrwać, to bardzo, bardzo się cieszymy i trzymamy kciuki. Tutaj się wszystkie uśmiechamy od ucha do ucha w Studiu Trójki. Olga Drenda.
3: Tak. Polecam wszystkim nie zawsze iść na skróty, tylko postymulować się wewnętrznie.
4: Powodzenia pani Agnieszko. Dzieci w lesie przypomniały mi o pewnej sytuacji. Myślę, że tutaj pokolenia doświadczeniem pewnie i pana Kamila i nas tutaj jest też może takie poczucie, że czasami dzieci musiały za szybko dorastać, może miały za dużo jakby obowiązków nadmiernych do swojego wieku i to wynika trochę z takiej potrzeby chronienia dzieci własnych przed tym wysiłkiem, który na zapas postrzegamy jako nadmierny, ale mnie przypomniała się taka sytuacja, w która może brzmieć przerażająco, ale myślę, że ona była dla mnie bardzo budująca. Otóż ja dorastałam w leśniczówce z rodzicami i z babcią i dziadkiem. Moja babcia miała doskonałą orientację w terenie. I poszłyśmy kiedyś na spacer do lasu. Babcia miała też problemy z chodzeniem, miała chore kolana. I powiedziała, że musi na chwilę usiąść, odpocząć sobie na trawie. Ale jeżeli chcę wrócić do domu, to mam się kierować słońcem. Ja miałam wtedy chyba 4.

0: lata i trafiłam sama do domu. Moi rodzice byli zdumieni, ale też byli bardzo zadowoleni i ja myślę, że to było dla mnie właśnie nie takie, że babcia udzieliła mi trochę swoich umiejętności, bo ufała w moje własne. I to jest taka sytuacja, która ilustruje dla mnie to podejście właśnie do takich rozsądnie pojmowanych trudności, że babcia wiedziała, co robi, po prostu nie zamieniając się w taką babcię kwokę, która za wszelką cenę właśnie
1: albo
0: musi mnie schować.
1: Albo babcię helikopter, jak tak, dzisiaj się mówi.
0: Tak, tylko właśnie ona wiedziała, że ja się od niej już nauczyłam.
1: Pan Andrzej z Warszawy, bo rozdzwoniły się telefony do naszego studia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Jako mężczyzna gratuluję panią pomysłu na audycję. No, złota rączka męska, męskie naprawy typu zepsuła się uszczelka w kranie czy tam kolanko. Jest to kłopotliwe w sensie takim, że bierzemy te części, jedziemy do Castoramy, szukamy pana Zenka, bo internet jest na tyle bogaty, że 5 milionów części uszczelki do pralki i tej uszczelki nie ma. Niestety i trzeba szukać gdzieś właśnie pytając, radząc sobie, nie wiem, może wycinając nawet z grubej gumy własną uszczelkę. Są takie problemy.
1: Ale pana to cieszy, że pan sobie musi wyciąć tą uszczelkę z grubej gumy, czy pana jednak to martwi, że ciągle pan musi to robić, bo wreszcie przydałby się AI, który zrobi to za pana?
2: Nie, cieszy mnie to, bo kiedyś miałem taki problem z 16-letnią pralką, walczyłem i hurtownia 5 milionów części, rozstałem się, a gdzieś ktoś przyniósł mi ten wężyk brakujący, no i
1: czuł się pan zwycięzcą.
2: Tak. Natomiast z innej dziedziny gram troszkę w szachy. I jest takie zjawisko, że to, o czym panie chyba między wierszami mówią, głową, pracujemy głową. Więc mniej czy bardziej rozwiązujemy problem samodzielnie. Potem możemy podejrzeć w algorytmie, w jakimś wyrafinowanym problemie i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba umieć się ograniczyć, powstrzymać. Bo oczywiście łatwo powstrykać 3 razy rozwiązanie podane na tacy, pyk, pyk, lecimy następne.
1: I wygrać, tylko co to za zwycięstwo. Bardzo,
2: no właśnie.
1: Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju.
2: Siedziałem tydzień nad czymś, no tydzień może nie, bo niecierpliwość i tak dalej. A tu, no może głową algorytm jakiegoś wyrafinowanego programu podpowiedział podobne rozwiązanie.
1: To jest też część odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto sobie utrudniać, bo to po prostu jest źródłem wielkiej satysfakcji. To znaczy, może nie zawsze wielkiej, ale przeważnie jakiejś.
3: I daje
1: tak?
3: Daje to poczucie niesamowite, wewnętrzne, że dam radę, że daję radę. I też uczy jakiejś wytrwałości, ale też poczucia właśnie skuteczności osobistej, skuteczności i mocy.
1: Jakiejś istotności, że tak. Nie jesteśmy tacy zastępowalni łatwo, nie? Mm. Że... To jest... Bardzo państwu dziękujemy za te wszystkie telefony. Jeszcze mamy chwilę na kolejne, ale chciałabym jeszcze tą międzyludzką stronę tarcia i oporu, jakie stawia rzeczywistość i świat, poruszyć z paniami, bo nie tylko technologie, też pewne nawyki, też być może kultura terapeutyczna mówi się o tym, słynne stawianie granic naszych i pilnowanie, żeby ich nie przekraczano. No, czasem mówi się, że prowadzi do tego, że po prostu coraz bardziej unikamy innych ludzi. I unikamy ich dość skutecznie, bo też te technologie nam to ułatwiają, ale również dlatego, że to już uchodzi, to już wypada, a właściwie nikogo nie szokuje. Panie, pracując z pacjentami, klientami i klientkami, to widzą, że po to, żeby uniknąć konfrontacji, uniknąć trudnych rozmów, trudnej informacji zwrotnej osobie, która oczekuje odpowiedzi albo oceny od nas, na przykład jako przełożonych, po prostu uciekamy, no i nie chcemy się mierzyć z tą trudnością.

0: taką emocjonalną trudnością mówienia rzeczy przykrych albo niełatwych, albo wysłuchiwania ich od drugiej strony.
1: To jest jakiś taki chyba powszechny problem, tak myślę o tym, że jakby wszystko sprowadza się tak naprawdę do emocji. Do tego, że to jest samo przeżywanie tych emocji jest jakoś trudne.
0: No ale może to jest okej, że my tego nie chcemy dla siebie. Może się chronimy w ten sposób i nadrzędną wartością jest to, żeby chronić swój dobrostan.
1: Nie powiedziałabym, że to jest ochrona, to jest raczej spłaszczanie. To jest, tak też myślę o jakby jako analogia do różnych technologii, że to jest jakieś takie, wszystko się robi właśnie gładkie, płaskie w wielu aspektach, że te wypukłości, różne tarcia, zresztą to słowo friction jest właśnie o tym, że to jest coś, co jest żywe i to pracuje, podobnie jak konflikty międzyludzkie, jakieś spory, wymiana zdań, bycie ze sobą gdzieś blisko, to sprawia, że ludzie faktycznie czują i są ożywieni. To nie jest łatwe, ale to jest ważne.
0: I tu mam kolejną listę tego, czego uczą nas starcia między ludźmi i między innymi to jest tolerowanie różnicy. Znaczy tego, że nie wszyscy mamy tak samo, ale też to jest nauka rozwiązywania konfliktów, czy w ogóle bycia w konflikcie, bo jakkolwiek byśmy się nie starali, to jednak prędzej czy później one nas dopadną, te konflikty, jeśli i nie będziemy się uczyć w nich być i ich rozwiązywać, no to trudno będzie wyjść z nich obronną ręką, ale też tarcia międzyludzkie zwiększają paradoksalnie bliskość. Mhm. To znaczy nie sposób być blisko z kimś, jeśli się nie zje tej przysłowiowej beczki soli. To tak a propos powiedzeń, o których Olga wspominała. Po co nam jeszcze te tarcia? Z partnerami, z dziećmi, z przyjaciółmi, z rodzicami? Mogło być tak miło.
2: Jeśli można, to się włącza.
0: Bardzo myślę, proszę, doktora Anetta Perswiet-Sołtan.
2: Że te tarcia to też jest, można powiedzieć, pewnego rodzaju poligon, który nam pozwala rozwijać umiejętności. Umiejętności właśnie bycia ze sobą wspólnie, czyli komunikowania własnych emocji, słuchania i obserwowania cudzych, reagowania na te cudze emocje w sposób, który będzie akceptowalny dla tej grupy, w której jesteśmy, czy dwójki, czy rodziny. Konflikty pomagają nam i zrozumieć siebie, i sobie się przyjrzeć, i uczyć się też, wymagają właśnie kształtować taką umiejętność bycia w konflikcie, bo to jest sztuka. Nie da się przejść życia. Tak, tutaj
0: na pewno się nie da, nawet jak bardzo się staramy i uciekamy.
2: Tak, otóż to, więc i też nie warto, bo konflikt to jest, jak tutaj pani też przed chwilą powiedziała, to jest życie i to jest rozwój. Czyli zwykle jest tak, że konflikt się pojawia wtedy, kiedy wyczerpuje się jakaś równowaga i coś przestaje wystarczać. Więc ten konflikt...
0: I nie mówienie o tym tej równowagi nie przywraca.
2: Nie przywraca, ale kiedy się o tym... Tak, dokładnie, raczej ją pewnie pogłębia, ale kiedy o tym mówimy z kolei, to jest szansa, że kiedy dojdziemy do porozumienia, to zakończy się ten konflikt na zupełnie innym poziomie.
0: No jest to niestety tylko szansa, bo nie zawsze się kończy od razu happy endem, ale bez tej próby nie ma nawet szansy.
2: Może tak jest i rzeczywiście coraz trudniej nam w te konflikty się angażować, bo to jest bardzo też często wyczerpujące, to jest wymagające. I niestety ja mam takie obserwacje, że tam, gdzie się pojawia trudność w relacjach, to właśnie czasami usuwamy relacje trochę tak łatwo jak aplikację z telefonu. Odpinamy ją i szukamy następnej relacji w nadziei, że tu będzie łatwiej.
0: Pan Sebastian z Katowic dołącza do naszej rozmowy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt, który szczególnie dotyczy młodego pokolenia. Chodzi mi mianowicie o to, że dzieciaki, szczególnie te w podstawówkach, mierzą się z takim problemem, że

0: to śmieszność, to hejt, który jest no niestety wielkiego zasięgu, no bo wszelkie te społecznościowe media niosą się szerokim echem po mieście, po nawet kraju i nikt nie chce być inny. W związku z tym, skąd czerpie te wzorce? No czerpie je właśnie z sieci, skąd sięga po telefon i dla niego takim naturalnym sposobem na zdobycie tej wiedzy wszelkiej, to jest sięgnięcie po telefon. W związku z tym on się woli nie mierzyć z problemem sam, tak jak robiliśmy to w pokoleniu moim, czyli prawie 50-latka, ponieważ to mogłoby go narazić na śmieszność. Szkoła przy okazji systemowo też naucza bycia w głównym nurcie, dlatego że nawet taka matura, wszyscy się dzisiaj skarżą, że no, naucz się rozwiązywać te testy, a dobrze zdasz maturę. Czyli tak naprawdę chyba nie chodzi o zdobycie wiedzy i bycie w czymś unikalnym, tylko chodzi o to, żeby być w głównym nurcie. W związku z tym, jak to młode pokolenie jest zaprogramowane w ten sposób, że sięgę po wiedzę powszechną, gdzie telefon, internet, to będziesz się miał dobrze. I oni z takim pakietem idą w świat. Przy okazji rodzice dzisiaj mając mało czasu i chyba też niestety takiego przygotowania psychologicznego, że mega ważne jest, żeby rozmawiać z dziećmi. Właśnie te rzeczy, o których panie przed sekundą mówiły, czyli rozwiązywanie konfliktów, zderzanie się z trudnymi sytuacjami, no tego się trzeba nauczyć w domu. No niestety, nie wyniesiemy tego znikąd inąd, tylko w domu mamy takie ABC.
1: A to zaraz zapytam nasze specjalistki, czy można się tego nauczyć gdzie indziej niż w domu, ale jeszcze pan Marcin z Brwinowa.
0: Dziękuję,
1: dobry wieczór.
0: Dobranoc.
1: Proszę zostać z nami. I pana Marcina słuchamy? Jednak nie słuchamy pana Marcina, słuchamy naszych ekspertek dziś w studiu, Olga Drenda i Emilia Dąbrowska, i przy telefonie we Wrocławiu. A nie, wrócił pan Marcin, witamy. Jednak pani Ewa, nie pan Marcin, ale słuchamy również z uwagą. Dobry wieczór pani Ewo.
2: Dobry wieczór.
1: Czy pani ma w życiu za łatwo czy za trudno?
2: Ja mam tak po środku.
1: I jak to pani zrobiła? Bo się zastanawiamy właśnie tutaj, jak to zrobić.
2: Ja mam pytanie do państwa. Ilu ludzi w Polsce lub jaki procent ludzi na świecie, jeśli ktoś to wyliczył, dotyczy taki problem, że jest im aż tak dobrze, że muszą sobie na co dzień szukać utrudnień? Bo ja sobie myślę, że na świecie są katastrofy naturalne, co chwilę się o nich słyszy, są wojny i tam ludziom brakuje wody, prądu, żywności, leków, nie mają dostępu do leczenia, nie mówiąc już o telefonach czy na przykład telewizji. Ja znam sporo ludzi, którym jest trudno na co dzień żyć, bo na przykład brakuje wody, bo w Polsce jest susza.
1: No nie rozmawiamy rzeczywiście dzisiaj o takich sytuacjach, tylko o kulturze komfortu, w której rzeczywiście duża część z nas ma przywilej żyć.
2: Ilu ludzi w Polsce dotyczy taki problem, o którym państwo mówicie? Ile to jest? 30%, 20%, 50%? Chciałabym to wiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Też byśmy pewnie chciały to wiedzieć i nie wiemy tego, więc nie będziemy udawały, że wiemy, ale pewnie w różnych sferach życia to jest różnie. I my rzeczywiście zajmujemy się dzisiaj tym wycinkiem rzeczywistości, w której się rozleniwiamy. A pan Marcin z Brwinowa jednak wreszcie do nas dołącza. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Ja chciałbym powiedzieć i przedstawić taką perspektywę. Ja od 2008 roku prowadzę agencję reklamową, więc tutaj odpowiem pani, ilu osób to dotyczy. W mojej bańce takie rozleniwienie, w bańce osób kreatywnych, czy nawet bardzo kreatywnych, dotyczy większości. To jest bardzo, bardzo niepokojące. My jesteśmy w procesie deskillingu, to znaczy tracimy nasze umiejętności.
1: Jakie na przykład?
3: Może taki obrazek. Kiedyś pokój programistów w mojej firmie to był najgłośniejszy pokój. Ścierali się, dyskutowali, często kłócili, ale do czegoś to prowadziło. To był proces twórczy, bardzo często gwałtowny. Teraz w pokoju programistów jest cisza. Jest kompletna cisza, to znaczy ze sobą nie rozmawiają. Oni tylko i wyłącznie, ich praca polega na tym, a ja na to przystaję, bo takie są realia rynku.
1: Olga Drenda tutaj bardzo widzę, chce się odnieść natychmiast. Proszę zostać z nami, panie Marcinie.

0: nie?
1: Tak, ja...
2: Więc, tak.
1: Na chwileczkę tylko. Myślę, że to jest ważne, żeby zauważyć, że temat, o którym rozmawiamy, jest bardzo łatwo sprowadzić do absurdu i powiedzieć, że
0: i tak, no,
1: ludzie mają realne problemy, ale nie chodzi o to, żeby odciąć sobie dostęp do bieżącej wody, czy nie wiem,

0: się, że jednak o czymś to świadczy? Czy właśnie rozmowa z kolegą z pokoju, tak jak tutaj pan Marcin wskazuje?
1: Panie Marcinie, ale czy to jest o tym unikaniu trudności wynikających z tego, że drugi człowiek jest inny i ma inaczej, czy jednak z tego, że specyfika pracy programistów na naszych oczach dzięki rozwiązaniom sztucznej generatywnej inteligencji się zmieniły tak drastycznie, że właściwie oni nie mają już o czym dyskutować, bo wpisują odpowiedni prompt i wyskakuje im rozwiązanie i kod.
2: Ja myślę, że to jest, poruszamy się tutaj w takim spektrum, bo i oba te zjawiska się w nim absolutnie mieszczą. Z jednej strony nie rozmawiamy, więc nie powstają nowe twórcze rzeczy, wszystko jest dokładnie takie samo, a z drugiej strony, no i jednak rozleniwiając nasze mózgi, stajemy się bardziej podatni na manipulacje, obniżamy swoje możliwości. Chciałem tylko spuentować, moja tutaj córka 11-letnia słucha i mówi, to jest wspaniałe się zmęczyć, jest potem taka satysfakcja, więc ja życzę...
1: A jak się męczy córka? Może pan nam powie, albo dają do telefonu?
2: Graliśmy w piłkę nożną i jest naprawdę zmęczona.
1: Nie na konsoli.
2: Tak, nie, absolutnie nie na konsoli.
1: Dziękujemy bardzo panu i państwu za ten telefon i podzielenie się tym, jak sobie twórczo i przyjemnie utrudniać życie. Państwo się dzisiaj z nami chętnie tym dzielą. Jakoś to porusza wszystkich. Coś jednak chyba jest na rzeczy i nawet jeśli ciągle trudno nam przyznać, że mamy w życiu zbyt łatwo, bo tych trudności nie brakuje, to te rafy, w których się rozleniwiamy być może nadmiernie, są chyba jakoś intuicyjnie wyczuwalne dla wielu naszych słuchaczy i słuchaczek. Dla was też? Wy się czujecie rozleniwione w jakichś sferach życia?
3: Ja cały czas teraz dryfuję między słowami trudność, utrudniać. Jestem jakoś taka na szeroko.
1: A wyzwanie?
3: Myślę może bardziej o tym, o unikaniu albo ułatwianiu, że sobie za bardzo ułatwiamy może niektóre rzeczy i wtedy to przestaje być takie cenne. To chciałam powiedzieć, że wiele rzeczy, które faktycznie to, co daje nam satysfakcję, to jest to, co zrobimy, co jest takie dziełem naszych rąk, naszej głowy, co wymaga tego wysiłku i zaangażowania.
1: I to tego należy aktywnie poszukiwać, czy po prostu otworzyć się na to, że te trudności przychodzą i wystarczy je dostrzec, a nie od razu delegować jakiejś technologii na przykład.
3: Może to jest kwestia zmiany słowa, bardziej, że te wyzwania przychodzą, że te etapy, no nie wiem, jak myślę o odkrywaniu jakiegoś hobby, wszystko na początku jest trudne, jest jakimś wyzwaniem, ale to dzięki temu nabieramy tej biegłości i staje się takie ważne i cenne.
0: Ja zauważyłam, że moja reakcja jest troszeczkę inna, że może ja niekoniecznie zauważyłam, że coś mnie rozleniwia czy czyni bardziej bierną, tylko że wiele takich ułatwień ja rozpoznaję jako fałszywą obietnicę. Coś, co w rzeczywistości dokłada mi jednak stresu, dokłada mi dodatkowej pracy. Coś, co jest złudzeniem.
1: Jak robot kuchenny.
0: Na przykład robot kuchenny, który mam, ale użyłam go 2 razy. Dlatego, że po prostu trzeba go potem umyć, trzeba go wyjąć z pudełka, schować do pudełka jakby w nieopłacalność tych wszystkich czynności dookoła w porównaniu z rezultatem, który uzyskam dzięki temu robotowi, sprawia, że na przykład wolę sobie zetrzeć tą marchewkę ręcznie na tarce.
1: I to jest chyba też właśnie wspaniały przykład na to, że co dla jednej osoby jest nadmiernym utrudnieniem, czy ułatwieniem, przepraszam, dla innej jest absolutnie niezbędnym wyposażeniem kuchni. Ja będę robotów kuchennych własną piersią bronić, zwłaszcza tam, gdzie trzeba ciasto drożdżowe na pizzę wyrobić i cieszę się niezmiernie, że nie muszę tego własnymi rękami robić, bo i to pytanie do doktora Netty Peresiewicz-Sołtan nie jest uniwersalna recepta, co będzie nadmiernym ułatwieniem, a co nadmiernym utrudnieniem dla każdego i dla każdej, prawda? Gdzie indziej mamy nasze potrzeby, nasze progi bólu albo przyjemności. Jak to rozpoznać? Jak to rozróżnić?
4: Ja myślę, że jak się troszkę poświęcimy na to uwagę, to będziemy w stanie to rozróżnić. Ja, ponieważ mam już trochę wysłużony PESEL, to na przykład

0: uważam na to, żeby właśnie za dużo nie korzystać, nie wysługiwać się czatem w momencie, kiedy powinna coś wymyślić sama, bo wiem, że po prostu no, narząd nieużywany zanika i nie chciałabym. Nie chciałabym, bo jestem przywiązana do swojego mózgu. Ale też myślę sobie, że są takie obszary, które można uznać w pewnym sensie za uniwersalne. I to są relacje międzyludzkie. I to bym wszystkich jakoś, myślę, chyba zachęciła do tego, żebyśmy tutaj sobie utrudniali i żebyśmy się na przykład właśnie starali spotykać z ludźmi i rozmawiać, nawet jak jest trudno.
1: Spotykać gdzie indziej niż w serwisach społecznościowych.
0: Tak, rozumiem. I na żywo. To jak spotykać, to mam na myśli spotkanie twarzą w twarz.
1: Czyli wykonać nas ten telefon, uzgodnić termin i wyjść z domu,
0: tak,
1: na to spotkanie.
0: Synchronizować,
1: tak?
0: Kalendarze, więc to dużo wysiłku trzeba w to włożyć.
1: Dużo kroków.
0: I zrezygnować na przykład z serialu, nawet z takiej chwili dla siebie, żeby znaleźć ten czas. Bo my jesteśmy społeczne istoty i my potrzebujemy niezwykle dla zdrowia psychicznego drugiej osoby, fizycznie drugiej osoby, bo nam też na przykład jest dotyk potrzebny do tego, żeby być zdrowym psychicznie i fizycznie.
1: To na koniec tej rundy jeszcze Emilię Dąbrowską i Olgę Drędę zapytam o to, co polecają sobie utrudnić w życiu, żeby nam było lepiej.
2: No, ja się zgadzam tutaj z panią doktor odnośnie relacji. Też myślę, że to jest dla mnie to jest po prostu ważne i to może jest też klucz właśnie, żeby sobie zadać pytanie, co ma tą osobistą ważność dla nas i tam sobie trochę utrudniać, jeśli idziemy tą terminologią. Więc dla mnie na przykład wolę i wybieram to, żeby rozmawiać z dziećmi, niż, czy nie wiem, z przyjacielem, czy z rodzicami, niż googlować odpowiedzi na przykład, czy rozmawiać czatem, jak rozmawiać z kimś, tak, żeby...
1: Czyli jak nie wiem, jak przerobić ten nadmiar jabłek, to nie sprawdzać w Google, tylko zadzwonić do mamy, tak?
2: Myślę i wiem o tym też z gabinetu, że wiele osób prowadzi te jednak fikcyjne rozmowy z czatem AI, i tam prowadzi...
1: O swoich trudnościach,
2: o swoich
1: już
2: trudnościach,
1: takich poważniejszych,
2: albo
1: emocjonalnych.
2: Albo szuka rozwiązań, tak pyta wprost, co zrobić, co powiedzieć i okej, to dla niektórych też jest to w porządku, natomiast ja wybieram jednak wprost.
1: Olga Drenda, czym to, sobie utrudnić?
3: To ja tutaj takie wyzwanie może jako pisarka, ale też właśnie popierając moją przedmówczynię, która jest przywiązana do swojego mózgu, ale myślę, że to wpływa też na stan naszych uczuć, żeby próbować nazywać rzeczy własnymi słowami, opisywać, nie polegać na skrótach, na wytrychach, tylko spróbować opisać jakieś swoje przeżycie, swoje doświadczenie, opowiedzieć komuś o tym, jak się czujemy, co nam się zdarzyło, maksymalnie własnymi słowami, nawet jeśli one będą nieprecyzyjne.
1: I do tego państwa zachęcamy. To był Klub Trójki. Dobrej nocy.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem państwu o powrotach.
6: Proszę państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
5: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
7: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 sierpnia. Minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Największe firmy zapłacą wyższy CIT. Rządowa propozycja zmian podatkowych możliwa od nowego roku. Sąd rodzinny zajmie się sprawą czterolatka, który błąkał się przy trasie S-17 na Mazowszu. Niemcy chcą deportacji zatrzymanego w Chorwacji Ukraińca. Ma odpowiedzieć za uszkodzenie Nord Stream. Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw, zapowiedział w TVN24 minister finansów Andrzej Domański. Kilka godzin wcześniej minister i premier przedstawili propozycję zmian w podatkach od nowego roku. Przedsiębiorstwa o przychodach przewyższających 50 milionów euro będą objęte stawką CIT w wysokości 22%, poinformował Andrzej Domański.
9: Ta stawka 22% to jest mniej więcej średnia dla Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o tych najważniejszych.

0: większych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
1: Podwyżka wynika z konieczności zbilansowania budżetu po podwyżce progu podatkowego i obniżce stawki podatku dla podatników indywidualnych. Próg podatkowy wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych, a rząd zamierza wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Tym samym najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. 4-letni chłopiec błąkał się przy trasie S17 w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Szedł boso drogą serwisową z Górzna w kierunku Łaskarzewa. Służby zawiadomił zaniepokojony świadek. Chłopiec nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka, ani jak się nazywa, mówi rzeczniczka garwolińskiej policji Małgorzata Pychnar.
2: Funkcjonariusze zaopiekowali się nim, pokazali mu radiowóz, włączyli sygnały, chcieli w ten sposób odwrócić jego uwagę i uspokoić. Równolegle sprawdzali, czy do komendy nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Policjanci zaczęli też rozpytywać mieszkańców, czy ktoś rozpoznaje chłopca.
1: Funkcjonariusze ponad godzinę szukali domu dziecka. Matka 4-latka była trzeźwa.
2: Powiedziała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nie zorientowała się też, że go nie ma. Na szczęście chłopcu nic się nie stało.
1: Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się szkód dla relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Rzet, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska.
3: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Rzet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom. Powiedział Johann Wadeful. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: 470 km w nogach, palący bałtycki wiatr, jeden cel. Postawić na nogi chore dzieci. Ze Świnoujścia oficjalnie ruszyło bursztynowe wyzwanie. Mariusz Andreasik i Marcin Sułek z Rzeszowa wsiedli na rowery i rozpoczęli rajd wzdłuż wybrzeża. Przed nimi kultowa trasa Velo Baltica.
4: Mariusz Andreasik, oglądaliśmy wiele filmików z trasy R10, tej słynnej, więc chcemy ją pokonać.
5: No to pytam o ten przebieg trasy, 400 km ponad.
6: Miło mi, witam, Marcin Sułek. Pierwszy dzień planujemy zrobić około 80 km, drugi dzień i trzeci, czwarty i kolejny to będzie już po 100 km.
5: Skąd się pojawił pomysł na takie wyzwanie?
4: 40 lat to już taki kryzys wieku średniego. Szukamy nowych marzeń, nowych wyzwań.
5: Jednak to nie jest taki zwykły przejazd.
4: Nasza strona internetowa bursztynowewyzwanie.pl już działa. Na niej są linki do naszych mediów społecznościowych, gdzie wrzucamy filmiki z trasy, a na samej stronie są też wyzwania, takie, żeby zachęcić do większych wpłat, pocztówki, czy wideopocztówki, pozdrowienia, czy śpiewanie szant w morzu.
1: Celem wyprawy jest zebranie 40 tysięcy złotych na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych rzeszowskiej fundacji Spokojny Kącik. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
8: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć Obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trzy wymiary gitary.
3: Dobry wieczór Państwu. Miło mi, że po tygodniu znowu jesteśmy razem. I poproszę o jeszcze jeden wieczór, czyli zaczniemy dziś o

Gdybym chciał skategoryzować ten utwór, to jest to najbardziej seksowny utwór świata. Give me just another night with you. Śpiewał Mick Jagger. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na wycieczkę po zachodzie Stanów Zjednoczonych.

I Wanna Back to LA. Też chcę wrócić do Los Angeles i pozostaniemy w słońcu Kalifornii.

Californication, genialny utwór zespół Red Hot Chili Peppers. Teraz sąsiedztwo zobowiązuje, mieszkam kilka domów dalej od wokalisty zespołu Lady Punk, zatem sztuka latania.

Sztuka latania Lady Punk w nocy, we środę i co? I jeszcze będzie jeden utwór z pytaniem. Z czym ten utwór się Państwu kojarzy?

Fly Like an Eagle. Przyznam, że to jedno z moich ukochanych nagrań i utworów. A teraz będzie jedna z moich ukochanych kapel, czyli zespół The Eagles.

i tak nam się przesypuje przez rękę jak piach ta godzina wspólnego słuchania utworów. I pomyślałem, że zwykle, kiedy się z Państwem spotykam, pojawia się również Martyna. I dziś też tak będzie.

To była Martyna Jakubowicz. Tytuł utworu Kiedy będę starą kobietą. Zwykle mam odrobinę pretensji do Martyny, kiedy cytuję ten tytuł, bo Martyna nigdy nie będzie i żadna kobieta nie będzie stara. No to skoro Martyna miała jeszcze wina łyk, to Dżem ma dla Państwa całą butelkę.

Mike and the Mechanics to była przedostatnia płyta z walizeczki, ale proszę zostać z nami, dlatego że za chwilę ze swoim plecakiem pełnym płyt usiądzie tutaj Justyna Grabarz i w jej imieniu bardzo Państwa zapraszam na kolejne 2 godziny w programie trzecim. No a my kończymy. Dziękuję Państwu bardzo jak zwykle. Miłej nocy. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 sierpnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. A więcej pieniędzy ma zostać w kieszeniach tzw. klasy średniej. Reformę podatków proponuje rząd. W trzech rzeszowskich szpitalach jest pod opieką lekarzy 12 osób przetransportowanych z Węgier. Amerykański prezydent zapowiada, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych zaproponował premier. Razem z ministrem finansów zapowiedzieli też podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Z szacunków rządu wynika, że na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
6: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32%.
7: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
6: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
8: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
6: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około miliona złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Jak zmiany oceniają ekonomię?

0: Ekonomiści. Monika Kurtek z Banku Pocztowego mówi, że dla części podatników oznaczają one realne korzyści.
1: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią, więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
0: To krok w stronę sprawiedliwości podatkowej, mówi ekonomista Adam Ruciński.
2: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe, więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
0: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Do Rzeszowa trafiło 12 osób, które przebywały w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot lądował w Jasionce po południu. Pacjenci byli przyjmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do 3 miejskich szpitali.
3: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
0: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 5 rannych osób zostanie na razie w szpitalach na Węgrzech. W niedzielę w wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Trafił do tymczasowego aresztu. Co najmniej do soboty można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczek-Stawskiej. Można to zrobić w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy. Jolanta Hercog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, placówki odpowiadającej za Izbę Pamięci, przypomina, że to miejsce powstało z inicjatywy Wandy Traczek-Stawskiej.
4: Pani Wanda Traczek-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała cmentarza powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób, w tym prawie 100 tysięcy cywili.
0: Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego i członkinią Szarych Szeregów. Zmarła wczoraj w wieku 99 lat. Mają pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać doświadczenie. 12 podlaskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, by wspierać tamtejsze służby przy gaszeniu pożarów. Walka z żywiołem trwa tam od kilku tygodni.
5: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
6: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
5: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
7: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
6: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
7: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
0: Od początku roku pożary strawiły już w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów. Z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób. Ewakuowano około 80 tysięcy ludzi. Donald Trump zapowiada, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski.
8: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść. Gdybym był prezydentem, to bym na to nie pozwolił, ale on je posiada. Mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Mateusz Foremniak, sport.
10: Iga Świątek wystąpiła z kolejnym wykładem na kortach w Cincinnati. Awans do ćwierćfinału turnieju zapewniła sobie wygraną 6-3 i 6-3 z francuską Diane Perry, co zajęło jej godzinę i 28 minut. Forma naszej najlepszej tenisistki może cieszyć, przyznaje trener Mateusz Jędruszczak.
11: Widać po niej...

0: bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój w poczynaniach.
1: Oby spokój i dobre decyzje na korcie pozostały z panią Igą teraz jak najdłużej. Również w jutrzejszym ćwierćfinale, w którym zagra z Dianą Schneider lub Jeleną Rybakiną. Coraz mniej znaków zapytania znajduje się w eliminacjach do europejskich pucharów. Jedną nogą w Lidze Mistrzów są już Bodo, które 3-1 wygrało z NEK Nijmegen i Celtic 3-0 lepszy od LASK Linz. W niedoszłej polskiej ścieżce Hapoel Berszewa 2-1 grał Sabah Baku, a w meczu Slovana Bratysława z NK Celje padł remis 1-1. Nam pozostaje czekanie na jutro i emocje w walce o Ligę Europy w wykonaniu Lecha i Jagiellonii, a także Ligę Konferencji, do której dostać chcą się Górnik Zabrze i Raków. Ekipę z Częstochowy czeka jutro mecz w gorącym, dosłownie i w przenośni, Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Trener Rakowa Dawid Kroczek pozostaje w bojowym nastroju.
2: Pokazaliśmy, że potrafimy. No i tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy. No to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, ale oczywiście bardzo mocne nastawienie na zwycięstwo.
1: Raków granie zacznie jako ostatnie o 21:00, o 18:00 na boisko z Iberią wyjdzie Jagiellonia, o 19:00 Lech zacznie mecz z Thun, a o 20:00 Górnik Zabrze postara się przeciwstawić AS Monaco, które dzisiaj poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z Polem Pogbą. Chęci były, ale ostatecznie nasze badmintonistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska nie dały rady przeciwstawić się Chinkom Jing Li i Xumin Luo. Tym samym już w drugiej rundzie pożegnały się z deblową rywalizacją w Mistrzostwach Świata. W przyszłym roku o tytuł najlepszego kierowcy w F1 nadal będzie walczył Carlos Sainz Jr., który przedłużył właśnie kontrakt z Williamsem. Za to w następnej rundzie Grand Prix Holandii z powodu kontuzji nadgarstka nie pojedzie Isaac Hadjar.
3: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotną pod deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami burza, lokalnie z gradem. Będzie od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
4: Autopromocja.
5: Trzecia godzina.
6: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
7: Czy wiecie, co oznacza czaszka?
8: Ja jestem prosty chłopak, więc jak widzę czołg, widzę jakiś pojazd opancerzony, samolot, ja jestem zachwycony.
7: Zmęczenie wakacjami? Jest coś takiego?
9: O, nie mów takich
7: Mam
9: rzeczy.
7: Poczucie...
8: Dziecko nie było zachwycone i ja, szczerze powiedziawszy, też nie.
9: A z drugiej strony mnie to jednak trochę martwi, bo mam poczucie, że to usypia jednak naszą czujność.
6: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka. Zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Na zegarze 11 minut po 23. Dobry wieczór, za konsoletą Ela Malinowska, przy mikrofonie Justyna Grabasz i w takim składzie będziemy szumieć do północy.

So Long Marianne, tak śpiewał w latach 60. Leonard Cohen do swojej ukochanej Marianny, rzecz jasna, którą poznał na greckiej Hydrze, na wyspie. I nawet o tej miłości powstał kiedyś serial. Nie oglądałam, ale podobno całkiem niezły.

Dużo jest piosenek o Mariannach, chociaż o Mariach jeszcze więcej, ale dzisiaj zaczynamy od Marianny z powodów przeróżnych. Po pierwsze, dobrze jest posłuchać Coena, a szczególnie jego pierwszej płyty, bo to jest cudny album. A po drugie, wczoraj naszym uszom i oczom również ukazała się inna Marianna, piosenka z tym imieniem w tytule, za którą stoi Fontaine's D.C. A jak Fontaine's D.C. nagrywa nowy utwór, no to naturalnie pojawia się on w białych szumach, tak więc posłuchaj.

No i jak wrażenie, bo moim zdaniem brzmi to bardzo dobrze, chociaż tęsknię trochę za Fontainesami w takiej surowej, gitarowej formie, jakiej można było doświadczyć na przykład na Skinty Fia czy na Heroes Death. Zrobiło się dość głośno o tym utworze, o Marianne, niestety negatywnie przez teledysk, w którym użyto sztucznej inteligencji. Na szczęście w radiu teledysku nie widać, słychać natomiast muzykę. I na tym się skupmy. Bardzo mnie cieszy fakt, że niebawem pojawi się ich kolejna płyta i to już naprawdę niedługo, bo 17 października. No i z tego, co mi wiadomo, będzie ona dość mroczna, chłodna, trochę bardziej elektroniczna, więc zapowiada się to naprawdę ciekawie. No nic tylko czekać, a potem liczyć, że z nowym materiałem przyjadą do Polski. Ja w ogóle dzisiaj trochę powiem w szumach o ciekawych koncertowych wydarzeniach w kontekście tego pana, którego...

czy wierzą państwo w horoskopy? No ja trochę tak, chociaż wstyd się przyznać. Utożsamiam się ze swoim wodnictwem, bo jestem wodnikiem i czasami pozwalam sobie usprawiedliwiać swoje dziwne zachowania astrologią właśnie, mówiąc, że wodniki tak mają, wodniki są po prostu dziwne. Jakoś tak łatwiej się idzie w życiu z taką myślą, chociaż to może też prowadzić do uprzedzeń. No i właściwie trochę o tym jest ten utwór. Trochę pozytywnie, trochę negatywnie odnoszący się do wiary w horoskopy. A stoi za nim Sheldon Kafka, czyli Szymon Burnos, który tworzy jako Sheldon Kafka i nagrywa takie spokojnie płynące, chociaż ubrane w kilka ciekawych efektów piosenki. Bardzo mi się podoba to, co się rytmicznie dzieje w tym utworze, a dzieje się dużo. Astro Girl. I polecam państwu śledzić twórczość tego oto pana. Udało mi się wypatrzeć, że 24 sierpnia zagra koncert w Sopocie w ramach Songwriter Festival Sopot, tak więc jeśli ktoś ma ochotę posłuchać go na żywo, no to już wie, gdzie szukać. A my teraz przechodzimy do kolejnej piosenki i wątek ciekawych rytmów kontynuujemy, takich miło pulsujących, tym razem za sprawą zespołu Lush z Toronto.

Katrudienu, co podobno oznacza codziennie po łotewsku. Nie wiem, dlaczego akurat zespół Lusz śpiewa w tym języku. Jest też mała szansa, że to jest na przykład litewski, a ja mówię teraz jakąś bzdurę. Ale to się wszystko da rozstrzygnąć. A niebawem będzie można ich o to zapytać osobiście, bo zagrają koncert w warszawskich Chmurach 3 września w czwartek. A tuż przed nim polski skład Buja Turla. Kto był na OFE w tym roku i miał okazję ich posłuchać, to wie, że potrafią grać znakomicie, więc zapowiada się to świetnie. Lusz z Toronto, Buja Turla z Polski. Dwa koncerty, które zdecydowanie warto zobaczyć. No to teraz mały przeskok do nowości jazzowych z Polski i w ogóle muzyka polska będzie nam towarzyszyć do końca tego spotkania. Na początek tłusty majonez i klaun.

Przyznam, że trochę się tej piosenki boję, bo ten śmiech klauna, ten klakson, no, wywołują mały niepokój. Poza tym ten rytmiczny chaos i to brzmienie jak z zepsutej karuzeli, no biegają po plecach ciarki. Niby radośnie, a jednak strasznie, jak to z klaunami bywa, a klaun to jest tytuł tego utworu. Trochę nie wiem, czemu to sobie zrobiłam, bo naprawdę w ciemnym studiu się zrobiło dość przerażająco po tym utworze, ale chyba trochę taki był zamiar. Tłusty, majonezie, robisz to dobrze. A my teraz będziemy się trochę uspokajać przy pomocy zespołu Omasta. Pillow Talk.

Nie wiem jak państwo, ale ja już poczułam ten chłód końcówki sierpnia. Taki trochę melancholijny, ale jeszcze nadal dużo w nim słońca. Chociaż dużo niższego niż na przykład miesiąc temu. Dlatego też pomyślałam, że nam się pojawi kolor końca lata dziś w audycji, czyli utwór tria Miłoszewska-Zajder-Zieliński z płyty Malowane mgłą, inspirowanej malarstwem Olgi Boznańskiej. A jutro ten materiał będzie można usłyszeć na żywo w Ostrołęckim Muzeum Kultury Kurpiowski o 19. A skoro już ta melancholia nam się wkradła do audycji, związana z nieuchronnie zbliżającą się końcówką sierpnia, to pozwolę sobie jeszcze kontynuować wątek sierpniową kompozycją Kamila Piwota.

Ojej. No, Kamil Piwot często wraca w swoich tekstach do czasów dzieciństwa, młodości, ale nie spodziewałam się tak emocjonalnego utworu i takiego wyznania, smutnego bardzo. Ostatni sierpień to za nami. No i cóż nam pozostało? Znowu taka mała retrospekcja nam się pojawi, tym razem w wykonaniu Michała Bieli. Mam 5 lat.

Jak nasze dzieciństwo wpływa na dorosłość? Dość mocno z pewnością. Michał Biela nas tutaj cofnął do czasów, w których miał 5 lat. No i cóż, to właściwie przedostatni utwór na dziś. Dodam jeszcze, że Michał Biela wypuszcza w świat coraz więcej nowych piosenek, więc chyba będzie płyta. Bardzo mnie to cieszy. I tak jeszcze przypomnę, że Michał Biela to jest człowiek z zespołu Kristen. I na koniec Kristen z tej okazji posłuchamy. I będzie to znakomity las. A ja życzę dobrej nocy. To były Białe Szumy, które realizowała Ela Malinowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już czwartek, 20 dzień sierpnia. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. 3,5 miliona podatników ma skorzystać na zmianach w podatkach. Z powodu braku lekarzy szpital w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na jeden z oddziałów. Spór o transport do Morskiego Oka bez rozstrzygnięcia. Minister finansów ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę w sprawie zmian podatkowych. Daje ona prezydentowi możliwość, żeby tym razem stanął po stronie Polaków, stwierdził wieczorem w TVN24 Andrzej Domański. Rząd chce wprowadzić nową skalę podatku PIT. Do 130 tysięcy złotych dochodu rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych pojawi się nowa 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Minister Andrzej Domański mówił podczas popołudniowej konferencji, jakie mogą być korzyści ze zmian.
1: Roczny zysk, korzyść tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
0: Według szefa resortu finansów na zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników. Szpital specjalistyczny w Bytomiu wstrzymuje czasowo przyjęcia pacjentów na oddział chorób wewnętrznych. Powodem jest brak lekarzy, mówi Aleksandra Giczewska z biura prasowego szpitala.
2: Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Od 19 sierpnia rozpocznie się proces wypisywania pacjentów obecnie przebywających na oddziale chorób wewnętrznych. Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki.
0: Szpital szuka internistów. Póki co oddział chorób wewnętrznych pozostanie zamknięty przynajmniej do końca sierpnia. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Najintensywniejsze są spodziewane na południowym zachodzie, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
0: Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia. Tysiące Rosjan przekracza granicę rosyjsko-gruzińską. Portal Meduza podał, że tylko ostatniej doby z Rosji do Gruzji wyjechało ponad 20 tysięcy osób.
4: Na razie nie ma informacji, dlaczego tak wiele obywateli Federacji Rosyjskiej wyjeżdża do Gruzji. Jedynie niezależne media przypominają, że podobne zjawisko było dwukrotnie odnotowane w 2022 roku. Rosjanie wtedy uciekali na początku napaści Rosji na Ukrainę, a później jesienią, gdy Władimir Putin ogłosił tak zwaną częściową mobilizację. Uciekający chcieli uniknąć przymusowego wcielenia do wojska i wysłania na front. Teraz wzmożony ruch graniczny na jedynym czynnym przejściu między Rosją i Gruzją w Wierchnim Larsie obserwowany jest od 13 sierpnia.

0: Codziennie kilkanaście do 20 tysięcy osób stara się dostać do sąsiedniego kraju. Zbiega się to z pojawieniem się w przestrzeni publicznej informacji o niejawnym ograniczaniu młodym mężczyznom możliwości wyjazdu za granicę i zapowiedziami ogłoszenia powszechnej mobilizacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Spór o transport do Morskiego Oka bez rozstrzygnięcia. Spotkanie w tatrzańskim starostwie nie przyniosło porozumienia. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele powiatu, Tatrzańskiego Parku Narodowego i organizacji prozwierzęcych. Aktywiści domagają się całkowitej likwidacji przewozów konnych na rzecz elektryków i zarzucają lokalnym władzom przyzwolenie na męczenie zwierząt. Starosta tatrzański Andrzej Skupień po spotkaniu odpierał te zarzuty.
2: Pracujemy wspólnie nad tym, żeby ten transport był poprawiony. Te zmiany w regulaminie, które były wprowadzone w ostatnich latach, są bardzo restrykcyjne. Konie są badane, więc to wszystko jest ucywilizowane. Tylko 10 osób na wozie, przebadane konie. Teraz mamy uzgodniony docelowy model połączenia tego transportu z transportem elektrycznym. Jest teraz w trakcie przetarg organizowany przez Tatrzański Park Narodowy.
1: Obrońcy praw zwierząt chcą sami uruchomić elektryczne przewozy do Morskiego Oka i wystąpić o zgodę na działalność. Jednocześnie stawiają sprawę jasno. Konie mają całkowicie zniknąć z tej trasy, mówi Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt.
3: Średniowiecze się skończyło, konie jeździć nie będą. Zrobimy wszystko, pojedziemy do Brukseli, bo już planujemy, już mamy w planie to wszystko. Pojedziemy wszędzie, powiadomimy cały świat, konie jeździć nie będą. Mogą być transporty, jakie tylko. Pan dyrektor... Pan starosta może ciągnąć te fasiągi. Ja jestem jak najbardziej za. Pierwsza skorzystam, jak będą targać te fasiągi.
1: Aktywiści zapowiadają kolejne protesty. Najbliższy ma odbyć się w sobotę na drodze do Morskiego Oka. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc i czwartek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz, a miejscami przejdą też burze. Nad ranem od 12 do 18 stopni, w ciągu dnia od 20 stopni w Ustce do 24 w Warszawie i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
4: Ludzie. Onko Story.
5: Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. W naszym cyklu przedstawiamy historię ludzi na ścieżce zdrowienia. Takie ukułam sobie powiedzenie. Ludzi, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami leczenia onkologicznego. Zapraszamy również specjalistów w dziedzinie onkologii oraz fundacje i osoby działające na rzecz pacjentów z chorobami onkologicznymi. Nie straszymy, dajemy nadzieję i pokazujemy ścieżki, którymi można podążać w stronę zbierania sił na przyszłość, ładowania baterii. Gościem OnkoStory jest kobieta, która, jakby tu powiedzieć, swoją energią mogłaby zasilić całe miasto. Sylwia Pogorzelska, witam cię pięknie.
6: Dzień dobry, bardzo mi miło.
5: Autorka książki Jestem wdzięczna za raka dziś wystąpi w dwóch rolach: pacjentki i znawczyni tematu. Czujesz się gotowa?
6: Na pacjentkę na pewno.
5: Krótkie resume w ramach przedstawienia twojej osoby. Zawodowo zajmujesz się...
6: O rany, ja jestem wodnikiem, więc ja się zajmuję wszystkim w życiu, ale najwięcej czasu poświęciłam na transport międzynarodowy. Pracowałam tam prawie 20 lat, ale po zdaniu szkoły zielarstwa mam zawód naturoterapeutki, którego nie wykonuję. Chciałam tylko bardzo jakby zgłębić wiedzę. A to, na czym się najbardziej w tej chwili koncentruję, to jest po prostu wspieranie kobiet w chorobie onkologicznej.
5: Do 2018 roku praca była na którym miejscu u ciebie?
6: Chciałabym nie powiedzieć, że na pierwszym, ale była na pierwszym. I no, ciekawe, że mi zadajesz to pytanie, bo transport międzynarodowy wymaga absolutnie bycia praktycznie non-stop pod telefonem przez 24 godziny na dobę. I pamiętam, kiedy moja córka miała 4 lata, czyli to było na 2 lata przed moją diagnozą. Pamiętam, że to był piątek wieczorem, wyjechałyśmy sobie już poza miasto i ja cały czas rozmawiałam przez telefon z kierowcami. I pamiętam, jak wtedy podeszła do mnie moja wówczas 4-letnia córka i powiedziała mi: mamo, ja wolę Kasię, czyli jej opiekunkę, bo ona nie rozmawia tyle przez telefon. I powiem ci, że to było mocne doświadczenie, naprawdę. Wtedy sobie uzmysłowiłam, że

0: coś tu w tych priorytetach jest nie tak.
1: Choroba skręciła twoje myślenie o ile stopni?
0: No, wywróciła całe moje życie do góry nogami, więc to jest na pewno 180 stopni, dlatego że ja zmieniłam wszystko w swoim życiu. A nie ma absolutnie nawet jednego takiego obszaru, którego nie dotknęła choroba, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tylko choroba dała mi tyle odwagi, żeby właśnie pozwolić sobie na zmianę o 180 stopni, więc w moim przypadku to było 180 stopni na 100%. Poczułam, że ta droga jest drogą bardzo osobistą, droga z rakiem, jest drogą bardzo osobistą, jest drogą bardzo intymną i że bardzo zależy mi, żeby pierwszy raz w życiu świadomie podejmować decyzje bez podszeptów, bez litości, bez sensacji. I to był czas, kiedy uzmysłowiłam sobie, że ja tę drogę chcę przejść sama, po to, żeby nie mieć takiego szumu, chaosu informacyjnego w głowie. I faktycznie tak było, z wyjątkiem mojej przyjaciółki, Doroty, która towarzyszyła mi od samego początku, chodziła ze mną na spotkania, no, wizyty do lekarzy, jeździła na wszelkiego rodzaju badania i tak dalej. Natomiast tata mojej córki na tamten czas zajmował się nią i wraz ze swoją mamą i oni jakby odciążali mnie od tych obowiązków domowych. Wszystkie decyzje, które podejmowałam, to były decyzje w pełni świadome i dyktowane tylko tym, co podpowiada mi intuicja i przez bardzo długi czas większość znajomych w ogóle nie wiedziała, że ja choruję. Natomiast też chcę, żeby to wybrzmiało, że ja nie ukrywałam tego, bo wiem, że są na przykład takie kobiety, które wstydzą się choroby, którym jest bardzo trudno zaakceptować chorobę. Ja nie chciałam, ja ukrywałam to tak długo, jak się dało, wyłącznie ze względu na to, żeby właśnie nikt mi nie podpowiadał, co ja mam robić. Więc w moim najbliższym otoczeniu była tylko moja przyjaciółka Dorota. Ona nie ma zupełnie takich zapędów. Ona przyklaskiwała wszystkiemu, co ja robiłam. Więc to mi pozwalało mieć dużo przestrzeni w głowie na podejmowanie decyzji, które czuję i które są w zgodzie ze mną. A nie dlatego, że ktoś na przykład robi 16 konsultacji i na koniec jest w jeszcze większym chaosie, bo bardzo często konsultowanie się u wielu lekarzy powoduje, że raz usłyszysz skrajnie różną opinię niż u innego lekarza. Ja dzięki temu, że byłam w tym sama, na własne życzenie, nie musiałam się bronić przed takimi podpowiedziami, bo ich po prostu nie było.
1: Czułaś siłę, żeby to robić samodzielnie?
0: Tak, czułam siłę. Wiedziałam, po co to robię, wiedziałam, dlaczego to się dzieje. Na początku nie wiedziałam, potem już wiedziałam, dlaczego to się dzieje, dlaczego ta choroba przyszła właśnie do mnie.
1: Praca też musiała się poukładać? Czy to był ten moment, kiedy praca przestała być najważniejsza?
0: Praca w ogóle przestała istnieć. W momencie, kiedy dostałam diagnozę, tydzień później był ostatnim tygodniem, kiedy w ogóle pracowałam jeszcze w transporcie, który naprawdę mnie bardzo mocno wycieńczał. Na szczęście, ja generalnie mam szczęście do ludzi, miałam przecudownego szefa, który absolutnie rozumiał to, że ja chcę pójść na zwolnienie po to, żeby właśnie mieć tę przestrzeń w głowie i nigdy więcej nie wróciłam do tej pracy.
1: Czym nie zajmuje się Sylwia Pogorzelska, bo myślę, że to będzie prostsza odpowiedź.
0: Tak zawodowo?
1: Tak w ogóle w tej
0: tak
1: chwili.
0: Tak w ogóle. Najbardziej na świecie nie zajmuję się. A zajmowałam kiedyś, z czego nie jestem dumna, ale mówię o tym głośno, bo wiem, że czasami jest to potrzebne, żeby jakaś kobieta to usłyszała. Sylwia Pogorzelska absolutnie nie zajmuje się plotkowaniem. Nie zajmuje się cudzymi życiami. Nie zajmuje się odpieraniem różnego rodzaju ataków. Nie zajmuje się ocenianiem tego, jak postępują inni ludzie. Daje pełne prawo każdej osobie do tego, żeby przeszedł swoje życie dokładnie tak, jak czuje.
1: Zapraszam na spotkanie z Sylwią Pogorzelską.
2: Onko Story.
1: Przypominam, moim i Państwa gościem dzisiaj jest Sylwia Pogorzelska w dwóch rolach: pacjentki i autorki książki Jestem wdzięczna za raka. I myślę sobie, że nie tylko autorki książki, ale też takiej mocnej działaczki kojarzonej z pomaganiem osobom chorym na raka. Choroba stała się trampoliną do spełnienia wszystkich moich marzeń. Rozwinęłam skrzydła, okiełznałam strach i wyruszyłam w nieznane. No, gdyby ktoś z boku posłuchał sobie tych słów, mając świadomość tego, że jest to choroba nowotworowa.
0: Większość osób już przy tytule ma bardzo dużą zagadkę, co z tym zrobić. Ja to mówiłam wielokrotnie w wywiadach, wielokrotnie na warsztatach, że ja nie mogłam mieć innego tytułu. Ja naprawdę jestem wdzięczna, że przeszłam tę chorobę.

0: bo ona zmieniła moje życie całkowicie. I to, co przed chwilą zacytowałaś, dokładnie tak się stało. Ja po usłyszeniu diagnozy, kilka dni później, miałam taką zachłanność na życie, że pomyślałam sobie, skoro być może jest tak, że te dni są policzone, to ja już w takim razie nie dbam o nic, co mnie wcześniej blokowało. Ja już nie chcę się bać, ja już nie chcę się zastanawiać, czy tak wypada, nie chcę myśleć, czy powinnam tak zrobić, czy nie powinnam. Chcę mieć odwagę do tego, żeby spełniać wszystkie swoje marzenia, na które wcześniej nie było czasu, albo nie było pieniędzy, albo nie było odwagi, albo nie wypadało. Więc dokładnie ten fragment, który zacytowałaś, nie jest w żaden sposób lukrowany, jest prawdziwy.
1: Jestem wdzięczna za raka. Wracamy do tego tytułu. Pacjentka, która słyszy diagnozę lub też jest na tej ścieżce leczenia. Zaraz, za co tutaj być wdzięcznym? Kobieto, o czym ty mówisz? Jaka wdzięczność?
0: Tak, spotykałam się, aczkolwiek teraz jak sobie na szybko w głowie szukam, jak dużo było takich komentarzy, to było ich wbrew pozorom niewiele, o wiele mniej, to znacznie mniej. Gdybym miała porównać ilość komentarzy osób, które przeczytały książkę, bo tutaj też trzeba jasno to powiedzieć. Jeżeli ktoś komentował to dlatego, że przeczytał tytuł, ale nie przeczytał książki, to absolutnie rozumiem jego rozedrganie przy tym temacie. Natomiast osoby, które przeczytały książkę, głównie były to kobiety, aczkolwiek sprzedało się też kilkadziesiąt książek kupionych przez mężczyzn.
1: To dobrze.
0: Być może dla kobiet, które pisały do mnie po przeczytaniu, Sylwia, czytałam swoją historię, bo moja historia, mimo tego, że opowiada o mnie, jest historią bardzo wielu kobiet. Więc czy miałam takie komentarze? Miałam. Miałam też takie komentarze, ciekawa jestem, czy powiedziałabyś to matce dziecka chorego na raka i tak dalej. Ja w ogóle nie do końca sobie chyba zdawałam sprawę, jak wielką siłę ma ten tytuł, dopóki ta książka nie ujrzała światła dziennego, bo ja byłam przepełniona takim uczuciem naprawdę wdzięczności. Pomyślałam sobie, to życie, nawet jeśli, nie wiem, ten czas jest faktycznie policzony, to ja to życie przeżyję na 100%. Ja je przeżyję tak bardzo, jak nigdy się nie odważyłam przeżywać. Więc kiedy ostatecznie okazało się, że jestem zdrowa i że jest wszystko w porządku, to wypełniała mnie taka wdzięczność za to, że choroba dała mi tę odwagę, żeby zacząć sięgać po swoje marzenia, że nie mogłam inaczej, nie mogłam mieć innego tytułu. Natomiast potem, jak już opadły te wszystkie emocje i przeczytałam sobie już bez tego bagażu w trakcie leczenia, bo książkę pisałam w trakcie leczenia, to pomyślałam sobie, że tak, że to jest tytuł, który może być kontrowersyjny, że to jest tytuł, który może zaboleć. Naprawdę może tak być. Być może teraz, gdybym napisała ją jeszcze raz, albo gdybym miała zmienić tytuł, to napisałabym, że jestem wdzięczna za mojego raka, żeby to było jednak o mojej historii, bo rozumiem, że niektórzy mogliby się poczuć czuli się niekomfortowo, ale myślę, że to są też te osoby, które nie przeczytały tej książki, bo w dalszym ciągu uważam, że odpowiedź, dlaczego to taki tytuł, jest na stronach tej książki.
1: Spotkałaś osoby, kobiety, mężczyzn, którzy po przejściu swojej ścieżki, nawet bardzo trudnej, albo ścieżki, która nie kończy się dobrze, w trakcie mówią, tak, rzeczywiście ta choroba zmieniła nas i to zmieniła nas na lepsze.
0: Mnóstwo takich ludzi spotykam. Mnóstwo ludzi spotykam na swojej drodze, którzy mówią, gdyby nie ta choroba, na przykład nie zwolniłabym się z pracy. Gdyby nie ta choroba, nie byłabym w stanie rozstać się ze swoim, nie wiem, toksycznym partnerem. O dziwo, te osoby, te kobiety, które zaczynają pracować ze sobą, zaczynają rozumieć, co w tym życiu jest nie takie, że to nie jest to życie, o którym zawsze marzyły, żeby żyć. Jak zaczynają rozumieć, że zmiana zaczyna się naprawdę w nas, to nie jest żaden wyświechtany slogan, tylko kiedy potrafimy już stanąć w takiej prawdzie ze sobą i powiedzieć, okej, to jest życie, w którym jest mi niewygodnie, ale wybieram to życie i jestem w tym, w czym jest mi niewygodnie, to choroba daje taką możliwość, żeby powiedzieć, okej, ja już nie chcę tak żyć. Bardzo dużo takich osób spotkałam, również takich rodzin, gdzie ktoś odszedł, ale ci, którzy zostali, mówili, to był najlepszy czas, który mieliśmy. W końcu się zobaczyliśmy.
1: W końcu się usłyszeliśmy. Pokochaliśmy.
0: Tak, tak. Więc myślę, że choroba przychodzi po coś. Ja nigdy nie zadawałam sobie pytania dlaczego. Ja zawsze zadawałam sobie pytanie po co. I ja swoje odpowiedzi dostałam. I wierzę w to, że inne kobiety, czy mężczyźni, bo przecież mężczyźni również chorują, próbują znaleźć odpowiedź na takie pytanie, to mogą potraktować chorobę jako coś, co będzie trampoliną, tak jak dla mnie. Gdybym ja dzisiaj mogła z

0: perspektywy czasu powiedzieć o moich obserwacjach, a chcę ci powiedzieć, że na moich mediach społecznościowych na ten moment jest około 50 tysięcy ludzi. Znaczna część tych osób to są osoby chorujące na nowotwór, bądź takie, które chorowały wcześniej na nowotwór. I w takim moim szczycie mojej działalności, tego opowiadania o swojej chorobie i opowiadania o tym, jak ja zdrowiałam, to było permanentne, że każdego dnia dostawałam nie dziesiątki, bywały dni, że dostawałam setki maili. To były zawsze ludzkie dramaty, tak trzeba to nazwać. I w tym czasie, kiedy dostawałam te wiadomości, bardzo często czytałam, rak wielokrotnie, po czasie na przykład mówił, że wielokrotnie on mi ratował życie. Ja sama mówię, że mi rak uratował życie. Byłam w miejscu, w którym było mi okrutnie źle, ale to był impas, ja nie potrafiłam z tego wyjść i bardzo dużo kobiet, które ja poznałam, to są setki kobiet, być może tysiące,
1: które ciało w którym momencie mówi, hej, zauważ teraz mnie.
0: Tak, tak. Ja w książce nawet mam takie zdanie, w którym napisałam, że idziemy przez życie, zwłaszcza kobiety, które są przecież takie silne i one zawsze dają radę. Ja już nie chciałam dawać rady na pewno. I nawet w książce napisałam takie zdanie, że idziemy przez życie i dostajemy te pstryczki w nos. Czyli wiesz, to będzie jakieś mniejsze niedomaganie, lekkie przeziębienie, potem większe przeziębienie, potem jakieś korzonki i tak dalej po kolei, tego typu rzeczy. Nie zatrzymujemy się.
1: Tak, tak, bo tu dziecko potrzebuje pomocy, tak. Tu praca, tu ktoś potrzebuje, tak, tu zawsze trzeba na obiad, zawsze na końcu ja.
0: Tak, a potem najczęściej przychodzi właśnie, tak jak to nazwałam, prawy sierpowy. I wtedy już nie masz wyboru, musisz się zatrzymać. Musisz się zatrzymać i przyjrzeć się temu, co w tym życiu jest nie tak. Dla mnie Barbara Ravensdale pięknie o tym mówi. Ona mówi, że choroba to jest taki list od duszy.
1: Piękne. Czas choroby to dla ciebie była taka cezura życia na przed i po?
0: W ogóle to było bardzo płynne przejście z niebycia chorą w bycie chorą, chociaż ja też podkreślam to bardzo często, że ja nie chciałam mówić, że ja jestem chora. Ja od momentu, kiedy dostałam diagnozę, mówiłam, że jestem w procesie zdrowienia. To ma zupełnie inną energię. Jak powiedziałaś wcześniej o tym, że ty masz takie powiedzenie.
1: Ścieżka zdrowienia.
0: Ścieżka zdrowienia. I ja pomyślałam sobie, ej, to ja powiedziałam. To ja to kiedyś powiedziałam. I to jest coś takiego, nie zabieram ci tego, absolutnie. Ja bym sobie życzyła, żeby wszystkie kobiety na świecie tak właśnie mówiły, że one są w procesie zdrowienia. Bo popatrz, jeśli rozmawiasz z kimś i jesteś w trakcie choroby onkologicznej i ktoś cię, załóżmy, pyta, co u ciebie, a ty mówisz, jestem chora na raka.
1: Albo mówisz, jestem na ścieżce leczenia.
0: Jestem na ścieżce leczenia, jestem w procesie zdrowienia. To ma zupełnie inną energię. Czuć ciężar tego, kiedy mówisz, że jesteś chora na raka. To jest po prostu ciężar, taki trudny do uniesienia, ale jeśli mówisz, jestem w drodze po zdrowie, albo jestem na ścieżce zdrowienia, albo jestem w procesie zdrowienia, to ma zupełnie inną energię, więc trudno mi powiedzieć, czy był taki czas przed i po. No na pewno był czas przed i po w kontekście tego, jak wyglądało moje życie przed i jak wygląda moje życie po. Tak.
1: No to jak to się działo krok po kroku? Jak to się wszystko u ciebie zaczęło? Zapracowana Sylwia Pogorzelska, tu telefon, tu jakiś transport, tu trochę życie w biegu i nagle czerwone światło, stop.
0: Myślę, że miałam raka przynajmniej 3 lata przed diagnozą. Ja wyczuwałam guz w piersi i chodziłam regularnie na badania co pół roku na USG. I co pół roku słyszałam, że to jest okej. Że to ma regularne kształty, że się nie powiększa, mimo tego, że ja cały czas miałam wrażenie pod palcami, że to się powiększa. I chodziłam tak przez 3 lata, co pół roku. I zawsze słyszałam, że to jest okej. Aż w końcu pomyślałam sobie, że jednak poproszę o biopsję, bo to mnie niepokoi. No wiesz, masz guza w piersi
1: i
0: tyle czasu
1: ci, okay.
0: I mówią, że jest okej. Poprosiłam o biopsję, o skierowanie na biopsję. Dostałam to skierowanie na biopsję. Pojechałam do kolejnego lekarza właśnie ze skierowaniem na biopsję i on mi zrobił USG i powiedział, że nie ma potrzeby robić biopsji, ponieważ to dobrze wygląda. Więc wtedy już byłam mocno uspokojona, jeśli kolejny lekarz mówi ci, wiesz, nie chciałam być też hipochondryczką, no ileż można. A potem polecieliśmy na wakacje z naszymi znajomymi i będąc na wakacjach w styczniu na Sri Lance, ten nasz znajomy dostał telefon z Polski od swojego taty, zdaje się, który go poinformował o tym, że jego mama została właśnie zdiagnozowana z rakiem płuc. I ja jak tylko wrócę, to był już właśnie ten rok 2018 i pomyślałam sobie, nie byłam już pół roku na badaniach, więc jak wrócę, to zrobię te badania jeszcze raz. Wróciliśmy pod koniec stycznia, planowaliśmy drugie dziecko, więc odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. Wtedy ten guz urósł jeszcze bardziej. I pod koniec lutego poszłam na badania i okazało się,

0: że lekarz znowu mi powiedział, że to jest w porządku, co było dla mnie szokujące. A chwilę później, czyli chyba w marcu albo w kwietniu, już nie pamiętam teraz dokładnie, przyleciała do mnie moja kuzynka Ania, o której również piszę w książce, która była w trakcie leczenia nowotworu piersi, już w takim zaawansowanym stadium, bo miała przerzuty na wątrobę i na płuca i nie wyglądało to dobrze. I mówię jej, słuchaj, nie podoba mi się ta pierś, nie wiem o co chodzi, w sensie czuję, że to jest nie w porządku, ale ciągle słyszę, że to jest okej. I ona mi powiedziała wtedy, a mogę to zobaczyć? I ja mówię, jasne, to zobacz. I pamiętam jak dzisiaj, że stanęłyśmy we dwie przed lustrem i ona uniosła mi tak ten pierś i w tym miejscu, gdzie był guz, ta pierś się załamała. Zrobiło się takie wgłębienie w skórze i ona mówi, Sylwia, nie podoba mi się to. I jeszcze tego samego dnia umówiłyśmy się do kolejnego lekarza. Pojechałyśmy do tego lekarza i ten lekarz z kolei, jak zrobił mi USG, to był wtorek, pamiętam jak dzisiaj, to powiedział mi jedno zdanie, we czwartek widzimy się na onkologii.
1: Do jakiego lekarza się umawiałaś?
0: Umawiałam się do lekarza, który robi USG. Tak jak robisz rutynowe badania USG, robiłam je prywatnie, nawet nie czekałam na jakieś badania z NFZ-u, tylko robiłam prywatnie.
1: Nie wpadłaś na to, że jak cię niepokoi, to może zanim pójdę na USG, to się zapiszę do poradni chorób piersi?
0: Zupełnie nie wpadłam, z bardzo prostej przyczyny. W naszej rodzinie nikt nigdy nie chorował na raka. Ja badałam się na wszystkie inne choroby, ale nigdy nie badałam się na raka, bo u nas nikt nie chorował na raka, więc ja nawet nie przypuszczałam, że to może być rak. Jedyne, co zrobiłam, żeby zminimalizować to ryzyko pomyłki właśnie, to była zmiana lekarza, więc poszłam do tego drugiego, który również nie widział potrzeby zrobienia biopsji. Tak naprawdę dopiero trzeci lekarz mi powiedział o tym, zaprosił mnie w zasadzie na onkologię.
1: W tej chwili do specjalistów, do poradni chorób piersi można się dostać względnie szybko i to są chyba najlepsi lekarze, którzy są w stanie ocenić, czy potrzebne jest badanie, czy USG, czy mamografia, czy biopsja cienkoigłowa, cokolwiek.
0: No ja wtedy byłam jak dziecko we mgle, zupełnie. Ja po prostu robiłam rutynowe badania, nie przyszłoby mi do głowy, na tamten czas nie przyszłoby mi do głowy.
1: U radiologa po prostu.
0: Tak.
1: I jak usłyszałaś, widzimy się na onkologii?
0: No to spodziewam się, że tak jak wszyscy inni, odcięło mi nogi. Zabrało mi oddech i to był taki czas, który, pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, to moja córka 6-letnia. I przestraszyłam się nie na żarty. Natomiast trwało to, myślę, że nie dłużej niż tydzień. Wtedy, kiedy byłam naprawdę przestraszona. Po tygodniu tak naprawdę zaczęła się moja cała droga po to zdrowie, jak już opadł kurz. Jeszcze wtedy pamiętam, pojechałam do Szczecina, do takiego zaprzyjaźnionego z naszą rodziną profesora. I pamiętam ten moment, kiedy pod kontrolą USG miałam robioną biopsję cienkoigłową, zarówno piersi, jak i węzła chłonnego. I wtedy ten profesor mi powiedział, Sylwia, myślę, że umiarkowany optymizm, że nie jest tak źle, jak myślisz. I wtedy ja właśnie podniosłam ten pierś, tak jak wtedy zrobiła to ta moja kuzynka i mówię, ale to mi się nie podoba. I on powiedział, widzę, że mam tu mocno wyedukowanego pacjenta. I faktycznie czas oczekiwania na biopsję wtedy było około 2 tygodni. I myślę, że cała moja rodzina, czyli mój partner, jego rodzice, liczyli na to, że po prostu przyjdzie wynik, który powie, że tam nie ma komórek nowotworowych, a ja wiedziałam, że na pewno tak jest. Więc to nie było coś takiego, że wiesz, że strach mnie gdzieś tam w to prowadził. Ja po prostu czułam całą sobą, że to jest nowotwór po prostu.
1: Nie miałaś takiej niezgody czy wściekłości, że przecież od 3 lat chodziłam, mówiłam, prosiłam. Lekarze mnie nie słuchali.
0: Wiesz, że nie miałam. Nie miałam. Dla mnie to w ogóle tamten czas to nie był czas na zastanawianie się dlaczego, po co. Tak, to w ogóle nie. Ja jestem osobą, która działa. I dla mnie najgorsze, co może być, to jest niewiedza. Uważam, że wtedy, kiedy nie wiesz, jesteś całkowicie, masz związane ręce, nie jesteś w stanie z tym zrobić nic, bo nie wiesz, z czym się mierzysz, więc nie możesz mieć rozwiązań. Więc dla mnie ten czas oczekiwania na wyniki biopsji nie był też czasem takim, że ja usiadłam i czekałam na biopsję, tylko ja już wtedy szukałam wszystkiego, co jest związane z nowotworem, ale nie szukałam statystyk, nie szukałam niepowodzeń, niczego takiego, co mnie straszyło, nie czytałam o skutkach ubocznych.
1: To też jest kolejna uwaga do słuchaczy, do słuchaczek, żeby się nie dać porwać takiej histerii wszechogarniającej.
0: Ja myślę, że to jest irracjonalne. Dzisiaj, wtedy jeszcze tego tak bardzo może nie odczuwam, ale dzisiaj po

0: upływie tego czasu. Myślę, że to jest irracjonalne, bo wiesz, to jest tak, jakbyś zaczęła też czytać wszystkie ulotki APAP-u i Bupromu i wszystkich innych rzeczy i zaczęła czytać tylko skutki uboczne, a myślę, że większość kobiet ma taką tendencję do tego, żeby w pierwszej kolejności koncentrować się na tym, co ci się po tej chemioterapii wydarzy, co ci się wydarzy po radioterapii, jak możesz się czuć, co może pójść nie tak, jak może być źle.
1: Chociaż nie wiesz, co będziesz miała tak naprawdę
0: jeszcze. Tak, jeszcze tego nawet nie wiesz, bo to jest najczęściej jeszcze przed konsylium, wtedy, kiedy czekasz na wynik biopsji.
1: Czyli jak się robi biopsję i USG, no to też USG węzłów chłonnych. To jest bardzo strategiczne, tak, bardzo ważne.
0: Tak, bardzo
1: i tego
0: ważne.
1: Trzeba przypilnować.
0: Myślę, że zawsze trzeba tego pilnować.
1: Prawda jest taka, że to pacjent, pacjentka musi przypilnować.
0: No tak, zresztą mój przykład pokazuje, jak bardzo musi przypilnować, że myślę, że dzisiaj też uważam, że warto jest zmieniać lekarzy, bo czasem jest tak, że przywiązujesz się do jakiegoś lekarza jak do fryzjera. Czasem potrzeba jednak nowego, świeżego oka, które być może coś zaniepokoi. Więc ja dzisiaj nie jestem zwolenniczką przywiązywania się do jednego lekarza.
1: Drugie mniemanie.
0: No właśnie.
1: To wyjaśnijmy słuchaczkom.
0: I powiem tak, moje dwa podobne leczenia wyglądały w ten sposób, że jeden lekarz uważał, że powinna mieć najpierw operację, a potem chemioterapię, a drugi lekarz uważał, że powinna mieć odwrotnie. To jest taki pierwszy moment, kiedy trochę wraca ci sprawczość, bo masz poczucie, że okej, wybiorę to, co bardziej jest mi po drodze, to, co bardziej czuję, że na przykład są kobiety, którym trudno jest się rozstać z piersiami, więc na przykład wybiorą sobie najpierw chemioterapię po to, żeby te piersi zachować jak najdłużej. Inne z kolei chcą się jak najszybciej pozbyć guza, więc wybiorą najpierw mastektomię, a dopiero potem chemioterapię. Więc myślę, że to drugie mniemanie jest w tej sytuacji bezwzględnie potrzebne z wielu powodów.
1: Jest jeszcze trzecia metoda, 3 konsultacje. I zawsze z tych 3 2 będą podobne, czyli będzie ta próba.
0: Tak, tak. Na pewno nie jeden lekarz, aczkolwiek to nie może być też tak, że będzie tych konsultacji 6. Ja myślę, że warto też byłoby tutaj powiedzieć, ja nie miałam operacji oszczędzającej z racji wielkości guza i jak się potem okazało również przerzutu do węzłów chłonnych, więc nie miałam operacji. Ale chciałabym też, żeby to właśnie wybrzmiało, że mastektomia w dzisiejszych czasach to nie jest w żaden sposób oszpecająca operacja. Dzisiaj robi się tak zwane mastektomie jednoczasowe, czyli w trakcie usuwania piersi jednoczasowo instaluje się ekspander, czasem pod mięśniem piersiowym, czasem na mięśniu piersiowym, to różnie. To już nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły i ja obudziłam się z piersią. Była tylko mniejsza, bo był niewypełniony ekspander, ale ja nie miałam takiego szoku, że wiesz, budzisz się i nie masz piersi. I myślę, że często pacjentki w ogóle zapominają zapytać lekarza, czy może lekarz wykonać mastektomię jednoczasową. I to jest błąd, bo wielu z nich to robi i dzisiaj te mastektomie nie są tak oszpecające jak 30 lat temu, że wycinało się aż z kawałkiem mięśnia spod łopatki i to była naprawdę potężna operacja. Ja operację miałam 21 grudnia, a 24 grudnia siedziałam z rodziną przy stole wigilijnym i nie miałam żadnej traumy, ani niczego takiego. Ja nie wiem, w ogóle ja się śmieję czasami, jak rozmawiam z dziewczynami, które boją się mastektomii i to jest zrozumiałe. Ja też się jej bałam, że oni chyba w ogóle tam dają jakieś takie pół roku uwalniające się środki przeciwbólowe, bo ja po powrocie ze szpitala do domu nie wzięłam ani jednej tabletki przeciwbólowej. To było dla mnie szokujące, bo ja myślałam, że to będzie naprawdę duży ból i duży dyskomfort. Oczywiście chwilę później miałam dyskomfort, ponieważ powikłałam się gronkowcem, więc ta rana zaczęła się otwierać. Ale gdybym nie powikłała się gronkowcem, to myślę, że po wyjęciu drenów, czyli po tygodniu od mastektomii, byłabym w pełni sprawną osobą, która w ogóle już nie pamięta, że miała tę mastektomię. Myślę, że trudno nie być przestraszonym. Wiemy, jaki marketing ma rak. To jest choroba...
1: Pierwszy na czarnej liście WHO.
0: Tak. Prawda jest też taka, że jak oglądasz telewizję, ja nie oglądam i spodziewam się, że ty też nie oglądasz, ale chodzi mi o to, że jak
1: skąd jeśli... wiedziałaś?
0: Intuicja. Ona mnie nigdy nie zawodzi. No to umówmy się, że jeśli mówimy o nowotworze, to zawsze będziesz tam widziała łysą kobietę w czepku, bez brwi, bez rzęs, bladą, przezroczystą, ale
1: czyli ten wizerunek, z którym my troszeczkę chcemy walczyć.
0: Ja na onkologii widziałam piękne kobiety w makijażach, w cudownie dobranych perukach, w kolorowych ciuchach i tak dalej. Prowadzisz taki, a nie inny program. Znasz te kobiety, które chorowały na nowotwór. Przecież to są piękne, wartościowe kobiety, które nigdy nie były takim pacjentem z okładki, jak bijecie gdzieś przy dworcu centralnym olbrzymi plakat albo w telewizji.
1: Najczęściej biało-czarny albo szary żeby było bardziej dramatyczne.
0: Tak, tak. Mnóstwo jest takich kobiet, które nigdy tak nie wyglądały, więc myślę, że

0: że wiem, że mnóstwo kobiet miało takie podejście, ale ja też głośno o nim mówię. Nigdy nie byłam zwolenniczką takiej nomenklatury, że ktoś walczy z rakiem albo że go, nie wiem, pokona. To nie jest moja nomenklatura.
1: To jest nomenklatura generalnie, od której również lekarze odchodzą i głośno o tym mówią, że walczyć z rakiem to może lekarz, bo ma ku temu narzędzia. Natomiast pacjent, pacjentka ma szukać swojego dobrostanu i spokoju.
0: Tak, i ja podeszłam do tego w taki sposób, że ja uznałam, że jeśli ten rak chce czy nie chce, jest częścią mnie, to ja nie mogę walczyć z kawałkiem siebie, bo to są w dalszym ciągu moje własne komórki. To, że one są nowotworowe, nie znaczy, że są poza moim ciałem, tylko ciągle są we mnie, więc ja nie mogę sobie budować takiego wewnętrznego konfliktu albo budować w sobie takiej narracji, że ja przeciwko czemuś walczę, co jest wewnątrz mnie, bo będzie to po prostu walka z samą sobą. Więc ja zaakceptowałam ten fakt, że oto w moim ciele są komórki nowotworowe i teraz pytanie, co ja z tym zrobię, żeby moje ciało sobie z tym po prostu poradziło, bo ja jestem zdecydowaną zwolenniczką takiego podejścia, które mówi, że w organizmie, w którym jest środowisko, w którym choroba nie może się rozwinąć, choroba nie może się rozwinąć. Więc moja koncentracja była na tym, trochę też, tak jak mówią niektórzy lekarze, ja koncentrowałam się na tym, żeby w moim organizmie było takie środowisko, w którym nowotwór nie może się rozwijać. Po prostu. Więc zmieniłam bardzo dużo w swoim życiu, ale nigdy nie walczyłam.
1: Czy ta decyzja, no, która musiała należeć do ciebie, to była taka trudna decyzja, czy to plan po kolei?
0: Ja miałam to szczęście, że miałam przecudowną panią doktor onkolog. Przecudowną. Tak naprawdę miałam dwie, bo najpierw zaczęłam od jednej i potem nie wiem, jak to się stało, ale zostałam przekazana do drugiej. Pamiętam, jak byłam na ostatniej rozmowie z tą moją pierwszą panią onkolog, gdzie ustalałyśmy ten plan leczenia. I ona była przecudowna, naprawdę. Bardzo dobrze się czułam w jej towarzystwie. Ona w ogóle powiedziała takie słowa, które mnie niosły potem przez bardzo długi czas. Czyli powiedziała słowa, pani Sylwia, większość wyleczamy. I ja pomyślałam sobie, no tak jak większość, to w ogóle nie mam się czym martwić, bo jestem na pewno w tej większości. I potem ona przekazała mnie do drugiej pani onkolog i przekazując mnie, ja powiedziałam, pani doktor, ale ja chyba nie wiem, czy ja się chcę przenosić do kogoś innego, bo ja się tak dobrze z panią czuję. Pani jest tak cudownym lekarzem, że ja się boję, że się przeniosę do kogoś i ten ktoś nie będzie taki cudowny. A ona mi wtedy powiedziała, ale doktor Ania jest chyba jeszcze cudowniejsza niż ja. I nie chciałabym tutaj gradować w żaden sposób, czy która była cudowniejsza. Mhm. Obie były po prostu przecudowne, więc ja miałam cudowną panią onkolog, jedną i drugą. Więc mnie było łatwo podejmować decyzje. Ja tak bardzo ufałam temu, co one mówią. Jedyne, co tam był faktycznie taki moment zawahania, czy najpierw operacja, czy potem chemia. Ja czułam, że najpierw powinna to być chemioterapia, więc wybrałyśmy tą chemioterapię faktycznie. I miałam z nią bardzo dobrą relację. Ja czas leczenia szpitalnego wspominam naprawdę miło. Myślę, że gdyby każda pacjentka miała taki czas w szpitalu, to miałaby zupełnie też inne wspomnienia z leczenia szpitalnego.
1: I więcej siły potem. Czy czas leczenia chemią, który jest trudny, i to wiemy, opowiadaliśmy o tym nieraz, był tym momentem, kiedy albo ty zdałaś sobie sprawę, albo ktoś ci powiedział, że powinno się teraz przewartościować wszystko. Dietę, sposób działania, organizm.
0: Tak systemowo, że ktoś mi tak powiedział?
1: Czy sama do tego dochodziłaś?
0: Dochodziłam do tego sama. Ja zanim zaczęłam leczenie szpitalne, przeczytałam już jakieś 8 miliardów książek. Mnie interesowały tylko książki typu rak to choroba metaboliczna, rak to nie wyrok. Wszystko to, co mówiło, że rak jest chorobą przewlekłą, jak każda inna. I że to nie jest choroba, na którą trzeba umrzeć, tylko można sobie naprawdę
1: pomóc,
0: poradzić na wiele sposobów. I w bardzo szybkim czasie, to też jest taka magiczna bardzo historia, bo akurat to, co mnie najbardziej rozbroiło i moment, w którym zaczęła się cała moja zmiana, to był moment, kiedy poszłam do dietetyka. To był w ogóle chłopak, z którym spotkanie miałam na siłowni. Mistrz Polski w kulturystyce, po prostu człowiek szafa. Weszłam i pomyślałam sobie, wow, w ogóle on mi będzie układał dietę. Usiadłam naprzeciwko niego i wtedy jeszcze byłam taka roztrzęsiona, bo to był ten początek właśnie, kiedy czekałam na biopsję, na wyniki biopsji i powiedziałam, że chciałabym, żeby ułożył mi dietę, bo teraz mi zależy na tym, żeby ten organizm doprowadzić w każdym możliwym miejscu do tego, żeby miał więcej siły do tego, żeby zwalczyć tę chorobę. Spojrzał mi w oczy i powiedział, chcę zapytać cię o jedną rzecz. Komu nie możesz wybaczyć? I słuchaj, mnie to zdanie rozbiło na milion kawałków.

0: kawałków. Ja się czułam wtedy tak, jakby ktoś podszedł do kryształowego żyrandolu z młotkiem i po prostu rozsypał ten kryształowy żyrandol. Ja się rozsypałam emocjonalnie. I tak długo płakałam, jeszcze w ogóle nawet nie wiedziałam, co to zdanie dla mnie znaczy, ale to właśnie zdanie zaczęło mnie prowadzić w całej mojej ścieżce zdrowienia. Jaką siłę ma nasz umysł, więc ja skoncentrowałam się tylko i wyłącznie na tym, żeby uczyć ten mój umysł, żeby on zaczął myśleć o tej chorobie inaczej. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że jak czytałam te książki, to tak bardzo nie mieściło mi się to w głowie. To było tak poza moim postrzeganiem, że myślałam sobie, jest w ogóle, kto to pisał, to na 100% jakieś poluzowane klepki. Ale czytałam i czytałam, bo zdanie, które mnie prowadziło, pytanie, które mnie prowadziło i zawsze dzisiaj ludzi proszę o to, żeby zadawali sobie pytanie. I to pytanie brzmiało, a co jeśli to prawda? Więc pomyślałam sobie, nie da rady, muszę sprawdzić, czy to prawda.
1: Kiedy się przekonałaś, a jeśli to prawda?
0: Powiem ci tak, bo ta historia jest w ogóle naprawdę bardzo ciekawa dla mnie. Ja diagnozę dostałam 13 czerwca. Pierwszą chemioterapię wzięłam 21 lipca. Mimo tego, że na początku nie do końca wierzyłam w to, co czytam, to postanowiłam robić różnego rodzaju praktyki, które były w tych książkach. Miałam ten komfort, że właśnie ludzie nie wiedzieli, że ja choruję, więc ja miałam dla siebie czas. Mój partner i jego mama zajmowali się dzieckiem. Ja nie musiałam prać, gotować, sprzątać. To był czas dla mnie. I ja potrafiłam siedzieć po kilka godzin w medytacji i wizualizować sobie to, jak ten guz się rozpuszcza. Miałam też swoją taką rutynę, którą powtarzałam, ilekroć sobie przypomniałam w ciągu dnia, to zawsze to powtarzałam. Wszyscy, którzy mnie gdzieś followują, znają tę historię. Pamiętasz taką grę na komputer Pac-Man, taką kuleczkę, która jechała i zjadała takie inne małe kuleczki. I ja miałam taką rutynę, że siadałam sobie w medytacji, jeszcze wtedy to nie miało nic wspólnego z medytacją, po prostu w ciszy, zamykałam oczy, ustawiałam sobie tego Pac-Mana na głowie. I przez godzinę, półtorej, czasem 20 minut, czasem 15 minut wyobrażam sobie, jak ten Pac-Man jedzie żyłami i zjada mi te komórki nowotworowe. I ja to robiłam non-stop, permanentnie, kilka razy w ciągu dnia, non-stop. Pierwszą chemioterapię miałam 21 lipca. Co dwa tygodnie miałam chemioterapię, czyli to była połowa sierpnia. Po drugiej chemioterapii miałam taki jeden dzień, kiedy postawiłam tego Pac-Mana na głowie i on nie ruszył. Po prostu ta moja wizualizacja nie działała, ponieważ on stał na środku głowy i się nie ruszał w tej mojej wyobraźni. I ja pomyślałam sobie, a może już nie mam tego raka. I umówiłam się na USG do mojego bardzo dobrego znajomego lekarza. Pojechałam do niego i mówię, Marcin, mi się wydaje, że tego guza już nie ma. I on mówi, mam nadzieję, że tak jest. Zbadał mnie i powiedział mi wtedy, że gdybym przyszła do niego z ulicy, jako obca zupełnie osoba i powiedziała mu, że potrzebuję mieć zrobione USG piersi, to po prostu wypisałby mi USG, w którym by powiedział, że jest wszystko w porządku i mam przyjść za pół roku. Wiedząc, że jestem w trakcie leczenia onkologicznego, mówi, słuchaj, jakbym się bardzo uparł, to jestem w stanie coś tutaj znaleźć, to ma jakieś 2 mm, nie więcej i to jest jakieś po prostu zwapniałe. To, co ci w tej chwili mówię, wiesz, to nie jest bajeczka. Ja mam na to dokumenty. Ja mam dokumenty z diagnozy, mam dokumenty, kiedy brałam chemioterapię, i mam ten dokument z USG z 28 sierpnia albo z 9 września. Nie jestem teraz pewna. Na pewno to było najpóźniej po trzeciej chemioterapii. I wtedy pomyślałam sobie, Jezu, to chyba prawda, co oni piszą w tych książkach, że jeśli mocno w coś wierzysz, jeśli potrafisz to wizualizować, jeśli potrafisz ustawić swoje ciało w takiej pozycji, która pozwala ci kreować to, co się dzieje w twoim ciele, to być może jednak jest to prawda. I oczywiście ja nie umniejszam tutaj chemioterapii i tak dalej, ale wiesz co, Aga, dzisiaj tak nawet z perspektywy czasu, ja byłam po dwóch chemioterapiach. Dopiero.
1: To nie ma siły.
0: A moje leczenie to były 4 czerwone, 16 białych, 30 radioterapii i hormonoterapia. Dopiero. I dopiero wtedy miałam zdrowieć. A ja zaczęłam zdrowieć po drugiej chemioterapii.
1: Co zrobiłaś? Poszłaś do pani doktor, przyjęłaś kolejne chemie, czy powiedziałaś, no, do widzenia?
0: Przyjęłam kolejne chemie.
1: A mówiłaś jej, żeby się zbadać? Może sprawdźmy, czy coś tam
0: nie.
1: się zmienia?
0: Nie, aczkolwiek ona wtedy, kiedy badała mnie palpacyjnie, bo powiedziała mi pani doktor, dla mnie to już tam w ogóle nic się nie dzieje zupełnie. A tak jak mówiłam, miałam cudowną z nią relację i ona tylko palpacyjnie mnie badała i mówiła, no na pewno jest dużo lepiej niż było, faktycznie, ale to było taki umiarkowany pozytywizm, powiedziałabym. Ja na tamten czas, pamiętaj, że to był powiedzmy sierpień, czyli ja od 2 miesięcy wiedziałam, że mam nowotwór. I to był czas intensywnej nauki, intensywnych praktyk. I nie miałam jeszcze wtedy odwagi, żeby powiedzieć, dobra, kończymy tą chemioterapię. Byłam dalej osobą, która jest w trakcie leczenia, więc jedyne, co zrobiłam, to

0: Namieniłam sobie jedną chemioterapię na drugą. To też jest cudowna historia i też o niej napisałam. Bo już tak bardzo wierzyłam, że dostajemy znaki, tylko że dostajemy podszepty, jakieś podpowiedzi intuicji, tylko nikt nas nie uczył tego, jak z tego korzystać.
1: Organizmu, sygnały z organizmu.
0: Nie tylko, bo to sygnały z organizmu to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że też dostajemy bardzo dużo znaków. I ja miałam planowane 4 czerwone chemioterapie i
1: czyli
0: 16,
1: takie bardzo silne, tak, najsilniejsze.
0: I 16 paclitaxeli. I pamiętam, że bardzo intuicyjnie nie pasowała mi ta nazwa. Po prostu myślę sobie, nie, to nie jest chemioterapia dla mnie, nie rozumiem tego, ale czuję, że to nie jest chemioterapia dla mnie. I zrobiłam sobie badanie MindTrack, które nawet jak prosiłam doktora, żeby mi zrobił badanie, to on mówi, pani Sylwia, ale nie ma sensu sprawdzać tego paclitaxelu, bo to jest naprawdę dobry lek i on, dobra chemioterapia i ona u wielu pacjentek działa, także myślę, że to jest bez sensu i u większości pacjentek działa, ale ja byłam, i jeszcze zanim poprosiłam o sprawdzenie chemiowrażliwości na paclitaxel, to cały czas miałam w głowie coś takiego, żeby zdarzyło się coś takiego, żeby dostała jakiś taki znak, który mi powie, że czy ja mam brać tę chemioterapię, czy mam nie brać tej chemioterapii. I pamiętam, że przyszłam do lekarza i siedziałam sobie na korytarzu i rozmawiały jakieś dwie kobiety ze sobą i słyszę tylko jedno zdanie i to zdanie brzmi, proszę pani, jak ja bym miała wziąć paclitaxel, ja bym w życiu go drugi raz nie wzięła. I ja myślę sobie, serio? Naprawdę ktoś tak powiedział? I jak usłyszałam to jedno zdanie, to potem poszłam na MindTrack, żeby sprawdzić właśnie tę chemiowrażliwość. I jak przyszedł wynik tej chemiowrażliwości, to mój doktor powiedział, pani Sylwia, ja nie rozumiem, co to się wydarzyło, ale jest pani drugą pacjentką, która ma taką odpowiedź na paclitaxel, i ta wrażliwość u pani jest na mniej niż 10%. Co nie mniej, nie więcej oznacza, że 10% komórek nowotworowych po podaniu paclitaxelu będzie ginęło, ale 90% nie. I ja wtedy poszłam do mojej pani doktor i mówię, że nie chciałabym tych 16 paclitaxeli. Czy jest jakaś alternatywa? I ona wtedy mi powiedziała, że jeszcze w schemacie leczenia raka piersi jest na przykład docetaxel.
1: A pokazałaś jej te badania?
0: Tak, no i niestety co? Na tamten czas nie widziałam tam entuzjazmu, bo to nie są polskie badania, tylko niemieckie, ale ja jej wtedy powiedziałam, że ona powiedziała, że te badania nie są dla niej wiążące, ale ja powiedziałam wtedy, że rozumiem, że jakby u nas leczenie wygląda w ten sposób, ale ja czuję, że dla mnie są wiążące, a ponieważ mogę wybrać, bo docetaxel jest również w schemacie leczenia raka piersi i bo ja sprawdziłam też ten docetaxel i docetaxel wyszedł mi na poziomie 90% i poszłam do niej, znaczy, bo ja najpierw zapytałam, jakie są możliwości chemioterapii, sprawdziłam te dwie chemie, paclitaxel i docetaxel, więc idąc do niej miałam już paclitaxel na poziomie 10% i docetaxel na poziomie 90% i powiedziałam wtedy, że ja rozumiem, że to są badania niemieckie i one nie mają wpływu, ale skoro obie są w leczeniu raka piersi, to ja chciałabym wziąć ten docetaxel. A potem jeszcze udało mi się wynegocjować niższe dawki, ponieważ miałam ten zespół ręka-stopa i trudno było mi chodzić przez chwilę. I moja pani doktor była taka cudowna, że jak ja przychodzę, mówię, o pani doktor, niestety nie mogę wziąć tyle chemioterapii, co ostatnio, ponieważ bardzo mnie bolały stopy i nie mogłam odkręcić rękami słoika z ogórkami, więc będziemy zmniejszać. I ona była tak cudowna, że jak przychodziłam następnym razem, to ona mówiła, słucham, jak się pani dzisiaj będzie leczyć. Także ja miałam przepiękną opiekę.
1: To nie jest teraz zasada, drodzy państwo, że słuchacze mają się sami leczyć.
0: Tak.
1: Broń Boże, nie.
0: Ten sposób słuchania i rozumienia tego, o czym ja mówię, że nawet jeśli to nie jest po drodze z takim klasycznym leczeniem, to gdzieś na końcu jest to moje dobro, a ja przychodziłam uśmiechnięta i mi, słuchaj, do czwartej chemii praktycznie nie wypadły włosy. Mimo tego, że to była czerwona chemioterapia, to mi te włosy nie wypadały i za każdym razem pani pielęgniarki pytały, to są pani włosy? To są pani włosy, a miałam długie wtedy włosy takie za łopatki. I tak, to były ciągle moje włosy. Chciałabym tutaj powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że uważam, że niezwykle istotne jest to, w jaki sposób też my traktujemy tego lekarza. I czasami jest tak, że ktoś mnie pyta, czy mogłabyś mi polecić jakiegoś lekarza. I ja polecam tych lekarzy, których uwielbiam, którzy są wspaniali, którzy są pięknymi ludźmi, nie tylko pięknymi lekarzami, ale pięknymi ludźmi. I ktoś idzie i wraca i mówi, że to jest gbur. I ja myślę sobie, nie, to nie jest gbur. Znam tego człowieka tyle czasu. On nie jest gburem. Ostatnia rzecz, którą mogłabym powiedzieć na jego temat, to to, że jest gburem. I zawsze wtedy się zastanawiam, kim ty byłeś, byłaś, kiedy wchodziłaś do tego gabinetu? Ja uważam, że jeśli ktoś jest uśmiechnięty, jeśli ktoś ma w sobie dużo takiej pozytywnej energii, zawsze będzie ta druga strona patrzyła łaskawszym okiem i zawsze będzie inaczej się do nas odnosiła, bo to jest jak lustro.
1: Ale Sylwia, z drugiej strony zauważ, najczęściej pacjent jest tak przerażony, że nie ma siły na uśmiech, on idzie po ratunek. To jest jego czasami ostatnia deska ratunku. Zdarzyło mi się raz widzieć pacjentkę, która była w tak złym stanie,

0: Panie, że ona siedziała pod gabinetem cała rozedrgana i płakała. Trudno wejść z emocjami pozytywnymi wtedy.
1: To teraz chciałabym rozdzielić to na dwie części. Pierwsza część to jest taka, kiedy ktoś jest turbo przestraszony i idzie tam do lekarza po ostatnią deskę ratunku. I druga rzecz wtedy, kiedy ktoś jest w bólu, bo to są dla mnie dwie zupełnie rozdzielne rzeczy. Bo to, że ktoś jest przerażony, to mamy teraz mnóstwo narzędzi do tego, żeby przestać być przerażonym. Ja bardzo polecam terapię Simontona na przykład. Bardzo polecam wszelkiego rodzaju grupy wsparcia.
0: Teraz odbiję piłeczkę, tak, ale jesteśmy na początku tego leczenia. Jesteś, powiedzmy, po pierwszej konsultacji. Wiesz już, że masz raka. Nie masz jeszcze głowy do terapii, nie masz głowy do psychoonkologa. Nawet nie wiesz, że w ogóle
1: Że ktoś taki
0: istnieje.
1: istnieje.
0: Tak. Różne doświadczenia życiowe i oni dopiero zaczynają ścieżkę, na której może będą musieli zmienić całe swoje życie, emocje, poukładać od nowa. I oni mają prawo oczekiwać od tego lekarza, że to on ich uspokoi i da im nadzieję.
1: Tak, ale nawet jeśli jesteś w takich emocjach, nawet jeśli jesteś na chwilę przed usłyszeniem diagnozy albo chwilkę po usłyszeniu diagnozy, w dalszym ciągu możesz być życzliwa, w
0: A
1: dalszym
0: to
1: ciągu możesz
0: prawda.
1: być spokojna, w dalszym ciągu.
0: Z tym spokojem to bym
1: Ale
0: to
1: spokojna
0: właśnie.
1: w stosunku do drugiej osoby, tak? Że jeśli jesteś roszczeniowa, no to prawdopodobnie też tak będziesz traktowana, bo ja rozumiem, o czym ty mówisz, że masz prawo wymagać.
0: Masz
1: Oczywiście
0: prawo,
1: każdy pacjent
0: tak,
1: ma prawo
0: też do
1: wymagać,
0: emocji.
1: ale trzeba też pamiętać, że tam po drugiej stronie jest lekarz. Pacjent ma prawo zmienić lekarza.
0: Właśnie.
1: Trzeba pamiętać o tym. To powiedział mój bardzo serdeczny przyjaciel, profesor Sebastian Stec, który jest cudownym kardiologiem, jest lekarzem, który też jest człowiekiem. I on wtedy mi powiedział: Sylwia, jak będziesz wybierała lekarza, to pamiętaj, że to jest ktoś, z kim będziesz szła pod rękę przez następne kilka miesięcy. To jest ktoś, kto ma być dla ciebie wsparciem. Więc jeśli będziesz czuła, że się nie dogadasz z tym lekarzem, to po prostu zmień lekarza. I pacjent ma prawo zmienić lekarza.
0: To jest bardzo ważna informacja. Nieraz rozmawialiśmy z kolejnymi bohaterami Onkostory, którzy mówili, tak, na pewnym etapie zmienialiśmy lekarza, bo na przykład czułem, że nie jestem w stanie się z nim dogadać,
1: Tak.
0: porozumieć. Już mu nie ufam.
1: Tak.
0: I to
1: Nie.
0: jest okej.
1: Absolutnie, to jest okej. To nie może być ktoś, kto ci irytuje, to nie może być ktoś, komu nie ufasz, to nie może być ktoś, kto ci przeszkadza trochę, tak bym powiedziała. Cokolwiek tam nie gra, warto jest poszukać innego lekarza.
0: Teraz wracam do tej diety. Jak już odpowiedziałaś sobie na te trudne pytanie z żyrandolem, dostałaś cały pakiet informacji, co możesz jeść, czego nie możesz jeść.
1: Tak.
0: Słuchacze na pewno są ciekawi.
1: No, jak zaczęłyśmy w ogóle temat diety, a teraz będziemy go kontynuować, to zauważyłaś, że dwa razy się uśmiechnęłam, ponieważ Marcin, o którym mówiłam wcześniej, ten, który zapytał mnie, komu nie mogę wybaczyć, mimo tego, że jest właśnie mistrzem Polski w kulturystyce, okazało się, znaczy no nie okazało się, on jest weganem i je wyłącznie rośliny i jest absolutnym pasjonatem tego jedzenia roślinnego i tak dalej, więc on rozpisał mi tę dietę. Ja jestem mięsożerna, mam grupę krwi zero, czyli pierwotną grupę krwi. Moje życie bez mięsa nie ma sensu. Jest mi zimno, jestem zła. Wszystko dla mnie, co nie jest mięsem, jest deserem. Makaron jest deserem, ryż jest deserem, wszystko jest deserem. Jedzenie jest wtedy, kiedy jest mięso. I Marcin rozpisał mi moją dietę i ta dieta była zbudowana wyłącznie z warzyw i we czwartki miałam dorsza z pary. Więc moje życie toczyło się od czwartku do czwartku. Ja przez miesiąc, bo zaczęłam dietę dużo wcześniej, zanim poszłam na chemioterapię. W zasadzie, jak dostałam, już wiedziałam, że tak jak mówiłam, 13 czerwca dostałam diagnozę i zanim poszłam na pierwszą chemioterapię, czyli miałam tam powiedzmy 1,5 miesiąca, to ja już wtedy byłam na diecie, bo ja działam szybko. Jak już wiem, to działam szybko. I ja po 3 tygodniach schudłam chyba z 4 kilo albo 5 i pomyślałam sobie: nie dożyję tej chemii, po prostu. Nie dożyję do tej chemioterapii, umrę z głodu. I to był dla mnie koszmar. Ta dieta roślinna była dla mnie koszmarem. Cały czas chciało mi się płakać. To jest też bardzo zabawne, dla mnie jest to zabawne, mnie to bawi. Zawsze mówiłam o tym, żeby bardzo być czujnym z tym, jakie się mówi marzenia, o czym się marzy, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby napisać książkę i żeby ważyć 52 kilo. Od razu powiem ci, że ważyłam 55, to 52 było dla mnie nieosiągalne. 52 osiągnęłam na diecie Marcina. W ogóle to się nie opłacało, wyglądałam beznadziejnie, ważąc 52 kilogramy, ale przynajmniej i miałam taki moment, że myślałam, że serio, Panie Boże, w taki sposób będziemy rozwiązywać, że mam raka, czyli będę ważyć 52 kilo i napiszę o tym książkę, że mógł być jakiś taki sprytniejszy sposób na to, żebym osiągnęła te swoje cele. W każdym razie to była dieta,

która mi nie służyła. Więc tak naprawdę jak jechałam do szpitala na chemioterapię, bo pierwsze 3 chemioterapie udało mi się zrobić będąc w szpitalu 2 dni, a tam był pyszny catering, bo okazało się, że jest

0: Nie
1: nasze
0: można
1: ciało...
0: się zamykać nie. tylko na rośliny.
1: Nie.
0: Białko nie. musi być w różny sposób
1: oczywiście.
0: Podawane.
1: Oczywiście. Tylko chodzi o jakość tego mięsa, tak? I to też nie chodzi o to, żeby 7 razy dziennie, tylko dobrej jakości mięso. I ja uważam, że po to zostały stworzone białka, węglowodany i wszystkie tłuszcze, żeby ze wszystkiego można było korzystać. I dzisiaj naprawdę uważam, że ludzie są najedzeni, a są niedożywieni, więc... Dieta wysokoodżywcza, po prostu.
0: Dzielenie się wiedzą to nie tylko przekazywanie informacji, ale również tworzenie przestrzeni dla empatii, współczucia i zrozumienia. Takie przekonanie rodzi się po chorobie onkologicznej?
1: Zdecydowanie tak. Umie. To u mnie
0: u
1: tak
0: ciebie,
1: zadziałało.
0: Tak.
1: Ja też mówię o tym głośno, że Sylwia Pogorzelska sprzed choroby to jest Sylwia Pogorzelska, której ja bym nie chciała mieć za koleżankę.
0: I ja byłam... Olala.
1: Tak. Ale wiesz, jakie to jest uwalniające nazywać rzeczy po imieniu? Jakie to jest uwalniające móc powiedzieć o sobie również rzeczy, które wypierałaś, które wydawało ci się, że są inne? Bo myślę, że bardzo dużo kobiet, bardzo dużo ludzi ma coś takiego, że jest przekonanych o swojej świetności, tylko wszyscy inni są źli. I ja z racji swojego doświadczenia życiowego wcześniejszego, czyli mówię o tym moim gnieździe rodzinnym, w którym wyrosłam, i bardzo trudnego życia, bardzo, bo ja naprawdę uważam, że ja swoimi trudnościami życiowymi mogłabym obdarzyć 5 osób i każdy byłby w równym stopniu nieszczęśliwy. Więc byłam osobą, która bardzo zazdrościła, bardzo plotkowała. Uważałam, że wszystkim jest lepiej, tylko mi jednej jest gorzej. Było mi trudno znosić czyjeś sukcesy, bo u nas było ciężko, więc jak patrzyłam na to, że ktoś odnosi sukcesy, to mnie to bolało, absolutnie mnie to bolało. Więc byłam taką osobą, która okej, była lubiana, bo była przebojowa i tak dalej, ale byłam też manipulantką. Miałam dużo takich cech, których w ogóle w sobie nie widziałam. I wtedy, kiedy przyszedł nowotwór i zaczęłam się zastanawiać, o kim ja jestem w ogóle, o czym ja jestem, kim ja tak naprawdę jestem. I zaczęłam sama przed sobą nazywać po imieniu cechy, które mam, że chyba nie do końca jest tak, jak się... Wydawało mi, że jestem taka super, że chyba są takie rejony, gdzie warto trzeba byłoby zajrzeć.
0: A co by było, gdyby?
1: To jest po prostu strach przed śmiercią. I uważam, że ta kultura zachodu ma tak wypartą śmierć, że jedyne, co ci się może z nią kojarzyć, to jest po prostu paniczny przed nią strach. Podczas gdy w kulturach wschodu ta śmierć jest po prostu naturalnym elementem życia. Moja córka miała 6 lat. Ja z moją córką również rozmawiałam o tym. Mimo tego, że była tylko 6-latką, to uważam, że dzieci czują, widzą i rozumieją dużo więcej niż
0: nam się wydaje.
1: I ja czułam się w obowiązku być też w prawdzie z nią. Nie chciałam udawać, znam bardzo dużo kobiet, które ukrywają przed dziećmi, że chorują. To zupełnie nie było w zgodzie ze mną, bo ja już byłam na tym etapie właśnie, że nie chcę oszukiwać sama siebie, a tym bardziej nie chcę oszukiwać innych ludzi. I ja mojej córce mówiłam o tym, że jestem w trakcie leczenia, że zapadłam na chorobę, którą trzeba leczyć. Nie wymieniałam faktycznie tego słowa rak, tylko dlatego, że wspomniałam ci o tej mojej kuzynce, która bywała u nas w domu i którą moja Ola, czyli moja córka, bardzo lubiła i Ania chorowała na raka. I to był czas, kiedy jak ja byłam w swoim leczeniu, to ona była w końcówce swojego leczenia, bo ona miała 4. stadium i ona chwilę później odeszła. Więc Ola... Była
0: widziała.
1: W tym etapie, kiedy ona była w bardzo kiepskim stanie i też jakby no, wiedziała, że ona umarła. I wiedziałam, że to słowo rak może jej się nie przysłużyć, więc rozmawiałam z nią bardzo dużo, że będę miała leczenie takie, że prawdopodobnie stracę włosy i paznokcie i że mogę wyglądać trochę inaczej i że mogę mieć trochę mniej siły i że być może nie będę mogła się nią zajmować tak, jak zawsze się zajmowałam, bo to leczenie może być takie albo takie. I to na początku wystarczało, żeby tylko w ten sposób z nią rozmawiać. Do momentu, kiedy wyszły mi włosy i była właśnie jakaś reklama w telewizji, gdzie była taka pacjentka onkologiczna właśnie łysa i Ola wtedy przyszła do mnie i powiedziała, mamo, czyli masz raka. I wtedy powiedziałam, że tak, że to jest właśnie ta choroba, ale to było już dużo później, czyli jak byłam łysa, no to wiadomo, że już było, wiesz, no ileś miesięcy to trwało, bo byłam po chemioterapiach. I ona widziała, jak ja sobie z tym radzę, a radziłam sobie świetnie. Ja nie byłam takim klasycznym pacjentem onkologicznym, gdzie, wiesz, potrzebowałam wielu dni, żeby do siebie dojść, więc ona już zobaczyła, że okej, mam tego raka, ale jakby radzę sobie, nic się wielkiego nie dzieje, więc już jej tak ta choroba nie przestraszyła.
0: Rak to nie wyrok?
1: Absolutnie rak to nie wyrok. Absolutnie. I teraz można to znowu podzielić na dwie części. Możemy to podzielić na części takie, gdzie pacjent ma tę sprawczość i mówi, okej, to jest choroba przewlekła, z tym się po prostu żyje i żyjesz. ale też mówmy o tym, jakie są możliwości.

0: w medycynie w tej chwili i dzisiaj o wiele mniej osób umiera na raka niż umierało 30 lat temu. Ja pamiętam, miałam dziadka, który urodził się w 1918 roku. Niedawno jeszcze, on raptem nie żyje od 5 lat, miał 95 lat jak zmarł, więc piękny
1: wiek. Dobra geny.
0: Tak, i on mi bardzo dużo opowiadał i teraz, żeby pokazać w ogóle, w którym miejscu jesteśmy rozwojowym, on mi opowiadał to, że jak był chłopcem i chodził do szkoły, był w 6 czy w 7 klasie, to jego nauczyciel wtedy mówił, jakiś futurysta zupełny na tamten czas, zobaczycie, że kiedyś będą takie radia, że będzie je można zabrać do lasu. I umówmy się, to było 90 lat temu.
1: Zobaczycie, będą takie rozwiązania, że będziemy na to brać tabletki jak na grypę. Sylwia Pokorzelska, bardzo ci pięknie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Bażancie serce.

Nie wiem, czy już niektórzy poznają po utworze Some Say the Devil is Dead zespołu The Run temat dzisiejszej audycji, ale może też słuchają mnie dzisiaj, bo zobaczyli zapowiedź. Wyjaśniam wszystkim. Dzisiaj w trójce do godziny trzeciej jesteśmy w Irlandii. W muzyce zanurzonej w historiach, w tradycyjnych brzmieniach, ale też tych robionych współcześnie, w kontekstach politycznych i nie tylko. Będę odkrywać to kawałek po kawałku. Zachęcam do zostania przez całą audycję. Ania Lalka, dobry wieczór w Barzancim Sercu.

trip-hop zmieszany z agresywnym rapem w wykonaniu Nikab i takie snujące się wokale Ruddy Pete, którą dobrze znają fani grupy Lancum, w którym występuje. Utwór Cocaine Hill, czyli współpraca obu tych artystów z tegorocznej płyty Fenian, wspomnianych Irlandczyków, którzy zasłynęli z tekstów o zjednoczeniu kraju. Nazwa drugiego albumu jeszcze bardziej to podkreśla. Będę dzisiaj poruszać tematy społecznie zaangażowane, choć może nie tak mocno jak akurat grupa Nikab. Zostawię to jednak do osobistej oceny. Sprawa na pewno nie jest zero-jedynkowa. Obok grupy Nikab wielką popularność w ostatniej dekadzie zdobyła jeszcze wcześniej rockowa grupa z Dublina. Fontaines DC właśnie wydali najnowszy singiel, który jest, no, delikatnie mówiąc, dla nich gatunkową woltą.

Bardzo mnie zdziwiło, że muzycy znani ze swojego postpunkowego grania i mocno rockowych występów skręcili w stronę synth-popu. Jest to pewne ryzyko utraty fanów, którzy myślę przywykli do mocniejszych brzmień tego zespołu. Tutaj niemal schowali gitarę na rzecz syntezatorów rodem z może nawet hitów Depeche Mode. No ciekawy ruch. Osobiście bardzo czekam na nadchodzącą już zapowiedzianą płytę Dopamine Chamber. Mniej ciekawy jest jednak teledysk z udziałem AI do tego utworu. Może właśnie teledysk jest ciekawy, ale jego wykonanie może trochę niepokojące. Myślę, że na taki ruch zdecydowanie nie zdecydowaliby się bohaterowie mojej dzisiejszej audycji, bo o Irlandii nie mówię przypadkowo. Grupa, która ma na koncie zaledwie kilka utworów, ale swoimi niepowtarzalnymi koncertami na żywo i tym właśnie ludzkim pierwiastkiem zbudowali fanbase na całym świecie.

Zeszłego lata Madrasa Lak nie zagrali jeszcze żadnego festiwalu poza swoją ojczystą Irlandią, a w tym sezonie zagrali niemal kilkadziesiąt koncertów poza krajem. Dotarli również do Polski na nasz Off Festival, gdzie byli częścią takiej nieoficjalnej właściwie irlandzkiej sceny. To był jeden dzień na scenie eksperymentalnej Offa. Zadbał o to festiwal, myślę, że też po zeszłorocznym sukcesie koncertów Niqab i Fontaine's DC ta zielona fala w Polsce jest naprawdę mocna i trzeba przyznać, że był to absolutny strzał w dziesiątkę. Madrasa Lak dzięki unikalnemu połączeniu muzyki folkowej i tych współczesnych inspiracji, również postpunkowych, takich właśnie jak wykonywała dotychczas grupa Fontaine's DC, no to połączenie staje się powoli jednym z najgorętszych zespołów irlandzkich tej dekady. Mogę tylko powiedzieć, że myśląc o emisji dzisiejszego wywiadu, nie wiedziałam, że ta grupa trafi też na główną stronę NME. Tam również wywiad z zespołem. Jeśli komuś będzie brakować jakichś kawałków tej historii, to polecam również lekturę. Miałam niesamowite szczęście, jak już pewnie się wszyscy domyślają, porozmawiać się z trzema muzykami tej grupy. Więc za moment w audycji posłuchamy prosto od nich, co im w duszy gra i dlaczego wpłynęły na to takie tematy jak związki zawodowe, ale najpierw jeszcze fragment muzyki, zanim na dobre się rozkręcimy. Ta muzyka skradła serce polskiej publice na początku sierpnia i mnie również.

0: I Was Just a Boy był z pewnością utworem, który najbardziej chciałam usłyszeć na ofowym koncercie. Dzieliłam się tym też niejednokrotnie w mojej audycji, więc kto uważnie słucha tych środowych, czy też już czwartkowych nocy, nigdy nie wiem, jak określać ten czwartek między pierwszą a trzecią, to myślę, że wiedział dobrze, że na to czekałam. Tuż obok tego również utwór kluczowy MN Who Seeks Pleasure. On pojawi się późną nocą w audycji, więc zachęcam do wytrwania. Wiedziałam, że cały koncert to będzie emocjonalne przeżycie, ale też nie spodziewałam się, że lider grupy Paul Banks będzie przede wszystkim tak zabawny, bo sypał żartami między piosenkami, zagadywał, zupełnie jak właśnie w jakimś barze w Irlandii albo podczas występu na ulicy, nie jak na koncercie na tak dużym festiwalu. I było w tym coś naprawdę wzruszającego i ciepłego. Nie brakowało też nawiązań do Polski, bo pojawiła się na przykład historia Bartka, z którym Paul pracował w Irlandii. Jak sam opisywał, to była taka jedna z surowszych, chłodniejszych postaci w pracy, jakie znał, i takich postaci, które bardzo mocno stawiały na pracę, na solidność, ale też jednocześnie najbardziej zabawna i ciepła w środku postać. Więc myślę, że ten dualizm, słodko-gorzkie refleksje na temat narodowości, to jest coś, co nas łączy. Zresztą od koncertu i tej polskości połączonej z Irlandią zaczęłam naszą rozmowę, którą będę też na bieżąco tłumaczyć. Jesteśmy naprawdę podekscytowani. To pierwszy raz w historii, kiedy zagraliśmy w Polsce i przyszło naprawdę dużo osób. Czy jesteście w jakiś sposób związani z Polską? Słyszałam historię o Bartku, ale może jest coś jeszcze? Cóż, Bartek był właściwie moim pierwszym kontaktem z Polską. W Irlandii mieszka dużo polskich emigrantów i to bardzo wzbogaca naszą kulturę. Przez różne prace, które wykonywałem, poznałem wiele Polaków i wydaje mi się, że Irlandczycy i Polacy mają ze sobą naprawdę dużo wspólnego. Łączy nas podobne, dość suche poczucie humoru. Jesteśmy narodami, które wiele przeszły, ale nauczyły się z tego wszystkiego śmiać. Jak w waszym utworze, przyjemność i ból. Dokładnie. Wydaje mi się, że wiele osób, które usłyszały was dzisiaj ze sceny, zostanie waszymi fanami. I mam wrażenie, że ta trasa jest dla was czymś w rodzaju przełomu. Zdecydowanie. Nie wiem, czasami jest to przytłaczające, ale w dobrym sensie. Cały czas czekamy na te festiwalowe koncerty, na które nikt nie przyjdzie i jak dotąd się nie wydarzyły. To ekscytujące. Paul mówił na koncercie o tym, że zaczynaliście od grania w barach i pubach. Możecie więc cofnąć się do początku, do momentu, kiedy zaczęliście razem grać? Nie byłem w zespole od początku, ale długo grałem z chłopakami w pubie w każdą niedzielę. Kiedy zaczęliśmy wspólnie pisać piosenki, stopniowo kształtowało się nasze brzmienie. Od początku zeszłego lata mówiliśmy tak kolejnym koncertom i graliśmy ich coraz więcej. Na szczęście ludzie wciąż przychodzili. W pewnym momencie trochę wymknęło się to nawet spod kontroli. Czasami tęsknimy za pubem i tą prostotą, za siadaniem i graniem wszystkich irlandzkich piosenek, które kochamy. Ale myślę, że zawsze możemy do tego wrócić. A czy był jakiś konkretny moment przełomowy w waszej karierze? W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy chyba ze 100 różnych przełomowych momentów, typu szczypie się w skórę, czy to dzieje się naprawdę. Mamy ogromne szczęście. Nawet dzisiaj granie na OFF festiwalu, wyjście na scenę na festiwalu, na którym nigdy wcześniej nie graliśmy, w kraju, w którym nigdy wcześniej nie graliśmy, i zobaczenie namiotu pełnego ludzi. To naprawdę przełomowy moment.
1: That's a totally pivotal moment, but we...

0: We've been really fortunate that we've had lots of moments like that, which we're really grateful for.
1: I właściwie zdobyliście popularność właśnie dzięki koncertom. Nie macie jeszcze zbyt dużo muzyki dostępnej w streamingu. No mam nadzieję, że wkrótce dacie nam jakiś album, ale na razie to właściwie magia muzyki na żywo. Nie sądzicie, że ludzie tęsknią za właśnie tego typu ludzkim pierwiastkiem? Zdecydowanie. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, że najprzyjemniejszą częścią grania w tym zespole są występy na żywo. Myślę, że dużym wyzwaniem jest dla nas przeniesienie tej energii na nagrania, ale mamy nadzieję, że już niedługo będziemy w stanie to zrobić. Rok temu na OFIE grało Nikab. Wydaje mi się, że właśnie wtedy w Polsce zaczęliśmy dostrzegać tę irlandzką falę artystów, którzy opowiadają o swoim kraju i kulturze. Taką zieloną falę. Czy nie uważacie, że muzyka miała większy wpływ na opowiadanie historii Irlandczyków niż, nie wiem, na przykład polityka czy dziennikarstwo? Uważam, że muzyka ma ważną rolę w zmianach i polityce, ale nie chcę przeceniać jej roli. Prawdziwa walka należy do odważnych ludzi, aktywistów, którzy ryzykują życie czy reputację. Jako muzycy mamy pod tym względem łatwiej. Mimo to jesteśmy dumni z tego, jaką rolę możemy w tym odgrywać.
0: And so I don't want to overinflate that, but I do think that there is a big role for music to play, and we're very proud of the role that we play in that.
1: Paul Banks, Jack Martin i Jack Lawlor, to z nimi rozmawiam dzisiejszej nocy w O Zespole Madrasalak. Nie zabraknie opowieści o tożsamości, ale będę to rozbijać na różne fragmenty. Podczas koncertu grupa wykonywała również covery. Na nich się chwilę skupimy. Parę osób głośno, bardzo głośno krzyczało słowa utworu In the Aeroplane Over the Sea od Neutral Milk Hotel, które wykonali podczas OFA.

0: up with the shields and the jackets, ram it, claiming a tunnel through the London clay.
1: Na antenie trójki The Johnstones i The Tunnel Tigers, utwór napisany w 1966 roku przez Iwana McCalla na potrzeby filmu dokumentalnego BBC opowiadającego o budowie linii metra Victoria w Londynie. The Tunnel Tigers to grupa kilkudziesięciu irlandzkich robotników, którzy drążyli tunele do wspomnianego metra. Bardzo niebezpieczna praca i taki symbol trudnej historii między Brytyjczykami a Irlandczykami. To też jeden z utworów, który grupa Madrasa Luck wykonuje na swoich koncertach. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu, w którym rozmawiamy o pisaniu utworów, o muzyce tradycyjnej i o połączeniach społecznych wykorzystywanych przez ten zespół. Myślę, że wiele naszych tekstów wyrasta z historii, które słyszymy od bliskich. A macie jakieś rodzinne albo osobiste związki z muzyką tradycyjną? Nie do końca. Nie w takim sensie, jak muzyka tradycyjna jest znana globalnie. Żaden z nas nie gra na tradycyjnych irlandzkich instrumentach na poziomie, który pozwalałby na przykład startować w konkursach. Ale wszystkie nasze rodziny są muzykalne. Podczas rodzinnych spotkań grało się zawsze muzykę i śpiewało. Wiesz, kiedy się upijesz, zaczynasz śpiewać wszystko po kolei. Ale żeby nie było, to nie tylko tradycyjną muzykę, ale też Michaela Jacksona czy Franka Sinatra. Ale ludzie sięgają też po folkowe piosenki. Nie będę wypowiadał się za wszystkich, ale u mnie właśnie to tak wyglądało. Śpiewało się najróżniejsze utwory. Muzyka po prostu była obecna. W którymś momencie powiedzieliście sobie dokładnie, że chcecie tworzyć właśnie taką muzykę, łączyć tradycję.

0: Współpracuje ze współczesnością i wpływami różnych gatunków? U mnie było tak, że gdy dorastałem, uważałem ballady i folkowe piosenki za dosyć obciachowe. Interesowałem się muzyką indie czy rockiem, ale sporo członków mojej rodziny działało w związkach zawodowych, więc słyszałem mimowolnie też wiele pieśni robotniczych i ballad. Przez długi czas zupełnie nie doceniałem tego, co miałem wokół siebie. Dopiero kiedy dorosłem, zacząłem te utwory bardziej rozumieć. Wtedy nagle naprawdę do mnie dotarło, że te piosenki powstawały w konkretnym celu.
1: It kind of clicked with me a lot more that, you know, these songs were written with such purpose. But yeah, that's what I got really interested in. And then I, you know, sort of got interested in fusing those two things in an interesting context. I think John Francis Flynn, an Irish artist,
0: dużym wpływem dla mnie był John Francis Flynn i irlandzcy artyści. On ma bardzo szeroki repertuar pieśni robotniczych i folkowych, które przeniósł w bardziej elektroniczny świat. Wtedy właśnie wszystko zaczęło mi się układać. To połączenie dwóch rzeczy naprawdę do mnie przemówiło. Madrasa Lak podejmuje tematy społeczne w swojej twórczości, to już dobrze wiemy. Innym coverem już wydanym przez nich na epce It's a Hell of an Age jest Murphy Can Never Go Home.

Murphy Can Never Go Home, czyli utwór Madra Salak, ale napisany przez Mika Carego w latach 60., który opisywał doświadczenie irlandzkiego robotnika pracującego za granicą. Bohater główny tego tekstu ma za sobą 21 lat pracy na budowach i zaczyna czuć, że ani nie pasuje do miejsca, w którym żyje, ani też nie pasuje do Irlandii, choć bardzo chciałby do niej wrócić. O emigracji, o skomplikowanych emocjach związanych z emigracją opowiada również utwór Spancil Hill. Posłuchajmy, a do wywiadu wrócimy jeszcze w drugiej części audycji.

Mówię dzisiaj o muzyce współczesnej z Irlandii, ale bardzo chciałam wykorzystać temat protest songu, żeby wrócić również do utworów wybitnej Sinead O'Connor. Black Boys on Mopeds, czyli protest song z 90 roku, piosenka o rasizmie w Wielkiej Brytanii, o przemocy państwowej i kolonialnej historii tego kraju. Choć jeszcze mocniejszym utworem Sinead, którego posłuchamy, jest wydany kilka lat później Famine. Utwór, który wiele osób uznało za pewne uproszczenie historyczne, ale O'Connor opowiadała o wielkim głodzie z perspektywy irlandzkiego gniewu. A o tym będzie ten fragment audycji.